0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

Słuchasz Czwórki.

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Ołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg, ej,

0: Czwórka, Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!

krzyczę, ręce w górę. Hades mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszysz, a śmyła Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała sucha o mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Sogu raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

2, 0, 1, 7. Raz ogarnia takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zacę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Nie mam siano, zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

Ja nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony zniszczył.

niemiecki wymyślnik. To był żart, małolatwe się nie wczuwaj. Dragi to najgorsze zło, wczuj się w muzykę i fruwaj. Ja jestem do tego, płonę jak Alfuego. Jeden wers waży tonę i może zmienić.

basa, bas, baśnie. Tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawalczyć.

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy tum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

Yeah. Mówią, przybiegły masz siano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta, wcale nie są takie cwane. A ja wciąż jestem fanem twoich kanałów. Manier zajarana stylami typu skate.

bójków. Zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie, nie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja.

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Can't hold up. MFG on the beat.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę lewo, wiesz, mam różne swoje takie. Chociaż to dziwne miejsce, z którego

łzy czasami lecą przez ostatnie lata życia. Chciałem głównie się zabijać, teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo w

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

Patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni. Ten esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

to jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się

0: płynie, skończył się niespodziewanie, niby tuż w drukarce.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking a weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like.
1: Na rozgrzewkę w czwórce.
2: Na rozgrzewkę w czwórce.
1: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
3: Siemanko, tu Jędrzej Rosiewicz, a to jest ten moment, kiedy wstajemy, parzymy kawusie albo herbatkę i słuchamy czwórki. Pozdrawiamy również tych, którzy są obecnie w drodze. Orientacja to jest coś, co na trasie szczególnie się przydaje, ale co gdyby połączyć ją z bieganiem? Dziś porozmawiamy o biegu na orientację. Razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy właśnie w biegu na orientację. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry wszystkim.
3: To najpierw takie pytanie, żart prowadzącego. Czy w gronie znajomych zawsze byłeś najbardziej zorientowaną osobą?
4: Myślę,

0: Że tak. Zawsze ja wskazywałem jakąś drogę do odpowiedniego punktu, czy w sklepach, czy gdzieś w centrum handlowym. Zawsze ja przejmowałem inicjatywę i prowadziłem mapę. No, orientacja też uczy takiej orientacji w terenie generalnej, czyli zawsze wiem, gdzie jest który kierunek świata. No może nie zawsze, ale w większości wypadków przynajmniej tak.
1: Ale czujesz to tak właściwie, że jak znajdziesz się w środku, pośrodku niczego, to wiesz, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie zachód, gdzie wschód. No wiadomo, tam oczywiście ten mech rosnący od północy na dachach i tak dalej, na skałach. Natomiast masz takiego czuja, coś zakodowanego w głowie, że jesteś w stanie powiedzieć, teraz jestem zwrócony w kierunku na przykład północnym.
0: Myślę, że najczęściej to się przejawia, jeżeli widziałem kiedykolwiek mapę miejsca, w którym byłem lub w obszaru, bo wtedy jestem w stanie siebie fajnie usytuować względem punktów orientacyjnych i nawigacyjnych w terenie, ale też jest coś takiego, tylko wyobrażam sobie, że jeżeli by mi zasłonili oczy, postawili w takim miejscu, to nie do końca bym miał takie przeczucie.
1: Nie wywąchałbyś północy?
0: Nie, nie wywąchałbym, bo to jest bardziej właśnie umiejętność łączenia faktów, czyli obserwacji elementów terenowych i odniesienia się w punkcie odniesienia do nich.
1: To co jeszcze oprócz tego mchu rosnącego od północy możemy tutaj wyróżnić, żeby tak rzeczywiście zorientować się w terenie?
0: Fani GeoGuessera zwróciliby uwagę na położenie słońca. To przynajmniej będziemy znali półkulę, na której jesteśmy. Innych rzeczy nie znam. Korzystamy raczej z kompasu i dzięki temu wiemy, który kierunek mamy, a bardziej dokładnie, który azymut. No bo precyzja w naszym sporcie, w szczególności w ostatnim czasie, no, jest mega wysoka.
1: No dobra, ale Fryderyku, to rozłóżmy jeszcze na czynniki pierwsze, ten bieg na orientację. Ktoś napisał w internecie, że to jest po prostu bieganie z mapą i kompasem. Czy to jest taka definicja w pigułce?
0: Myślę, że jest to prawidłowe. Jest to rywalizacja ze sobą przede wszystkim, z innymi też w kontekście pokonania w najkrótszym czasie trasy, zaliczając po drodze punkty kontrolne, używając do tego mapy i kompasu.
1: Zaliczamy punkty kontrolne, ale jaka to jest trasa? Czy to jest z góry jakoś określona, czy każdy sobie wybiera, teraz pobiegnę w lewo, zaliczę ten punkt kontrolny, a dopiero potem zaliczę tamten drugi, a ktoś na przykład podejdzie do tego, że a ja zaliczę najpierw tamten drugi.
0: W tradycyjnej formule sportowej biegów na orientację mamy wyznaczoną trasę, czyli mamy do pokonania 10, paręnaście, parędziesiąt punktów kontrolnych, na których musimy być w odpowiedniej kolejności. Nie możemy ich ominąć, nie możemy sami sobie wybrać, że zaczynamy od tego czy innego punktu kontrolnego. Natomiast to, co mamy do dyspozycji, co możemy realizować, to są różne warianty, czyli patrząc na różne opcje terenowe, na to, czy chcemy obiec górę, czy chcemy pobiec ścieżką, czy lasem, możemy zdecydować jak najszybciej dostać się do następnego punktu kontrolnego i istota całego naszego sportu jest w tym, żeby dostać się w jak najkrótszym czasie, nie robiąc błędów i wybierając najlepszy możliwy wariant.
1: Jak wyglądają te punkty kontrolne?
0: To takie kawałki szmaty na patyku, można powiedzieć, ale takiej lekko odblaskowej. Pomarańczowo-białe sześciany, które są zawieszone na aluminiowych stelażach i do tego mają system elektroniczny potwierdzania właśnie tej obecności na punktach.
1: Aha, czyli nie trzeba ich zabierać ze sobą, tylko po prostu podbiegamy i system notuje, że rzeczywiście pojawiliśmy się w tym punkcie kontrolnym.
0: Tak, słuchajcie wszyscy, jeżeli zobaczycie taki punkt, nie zabierajcie go, proszę, bo to się źle kończy później dla rywalizacji sportowej. Nie, podbijamy tam swoją obecność za pomocą tego elektronicznego systemu potwierdzania obecności, czyli to jest tam Sport Ident bądź Emit, to takie najbardziej rozpoznawalne systemy i to po prostu polega na zbliżeniu chipa w okolice punktu i tak podbijamy. Osoby, które mają doświadczenie z rywalizacją sportową na rowerach, na biegach, no to też znają te chipy, które się mocuje do sznurówek, czy gdzieś tam pod numerem startowym i przebiega się przez takie bramki. To my mamy swego rodzaju bramki, tylko one są z obszarem sferycznym zaliczenia, aniżeli takim liniowym. Czyli do 30 cm od obszaru punktu musimy zbliżyć dłoń, na której mamy chip i w ten sposób potwierdzamy, że tam byliśmy.
1: Razem z nami jest Fryderyk Prejma. Rozmawiamy o biegu na orientację. Fryderyk jest multimedalistą Mistrzostw Polski, ale również uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata. Za chwilę wracamy.

0: tak ciągle mamy wiosnę spaleni innym słońcem.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski w biegu na orientację, ale także uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Wróćmy jeszcze do tych szczegółów związanych z biegiem na orientację. Powiedziałeś, że trzeba zaliczać punkty kontrolne, żeby czasem nikt ich nie zerwał. One mają kolor biało-pomarańczowy. Natomiast jeszcze te atrybuty biegacza na orientację, czyli kompas i mapa. Jak wygląda taka mapa i co ona przedstawia?
2: Mapa jest wizualizacją terenu w formie rzutu ptaka, nazwijmy to tak, czyli jest tradycyjną mapą używaną do orientacji, ale bardzo uszczegółowioną. Tak jak kojarzycie na pewno mapy drogowe, atlasy drogowe kojarzysz, to jest to coś takiego, tylko że zazwyczaj takie atlasy mamy w skali 1 do 50 tysięcy. My korzystamy ze skali 1 do 10 tysięcy, w biegach sprinterskich 1 do 4 tysięcy. Co znaczy, że 1 cm na mapie to jest około 40 metrów bądź 100 metrów w terenie. Ta mapa jest bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem terenu, który pozwala nam przemieszczać się bardzo precyzyjnie, bardzo z dużą precyzją pomiędzy punktami.
1: Czyli co, widzicie wszystkie te jakieś, na tej mapie macie uszczegółowione miejsca związane z tym, że tu na przykład krzaki, tutaj uwaga rzeka, tutaj jednak wypadałoby odpuścić i zmienić kierunek na przykład biegu.
2: Dokładnie. Wiemy, czy jest teren kamienisty, czy jest teren zalesiony, jaka jest przebieżność, gdzie jest drożnia. I na bazie tych wszystkich informacji, które jesteśmy w stanie wyczytać, rzeźby terenu też, która jest zwizualizowana warstwicami, jesteśmy w stanie stwierdzić, która ścieżka jest najszybsza. I

0: Istotą naszego sportu jest zarówno zrozumienie terenu i danego typu terenu, jak i możliwość egzekwowania swoich wariantów w najlepszy sposób. Każdy teren jest inny, każde zawody są inne. Za każdym razem mierzymy się z nowym wyzwaniem.
1: No ale czekaj, ta mapa, którą trzymacie, to jest taka tradycyjna? Wraz z rozwojem technologii nie było pomysłów, żeby na przykład biegać na orientację ze smartfonem w ręce?
0: Są takie możliwości aktualnie, natomiast na zawodach sportowych korzystamy z tradycyjnego rozwiązania, czyli kartki papieru. Biega się z telefonem, można spróbować, są inicjatywy, gdzie można z pomocą telefonu zaliczać punkty kontrolne i odbywać trasy relatywnie blisko swojego miejsca zamieszkania. Polecam zajrzeć na stronę Zielonego Sportu, gdzie możecie też zobaczyć, jakie mamy możliwości. Zielony punkt kontrolny, Mobile Orienteering.
1: A ten kompas, też tradycyjny, czy jakiś nowoczesny?
0: Kompasy są dosyć tradycyjne, aczkolwiek pewnie większość z Was ma doświadczenie z takimi kompasami, gdzie igła kręci się w kółko. No my korzystamy z bardzo wyspecjalizowanych rozwiązań, w szczególności na tym poziomie rywalizacji międzynarodowej, gdzie te kompasy są ultra stabilne.
1: Jeśli chodzi już o same zawody, czy wy dostajecie biegacze na orientację, czy dostają wcześniej taką mapę i mogą sobie zaplanować, okej, tu jest jeden punkt kontrolny, tu jest drugi, trzeci, czwarty, to ja sobie narysuję ołówkiem, najpierw tu biegnę, potem tu, a potem tam, czy to jest totalna loteria i dostajecie taką mapę przed samym startem?
0: Mapę dostajemy w momencie startu, natomiast nie ma zasad, które zabraniałyby nam malowania sobie wariantu, ale jest to niepraktyczne. W momencie, kiedy...
1: Bo musicie już biec.
0: Dokładnie. W momencie, kiedy na mecie różnice są minimalne, parosekundowe momentami, wykorzystanie tego czasu na malowanie wariantu mogłoby być rewolucyjne. Nie mówię, że złe, bo nie próbowałem tego.
1: To patrz, ja nie biegałem i już rewolucję uprawiam tutaj, proponuję w biegu na orientację.
0: To jest piękno bycia outsiderem.
1: No właśnie, bieg na orientację. Razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, ale zna również smak udziału w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz gramy.

0: rozgrzewamy się biegając, biegając na orientację razem z Fryderykiem Prymą. To jest człowiek, który brał udział w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy właśnie w tym sporcie i dużo tych medali nazbierał podczas Mistrzostw Polski. Ile w sumie?
1: No nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie, ale w karierze seniorskiej co najmniej 15 już myślę, w karierze juniorskiej no to 10 pewnie.
0: Wow, no to sporo, to gdzie ty to wszystko trzymasz?
1: Dobre pytania.
0: Jakaś skrzynia?
1: Niedawno się przeprowadzałem i niestety wszystko trzymam, to na pewno, bo jest dosyć ciężkie. Pudełka w tej chwili na strychu.
0: Pudełka, czyli gdzieś poukrywane, raczej nie oprawiłeś tego w ramkę, nie wywiesiłeś tak, żeby wszyscy widzieli.
1: Liczy się pamięć, a nie trofea.
0: O, tutaj piękna puenta, moglibyśmy spuentować tak naszą rozmowę, ale my mamy jeszcze trochę czasu do pogadania o biegu na orientację. Jakie to są dystanse? Ile trzeba przebiec? I jakie kategorie wyróżniamy, jeśli chodzi o bieg na orientację?
1: Piękno naszego sportu jest takie, że można rywalizować w sobie odpowiedniej trasie i sobie odpowiedniej kategorii wiekowej, czyli kobiety i mężczyźni ścigają się na swoich trasach dopasowanych pod swoje predyspozycje wiekowe. Jest kategoria ogólna, taka open, która jest M21, K21, czyli seniorzy i seniorki. Ścigamy się na dystansach od krótkich sprinterskich, które są w mieście, po dystanse długie, które są realizowane w lesie. Ścigamy się nocą, ścigamy się za dnia, ścigamy się sztafetami. Różne formy, w różnych wariacjach.
0: A te widełki, jakbyśmy mieli określić, to ile wynoszą? Ile taki jest najkrótszy bieg na orientację, a ile wynosi dystans najdłuższego biegu na orientację?
1: U nas charakteryzuje się to za pomocą czasu, dlatego że czas zwycięzcy jest wyliczeniem komplikacji terenowych i dystansowych. Najkrótsze biegi to jest w okolicach 4-4,5 km i 15 minut czasu zwycięzcy. Najdłuższe biegi sięgają momentami dystansu półmaratońskiego i czas zwycięzcy jest w okolicach 90-100 minut.
0: Zgubiłeś się kiedyś podczas takiego biegu na orientację?
1: Niejednokrotnie, jeszcze nieraz się zgubię, aczkolwiek u mnie czas zgubienia to jest często 5-10 sekund, więc to jest bardziej odnalezienie się w wąskiej przestrzeni mapy.
0: A, to co to za zgubienie, czyli jesteś człowiek zorientowany przecież, czyli po prostu trzeba się odnaleźć, wrócić na trasę, natomiast mi chodziło, wiesz, o takie zgubienie się, że gdzieś człowiek pozostał w lesie i nie wiedział, jak dotrzeć do mety w ogóle. Były takie sytuacje?
1: Naturalnie, za juniora nieraz mnie gdzieś przywoził samochód z leśników, czy kogoś, kto mnie spotkał na jakiejś drodze daleko. Pamiętam taką sytuację, jak obróciłem mapę o 180 stopni i biegłem zamiast na północ, na południe. Dopiero zorientowałem się po 5 kilometrach, bo miał być długi przebieg. Miałem 13-14 lat, miałem już dużo w nogach, jak wróciłem na trasę, powiem tak.
0: No, czyli to były jeszcze te początki, ale to się najfajniej chyba wspomina właśnie tego rodzaju wydarzenia. Powiedziałeś, Fryderyku, o tym, że bieg na orientację można uprawiać również w miastach. Które polskie miasto jest najfajniejsze do takiego biegania?
1: Ja najbardziej lubię małe miasteczka, typu ostatnio mieliśmy zawody w Kamieniu Pomorskim czy Gryficach w Zachodniopomorskim. Natomiast najwięcej takich eventów jest w dużych miastach, czyli Wrocław, Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań. Tam można pobiegać praktycznie co miesiąc. Jesteś organizowane, są kluby lokalne, z którymi można się zgadać. Informacje o tym są na stronie Zielonego Sportu. Każdy organizuje jakieś regularne treningi z mapą. Tak samo mamy te inicjatywy Mobile Orienteering, które pozwalają zrealizować jakieś tam treningi sobie samemu.
0: A gdzie są te punkty kontrolne w miastach? Gdzie się umieszcza ten materiał biało-pomarańczowy? Na budynkach? Gdzieś na ławkach?
1: Pod twoim wejściem do klatki blokowej, pod krzakiem, w różnych miejscach.
0: Ale na klatce już nie, mam nadzieję, nie trzeba wchodzić do bloków, czy też się zdarza?
1: Zdarza się realizować indoor orienteering, który jest szczególną dyscypliną biegu na orientację, bardziej zabawową, ale zdarza się, natomiast jest to rozstawione wszystko czasowo, więc nie obawiajcie się, nie spotkacie pomarańczowej szmaty gdzieś po drodze do domu, ale jak spotkacie, to wiecie, że rozgrywa się jakiś trening albo zawody i wtedy możecie spytać kogoś, kto biega, gdzie można się na to zapisać.
0: Najfajniejsze miejsce do biegu na orientację to?
1: No ja wspominam najlepiej czas, jak byłem w

0: Australii. Byłem tam trenerem przez pół roku stanowym i trenowałem biegi na orientację, trenowałem dzieciaki. Fenomenalne tereny, niesamowite skały, no coś dla mnie niespotykanego. Też tereny na Nowej Zelandii, które są no z filmu Lord of the Rings, Władcy Pierścieni. Tam bieganie w tych skałach, gdzie był kręcony film. Fenomenalne doświadczenie.
1: Fryderyk Pryma, multimedalista Mistrzostw Polski w biegu na orientację, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w tym sporcie, był razem z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Mamy 7 rano.
1: Pogoda.
0: No słuchajcie, powiedziałbym, że tak bez bomby w Zakopanem. Jeśli ktoś obudził się o godzinie 6 rano, to zobaczył na termometrach najwyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Na szczęście na plusie, a nie na minusie. No ale mimo wszystko pamiętajmy, że mamy prawie połowę maja. Ale biorąc pod uwagę, jak wyglądała ta wiosna, to chyba nie powinniśmy być jakoś specjalnie zaskoczeni. Z kolei najcieplejszym miejscem w Polsce o 6 rano był Kołobrzeg, prawie 9 stopni. Niewiele ta temperatura dzisiaj podskoczy we wszystkich miejscach kraju, bo w Kołobrzegu będzie maksymalnie 11 stopni i tam będzie padało. I właściwie padać będzie w całej Polsce, ewentualnie jakieś przyjaśnienia pojawią się na wschodzie i na południowym wschodzie. W okolicach Lublina i Rzeszowa mogą pojawić się promienie słoneczne, które wyjdą spoza takich gęstych deszczowych chmur. Ale znowu powtórzę to, co już kilka razy przy okazji prezentacji prognozy pogody dawało mi się powiedzieć. To jest taki deszcz, którego naprawdę jeszcze przez kilka dni potrzebujemy. Tym bardziej, że w przyszłym tygodniu powinny do nas wrócić już no wysokie temperatury, może nie upały, ale wysokie temperatury, bo za tydzień mniej więcej powinniśmy spodziewać się 24 i 26 stopni. A jak będzie to temperaturowo wyglądało dzisiaj, opowiem wam za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
3: Julia Święch
2: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
11: Słuchasz Czwórki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Nie wiem, jak ona to robi, że ona potrafi wstać dwa dni z rzędu na poranek i być świeża, wypoczęta i po prostu odpalać tę audycję punkt siódma, ale jestem pełen podziwu, naprawdę. Dla Dominiki Płonki, której dzisiaj wyjątkowo nie usłyszycie do godziny 10:00, pojawiam się ja, Bartek Czarkowski, to nie jest mój standardowy poranek, ale oczywiście spędzę z wami z wielką przyjemnością te nadchodzące 3 godziny, bo poranek w czwórce trwa zawsze do godziny 10:00. Mamy dzisiaj 13 maja, nie jest to piątek, ale uważajcie na tą 13. 133 dzień roku, do końca 2026 pozostało 232 dni, pozostały 232 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Agnieszka, bardzo standardowo, pozdrawiamy, Aaron, Ciechosław, Cieszmir, Dobiesław, Dobiesława, Gemma, Gerard, Gerarda, Gliceria, Gloria, Jan, Magdalena, Maria, Macjusz, Natal, Robert, Roberta i Serwacy. Udało się. Wczoraj mówiłem, że mam takie swoje prywatne wyzwanie, żeby spróbować wszystkich jubilatów z danego dnia, kiedy prowadzę audycję, przeczytać bez zająknięcia i bez wywalenia się na którymś z imion, i się udało. Nawet Dobiesława mnie nie pokonała, nawet Mucjusz mnie nie pokonał. Udało się. Do was wszystkich najlepsze życzenia. Ciekaw jestem, czy mamy jakiegoś Mucjusza, nie tylko wśród słuchaczy Polskiego Radia Czwórki, ale w ogóle, czy mamy jakiegoś Mucjusza w Polsce w 2026 roku. W każdym razie najserdeczniejsze życzenia imieninowe od Czwórki. Do godziny 10:00 mamy w planach między innymi spotkanie w części reporterskiej, czyli po godzinie 8:00. Dobrze, uspokój się. Po godzinie 8:00 wtedy przyjdzie Weronika Puszkar, a po godzinie 9:00 dopiero wtedy pojawi się człowiek, który z Czwórką jest bardzo dobrze związany, bo robi takie wydarzenia muzyczne, którym my chcemy patronować, i takim wydarzeniem jest nadchodzący, bo to już w czerwcu, Carbon Festival. Igor Fleischer, pomysłodawca i duch taki muzyczny tego festiwalu, pojawi się opowiedzieć o pełnym już line-upie tej imprezy, na której pojawimy się oczywiście z naszą czwórkową ekipą i za mniej więcej miesiąc będziemy nadawać z terenu Carbona audycję, będziemy was zapraszać, rozdawać bilety, a dzisiaj taki pierwszy wstęp do tego, co będzie w czerwcu działo się na Carbonie. To po godzinie 9:00, oprócz tego dużo muzyki, nowości, rapowa płyta tygodnia i pewnie trochę ciekawostek, które wypełnią nam pierwszą godzinę naszego spotkania. Zapraszam także na dwie kolejne. Do 10:00 Bartek Czarkowski. Yep.

Była nowość na antenie czwórki. Utwór, w którym pojawia się także Vena, Zbyt żywy. A Vena od 2 dni ma nowy singiel i to jest prawdopodobnie zapowiedź, albo nawet nieprawdopodobnie, tylko to jest na pewno zapowiedź Monochromów części drugiej, czyli no Monochromy to jest ważna w karierze Veny płyta. Ukazała się kilka lat temu, potem Vena w ogóle zawiesił karierę, teraz zdaje się wraca, czego dowód to między innymi ten gościnny udział w utworze Biaka i Kuzyna, natomiast prócz tego mamy pierwsze od chyba dobrych kilku lat solowe nagranie Veny i zapowiedź nowego albumu. No fajnie, że ci, no nie chcę powiedzieć, że emerytowani raperzy, bo to byłoby nie do końca eleganckie wobec Veny, ale jednak nieobecni przez dłuższy czas na rapowej scenie artyści wracają i mam nadzieję, że będzie to podobny sukces jak powrót VBS-a, który także musiał chwilę odczekać, żeby wrócić i wiecie, co się dzieje. Zresztą polecamy na przykład odtworzenie sobie koncertu VBS-a, który zagrał tutaj w studiu radiowej czwórki kilka tygodni temu i cały czas można ten koncert sprawdzić na YouTubie programu czwartego. 16 minut po godzinie 7, to jest poranek w czwórce, dużo jeszcze fajnych rzeczy przed nami, ale przede wszystkim jest to godzina, którą poświęcamy muzyce Dance Now, Joey Valance i Bree już teraz na naszej antenie. Słuchajcie poranka.

Demon in the Mirror to Ike, 22 minuty po godzinie 7, słuchacie czwórki, poranek. To nie jest jakiś najbardziej dla nas interesujący temat, ale myślę, że z tak zwanego dziennikarskiego obowiązku należy odnotować fakt, że wczoraj odbył się pierwszy półfinał Eurowizji, w którym pojawiła się osoba, która reprezentuje Polskę. Chyba ją lubimy w czwórce, myślę, że była u nas kilka razy, kibicujemy. Może niekoniecznie kibicujemy samemu wydarzeniu, jakim jest finał Eurowizji, a właściwie wczorajszy półfinał, który doprowadzi nas do finału, ale Alicja Szemplińska, fajna dziewczyna, bardzo dobra wokalistka, ma ciekawe podejście do repertuaru, dużo zmian już w jej karierze muzycznej. Wiadomo, że szuka swojej drogi i może w końcu ją znalazła. W każdym razie dobra wiadomość jest taka, że Alicja dostała się, przeszła wczorajsza eliminację, co oznacza, że zobaczymy ją w dalszych częściach tego konkursu. Wiadomo też o kontrowersjach związanych z tegorocznym finałem. Kilka krajów zrezygnowało z Eurowizji 2026, protestując przeciwko udziałowi Izraela w tym konkursie. No dużo się takiego, przepraszam za wyrażenie, smrodku zrobiło wokół tego konkursu, który mimo wszystko zawsze mnie zadziwia. Nie śledzę jakoś specjalnie losów Eurowizji od czasu, kiedy drugie miejsce w 1994 roku zajęła Edyta Górniak. Niemniej wiadomo, kto tam występuje, wiadomo, że są zawsze jakieś takie gorączki w polskich mediach, czy nam się tym razem uda, czy zajdziemy gdzieś daleko, czy odpadniemy właśnie na etapie eliminacji, półfinałów, jak zwał, tak zwał. Ale ta informacja i tak potrafi dojść do każdego, nawet do tych, którzy nie interesują się muzyką, więc pewnie będziemy śledzić dalsze losy Alicji i mimo wszystko trzymać za nią kciuki, bo jednak reprezentuje Polskę i fajnie, gdyby jakiś sukces na tej międzynarodowej arenie osiągnęła. I ktoś mógłby się zastanowić, no dobra, ale sukces w Eurowizji, czy to jest w ogóle istotne, czy to ma jakieś przełożenie? No to przypomnę historię zespołu Maneskin sprzed bodaj 4 lat. Kto przed Eurowizją wiedział o zespole Maneskin? No myślę, że tylko garstka Włochów. Kto po Eurowizji wie o Maneskin? Widzieliśmy ich prawie w roli headlinera na festiwalu Open Air. Wiemy, jak nazywa się lider tej formacji. Ma świetne wyświetlenia także jako solista. No wydaje mi się, że jednak cały czas Eurowizja potrafi zdziałać cuda w karierach młodych wykonawców. 25 minut po 7, słuchacie czwórki.

No i taka muzyka to rano doskonale budzi High Maintenance i Paul Russell w pół do ósmej na zegarach. To jest, przypominam, środa 13, więc uważajcie maja, ale może nie powinniśmy być jakoś specjalnie przesądni. Tym bardziej, że w Poznaniu zaczyna się tak duże wydarzenie, że wszystkie przesądy powinno przykryć, czyli Impact 2026. Konferencja, dwudniowa konferencja poświęcona gospodarce, geopolityce, technologii, kulturze, sprawom społecznym. No generalnie takie wydarzenie, o którym pewnie kilka lat temu wiedziała, no może nie garstka, ale tylko osoby mocno zainteresowane tematami przede wszystkim właśnie gospodarczo-geopolitycznymi, a do dzisiaj Impact stał się wydarzeniem, no, na którym pojawiają się najważniejsi ludzie, nie tylko z Polski, ale przede wszystkim ze świata. Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym roku był tam były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. My również jesteśmy na Impakcie. Trzy nasze reporterki są już albo w Poznaniu, albo w drodze do Poznania i nasłuchujcie na naszej antenie relacji specjalnych audycji z Impaktu. To jest też niesamowite wyróżnienie zostać zaproszonym, a nasza czwórkowa ekipa została zaproszona przez organizatorów na Impact. W związku z tym nie mogliśmy odmówić i z wielką przyjemnością będziemy dawać wam znać, co tam w Poznaniu dziś i jutro dzieje się na Impakcie.

To Xavier i jadę autem w czwórce, 22 minuty pozostały do godziny 8. Nawet zakładając różnicę czasową pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, to myślę, że za 48 godzin, albo inaczej mówiąc za dwie doby, będziemy mogli już słuchać Icemana, czyli 9. studyjnego albumu Drake'a, płyty, która ma jeden z fajniejszych rolloutów, czyli takiego momentu przygotowania do premiery w ostatnich latach. Mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem Drake'a, to doceniam to, co robi w przestrzeni i publicznej, i w przestrzeni internetowej, promując Icemana. No i jest to też pewnie jeden z bardziej oczekiwanych albumów 2020. 6. Premiera w najbliższy piątek, 15 maja. Natomiast przy okazji tej premiery wydarzyły się rzeczy, które fani rapu albo po prostu komentatorzy gatunku ze sobą łączą. Kilkanaście godzin temu z serwisów streamingowych, nie wszystkich, ale kilku ważnych, zwłaszcza tych, których częściej słucha się w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, zniknęły pojedyncze utwory Kendricka Lamara, czyli cofamy się o 2 lata do maja 2024, kiedy wybuchł beef pomiędzy Drake'iem a Kendrickiem. Powstało kilka utworów po jednej stronie barykady, kilka utworów po drugiej stronie barykady. Większość komentatorów i fanów orzekła, że jednak ten konflikt został wygrany, i to zdecydowanie przez Kendricka.

Widać było to także w liczbach, które robiły takie utwory jak Not Like Us. No i właśnie Not Like Us był jednym z tych kawałków, którego wersja klipowa zniknęła między innymi z YouTube'a. Teraz wszystko wróciło do normy, natomiast pojawiły się takie spekulacje, że albo ktoś chciał wyczyścić katalog Kendricka przed premierą Icemana, albo był to kolejny z chwytów promujących ten album. Pytanie, czy o tym chwycie był poinformowany obóz Kendricka. Tak czy siak, wydaje się, że rzeczywiście chyba jednak ludzie znowu zaczęli sprawdzać, co dzieje się u Kendricka, więc jeśli zamiar był taki, żeby ograniczyć dostępność jego utworów, to mogło wyjść zupełnie odwrotnie. No ale najważniejsze teraz, jaki materiał dowiezie Drake, przekonamy się o tym w piątek. No ja na pewno będę wśród tych, którzy z czystej ciekawości odpalą Icemana. I myślę, że w czwórce także będziemy zwracać na niego uwagę w audycjach, zwłaszcza tych, które mówią o muzyce rapowej. 19 minut do 8, słuchacie Poranka w czwórce.

0: Lift You Up i Danny Brown, ilekroć trafiam na jego utwór, nie tylko na naszej antenie, ale po prostu gdzieś w przestrzeni internetu, to żałuję, że jednak nie wybrałem się kilka tygodni temu na jego koncert w warszawskim klubie Stodoła. No trudno, może będzie jeszcze jakaś okazja, może na jakimś festiwalu, może na przykład na Klaucie, który chyba jeszcze nie zamknął swojego line-upu na 2026. A dlaczego mówię o Klaucie? Ano dlatego, że tam wśród ogłoszonych wykonawców od kilku tygodni widnieje pseudonim Skepty. Skepta to jest autor naszej tegotygodniowej rapowej płyty, którą zajmuje się Delem. Wszystko przy okazji rocznicy wydania Konnichiwa. 10 lat temu, w 2016 roku, ten album zmieniał oblicze brytyjskiego hip-hopu i o tym między innymi opowiada nam w tym tygodniu Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Konnichiwa Skepty zostało prawie całkowicie wyprodukowane przez niego samego. To właśnie jego styl produkcji i intensywne flow spopularyzowało estetykę kojarzoną do dzisiaj z brytyjskim rapem. Towarzyszyło mu głównie grono lokalnych producentów: Rax Originale, Blacky oraz Footsie. Jednak swój udział w brzmieniu tego krążka miał również amerykański producent Pharrell Williams, który wyprodukował numer Numbers. Udzielił się również wokalnie w tym tracku, co za chwilę usłyszycie na antenie czwórki. Mówił do Was Del M.

0: talking numbers.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Za pół minuty będzie godzina 8.
1: Pogoda.
0: Mamy środę, 13 dzień maja i w tę środę zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, ale raczej pod koniec dnia i głównie na wschodzie kraju. Temperatura, no to będziemy podróżować od zachodu. 13-14 stopni w Zielonej Górze, w Gorzowie oraz w Szczecinie. Najwyższa temperatura, czyli te prognozowane 14 stopni, zobaczymy także we Wrocławiu i w Opolu. 13 stopni w Katowicach i w Krakowie, w Rzeszowie, zwłaszcza w tych momentach, kiedy będzie trochę cieplej. Także na termometrach zobaczymy 13 stopni. Robimy kółko do góry. 13 stopni można

0: dzisiaj 13 stopni można spodziewać się dzisiaj w Lublinie. Trochę chłodniej, 11 będzie w Suwałkach i w Białymstoku. I załatwmy jeszcze centrum, 13 stopni w Warszawie, w Toruniu, 12 w Łodzi, 12 także w Trójmieście, w Elblągu i najchłodniej, jeśli chodzi o północ naszego kraju, będzie w Kołobrzegu. Tam było też zimno rano, 11 stopni. To jest najwyższa temperatura, jaką można dzisiaj, jakiej można dzisiaj spodziewać się w Kołobrzegu. Z deszczem i z innymi historiami także będziemy spotykać się przez cały dzień, w związku z tym to jest raczej taka niższa wartość pogodowa niż to, co czeka nas za kilka dni.
1: Autopromocja.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Po reklamie.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Better Move, chyba tak brzmiały ostatnie słowa tego utworu. Ja też zalecam ruszenie się, zwłaszcza do czwórki. I niech to się wydarzy w najbliższą sobotę, czyli w Noc Muzeów. Tak, to jest już ten moment maja, kiedy dużo placówek kulturalnych i nie tylko kulturalnych otwiera swoje drzwi, które są zazwyczaj zamknięte dla normalnego widza. I wśród takich placówek będzie także Polskie Radio zapraszające do swoich siedzib przy Myśliwieckiej, ale przede wszystkim do gmachu głównego, czyli tego, z którego właśnie do was mówię i nadajemy audycję. Czwórki. To jest adres ulica Aleja Niepodległości 77 przez 85 i tu od 19 do północy będzie można zwiedzać siedzibę Polskiego Radia, a my zapraszamy do naszego studia. Od 18 do 20 zagra na antenie i dla was Norbert Bożyn, czyli Bert. Audycję będzie prowadził też Adam Smolarek i Michał Daniluk, a wycieczki przywita sam Kuba Jamrozek, więc to jest niezwykła sytuacja, żeby poznać tego fantastycznego redaktora, którego ostatnio spotkałem poza sytuacją radiową na warszawskim bazarku Volumen. Obaj robiliśmy zakupy warzywne. Przesympatyczna rozmowa nam się przy okazji trafiła. Kubę może nie z zakupami, ale z historiami będzie można spotkać już od 18 w studiu czwórki. Od 20 do 22 za dekami stanie Lulu Zubczyńska, a wtedy audycję będzie prowadził Kamil Jasiński i Kuba Jamrozek, także będzie można sobie zrobić, pewnie będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcie, pomachać, a wycieczkę radiową między godziną 20 a 22 przywita Dominika Płonka. No i na sam finał od 22 do 1 w nocy za konsoletą Harper, a w studiu Dominika i Alicja Michalska. Wycieczki z kolei będzie witał i kłaniał się Kamil Jasiński razem z Alicją Michalską. Także spora część naszej ekipy będzie was witała, będzie dla was grała i będzie dla was prowadziła audycję. Będzie można zobaczyć, jak wygląda od środka studio czwórki i odpocząć przy tej okazji w sobotę po południu. A skoro o odpoczynku mowa, to już za chwilę w studiu Weronika Puszkar i takim tematem zajmiemy się w reporterskiej części poranka czwórki. 9 minut po 8, Bartek Czarkowski, zapraszam.

0: Twój podcast.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: kwadransik po godzinie 8. Weronika Puszkar w studiu. Dzień
1: Cześć.
0: Dobry. Jak się masz w środę 13?
1: O, dziś środa 13. Tak. Dobrze. Nie wysłałam się bardzo.
0: Znaczy, ja wiem, że to nie jest piątek, ale no ten 13, tak wiesz, zawsze zwraca uwagę.
1: Nie jestem przesądna, ale często robię coś na wszelki wypadek.
0: Że na przykład... wszelki wypadek dzisiaj przyszłaś do studia.
1: To już w ogóle...
0: Żeby się mimo wszystko pojawić
1: na antenie. Ale nie, no ogólnie czasami mi się zdarza, czy to moja mama mi czasami mówi, że jak wracam, żebym usiadła na chwilę. Tak to ona mi mówi.
0: Jak wyjdziesz z
1: jak
0: domu
1: czegoś zapomnisz, i wracasz.
0: Tak, to ja zawsze to robię.
1: Ale nie wiem po co i
0: zawsze.
1: To jest takie
0: usiadam
1: przerażające.
0: Usiadam na chwilę i liczę do 10. I mimo, że wiem, że to jest taka głupotka, to jednak się tego trzymam i nie potrafię odłączyć się od tego przesądu. Chyba i jeden z moich głównych przesądów. No.
1: To mój też, ale jeszcze mi się zdarza tak omijać czarne koty.
0: A nie, to mi nie. To ja, poza tym nie mógłbym omijać czarnego kota,
1: Mieszkasz?
0: Bo nie mógłbym się poruszać po mieszkaniu, gdybym zastanawiał się, gdzie on i którędy chodził przed momentem.
1: Nie, no to ja zawsze jakoś tak się staram iść drugą stroną ulicy. Albo no. Jak patrzę, że gdzieś tam przechodzi, to też tam staram się w inną stronę iść.
0: Nie, to ja bym po prostu pobiegł za nim, żeby przytulić każdego kota.
1: Tak, to ja nie, ja w życiu. Ja się trochę boję kotów.
0: To tutaj tej przesądności nie ma, okej.

0: na samym początku już pierwsza niezgoda pomiędzy
1: tak,
0: nami. Zobaczymy, jak będzie dalej w czasie naszej rozmowy. Chociaż temat raczej skłaniałby nas do godzenia się i do sympatyzowania ze sobą, bo to odpoczynek, a ten raczej łączy.
1: No właśnie, słuchaj, różnie
0: dzieli.
1: Może być.
0: Tak?
1: Różnie
0: aha,
1: może
0: no
1: być. Ale nie, bo tak sobie myślę, że to zależy od charakteru i od temperamentu, że różne mamy sposoby na to, jak odpoczywamy. No i czasami też jest tak, że wyjeżdżamy z kimś na wakacje i okazuje się, że jednak ty masz zupełnie inny styl odpoczywania niż ktoś. Albo na przykład, myślę sobie o takiej sytuacji, że idziesz sobie do kina, żeby się zrelaksować. No i
0: chodzę teraz codziennie do kina prawie po kilka razy dziennie, bo trwa Millennium Dogs Against Gravity, ale większość seansów zaliczam sam.
1: A, no to... A, bo nie ma ludzi w ogóle dookoła też.
0: Nie, ja idę sam
1: ty idziesz
0: prostu,
1: sam,
0: tak.
1: Ale
0: ludzie są,
1: może...
0: to jest bardzo okay. popularny festiwal,
1: tak, to
0: droga.
1: Ja wiem, zdaję sobie sprawę, ale może wybierasz jakieś poranne godziny.
0: Nie, w poranne godziny to wybieram czwórkę i prowadzenie audycji.
1: No dobra, ale może być tak, że spotkasz kogoś w tym kinie, kto ci będzie przeszkadzał.
0: A to non-stop się dzieje.
1: No widzisz.
0: Dzieje.
1: I tutaj jest ten zgrzyt.
0: Nawet zrobiłem o tym post ostatnio, że chyba cierpię na rodzaj jakiejś mizantropii filmowej czy tam kinowej, bo co pójdę do kina, to siada koło mnie ktoś, kto się zachowuje tak, że mnie strasznie to denerwuje.
1: No i zależy, co to jest za zachowanie, bo ja na przykład kiedyś jadłam w kinie popcorn.
0: No nie przepadam za tym.
1: No właśnie, a ja uważam zupełnie inaczej, że kino równa się popcorn. I wtedy mi ktoś zwrócił uwagę, że jem.
0: Dobrze, to po pierwsze, jak głośno jadłaś, bo
1: nie,
0: jest,
1: no normalnie,
0: jest jedzenie,
1: ale kwestia,
0: jedzenie,
1: wiesz,
0: bo możesz,
1: paczki.
0: Możesz delikatnie jeść, chrupać popcorn przez cały film i nawet nie skończyć paczki do momentu napisów końcowych, a możesz jeść bardzo głośno, walić rękami, paznokciami po pudełku, rozsypywać to na
1: aż
0: boki.
1: Tak nie.
0: To wydaje mi się, że to jest bardzo denerwujące. Byłem tydzień temu na otwarciu festiwalu. Bardzo smutny, refleksyjny film bez końca i siedziała koło mnie para no chyba niemieckich filmowców, bo to był taki bardzo międzynarodowy pokaz. Ludzie bardzo dorośli, nie chcę tutaj wymawiać wieku, ale myślę, że powyżej 60-tki i pani przyniosła wiesz, wielkie opakowanie nachosów z sosem jakimś, pewnie serowym, biorąc pod uwagę zapach. I naprawdę, no ten film nie korelował z jedzeniem nachosów i to jeszcze tak głośno i jeszcze tak, wiesz, maczać
1: no
0: w tym
1: tak.
0: sosie, podawać sobie, kurczę, no bardzo trudny temat na ekranie, a tutaj chrupanie nachosów. Wydaje mi się, że w pewnych momentach można sobie darować konsumpcję w kinie.
1: No, ale to jest chyba ten problem, że nie wiemy, kiedy możemy otworzyć te nachosy. No, jak tutaj mówisz, jak film był jakiś poważny, no to rzeczywiście to może trochę nie pasować.
0: No, bardzo nie pasowało.
1: Ale z drugiej strony, jak te osoby były po 60, to może one też się wychowały w takim kulcie, że zawsze do
0: kulcie
1: na
0: czosa, no błagam
1: w kulcie
0: cię.
1: Jedzenia w kinie, że kino równa
0: nie,
1: się
0: nie
1: relaks.
0: Sądzę. Nie sądzę. Też żaden ageism, bo myślę, że ten wiek nie ma tutaj znaczenia. No po prostu trochę mnie to zdziwiło, że akurat taka
1: może
0: para,
1: nie wiedzieli, że będzie aż taki smutny ten film.
0: Taka para na takim filmie tak zajadała, maczając jeszcze tak, wiesz, to było takie teatralne to
1: maczanie. To może ty jesteś taki wrażliwy po prostu.
0: Jestem bardzo, tak, myślę, że jestem coraz wrażliwszy.
1: Ale,
0: niestety,
1: no bo też
0: starszy,
1: wydaje mi się, że niektórym osobom różne rzeczy przeszkadzają. Ja na przykład mam
0: mi
1: taką
0: na przykład
1: znajomą.
0: Wszystko.
1: Tobie na przykład wszystko. A ja mam taką znajomą, która nie lubi głośnych dźwięków. I to tak, że ja na przykład bym czegoś nie zauważyła, a ona na to bardzo zwraca uwagę. Że jedziemy razem tramwajem i ona już jest taka zdenerwowana, bo jest za głośno.
0: Bo tramwaj...
1: Ale słuchaj, no są różne takie dźwięki,
0: no są,
1: prawda?
0: Oczywiście, że tak.
1: Albo
0: no.
1: za mocno szarpie i ona chce już wysiąść. A ja zazwyczaj wtedy przekrzykuję. Że wiesz, mówię po prostu głośnie i nie zwracam uwagi na to, że coś się dzieje dookoła.
0: Biorąc pod uwagę, że rozmawiamy ze sobą już 5 minut, a nie dotknęliśmy jeszcze tematu
1: dotknęliśmy
0: głównego,
1: odpoczywania.
0: No ale to takie odpoczywanie przez narzekanie. To może jednak chociaż zrobimy małą introdukcję w tej pierwszej części naszej rozmowy.
1: Tak, bo to odpoczywanie rzeczywiście się tak różni, tak jak mówię, w zależności od tego temperamentu i charakteru. Trochę też się różni od tego, w jakim kraju się wychowywaliśmy. Dzisiaj, tak mi się wydaje, nie? Że na przykład my kiedyś bardziej odpoczywaliśmy w Polsce w taki pasywny sposób. Przynajmniej wydaje mi się, że to się trochę zmienia. W zależności od pokoleń, że jak gdzieś wyjeżdżasz, to kiedyś bardzo popularne były te wyjazdy all inclusive, a dzisiaj w sumie ja rzadko słyszę, że ktoś to wybiera, że raczej coś sobie wynajmujemy na własną rękę, chodzimy, zwiedzamy i jak najbardziej aktywnie spędzamy ten czas.
0: Oj, myślę, że to jest kwestia naszej bańki, naszego środowiska, naszych znajomych i też naszych wyborów, że my więcej wybieramy kierunków, gdzie musimy sobie sami coś zorganizować i tak chcemy, ale przypuszczam, że no nie mam, wiesz, dostępu do żadnych badań, może ty masz jakieś informacje, ale pewnie gdyby podsumować

0: promować Polaków jako naród, to nadal najchętniej wybierają w czasy all inclusive, czyli relatywnie niska cena, a wysokie wymagania, leżenie nad basenem, darmowe drinki i przynajmniej dwa posiłki w cenie. Sądzę, że to jest nadal najpopularniejsza forma wypoczynku dla naszych rodaków wspaniałych, kochanych.
1: To kiedyś, jak rozmawiałam z jakimś ekspertem od turystyki, to on mi mówił, że to zależy od wieku, że raczej młodzi ludzie wyjeżdżają na własną rękę i tak aktywnie zwiedzają, a ludzie, no tam starsi, powiedzmy koło 50, 60, to oni już ten hotel all inclusive.
0: No i przypuszczam, że to się może, że to się może podobnie układać, nie wiem, kiedy prowadziłaś rozmowę z tym ekspertem.
1: Ale w tym roku.
0: W tym roku. No to bym się pewnie z tym zgodził. Dobra, Weronika.
1: Stawiamy kropkę,
0: zrobiliśmy,
1: za chwilę wrócimy do tego wątku.
0: Delikatne wprowadzenie, ale za chwilę już ci nie będę zupełnie przeszkadzał. Oddaję ci głos w pełni, bo to jest twoja część poranka w czwórce. Reporterska godzina. 8:20. Reggie Snow już teraz, a do tematu odpoczywania wracamy po tej muzycznej przerwie.

0: Drugs, Reggie Snow. No nie chcę łączyć odpoczynku z tytułem tego utworu. Weronika Puszkar w reporterskiej części poranka. Rozmawiamy, właściwie dopiero liznęliśmy ten temat, rozmawiamy o odpoczynku.
1: No właśnie, bo mówiliśmy o tym, że im jesteśmy starsi, tak przynajmniej wynika z różnych danych turystycznych, no to raczej decydujemy się na ten pasywny odpoczynek. Chociaż może już u nas to się zmieni, no bo to no też, skoro kiedyś też wyobrażam sobie, że ludzie młodzi inaczej odpoczywali niż dzisiaj. Więc może w przyszłości osoby po 50 będą odpoczywać też inaczej.
0: Parawan w chałupach i leżymy na plaży od 7 do 19 z przerwą na frytki i odrobinę smażonej ryby.
1: Ale w Szwecji na przykład jest taki zwyczaj i on się nazywa fredagsmys. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Nie kojarzę, ale ładnie powiedziałaś. Chyba,
1: tak
0: dużo
1: doświadczenia,
0: chyba dużo doświadczenia ze szwedzkim.
1: Nie, nie tak uczyłem się, sobie teraz?
0: Nigdy sobie nie kpię. Uczyłem się przez chwilę...

0: duńskiego, szwedzkiego nie.
1: Ja się uczyłam niemieckiego. To może no coś to z tyłu głowy zostało. To jest
0: tak,
1: podobne.
0: Podobne
1: tak, mniej więcej. W każdym razie to hasło oznacza taki przepis na udany piątek.
0: Tylko na piątek czy na cały
1: nie,
0: weekend?
1: Nie, właśnie tylko na piątek. Tylko na piątek, bo chodzi o to, że kończysz pracę, kończysz cały tydzień i zdzwaniasz się ze znajomymi, z przyjaciółmi, spotykasz się z rodziną i spędzacie ten wieczór przed telewizorem.
0: Świetnie.
1: Brzmi...
0: To już wolę utwór Dawida Podsiadło, w piątki leży w wannie.
1: Ej, ale ja kojarzę dzieciństwo swoje właśnie z takimi wieczorami piątkowymi.
0: Z siedzeniem ze znajomymi przy telewizorze?
1: Znaczy jak byłam dzieckiem jeszcze.
0: I co oglądałaś? Wiadomości,
1: no,
0: a potem...
1: Wiadomości, wieczorynkę, różne tam programy leciały. No jeszcze wtedy nie było Netflixów i tak dalej, więc no nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś ta telewizja, mimo tego, że się dużo o niej mówiło, że psuje wzrok i tak dalej, że nic nie robimy ciekawego, tylko siedzimy przed telewizorem, to jakoś nas łączyła, że jakoś ta rodzina chociaż wtedy była razem.
0: To jest chyba jeden z największych mitów, że telewizja psuje wzrok w ogóle.
1: Ale no tam kiedyś to krążyły takie banały.
0: No wiem. No dobrze, no ja myślę, że to jest taki odpoczynek bardziej, wiesz, na świeżym powietrzu, wakacje i tak dalej, a ty tutaj schodzisz do siedzenia na kanapie przy telewizorze, co oczywiście też jest fajne i potrzebne, natomiast nie wiedziałem, że Szwedzi w tym gustują.
1: Tak, no tak, to może być zaskakujące, no bo zazwyczaj też tamte
0: państwa... Spodziewałem się, że
1: państwa...
0: taki aktywny wypoczynek.
1: To raczej Norwegowie, ale do tego jeszcze przyjdziemy. Znaczy Szwedzi może też jak jest weekend już, ale generalnie mają taki zwyczaj, że w piątek siadają przed telewizorem i oglądają te filmy. I to się wzięło od haseł Fredag, czyli piątek, i Mysik, czyli przytulny, przyjemny. Tu już nie wiem, czy dobrze powiedziałam.
0: No ja też nie wiem, nie będę tego weryfikował. Weronika, mam nadzieję, że jest wśród nas ktoś, kto świetnie zna szwedzki i mógłby do nas zadzwonić. 22 645 2100, to jest numer do czwórki. Proszę ocenić lingwistyczne umiejętności Weroniki, jeśli chodzi o język szwedzki.
1: Tak, to by mi się w ogóle przydało nauczyć takiego szwedzkiego. Ale może byłoby łatwiej, jeżeli już tego nie
0: uczyłam. To może zamiast odpoczynku
1: uczyłam.
0: Po prostu nauka szwedzkiego.
1: Może i tak. W każdym razie, to się wszystko zaczęło w latach 90. i wtedy była popularna taka reklama chipsów i tam bohaterowie tej reklamy właśnie kończyli swój tydzień pracy tym, że się spotykali i spędzali czas przed telewizorem. Teraz tak sobie myślę, że w ogóle chyba często reklamy chipsów tak wyglądają, że się siedzi i ogląda coś.
0: Nie wiem, czy kojarzę jakąś reklamę chipsów, więc nie wejdę w tę dyskusję.
1: Ale dobra, w każdym razie ja też rozmawiałam z dziewczynami, które rozmawiają, które mieszkają w Szwecji i one mi właśnie opowiedziały, jak ten zwyczaj wygląda.
2: Widać to przy każdym wejściu do sklepu. Rzucają się w oczy całe regały wręcz z artykułami spożywczymi potrzebnymi do zaserwowania tacos, czyli właśnie te i muszelki, różnego rodzaju przyprawy. Widać to też bardzo w reklamach. Kilka lat temu jedna ze szwedzkich marek produkujących chipsy lansowała swoje produkty piosenką, w której refrenem było właśnie pojęcie Fredas Mys. I ja też sobie zawsze myślę o polskim niedzielnym obiedzie, jako właśnie czymś, co jest też pewnego rodzaju celebrowaniem czasu z bliskimi, spędzaniem czasu najczęściej w domu jednak i też w jakimś takim momencie granicznym między pracą a czasem wolnym.
1: No więc wszyscy udają się do tych sklepów, widzisz tam różne hasła reklamowe, które ci namawiają jeszcze do tego, żebyś spędził ten czas właśnie przed telewizorem, kupujesz te przekąski i siadasz ze swoimi znajomymi i przez kilka godzin siedzisz i oglądasz filmy. No a co się jada podczas takiego wieczoru piątkowego?
3: Ty się śmiejesz, to w zależności od budżetu, bo można sobie pozwolić na deskę serów francuskich, a można, i tutaj większość, zadowolić się z chipsami, może być jeszcze czekolada, wszystko to, co lubimy. Coś, co nie jest skomplikowane do zrobienia. Większość zamawia pizzę albo sushi. Każda rodzina ma swoją tradycję. Jedna rzecz, o której tak sobie teraz myślę głośno, to jeszcze taco frieda, czyli ten piątkowy friedach z Mysi jest połączony z taką tradycją taco frieda, czyli jedzenie tacos w piątki. Dlaczego tacos? Bo to jest łatwe przygotowanie, szybko się to robi, to nie ma nic wspólnego z taką prawdziwą meksykańską kuchnią, gdzie tą szarpaną wołowinę się tam przygotowuje przez x godzin. Tutaj jest pójście trochę na łatwiznę, jest to po prostu mielona wołowina, którą szybko się robi na patelni. Terapie się też podaje, jakieś tam dodatki, guacamole i tak dalej. Bardzo, bardzo różnie w zależności od upodobań rodziny.
1: No więc w prosty sposób można sobie spędzić wieczór, ale w ogóle sobie myślę, jak wiele rzeczy takich zwykłych, które robimy na co dzień, zostało dzisiaj nazwanych. Że wystarczy czepić do tego jakąś ideologię, wystarczy

0: rzucić jakieś takie chwytliwe hasło i od razu z tego się robi jakiś trend.
1: No, społeczeństwo hashtagów. Byłem dwa razy w Szwecji, dwa razy były to piątki, ale niestety byłem na festiwalu, w związku z tym nie mogłem weryfikować tego, czy na ulicach w piątek robi się pusto i wszyscy zaczynają ten Taco Friday po swoich domach, mieszkaniach i innych miejscach użyteczności odpoczynkowej. No nie wiem, może jeszcze kiedyś będę miał szansę być weekendowo w Szwecji i wtedy zapamiętam twoją opowieść i będę weryfikował. Patrzył, będę
0: to
1: ludziom w,
0: tak,
1: w okna. To jest też takie społeczeństwo, które raczej nie zasłania okien i mam nadzieję, że będę wtedy mógł zobaczyć. O, ta rodzina siedzi przy telewizorze na kanapie i konsumuje chipsy. Potem pójdę do kolejnego budynku i zobaczę kolejną rodzinę, wtedy będę mógł powiedzieć, że przeprowadziłem jakieś takie rzeczowe badania.
0: No,
1: a teraz
0: tak.
1: Pozostaje mi tylko wierzyć ci na słowo, że Szwedzi w piątki siedzą przed telewizorem.
0: No nie tylko mi, tylko też dziewczynom, bo ja też pytałam je o to, czy dzisiaj to tak wygląda, no bo to się zaczęło w latach 90., ale one mi powiedziały, że tak, że zazwyczaj ludzie w pracy gdzieś tam rzucają to hasło i rzeczywiście się spotykają na to oglądanie telewizji.
1: No dobra, może mają też bardzo interesujące programy telewizyjne, bo jak ja sobie pomyślę o tym, co jest, no nie jestem jakimś specem, ale co jest w piątek pokazywane w telewizji, to nie wiem, czy chciałbym tracić na to czas i siedzieć na kanapie i oglądać tylko po to, że taka jest tradycja, co tam się pojawia na ekranie, to już mniej mnie interesuje. No nie, to
0: no,
1: odpadam z takiego wyścigu.
0: To znaczy, jeżeli mówimy o takiej tradycyjnej telewizji.
1: Aha, bo tutaj jeszcze wchodzi opcja, że oni po prostu używają telewizora po to, żeby oglądać streamingi albo jakieś inne rzeczy, tak? Że to jest po prostu oglądanie filmów i spotkanie się na filmowy wieczór.
0: No to już brzmi trochę inaczej.
1: To trochę zmienia postać rzeczy, bo myślałem, że tutaj chodzi, wiesz, o oglądanie jakiegoś konkretnego kanału telewizyjnego i spędzanie, nie wiem, 5 godzin.
0: Nie, no wydaje mi się, że to by było ciężkie, chociaż też...
1: Z programami publicystycznymi, etc.
0: No to akurat nie jest takie nudne.
1: Ale jak to są po prostu filmowe wieczory, no to trzeba było tak od razu. No.
0: Ale to mogą być, chociaż wiesz co, ja właśnie mam trochę sentyment do tej takiej starej telewizji tradycyjnej, kiedy byłeś uzależniony od tego, że dany serial leciał tylko raz dziennie.
1: No ja na
0: szczęście. Wtedy musiałeś zdążyć i tak dalej. No jakoś
1: nie
0: tak...
1: byłem uzależniony, ale to lubię do dzisiaj. I sytuacja, w której serial ma premierę w danym dniu, o danej godzinie, dużo łatwiej mi, znaczy pomaga mi po prostu w śledzeniu tego serialu na bieżąco, niż odpalania jakiegoś tam streamingu i nadrabiania wszystkiego w kolejności. Weronika Puszkar, to jest cały czas reporterska część w poranku czwórki. Mamy 3 minuty po 8.30.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: ortopedzi akurat odpoczywają przed telewizorem, ale już kiedy rozmawiałam z dziewczyną z Norwegii, to ona mi opowiadała,
1: że... Oni odpoczywają przed komputerem.
0: Oni odpoczywają, nie wiem przed czym, w każdym razie najczęściej w domku w lesie. Że tam jest to super popularne, że Norwegowie mają, no praktycznie każdy Norweg ma jeszcze tam jakiś domek, do którego wyjeżdża w weekend, albo w wakacje, albo na urlop. I zawsze jak jest ten piątek, to z kolei oni się pakują i wyjeżdżają do tego lasu.
1: No ale to ja tak myślę o całej Skandynawii. Ja tak myślę i o Szwedach, i tak myślę o Finach. I Norwegowie nie wydają mi się tutaj być jakimś odstępstwem, no ale dobra.
0: Może wiesz, ten piątek to jest takie coś, takie minimum, ale i tak wyjeżdżasz, jak masz dłuższy weekend do takiego domku. I to się nazywa hytte, ten domek w lesie. Czasami tam wyjeżdżasz ze znajomymi, ale oni też są takim narodem, że lubią osobno odpoczywać.
1: W sensie bez rodziny, że jedna osoba wyjeżdża do tego domku, a pozostali zostają w mieszkaniu w Oslo?
0: Nie, no słuchaj, aż jak masz rodzinę, no to już może wygląda to inaczej, ale że nie jest w tym nic dziwnego, że kiedy jesteś sam, no to wyjeżdżasz sobie, że nie szukasz na siłę tego towarzystwa, tylko wyjeżdżasz sam do takiego domku. No i w tym lesie jesteś trochę tak odizolowany od tego hałasu, od tego tłumu, z którym się spotykasz na co dzień.
1: No możliwe, nie wiem, nie byłem nawet w Norwegii, więc nie znam tematu
0: domków. Ale tam też nie zasłaniają okien, to też możesz się przyglądać, jak będziesz.
1: Dobrze, zapamiętam na ewentualną wizytę w Norwegii, żeby to sprawdzać.
0: To są te domki.
1: Rozliczać ich znowu z piątkowych wyjazdów.
0: Dobra, to możemy tak się umówić. W każdym razie i to się jeszcze nazywa hytekos, czyli ten czas spędzony w domku. Czyli znowu tutaj mamy, widzisz, jakąś nazwę, bo no u nas też właściwie często spędza się czas na jakiejś działce, gdzieś tam się wyjeżdża na weekend, tylko że u nas nie ma żadnej nazwy do tego.
1: No jest po prostu weekend.
0: Jest po prostu weekend, więc gdybyśmy wymyślili, to może też inni później by się pytali nas, jak spędzamy czas wolny i by o tym opowiadali u siebie w radiach lokalnych.
1: Nie podejmuję się wymyślania o 8:40 nazwy na polski odpoczynek weekendowy.
0: No, to byłoby ciekawe, ale może mamy jakieś działkowanie.
1: Wymyślamy już majówkę i niech tak zostanie.
0: Tak. Można sobie ten domek wynająć też, także możesz z tego po prostu skorzystać. I u nich też jest coś takiego, co się nazywa wood nest i wtedy często te domki są zawieszone gdzieś na drzewach. I to też można wynająć.
1: Fajnie.
0: I tam spędzić weekend.
1: Polecamy.
0: Znaczy, wiesz co, to wszystko brzmi super ogólnie. No, wszystkie te nazwy no, brzmią tak bardzo romantycznie, że naprawdę się odcinasz, spędzasz ten czas blisko przyrody, ale tak w praktyce, no pewnie jest tam zimno, niewygodnie. Zależy kto jak lubi spędzać czas, ale wyobrażam sobie, że to wszystko może brzmieć fajnie, a
1: no jak mówisz, że wszyscy wyjeżdżają, to oni chyba tak lubią spędzać czas.
0: No oni zdecydowanie tak lubią spędzać czas.
1: No dobra, to może teraz coś z drugiej części Europy. Jak odpoczywają Grecy?
0: Wydaje mi się, to już nie mam żadnych badań na ten temat, ale wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o te południowe części, no to oni razem spędzają więcej czasu. Że wiesz, jakoś ta rodzina trzyma się razem i że nawet jak masz tam znajomych, to wszyscy skrzykują.

0: się i wspólnie spędzają czas. Że nawet, ja kiedyś chyba rozmawiałam, tylko to akurat był Kubańczyk, który się przeprowadził do Warszawy.
1: Okej, okay, no to Kubańczyk, gdzie Grek, no?
0: Tak, tak, tak, ale mam na myśli tutaj w ogóle różne południowe części i on mi opowiadał, że w tych domach spotykają się zazwyczaj i rodzice, i dzieci, i jeszcze znajomi tych dzieci, że wiesz, no wydaje mi się, że tu może być podobnie po prostu.
1: No może tak, to poczekaj, jeszcze...
0: Czy... No chyba, że ty masz jakieś nie, swoje spostrzeżenia.
1: Ja nie mam, już po prostu próbuję cię trochę zdenerwować na...
0: Nie ma takiej opcji.
1: Na antenie. Nie, że przyszliśmy z dwoma skandynawskimi krajami, no to jak odpoczywają, tak, jak odpoczywają w takim razie Chorwaci?
0: Nie, o wiesz co, w Chorwacji nigdy nie byłam i w Chorwacji właściwie to niczego nie wiem.
1: Skoro ty nie byłaś, to znaczy, że nie odpoczywają.
0: Nie, no na bank jakoś odpoczywają, ale może ty właśnie byłeś.
1: Byłem,
0: ty
1: ale
0: masz jakieś spostrzeżenia.
1: Ale wydaje mi się, że nie zapamiętałem niczego konkretnego z ich odpoczynku. Poza tym, jak jesteś w miejscowościach wakacyjnych, to mam wrażenie, że tam się jednak trochę inaczej to życie kręci niż w mieście, no bo to też taka dość duża generalizacja wychodzi z naszej strony, że wydaje nam się, że każdy Norwek w piątek wyjeżdża do swojego domku. Gdyby każdy Norwek miał swój domek, to obawiam się, że w Norwegii nie byłoby lasów i klifów, tylko wszędzie stałyby drewniane kabiny. A tak chyba do końca nie jest. Myślę, że z tymi telewizorami i piątkowymi wieczorami w Szwecji też nie jest do końca tak, jak myślimy, czyli że wszyscy tak robią, tylko że to jest jakiś tam mały wycinek społeczeństwa. Dlatego z humorem przyjmuję twoje opowieści o odpoczynku. No ale cóż, nadchodzą wakacje, nadchodzi czas, mimo że czasami pogoda na to nie wskazuje, w który będziemy chcieli zaangażować się jakoś mocniej poza domem i właśnie odpoczywać.
0: No więc... i teraz są matury, więc też jakoś pomiędzy tymi maturami uczniowie pewnie szukają sposobów na odpoczynek.
1: No pewnie tak, w telefonach, nie?
0: No może
1: dobrze,
0: i tak.
1: Dobrze, znowu generalizuję.
0: Czy jeszcze wszystko coś... jest zawsze jakimś uogólnieniem.
1: Czy jeszcze coś mamy, czy zamykamy?
0: Możemy zamknąć, chyba że jeszcze kramik. Chcesz jakąś część świata poruszyć.
1: Jak odpoczywają Brazylijczycy?
0: No wiesz co, wydaje mi się, że to znowu będzie ten sposób taki południowy.
1: No
0: że
1: no
0: tak
1: dobra,
0: razem, wspólnie, rodzinnie.
1: Jak odpoczywają mieszkańcy Korei Południowej?
0: No widzisz, Korea Południowa, wydaje mi się, że to już może być ciekawy przypadek, no bo to jest takie państwo, gdzie się bardzo dużo pracuje. Więc ten odpoczynek nawet może być powodem do wstydu.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Weronika Puszkar, bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki.
1: Wracasz do poranka w piątek, prawda?
0: Tak, wracam do poranka w piątek.
1: Będziesz razem
0: także z numerem.
1: Z numerem po godzinie 8. Weronika, wielkie dzięki.
0: Dzięki.
1: Kwadrans do godziny 9.

Flo Jackson i Flo Milli. Przypomnę wam jeszcze raz, że w najbliższą sobotę, dzień otwarty Polskiego Radia w związku z Nocą Muzeów od godziny 18 będziemy czekać tutaj całą ekipą na was w studiu. I chyba jeszcze podrzucę jedną wiadomość, że Damian Sikorski, czyli nasz redakcyjny kolega, będzie grał także koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana. To jest także ten główny budynek Polskiego Radia w Alei Niepodległości 77/85. Więc kiedy zobaczycie już studio czwórki i zbijecie piątki z częścią naszej ekipy, to potem można zejść na dół i zobaczyć jeszcze jeden z kilku koncertów, no ale my przede wszystkim stawiamy na Damiana Sikorskiego, także bądźcie z nami tutaj od sobotniego, chyba popołudnia, ta 18 to popołudnia, popołudnie do samego końca, do nocy. Nocy Muzeów, rzecz jasna. 10 minut pozostało do godziny 9, to jest cały czas poranek na antenie czwórki.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł

0: najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.

0: Na zegarach jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Kiedyś było takie określenie zimna Zośka, która następowała po weekendzie długomajowym. No i mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś w okolicach właśnie tej zimnej Zośki. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, i to będzie głównie wschód naszego kraju, pojawią się rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu głównie po południu będą odczuwalne na zachodzie i na północy. I tam mogą również pojawić się burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni do 14, miejscami nad morzem oraz w rejonach podgórskich może być nawet poniżej 10. Wiatr słaby i umiarkowany, ale gdzieniegdzie będzie porywisty, zwłaszcza w Sudetach oraz w Tatrach, tam do 55 km na godzinę. Najchłodniej w Zakopanem 9 stopni, najcieplej będzie na południu i na zachodzie 14 stopni we Wrocławiu, Opolu i Katowicach.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości.

0: przyszłości przez zdrowie psychiczne po geopolitykę.
1: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
2: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
1: No i jak wrażenia?
0: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
1: Julia Święk
3: i Alicja Michalska.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 9. 19 to jeszcze chwilka. Chociaż po godzinie 19 też będę na antenie, bo przypominam, że dzisiaj także audycja Wszyscy Ludzie Przyszłości. Między 18 a 20 wrócę na antenę czwórkową po to, żeby porozmawiać między innymi z Martą Zinkiewicz o trwającej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ale to za jakiś czas, bo mamy też rzeczy, które wydarzą się za chwilę w tym studiu. Odwiedzi mnie Igor Fleischer, czyli pomysłodawca i szef festiwalu Carbon Silesia Festival, któremu czwórka patronuje i który w dniach 19-20 czerwca wróci na festiwalową mapę o tym, co będzie się działo, kto występuje, jakie atrakcje przygotowuje ekipa festiwalowa. O tym już za chwilę w rozmowie muzycznej w poranku czwórki. Zapraszam serdecznie. Do godziny 10 jestem z wami, Bartek Czarkowski. Oj, Mike!

0: Kajetan wola Simolaty bez zmian i kurczę, jak ja ciebie widzę, to jest trochę bez zmian. Znamy się tyle lat, ale zawsze podobny vibe i mam wrażenie, że dobry vibe. Widzieliśmy się ostatnio dwa miesiące temu, no z malutkim hakiem w Szczyrku na Snowfeście. Jeszcze chyba nie wszystkim opadły emocje po tym festiwalu, a widzimy się już po raz kolejny, żeby pogadać o twojej następnej inicjatywie, której czwórka również patronuje. To jest festiwal Carbon Silesia w Zabrzu, 19-20 czerwca. Szósta już edycja tego festiwalu. Ty masz jakieś korzenie śląskie, że ty musisz wszystkie festiwale robić na Śląsku, chłopie? Albo chopie?
1: Chopie. Lubię ten Śląsk, wiesz? Dobrze się tam czuję. Od ponad 10 lat organizujemy Snowfest właśnie na Śląsku. Również w podobnej lokalizacji szukaliśmy miejsca, terenu, żeby zorganizować letni festiwal. No i znaleźliśmy, zakochaliśmy się w tej przestrzeni po prostu od pierwszego wejrzenia i stąd taki pomysł i ta historia trwa już 6 lat.
0: Słuchaj, zanim przejdziemy do tegorocznego line-upu i do tych, nie wiem, zmian, które być może są w ogóle w kontekście festiwalu jego szóstej edycji, to chciałbym zapytać, jak to było historycznie, bo ta pierwsza edycja wystartowała w roku 2021 i to jest taki moment w historii polskiej muzyki, branży klubowej, branży koncertowej, że raczej ludzie myśleli o tym, że będzie się trzeba zwijać, a nie rozwijać nowe inicjatywy, a ty się pojawiłeś się z Carbonem we wrześniu 2021, czyli przed którąś tam fazą pandemii, no bo tak. 2021 to jednak cały czas były te obostrzenia, raczej odwoływano imprezy, a jeśli robiono je to w takim bardzo ograniczonym zasięgu i były to często imprezy na kilkaset osób, a ty odpalałeś festiwal. Skąd wtedy wziął się w ogóle ten pomysł i skąd brałeś przekonanie, że to się w ogóle uda?
1: No lubimy ryzykować. Co prawda wtedy dostaliśmy zielone światło, że możemy to przeprowadzić. Do końca nie wiedzieliśmy, czy się uda, bo jak już wspomniałeś, były różne fale pandemii i były różne obostrzenia i tylko patrzyliśmy. Pamiętam, że ja mocno obserwowałem na ten wykres, jakie będą zachorowania, jakie są prognozy. Nauczyłem się już tego niemalże na pamięć i sam byłem w stanie stwierdzić, czy będzie dobrze, czy będzie źle, bo też również to dotyczyło festiwalu Snowfest. No, dostaliśmy zielone światło. Dwa miesiące później ten festiwal już się odbył, więc dwa miesiące ciężkiej pracy, wakacyjnej pracy, bo jak już wspomniałeś, pierwsza edycja odbyła się we wrześniu, co oznaczało, że lipiec, sierpień to było naprawdę dużo.
0: Ciśnięcie,
1: co również przełożyło się na zdrowie, bo wylądowałem w szpitalu, bo dużo stresu. Wiadomo, że
0: ale
1: wtedy...
0: z COVID-em czy bez COVID-u?
1: No właśnie bez COVID-u, zupełnie
0: ciśnienie
1: inne objawy.
0: Ciśnienie skoczyło po prostu.
1: Ciśnienie też mnie skoczyło. Myślę, że po prostu stres i organizm to wszystko to odbiło się właśnie na tym zdrowiu. Udało się, no pierwsza edycja, ale już po tej pierwszej edycji wrześniowej stwierdziłem, że nie mogę pracować latem, że ten Snowfest to dużo pracy, Carbon również dużo pracy, więc stwierdziliśmy, że edycja powinna odbywać się każda kolejna w czerwcu, a w wakacji powinniśmy odpoczywać, żeby mieć również trochę przestrzeni dla samych siebie.

0: No i tak jak już wspomniałem, ta historia trwała 6 lat, bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj spełniam też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem. To Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
1: A wybór Zabrza, oprócz tego, że kochasz Śląsk, był czymś podyktowany?
0: Nie był tam... niczym nie był podyktowany. To chodziło o lokalizację, szukaliśmy tej lokalizacji dosyć długo. Pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po kopalni, zaczęliśmy od zwiedzania kopalni od podziemia. No i zwiedzaliśmy ją dosyć długo, patrząc na siebie i moją obecną żoną Zuzą, że no kurczę, no fajna ta kopalnia, no ale tutaj nie zrobimy imprezy masowej. No i w pewnym momencie wyjechaliśmy kolejką górniczą na powierzchnię i naszym oczom ukazał się piękny, zrewitalizowany teren Muzeum Górnictwa Węglowego właśnie w Zabrzu, który wtedy jeszcze nie został oddany do użytku. Potrzebowali pół roku, żeby skończyć te prace. Spojrzeliśmy na siebie i właściwie w ciągu 5 sekund kiwnęliśmy tylko sobie głową, że to jest to miejsce. No i okazuje się, że nie tylko my się zakochaliśmy w tej przestrzeni, bo również nasi uczestnicy, którzy z roku na rok pojawiają się tłumnie i przyjeżdżają coraz większą ekipą.
1: Ale to poczekaj, u zarania pomysłu była też taka chęć robienia festiwalu, który byłby w dawnym szybie kopalnianym?
0: Znaczy
1: to
0: nie, ale chcieliśmy zobaczyć ten teren, o którym nam wspominano, ale zostaliśmy oprowadzeni właśnie od strony kopalni, więc wiesz, no patrzyliśmy, mówimy, okej, ale to chyba nie ten teren, który chcą nam pokazać. Oczywiście sama wycieczka super i wszystkich zainteresowanych odsyłam, bo Zabrze to Muzeum Górnictwa Węglowego, które ma niesamowitą przestrzeń, można zwiedzać kopalnie, poznać historię, znajduje się również szyb Guido, gdzie jest 320 metrów pod ziemią, bar, sala koncertowa, która mieści kilkaset osób, warto to przeżyć, warto to zobaczyć, myślę, że to jest bardzo fajna również atrakcja turystyczna, nie tylko dla uczniów i studentów, ale także dla rodzin z dziećmi i osób, które szukają nowych wrażeń, ale jak już zaznaczyłem, no ten teren zrobił na nas wyjątkowe wrażenie. To jest mega kompaktowe miejsce, gdzie możesz skupić się w 100% na muzyce. Nie musisz pokonywać odległości typu, dobra, będę na przykład, ktoś gra na jakiejś scenie, a ty mówisz, będę tam za 15 minut. Nie, to jest wszystko dosłownie w kilku minutach, zobaczysz każdy występ.
1: No to jesteś specjalistą od robienia kompaktowych festiwali i to jest komplement.
0: Okay, dzięki.
1: Byłem w tym roku pierwszy raz w Szczyrku i bardzo mi się podobało, jak zarządzona jest przestrzeń na Snowfeście, bardzo to jest udane, więc zakładam, że Carbon wygląda podobnie.
0: Zapraszam gorąco, nie byłeś jeszcze.
1: Nie byłem jeszcze, w tym roku chyba też się nie uda, ale zobaczymy. Pokombinujemy. Igor Fleischer jest gościem w Poranku Czwórki. Rozmawiamy o Carbon Festival. Na razie takie bardzo ogólne wprowadzenie, ale za chwilę zagłębimy się w line-up, a już teraz zrobimy to w wersji muzycznej, bo pierwsza z artystek, które są zaplanowane i ich obecność jest właściwie pewna 19 lub 20 czerwca na naszej antenie, więc najpierw słuchamy, a potem już rozmawiamy z Igorem o tej części muzycznej Carbon Festival, który pod patronatem Czwórki od 19 do 20 czerwca w Zabrzu.

0: Co wie, kurtezis, chciałbym powiedzieć, że za półtora miesiąca, ale ten czas tak leci, że to jest miesiąc i tam jeden drobny tydzień, kiedy będzie można się spotkać w Zabrzu na szóstej edycji.
1: To będzie półtora miesiąca, proszę.
0: Dla ciebie lepiej, jak to jeszcze tak. Półtora miesiąca, tak?
1: Tak.
0: No dobra, to z czym jeszcze dołujesz w takim razie?
1: Znaczy, wszystko jest na dobrej drodze, wszystko jest pod kontrolą, natomiast no wiesz, no zawsze jest tyle roboty wokół tego festiwalu i nie tylko tego, że im więcej czasu, tym lepiej. Pewnie gdybym miał pół roku, też byłoby super. Ale nie mogę się doczekać tak naprawdę, bo już jak to się odpali, jak już otworzymy bramy, to już płynie i nie mogę się doczekać tego momentu, bo w sumie pracujemy bardzo długo, żeby te bramy otworzyć. Jak już jestem na tym festiwalu i widzę tych wszystkich ludzi uśmiechniętych, bawiących się, to mi się włącza tak zwany szwendacz. Ja nie jestem w stanie ustać, tylko chodzę, patrzę, co się dzieje, słucham muzyki i cieszę się z tego, co tworzymy.
0: A te słowa mówi do was Igor Fleischer, czyli pomysłodawca i szef Carbon Silesia Festival. Edycja szósta pod patronatem czwórki, 19-20 czerwca w Zabrzu. Był taki festiwal, że przed otwarciem byłeś w 100% przekonany, że każda rzecz jest zapięta na ostatni guzik? Czy to jest w branży festiwalowej niemożliwe, żeby mieć na chwilę przed otwarciem drzwi zamknięte wszystkie tematy i naprawdę szwendać się bez żadnego takiego poczucia obowiązku, a jedynie mocno imprezowo podejść do swojej imprezy?
1: Może mocno imprezowo.
0: Nie, no nie mówię, że tam,
1: tak, odcinasz... Opinam wrotki.
0: Dokładnie,
1: nie?
0: Tak, to no nie o to mi chodziło.
1: To nie w moim stylu.
0: Chociaż moim zdaniem znamy taki
1: no
0: którzy robili tak swoje festiwale.
1: Dlatego to nie w moim stylu akurat. Wiesz co, no mam przede wszystkim super ekipę, która razem ze mną tworzy ten festiwal, więc ja jestem spokojny za każdym razem, kiedy odpalamy i odpinamy wrotki, otwieramy bramy festiwalu, to jestem spokojny, telefon cichnie, milknie i to mnie cieszy, bo długo pracowałem, żeby tak się działo i nikt nie zawracał mi głowy, więc myślę, że jestem spokojny, chodzę, obserwuję, słucham, przybijam piątki, cieszę się z każdej spotkanej twarzy. I nie, raczej jestem spokojny. To już nie te czasy, gdzie biegam zestresowany, wiesz, telefon dzwoni, a ja gaszę pożary. To całe szczęście przez te lata udało mi się wypracować taki inny schemat tej pracy.
0: Ale był jakiś taki przypał przez tych pierwszych 5 edycji, które już za tobą, którego nie chciałbyś? No, rzadko kiedy chcesz sobie powtarzać przypały, ale było coś takiego,

0: czego się nie spodziewałeś i co trochę zachwiało twoim dobrym samopoczuciem podczas twojego festiwalu?
1: Nie, nie, przyznam szczerze, że nie ma takiej sytuacji.
0: Dziecko szczęścia, festiwalowe dziecko szczęścia.
1: Dziecko szczęścia, no wiesz, no zdarzała się sytuacja, że dostajesz nagle informację, że samolot, którym leci Boyzone, czyli Headliner 2023 bodajże, jest opóźniony. No ale co możesz zrobić? Nie możesz się denerwować rzeczami, na które nie masz wpływu, więc okazuje się, że wskakuje do, czy ten samolot jest opóźniony. Liczymy czas razem z kierowcami, jakie opóźnienie będzie. Było to około 40 minut. Informacja na telebimach dla uczestników, że koncert się opóźni. Wszyscy podeszli do tego oczywiście bez problemu i pojawił się, no zagrał świetny set, Boys Noise. Można powiedzieć, że mój serdeczny kolega, którego bardzo szanuję i uwielbiam jego twórczość właściwie od początku. Był, zagrał, udało się. Tak samo chyba w zeszłym roku Rudimental, też dostałem informację, że jeden z członków wylądował w szpitalu. No ale całe szczęście skład jest na tyle duży, że i tak wystąpili.
0: A taka sytuacja, że ten artysta jest opóźniony, masz krótki moment dotarcia między lotniskiem a festiwalem, możesz wtedy skorzystać z pomocy służb i dostajesz na przykład eskortę z lotniska na teren
1: festiwalu.
0: Nie ma potrzeby,
1: festiwalu. Jest na tyle blisko.
0: Ale mógłbyś to zrobić? Z władze, nie wiem, samorządowe osoby, z którymi współpracujesz w mieście w Zabrzu, pomogłyby ci w takiej sytuacji?
1: Myślę, akurat z samym Zabrzem, z miastem nie współpracujemy, bo tam zmienia się władza od kilku lat.
0: Nie są zainteresowani.
1: No póki co jest ciężka sytuacja, natomiast no,
0: samorządową polityką na Śląsku jestem średnio zainteresowany.
1: No dlatego ja chętnie ci opowiem, ja jestem mocno zainteresowany. Oczywiście mamy duże wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, bez którego ten festiwal by się nie odbył, natomiast samo miasto póki co nie jest zainteresowane, ale mam nadzieję, że przyjdą lepsze czasy, bo myślę, że organizując takie wydarzenie w takim mieście jak Zabrze, no powinniśmy mieć fajne relacje, nad którymi jeszcze obecnie pracujemy, bo dużo osób mnie spotyka na festiwalu, wiedząc, że jestem organizatorem i się pyta, stary, czemu akurat Zabrze? Czemu nie na przykład jakieś inne miejsce? Ale właśnie chodzi o tą lokalizację, gdzie ta muzyka, ta lokalizacja idealnie się sprawdzają i to nie jest tylko mój głos, ale to jest głos wszystkich uczestników, których również spotykam na festiwalu i mówią, stary, mieszkam w Zabrzu, w życiu bym nie pomyślał, że do tego miasta przyjedzie The Blaze, Rudimental, chociażby Kuba Karaś, który jest z Zabrza, urodził się w Zabrzu i on mówi, stary, no jakby opowiadam wszystkim, że jesteś gościem, który sprowadził do Zabrza The Blaze, Boys Noise'a, Monolinka i masę innych wykonawców, prawda? No nikt by się nie spodziewał, ale widocznie tak musiało być. Cieszymy się, że jesteśmy właśnie w tym mieście, cieszymy się, że pracujemy nad jego promocją i mam nadzieję, że nastąpią lepsze czasy i będziemy mogli sobie współpracować. Natomiast mógłbym pewnie dużo opowiadać, bo trochę żyję tym Śląskiem, jest to mój drugi dom, dobrze się tam czuję, uwielbiam ten klimat. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze lubiliśmy razem z Bertem tam występować, bo tam jest publiczność, która mega chłonie muzykę, jest otwarta, lubi się bawić, nie jest tak zmanierowana, powiedzmy, jak Warszawa. Więc dobrze się czuję na Śląsku.
0: Aj, Warszawa dostała rykoszetem. Jesteś strasznym rozmówcą, dlatego że obiecaliśmy wejście z zagłębieniem się w muzykę, a po prostu nie da się z tobą rozmawiać tylko o muzyce, tylko też o innych tematach. No dobra, to przerzućmy sobie jeszcze kwestie line-upowe. I uwaga, rozdawnictwo pierwszego. Pierwszego w historii tego roku Karnetu na kolejną część rozmowy, bo Karbon za półtora miesiąca, dobrze będę przyjmował twoją nomenklaturę. Pięć i pół tygodnia, to jest tak. fajny licznik. Po raz pierwszy dzisiaj rozdamy, ale nie ostatni karnety na festiwal, więc jeśli chcecie o taki zawalczyć, to już teraz mogę podać numer telefonu 22 645 2100. Może wymyślimy z Igorem jakieś pytanie, ale na pewno opowiem wam szerzej o tej muzycznej części. Już nie będzie żadnych innych wątków, tylko muzyka i line-up. Igor Fleischer, pomysłodawca, szef Karbon Festival. Cały czas gościem Poranka w Czwórce.

0: Flying Away With You, Who Made Who, nawet zrymowałem trochę. Nominalnie to jest headliner tegorocznej edycji, prawda?
1: Tak.
0: Who Made Who. Igor Fleischer, jest... Carbon Festival w studiu czwórki.
1: Cześć, jeszcze raz. Tak, headliner pierwszego dnia, bo drugim headlinerem soboty jest Jan Blomqvist.
0: Jak ty sobie układasz skład i skąd bierzesz te pomysły, kogo chcesz zobaczyć w 2026? Czy patrzysz na trasy, dostajesz propozycje od agentów, czy to jest jednak taki wybór, patrzysz na listę odsłuchanych w jakimś serwisie streamingowym swoich odsłuchanych artystów, bo powiedziałeś przecież kilkanaście minut temu, że to jest bardzo takie twoje muzyczne dziecko i odzywasz się do agentów i pytasz, czy jest taka opcja, żeby w czerwcu za tam kilka miesięcy oni się pojawili.
1: Wiesz co, to jest jakaś wypadkowa tego, co się akurat dzieje w mojej głowie i co lubię i czego słucham. Who Made Who akurat starają się zaprosić już od kilku lat, ale nigdy nie było nam po drodze z różnych względów, więc cieszę się, że udało się po chyba 3 latach ich sprowadzić do Zabrza. Jan Blomqvist, szybki strzał. Jakoś tak poszło, że akurat znamy się z agentem i był dostępny, więc udało się w ciągu chyba 5 dni go potwierdzić, więc to mnie również bardzo cieszy, bo również z doświadczenia wiem, że ten line-up układa się bardzo fajnie, natomiast im bliżej wydarzenia, tym jest większy stres.

0: bo jednak trzeba zamknąć cały skład, a już raz miałem taką sytuację, że byłem 2 miesiące do i brakowało mi jeszcze jednego headlinera, a wtedy wiesz, w głowie wszystko pracuje, budzisz się nieprzespane nocy, zlany potem, mówisz, kurczę, no po prostu muszę mieć drugiego headlinera. Więc myślę, że to są też...
1: Ale musisz, zatrzymam się przy tym, musisz mieć drugiego headlinera, bo uważasz, że inaczej się nie da zamknąć festiwalu
0: nie, tego oczekuje
1: publiczność, czy jak masz bardzo fajny tak zwany ten drugi rząd, to ten headliner nie jest być może najbardziej potrzebny do sprzedania karnetów i pomyślenia, okej, to jest fajny festiwal, dla którego, na który chcę jechać dla samego klimatu i dla muzyki, a niekoniecznie dla dużego nazwiska.
0: Wiesz, ile jest festiwali w Polsce?
1: Coraz więcej. Muszę ci powiedzieć, że się dziwię, bo przecież kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się o kolejnym elektronicznym festiwalu, który pojawi się zresztą na Śląsku,
0: na
1: w Katowicach,
0: Śląsku,
1: w lipcu 2027. I muszę powiedzieć, że to są takie wybory, które trochę mnie zaskakują.
0: No mnie również, więc no, chcąc gdzieś tam sprzedać te bilety i zainteresować ludzi tych wydarzeniem, oczywiście są potrzebne duże gwiazdy, stąd też Who Made Who, Jan Blomqvist i ten, powiedzmy, drugi rząd, to są te nazwiska, które ja uwielbiam, znam, prezentuję w swoich setach, stąd też obecność, tu możemy przejść trochę do tego wątku muzycznego, obecność Sophie Kurtesis, czy Axela Bomana, Demiri Quismo, czy Sally C, to są artyści, którzy nie są z pierwszych stron gazet, nie zobaczysz ich na okładce DJ Maga, Mix Maga i pewnie w innych pismach branżowych, natomiast ich muzyka w tym momencie króluje na parkietach na całym świecie, ich utwory są grane przez topowych wykonawców i to mnie cieszy, że te mniejsze nazwiska, to jest właśnie moje takie trochę spełnienie tych marzeń, że ich zaprosiłem, zobaczę, posłucham. W zeszłym roku był Dam Swindle, Sinti, Roman Fliegel. To są artyści, których lubimy. Oni są bardziej znani może w środowisku DJ-skim, osób, które interesują się tą muzyką nieco mocniej niż powiedzmy osoby, które tylko przychodzą na festiwal, ale no ci headlinerzy są potrzebni. No są potrzebni, żeby zainteresować samym wydarzeniem, patrząc na to, co się dzieje wokół nas i ile tych wydarzeń jest, jak duża jest konkurencja.
1: Jak programujesz festiwal, programujesz dany dzień, programujesz daną scenę, to myślisz o zachowaniu pewnego nastroju i klimatu, który ma być budowany od tam, nie wiem, popołudnia przez wieczór do nocy, czy jednak jest to wymóg agentów i tego, że ktoś jest trochę większym nazwiskiem, trochę popularniejszy i on musi zagrać później, w związku z tym inaczej musisz sobie te puzzle na scenie poustawiać?
0: Oczywiście są takie pytania od agentów albo sugestie, że on powinien zagrać w innym momencie, prawda, dany artysta. Wiadomo, że każdy dba o swojego wykonawcę i chce dla niego jak najlepiej. Billing, czyli tak naprawdę układ artystów, to jest w ogóle też osobna bajka i to, jak każdy pcha, żeby był większą czcionką, żeby był po lewej, żeby był po prawej, żeby był przed tym, to jest, myślę, że temat na całą audycję. Ale nie, ja staram się nie pozwalać na to, mówiąc, żeby zaufali mi, bo mam doświadczenie w tym, co robię i gwarantuję, że ten slot będzie dobry dla tego wykonawcy i to się sprawdza, zazwyczaj wysłuchują moich argumentów.
1: Schodzą ze sceny i chcą wracać do Polski? Są zadowoleni zazwyczaj?
0: No są uśmiechnięci, więc myślę, że tak, a poza tym zazwyczaj po festiwalu agenci się odzywają do mnie albo tuż chwilę później, żeby wziąć kolejnych artystów z ich portfolio, więc myślę, że to świadczy...
1: Czyli kują żelazo.
0: Tak, kują żelazo. Wiadomo, że jest to dla nich kasa, no i to, co dzieje się też na rynku artystów nie tylko polskich, ale zagranicznych, to już jest kosmos i stawki, które mamy, to jest totalny kosmos. Każdy chce sprzedać jak najwięcej, ale wiedzą, że przyjeżdżając do mnie na festiwal, czy na Snowfest, czy na Carbon, są zaopiekowani, mają fajną imprezę, po prostu, no, świetnie spędzają czas i dbamy o ich hospitality.
1: Coraz częściej mówi się, Igor, o tym, że muzyka klubowa może nie przeżywa kryzysu, bo są duże festiwale, są duże imprezy, ale ta część klubowa przeżywa pewnie rodzaj jakiegoś tąpnięcia. Zauważasz to, że młodzi ludzie mają mniejszą potrzebę słuchania elektroniki na żywo, chodzenia do klubów, imprezowania? To jest zauważalne gdzieś z twojej perspektywy?
0: Więcej słyszę o tym niż widzę, bo do klubów oczywiście nie chodzę, ale jak gram, to chodzę i przyznam szczerze, że nie ma jakiejś wielkiej tragedii w tych miejscach, w których ja występuję. Teraz w najbliższą sobotę sobotę jedziemy z Bertem grać do, jako Last Robots, do Bielska, więc myślę,

0: że tam będzie również fajny klimat, bo to również Śląsk, a tam jest zawsze dobra energia. Więc jakby nie zauważyłem tego jakoś specjalnie. Dużo się o tym mówi. Faktycznie no, w tych klubach może... Czy też nie ma się gdzie bawić w tych klubach? W samej Warszawie klubów, w których...
1: No tak, to właśnie z tego, z czegoś to wynika, że tych klubów jest coraz mniej. No, mniejsze no zapotrzebowanie.
0: Tak. To pewnie tak. W Warszawie akurat nie ma zbyt wielu miejsc, w których można się pobawić przy dobrej elektronice.
1: Co jest może... lekkim absurdem. Nie co masz dwumilionowe miasto, tak. Do którego co weekend przyjeżdża masa turystów i dokładnie. Nie masz dobrej oferty klubowej.
0: Dokładnie. A nawet jeśli masz tą dobrą ofertę klubową, to zdarza się, że tych ludzi jest garstka. I to jest akurat smutne, bo porównując na przykład Warszawę do Barcelony, chociaż ciężko porównywać, gdzie mogą się odbywać 2-3 festiwale w tym mieście, je w jeden weekend i na każdym jest full ludzi. Może być soldo, prawda? No ale myślę, że daleko nam jeszcze do Barcelony. Liczę, że te czasy się zmienią i przyjdą lepsze. Natomiast nie ma co narzekać. Ja będę apelował, że wychodźcie do klubów, bawcie się. Ludzie nie przestają się bawić dlatego, że się starzeją, tylko starzeją się dlatego, że przestają się bawić i myślę, że tym powinniśmy się kierować.
1: Trzy tipy z line-upu, które byś już dzisiaj wskazywał słuchaczom czwórki, być może rozważającym przyjazd do Zabrza. Kogo trzeba na pewno zobaczyć na tegorocznej edycji?
0: Sofia Kurtesis, Sally C, Demi Riquismo.
1: Po jednym zdaniu o każdym?
0: Sofia, Ninja Tune, świetna wytwórnia, doskonała artystka, która w tym momencie odbywa trasę po Stanach Zjednoczonych. Można się spodziewać po niej wszystkiego, więc tym bardziej czekam na jej występ. Demi Riquismo, szef wytwórni Semi Delicious, który tworzy muzykę house w nieco szybszym tempie. Na pewno jego utwory sprawdzają się doskonale na parkiecie, czego dowodem są właśnie produkcje wydawane i serwowane przez topowych wykonawców. No i Sally C, również przedstawicielka tego szybszego house'u, która no, potrafi rozgrzać parkiet do czerwoności.
1: Okej, tej Sally C nie znałem, ale to jest zdecydowanie temat do zgłębienia także dla mnie. I dla tych wszystkich, którzy chcą 19 i 20 czerwca pojawić się w Zabrzu na 6 już edycji Carbon Silesia Festival. Igor Fleischer, przypuszczam, że jeszcze się tutaj pojawisz przed festiwalem, a jeśli tak. Nie przed festiwalem, to na pewno na żywo z audycji, które już dzisiaj planujemy z terenu festiwalu, chociaż 5,5 tygodnia jeszcze wytężonych prac przed tobą, a nam zostanie to 5,5 tygodnia na fajne zapraszanie na ten festiwal. Pierwsza pula wejściówek, podaliśmy raz numer telefonu, ale słuchacze czwórki są niezawodni, kochani i już wydzwonili sobie te karnety, więc pierwsza pula została rozdana. Na pewno nie ostatnia, bo jako patron mamy dla was trochę tych karnetów i zaproszeń. Igor Fleischer był gościem poranka czwórki. Wielkie dzięki i powodzenia.
0: Super, dziękuję.
1: Niech te 5,5 tygodnia to będzie fajna, wytężona, ale jednak fajna praca.
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

0: This is the place, Joshua Iden. 10 minut pozostało do godziny 10. To jest to miejsce, w którym teraz pojawił się Bert, który przejmuje antenę od 10 poranna rezydencja. Co sobie dzisiaj przygotowałeś muzycznego dla naszych słuchaczy?
1: Dużo muzyki house. Będzie dużo.
0: Zero zaskoczenia.
1: Nie, nie zawsze tak jest, bo przygotowuję też różne kawałki. Tu akurat będzie muzyka house, nawiązująca do lat 90., soulfulowa. Jakoś mam taki klimat ostatnio, że wyszukuję, diguję, wygrzebię gdzieś tam w różnych archiwach i wyciągam stare kawałki i dziś sporo takich numerów się pojawi, ale też lubię grać inne numery, lubię grać
0: nostalgia elektro. Nostalgia tobą rządzi po prostu.
1: No właśnie mamy... Dziś rano spojrzałem na moją

0: półkę i zobaczyłem książkę, którą zacząłem, ale nie skończyłem. Retromania Reynoldsa. I to jest właśnie o tej nostalgii do starych rzeczy. I muszę chyba tę książkę skończyć. To był znak po prostu.
1: Myślę, że tak. Ja nie czytałem. Chyba wyszła też w polskiej wersji
0: tak
1: językowej,
0: jest,
1: prawda?
0: Tak,
1: natomiast,
0: tak.
1: Natomiast jakoś zawsze ten temat przechodził mi bokiem. Chociaż wiem, że jest to ważna pozycja, bo dużo osób też do niej referuje po prostu. A propos tego, co dzieje się
0: żeby nie było, że tylko lubię z tych lubię nowe, stare numery. Ja lubię bardzo dużo nowych numerów.
1: Nie, no wiem, no żartuję z tą nostalgią. Bert, od 10:00 muzyczna poranna rezydencja w jego rękach, a moje ręce ponownie pojawią się na tym blacie o godzinie 18:00, bo dzisiaj podwójne dyżury porankowe, ale także wszyscy ludzie przyszłości. Bartek Czarkowski, słyszymy się za kilka godzin.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopro.

0: Promocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Najwyższe i najniższe temperatury dziś. Najwyższa temperatura notowuje się obecnie w pasie pustynnej Ameryki Północnej, regionie Sahelu w Afryce. Dolina Śmierci, dziś temperatura przekracza tam 44 stopnie. W Arizonie, w takich miejscowościach jak Park Village i Phoenix, temperatura 41 stopni. A najniższe temperatury, no właśnie, najniższe temperatury na półkuli południowej, panuje tam teraz jesień, zbliżająca się do zimy. Najniższe temperatury znajdują się w sercu Antarktydy. Stacja Wostok to absolutny rekord. Dzisiejsze pomiary wskazują tam na temperatury rzędu minus 70 stopni. To miejsce, gdzie zamarza niemal wszystko. A w Warszawie dziś 13 stopni.
1: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.

0: Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodyksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Tenersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: Honey Dijon i Rochelle Jordan w nagraniu New Wave Groove. Honey Dijon, amerykańska producentka, DJ-ka, 17 kwietnia wydała swój album Nightlife, tak nazywa się ta płyta. To jej pierwsze wydawnictwo od czasu Black Girl Magic. To płyta, która ukazała się w 2022 roku. Też bardzo ciekawy krążek, dużo muzyki house oczywiście, tutaj soulfulowej muzyki house. Rochelle Jordan, to ona pojawiła się za mikrofonem. A Honey Dijon pojawiła się na bardzo kontrowersyjnej imprezie, która odbyła się w ostatnią sobotę w Wilanowie. Imprezie Circo Loco. No, ta impreza wywołała bardzo, bardzo dużo emocji w sieci. No, dyskusja trwa do dziś, mimo że już minęło kilka dni. Do Honey Dijon pewnie jeszcze wracać będę w porannych rezydencjach, bo bardzo lubię tę artystkę, bardzo lubię jej sety house'owe, sety DJ-skie, a teraz kolejny artysta, który zapowiada swój album. Album ukaże się w tym roku, to będzie debiutancki krążek. Jean-Jacques Smoothie. No brzmi, że wygląda na to, że to francuski artysta, ale nie, to nie jest francuski artysta, to tylko pseudonim Steve Robson, to Brytyjczyk, DJ i producent popularny na scenie house i w tym roku, a dokładnie w czerwcu, 5 czerwca ukaże się debiutancki album Sleeping in the Flower Beds. Tak, nazywa się ten house'owy krążek, a nagranie, które usłyszymy za chwilę, Success for Dummies, to jest właśnie singiel, który promuje to wydawnictwo. Potem pojawił się No Caps i Sunflowers, drugi utwór. Utwór, który pojawił się na kompilacji wydanej przez bardzo znaną gwiazdę muzyki house, Mochaka. To jest artysta, który pochodzi z Brazylii. No, można powiedzieć, że chyba najbardziej rozchwytywany teraz house'owy producent, ale to za chwilę.

Projekt No Caps i nagranie Sunflowers, które ukazało się na kompilacji przygotowanej przez brazylijskiego producenta i DJ-a Mochaka. To, jak mówiłem wcześniej, jedna z największych gwiazd muzyki house, DJ rozchwytywany, DJ, za którego trzeba zapłacić fortunę, żeby go zaprosić na imprezę. Kompilacja nazywa się Mochaks Volume 3. To jest już trzecia odsłona tej serii, gdzie możemy usłyszeć bardzo dużo muzyki house. W klimacie house'owym pozostaniemy jeszcze przez dłuższą chwilę. Fall Amour już za chwilę. Won't Let You Down. Tak nazywa się kompozycja, która ukazała się na bardzo ciekawej kompilacji. Kompilacja ukazała się 8 maja, czyli w ostatni piątek. To jest kompilacja wydana przez wytwórnię Heist Recordings. Heist Recordings to jest wytwórnia prowadzona przez holenderski duet Dam Swindle. House of House, tak dokładnie nazywa się ta płyta, na której znalazło się 19 nowych utworów, które pokazują bardzo szerokie spektrum muzyki house. Od soulfulowych klimatów po bardziej perkusyjne, tribalowe, czy też bardzo, bardzo deep house'owe. Między innymi Kerry Chandler, Louis Vega, legenda, Masters at Work, Fall Amour, który pojawi się za chwilę, Cinti, DJ Sneak, Super Shy, czyli pseudonim, drugi pseudonim Toma Misha. No i tu na tej płycie 13 nagrań, z których ja dziś zaprezentuję kilka, ale na początek Fall Amour. Do tej płyty powrócę chyba w drugiej godzinie porannej rezydencji. Na początek posłuchamy sobie takiej małej zajawki w postaci utworu Fall Amoura, Won't Let You Down. Fall Amour to też wielka gwiazda muzyki house. Miałem kiedyś przyjemność z nim grać. To jest DJ z krwi i kości, prawdziwy artysta sceny house. Człowiek, który potrafi miksować, który potrafi się doskonale bawić, który uśmiecha się, cieszy się z tego, co robi. Mnie się to bardzo, bardzo podoba. Fall Amour za chwilę, a później DJ 3000.

DJ 3000, So Shake, tak nazywało się to nagranie, Los Hermanos Remix. A teraz jeszcze jeden house'owy utwór, DJ B510. Houston, we have a problem. To jest, tak nazywa się to nagranie, które zostało zremiksowane przez, no, legendę, możemy powiedzieć, muzyki house DJ'a Spena. To jest jeden z moich ulubionych producentów na scenie house, tej soulfulowej, deep house'owej scenie house. Potem pojawi się Clapton, niemiecki producent, który ma wiele twarzy i nie wiem ile wcieleń, bo podobno tych Claptonów to jest kilku, bo ponieważ na jednej imprezie potrafiło w różnych miejscach na całym świecie potrafiło wystąpić ich kilku, ale o tym za chwilę. Na początek Houston, mamy problem, to będzie remix DJ-a Spena.

Клаптон і награні Wonderlust. Ну, дощ комерційний номер. Штамтана артиста. Я пам'ятаю його вчасне утворити. На артиста пошов, як і вілу артистів, пошов в керунку дощ комерційного хаосового грання. Новий альбом указав ще 8 мая. І не віємо так направде, ілю артистів укрива ще під тим маском Клаптона, тим таким джобом, можна повідіть. Бо здажило ще, że jednego dnia w kilku miejscach, w dwóch miejscach występowało dwóch Claptonów. W Polsce bodajże, nie pamiętam, na festiwalu Audio River i jeszcze gdzieś inny Clapton występował. No to jest taki też przykład, że czasami pod jednym pseudonimem ukrywa się jeszcze producent, który dodatkowo gdzieś tam gra, a może jest to jakiś tam zabieg, który ma na celu zarabianie jeszcze większych pieniędzy. Natomiast w opisie promocyjnym tego wydawnictwa, jak i całego albumu, który zaprezentuję za tydzień, fragmenty przynajmniej, było napisano, że jest to jeden artysta. No tego naprawdę nie wiem, trudno to ocenić. Plotki krążą w świecie klubowym. To jest rzecz do przebadania. A teraz projekt z Niemiec, także pozostaniemy jeszcze w Niemczech. Cupidon i Mila. Bardzo ciekawe nagranie zatytułowane Sleepy One. No i Cupidon i Mila. Cupidon to jest DJ-ski duet z Wuppertalu, który tworzą Leo i Golo. Do tego dołączyła jeszcze wokalistka, która występuje razem z nimi, Mila. Artyści są znani z tanecznych produkcji, takich dość energetycznych setów, które łączą zarówno deep house, ale też R&B i hip-hop. No też nie boją się eksperymentować, jeśli posłuchacie ich twórczości z takimi klimatami jak afro, dancehall czy baile funk. A jeśli chodzi o to nagranie, które zaprezentuję za chwilę, to artyści powiedzieli tak. Mila powiedziała: dla mnie Sleepy One to piosenka o duchowym przebudzeniu, o ponownym odnajdywaniu siebie, odcinaniu się od tego, co nas przytłacza, i wierzę w to, że każdy nowy dzień jest kolejną szansą na rozwój i pójście naprzód. Ale tu bardzo ciekawą rzecz powiedział Golo. Dla mnie ten numer brzmi jak szczęśliwe zakończenie filmu Disneya na imprezie na plaży, a zaczęło się od tego, że nagraliśmy telefonem, jak Leo wyklepuje rytm na własnej nodze i ostatecznie ten dźwięk został z nami w całym utworze. Mam nadzieję, że ludzie będą mieli tyle samo frajdy ze słuchania tego nagrania, ile my mieliśmy przy jego tworzeniu. Posłuchajmy teraz tego utworu Cupidon i Mila i kompozycja Sleepy One.

0: Trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie. Czwórka.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, głównie na południu, na zachodzie i na północy. Także mogą wystąpić burze, a w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A temperatura maksymalna dziś to 11-14 stopni. Miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich może być to temperatura w okolicach 9 stopni. W Warszawie 13 stopni, a inne stolice europejskie. No najcieplejszą stolicą jest dzisiaj Rzym, 22 stopnie, w Paryżu 16. W Berlinie 15, w Londynie 13, a w Bukareszcie 13.
1: Autopromocja.
2: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
3: Julia, ale to ty dzwonisz.
2: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
3: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
4: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
3: No i jak wrażenia?
2: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie.
5: Marta Zienkiewicz,
3: Julia Święch
5: i Alicja Michalska.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Właśnie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Po reklamie.
3: Czwórka. Radio i podcast.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: Brytyjska formacja Dual Gis, formacja z Bristolu, duet, który tworzą Adam Wilson i McRoy Spencer. Kilka nagrań już prezentowałem w moich audycjach, a to ten utwór, który nazywał się Dig It Up, tu z udziałem Andy'ego Coopera i Blubber Muffa, nawiązywał do złotej ery rapu, do złotej ery hip-hopu, czyli lat 90. i takich artystów jak Cypress Hill. To nowe wydawnictwo, które ukazało się nakładem wytwórni Jalapeno. A teraz jeszcze drugi utwór z tego singla, to druga strona singla. Jeszcze raz The Allergies i kompozycja zatytułowana

This Feeling, ale później pojawi się sporo muzyki house. Wracamy do muzyki house. Zaprezentuję wspomniane już przeze mnie nagrania, w pierwszej godzinie wspomniane nagrania z kompilacji House of House, którą wydała holenderska wytwórnia Heist, czyli wytwórnia należąca do jednego z moich ulubionych house'owych duetów, Dumb Swindle.

I na koniec bity dobre do miksowania dla DJ-ów. Dam Swindle i Hail Supreme. A nagranie nazywało się Not Enough, tu zremiksowane przez Two Soul Fusion, czyli projekt, który tworzy Louis Vega i Josh Milan. No, Louis Vega to legenda, można powiedzieć. To jest człowiek, który nagrywa m.in. pod pseudonimem Masters at Work, jeden z najlepszych, najbardziej popularnych DJ-ów na świecie. No, to jest artysta, który już na scenie stoi chyba ze 40 lat. Ale jest to artysta, który jest bardzo popularny wśród DJ-ów house'owych. Ja nie pamiętam, żeby kiedy Masters at Work albo Louis Vega wystąpili w Polsce. Ja miałem okazję widzieć tego artystę podczas festiwalu Defected Croatia kilka lat temu. A wciąż słuchamy kompilacji przygotowanej przez właśnie projekt Dam Swindle, czyli duet, który w ubiegłym roku wystąpił na festiwalu Carbon Silesia. Przypomnę, że to jest nasz czwórkowy patronat i w tym roku także będziemy na festiwalu Carbon Silesia. Dam Swindle, holenderski duet, który słynie z tego między innymi, że gra przede wszystkim z winyli, ale słynie też z tego, że prowadzi swoją własną wytwórnię Heist Recordings, bardzo dużo nagrywa, bardzo dużo dobrych utworów. Wytwórnia Heist Recordings działa od roku 2013 i właśnie wydała kompilację House of House. To jest kompilacja, na której znalazło się 19 nagrań i teraz w drugiej godzinie porannej rezydencji będziemy słuchali tych utworów, kilku utworów, wybranych utworów z tej płyty. Są różnorodne utwory. Ja przygotowałem bardziej soulfulowy, wokalny zestaw nagrań. Riva Star już teraz, czyli włoski producent na co dzień mieszkający w Londynie, szef wytwórni Snatch Recordings i nagranie Take Up The Space.

Kolejne nagranie z kompilacji House of House, wydane przez wytwórnię Heist Recordings z Amsterdamu, Dam Swindle. Duet z Amsterdamu założył tę wytwórnię w 2013 roku. No, moim zdaniem Amsterdam to nowa światowa stolica muzyki house. Nie Nowy Jork, nie Berlin, nie Londyn. Już nie Londyn, a Amsterdam, ponieważ tam właśnie działa mnóstwo producentów, bardzo dobrych producentów. Tam dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o muzykę house. I te imprezy, jeśli się ogląda social media i to, co dzieje się na imprezach Dam Swindle, to naprawdę jest coś niesamowitego.

i Polsce jeszcze długo, długo, daleko, daleko do tego, żeby było tak właśnie jak w Amsterdamie. To było Dam Swindle i Jungle by Night, nagranie Call of the Wild, tu w remiksie Makeza. Też polecam odsłuchać nagrania z tego projektu. A teraz kolejny utwór, który mi się bardzo podoba. Life on Planets i kompozycja Keep Going. Ja dodam jeszcze, że na albumie House of House znalazło się 19 nagrań. Chyba 17 jest na trzypłytowym winylu plus dwa w formie cyfrowej, tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Carrie Chandler, Fall Amour, Cinti, Cole, DJ Sneak, Super Shy, kilka z tych utworów już prezentowałem wcześniej, także wschodzące talenty, takie jak Papa Nax czy Lemonade, także bardzo dobry utwór Kerry'ego Chandlera się pojawia tutaj, Curiosity, tak się nazywa ta kompozycja, ale akurat Kerry'ego Chandlera nie zaprezentuję dziś, pojawi się myślę, że w mojej audycji Kluboteka, ale to dopiero za tydzień. Posłuchajmy kolejnego utworu Life on Planets i Keep Going.

0: Folk to jest holenderski duet. Kolejny przykład tego, że w Holandii tworzy się bardzo dużo dobrej muzyki. House, Daniel Lezeman i Hans Peeman. Już wielokrotnie prezentowałem ich nagrania. Jedno z ostatnich ukazało się nakładem także holenderskiej wytwórni Boogie Axe. To jest wytwórnia, która należy do Crack and Smack. Bardzo wszechstronny duet, który sięga zarówno do jazzu, do klimatów deepowych, ale także do muzyki disco. Dwóch przyjaciół ze szkoły średniej założyło ten projekt i tworzy od wielu, wielu lat i z dużym powodzeniem na scenie deep house'owej. A wytwórnia Heist Recordings, bo to nagranie znalazło się na kompilacji House of House. To jest setne wydawnictwo wytwórni Heist Recordings należącej do Dame Swindle. Na tej płycie znalazły się też nagrania, wspominałem już Kerry'ego Chandlera, między innymi pojawia się DJ Minx w utworze z Dame Swindle, ale dziś tego utworu nie zaprezentowałem. Pojawia się także Sinti, a także Amerykanin DJ Sneaks. Panowie z Dame Swindle powiedzieli tak o tym wydawnictwie. House of House odzwierciedla etos, który definiuje naszą wytwórnię od pierwszego dnia. To miejsce dla pasjonatów house'u, którzy wnoszą autentyczną duszę do muzyki klubowej, niezależnie od tego, czy są legendarnymi pionierami, czy nowicjuszami z nowej szkoły. Setne wydawnictwo Heist to coś więcej niż tylko liczba. To świadectwo społeczności, kreatywności i dziedzictwa, które budowaliśmy z każdym kolejnym wydaniem. Ja biorę w ciemno każde wydawnictwo z wytwórni Heist Recordings. Uwielbiam. Uwielbiam produkcję Dame Swindle, ale także artystów, którzy nagrywają dla tej holenderskiej, amsterdamskiej oficyny. Teraz R.P. Brown i Capote. Dwóch artystów, którzy połączyli siły i wydają album pod koniec czerwca. Ukaże się wspólny krążek tych wykonawców nakładem wytwórni Toytonics. To niemiecka wytwórnia, niegdyś znana jako Goma. Nowe nagranie promujące ten krążek to Love Getcha. Tak nazywa się ta kompozycja. A za chwilę ze mną w studiu pojawi się Kasia Dydo. O, witamy, witamy, witamy. Dzień dobry. Co tam słychać w świecie DJingu?
1: Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Słuchaj, zrobiłam wczoraj naprawdę dobry miks, ale mam ich na swoim koncie może 3. Mm-hmm. Ale już wiesz, jakoś idzie to do przodu, jakoś, no wiesz, już mam przynajmniej jakąś satysfakcję z tego, że coś tam się po prostu zaczyna dziać. No i wiesz, po prostu jakbyś widział to moje skupienie na twarzy, jak ja w ogóle dochodzę do tego miksu, nie? Że tam po prostu oczy, wiesz, wpatrzone po prostu w ten ekran, żeby się w odpowiednim momencie jakoś wbić, żeby po prostu przekręcić te wszystkie sufaki, jeden w górę, drugi w dół i nagle po prostu masz taki moment, że słuchasz, czy idzie to równo, tak? Czy to idzie dobrze, czy to po prostu brzmi jak jeden utwór, nie? I nagle słyszysz, że tak jest.

0: Myślę, nie, dobra, zrobiłam to.
1: Dobrze, trzymam kciuki. A co w Stacji Kultura?
0: Na Stacji Kultura będzie sporo się dzisiaj działo, bo zajrzymy do Narodowej Galerii Sztuki. Tam bardzo dobra wystawa pod tytułem Dojrzewanie. Nie wiem, czy ty pamiętasz swój moment dojrzewania i w ogóle jak go wspominasz, bo wiele osób nie ma z tym dobrych wspomnień.
1: Tak dawno to było.
0: Więc bardzo ciekawa wystawa, która nas konfrontuje z tym czasem. Ale będzie u nas dzisiaj także Bowska, która, uwaga, nie będzie mówiła o swoich muzycznych projektach, tylko o swoich artystycznych, bo Bowska też jest wykształconą artystką. Maluje, potrafi tworzyć niesamowite grafiki i dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić, bo w przestrzeni, która nazywa się Wzory, można zobaczyć jej najnowszą wystawę. Nie znam twojego adresu. Taki jest tytuł tej wystawy.
1: Okej, dobrze. To wszystko po godzinie.
0: I jeszcze będziemy w Cannes, bo Marcin Radomski tam jest, więc będziemy wam zdawać relacje, co się wydarzyło w pierwszym dniu tego festiwalu. Będziemy mówić o filmach, które mają szansę być może na Złotą Palmę. No i też powiemy wam, jaka tam panuje atmosfera.
1: Dużo ciekawych imprez też się odbywa, muzycznych.
0: Ale widzę, że ty masz bluzę z napisem Alfa Teta. No nieźle. A wiesz, co to w ogóle oznacza? No. To jest w ogóle świetna nazwa, no bo wiadomo, Japończycy dużo myślą, nie? O tym alfa, pierwsza litera alfabetu oznacza kreację i w ogóle osobę, która tam, wiesz, nadaje po prostu ton, no a teta, no to jest właśnie też litera, która odpowiada za kreowanie różnych rzeczy, więc alfa teta, czyli lider, który po prostu kreuje po prostu całą imprezę.
1: A wszystko to z Greki, no. No dobrze, dobrze. Wszystko po godzinie 12. Kasia Dydo.
0: Zapraszam.
1: Ja także zapraszam. A ja nazywam się Norbert Bożyn, DJ Bird. Dzięki za dziś. RP Brown, Capote, Love Get Ya jeszcze przez chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe.

0: I wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Po reklamie. Czwórka.

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dzisiejsza pogoda ma charakter klasyczny. Rano może jednak kurtka, po południu po co była mi ta kurtka, wieczorem jednak była potrzebna. W Warszawie sporo słońca, około 18 stopni, idealna aura do spacerów, kawy na mieście i udawania, że odpowiemy dzisiaj na wszystkie maile. W Kraków przywitał mieszkańców lekkimi chmurami i temperaturą około 17 stopni. Bardzo dobre warunki do siedzenia nad Wisłą i analizowania życia przez okulary przeciwsłoneczne. No a w Gdańsku trochę chłodniej, około 14 stopni i morski wiatr, który przypomni, że Bałtyk nigdy nie daje pełnego pogodowego zaufania.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Tu czwórka Polskie Radio.
4: Tu czwórka Polskie Radio. Don't touch your tail now. Check up. These guys get real.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 4 minuty po godzinie 12, Stacja Kultura. Tak, właśnie już razem z wami przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiać o kulturze. To jest program, w którym przyglądamy się temu, jak żyje sztuka, jak żyje film, jak żyje miejska kultura. No i w dzisiejszym wydaniu zajrzymy m.in. do Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, gdzie trwa wystawa Dojrzewanie. To jest taka wielogłosowa opowieść o emocjach, o dorastaniu, o międzypokoleniowym dialogu. Porozmawiamy więc trochę o kruchości, bo to też jeden z tematów tej wystawy. O wstydzie, o tym, dlaczego doświadczenie dojrzewania wciąż pozostaje też jednym z najważniejszych tematów współczesnej sztuki. Ale dzisiaj także odwiedzimy przestrzeń Wzory, gdzie uwaga, Bowska prezentuje wystawę, która nosi tytuł Nie znam twojego adresu. To jest spotkanie z takim bardzo melancholijnym światem rysunku, emocji i też takich bardzo osobistych historii zapisanych w obrazach roślin, kamieni oraz twarzy. Bowska będzie u nas po godzinie 13, a za chwilę też Marcin Radomski się z nami połączy prosto z festiwalu w Cannes. Opowie o najgłośniejszych premierach, festiwalowych emocjach i filmach, o których w najbliższych miesiącach, myślę, będzie mówił cały świat, a więc do Cannes przeniesiemy się już za moment w czwórce w Stacji Kultura, a więc namawiam, żeby nie kręcić gałką, tylko zostać z nami na fali.

0: Gorzej jest tam Marcin Radomski, prosto z festiwalu. Największe światowe premiery i nazwiska, o których mówi dzisiaj cały świat kina. Marcin Radomski jest w samym sercu tych wydarzeń. Co się tam wydarzy przez najbliższy czas? O jakich filmach będzie mówił cały świat? O tym mam nadzieję, Marcin Radomski nam uprzejmie doniesie już teraz. Dzień dobry, witaj w czwórce. Co ciekawego u ciebie się wydarzyło?
1: No i jak zawsze oglądam filmy, seriale i rzeczywiście dużo się tutaj dzieje. Wczoraj przyjechałem na festiwal filmowy do Cannes i wczoraj on się wieczorem rozpoczął. Rozpoczął się pokazem Elektryczny Pocałunek. Taki jest polski film. Electric Kiss, taki jest tytuł polski, natomiast to jest francuski film, komediodramat, taki kostiumowy, burleskowy, zabawny. Zresztą często tak tutaj się festiwal filmowy w Cannes rozpoczyna. Rozpoczyna się od takiego akcentu francuskiego najczęściej, doceniającego właśnie ich własne produkcje. Pojawiła się cała ekipa oczywiście tego filmu i to jest opowieść o miłości, taka zabawna właśnie w formie kostiumowej, lekka jak na początek tego festiwalu, natomiast wydaje mi się, że podczas tegorocznej 79. edycji raczej te filmy będą opowiadały o tym, co dzieje się obecnie na świecie w kontekście historycznym, ale też pewnie i współczesnym, bo wczoraj też członek jury, przewodniczący Park Chan-wook, scenarzysta, reżyser, producent południowo-koreański, powiedział, że filmy są też i też ten aspekt tutaj pewnie będzie brany pod uwagę, zwłaszcza w kontekście tego, jak wiemy, co się dzieje na świecie. Chociaż tutaj w Cannes doceniana jest najbardziej sztuka filmowa i to mnie najbardziej zawsze cieszy. Oczywiście najważniejszy jest film, ale też istotny jest ten cały kontekst, czyli czerwony dywan, gwiazdy, które się pojawiają na nim, ale to są gwiazdy najczęściej związane z filmem. To są reżyserzy, aktorzy z rzeczywiście z tych obsad najważniejszych filmów, twórców europejskiego, światowego kina, kina autorskiego. Właśnie teraz jestem na takim tarasie festiwalowym, w ogóle w Cannes jest bardzo słonecznie i widzę, że tutaj w oddali odbywa się tak zwany fotokol, czyli prezentacja ekipy dla fotoreporterów. Prawdopodobnie już jakiś kolejny seans jest właśnie zapowiadany i robione są zdjęcia, które pewnie obiegną cały świat. Tak jak zdjęcia wczoraj z tej gali otwarcia, bo wczoraj rzeczywiście na gali otwarcia pojawiła się między innymi Jane Fonda, która właśnie mówiła o ciekawych rzeczach. Mówiła
0: no właśnie, o kinie. Powiedzmy może o tym, o czym mówiła Jane Fonda i czy to był jeden z najmocniejszych momentów otwarcia i dlaczego jej słowa o kinie jako akcie oporu jakoś tak bardzo mocno wybrzmiały.
1: Tak, bo ona rzeczywiście to powiedziała, co zauważyłaś, czyli że kino jest aktem oporu, bo ono opowiada historię i potrafi nam przez ekran opowiedzieć o historiach, które oczywiście mogą budzić empatię, ona właśnie mówiła, ale też mówiła, że to są historie, które mogą być dla nas niewygodne i wobec których widz w kinie właśnie musi się jakoś ustosunkować i że one, też mówiła w ten sposób, że one umożliwiają nam nawiązywanie więzi, skłaniają do rozmowy i mówiła, że wierzy w siłę głosów na ekranie. Tych bardzo różnych głosów i też takich głosów, które są poza nim, czyli tych, które są po seansie. I wydaje się, że właśnie to jest też sens w ogóle festiwali filmowych, że po pierwsze pokazują wyselekcjonowane najważniejsze filmy światowego kina, tak jak tutaj właśnie festiwal w Cannes, ale poza tym skłaniają do rozmowy, dlatego tutaj też są oczywiście te prezentacje w formie konferencji prasowych, gdzie reżyserzy, twórcy mogą się wypowiedzieć. Są też wywiady. Będę też miał możliwość przeprowadzenia wywiadów z kilkoma twórcami, twórczyniami z całego świata i potem one docierają do widzów, czytelników na całym świecie. Więc myślę, że Jane Fonda rzeczywiście powiedziała ważne słowa o tym, czym dzisiaj może być kino i że tak też kino powinniśmy traktować też w dobie platform streamingowych, bo wszyscy zresztą na pewno oglądamy wiele w domu, ale też warto się spotkać właśnie w kinie, na festiwalu i porozmawiać, co te filmy mogą nam dać, a festiwal w Cannes jest najlepszym takim miejscem do tego, żeby o tym porozmawiać.
0: Honorowa Złota Palma dla Petera Jacksona była dla ciebie zaskoczeniem, czy to był po prostu oczywisty wybór?
1: Wiesz co, trochę

0: była zaskoczeniem, natomiast chyba większym dla samego nagrodzonego, bo wczoraj na gali powiedział, że nie jestem typem gościa, który odbiera złotą palmę, więc był bardzo zaskoczony, skromny. Zresztą taki jest, mi się wydaje, jakiego kojarzę z różnych właśnie wypowiedzi przez lata. Nowozelandzki filmowiec, no autor najważniejszej chyba trylogii, w ogóle serii filmowej, adaptacji Tolkiena, Władcy Pierścieni, ale też Hobbita. No na pewno zasłużenie został tutaj nagrodzony. W końcu otrzymał. Mówiło się, że odchodził, będzie na emeryturę, ale on cały czas pracuje i jest kimś, kto tworzy filmy. No i myślę, że będzie jeszcze tworzył, więc cieszy mnie to bardzo, że otrzymał też tę nagrodę. Honorowa Złota Palma właśnie dla Petera Jacksona. Myślę, że bardzo, bardzo zasłużona.
1: Czy ty myślisz, że widać było, jak odbierał nagrodę, jakąś taką właśnie, czy czuć było taką nostalgię za erą Władcy Pierścieni, czy też Cannes coraz mocniej docenia takie kino gatunkowe i twórców, którzy zmienili jednak dosyć mocno to mainstreamowe kino?
0: Wiesz, to tak. To jest coś, jakieś takie sedno rzeczywiście tego, masz rację. To jest coś, co też tutaj się dzieje i wydaje mi się, że w ogóle teraz coraz częściej wraca się do klasyki filmowej i festiwal filmowy w Cannes też do tego wraca, dlatego docenia właśnie coś takiego już, co jest ikonicznego, wpisanego w popkulturę, jakim jest Władca Pierścieni właśnie, ale co więcej, dzisiaj na przykład w ogóle wieczorem dwa takie nostalgiczne pokazy, bo jeden to Top Gun, czyli film z 86 roku. On ma 40 lat i dzisiaj on zostanie, oczywiście film z Tomem Cruise'em, dziś zostanie pokazany wieczorem na plaży, bo tutaj są też takie pokazy na plaży, które właśnie, których pokazywane są starsze filmy, no i teraz po 40 latach Top Gun, ale co więcej, dzisiaj jest też pokaz Szybcy i Wściekli. Tak, się filmu...
1: Ja jestem fanką.
0: No ja też, więc wiesz, wybieram się. 2001 rok. To była premiera tego filmu. 25 lat, czyli dzisiaj jest 25 lat i z tej właśnie okazji jest tutaj powrót tego filmu na festiwal Szybcy i Wściekli. No myślę, że dla wszystkich fanów aut, szybkich wyścigów samochodowych, no to jest... Ten thriller sensacyjny jest jednym z takich kultowych już filmów, mimo że ma 25 lat. Dla mnie to tam w tym filmie prawa fizyki zostały zawieszone i myślę, że warto do tego filmu wrócić. A tutaj w Cannes przyjedzie jeszcze ekipa tego filmu, bo będzie Vin Diesel, Michelle Rodriguez, będzie też... Middle Walker, czyli córka Paula Walkera, który w filmie przecież wystąpił, a który już nie żyje, więc ona przyjedzie i z ekipą właśnie będą wspominać, że będzie dużo śmiechu, dużo dobrej zabawy, bo też te wieczorne pokazy, bo to jest w ramach pokazów Midnight Screening, pokaz zacznie się tutaj 23:45, więc w takim idealnym właśnie czasie już takiego wieczornego luzu. Więc myślę, że to będzie też wydarzenie, ten powrót Top Gun po latach na festiwal, więc dużo takich akcentów teraz się pojawia, że jest i Władca Pierścieni, Peter Jackson dostaje nagrodę, jest Top Gun, jest właśnie Szybcy i Wściekli i to na początek festiwalu, więc to jest też taki znak, że jednak chcemy wracać też i upamiętniać te kultowe momenty, kultowe chwile, no takie, które wpisały się do popkultury.
1: Powiedz jeszcze, na jakie filmy czekasz najbardziej?
0: Bardzo czekam na film nowy Asghara Farhadiego. To jest reżyser, no oscarowy reżyser, Klienta, Rozstania. On potrafi naprawdę opowiadać mocne historie, ale w taki bardzo ludzki sposób, poprzez historię o człowieku, o relacjach. No i tutaj Historie równoległe to będzie film, który pojawi się pojutrze tutaj na festiwalu i też ma polski akcent, bo pojawiają się producenci tego filmu, Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz, a w ogóle sam reżyser w tym filmie nawiązuje do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, więc bardzo jestem ciekaw, co to będzie za historia. Podobno jest to opowieść o kobiecie, która obserwuje swoich sąsiadów, żeby się zainspirować do pracy, takiej pracy artystycznej, więc jestem ciekaw, cóż to będzie za historia. Izabeli Per się tam pojawia, Katrin Deneuve, więc bardzo czekam na ten film. To jest jeden z tych filmów. Czekam też na film nowy Pedra Almodovara, bo to jest też taki, no, światowej sławy reżyser tworzący od wielu, wielu lat.

0: I teraz powraca do języka hiszpańskiego, tworzy kolejny film w swoim oryginalnym języku. Myślę, że też to będzie coś rzeczywiście mocnego. Zastanawiam się, jak ten film właśnie zostanie tutaj odebrany i czy mi się spodoba. No i oczywiście czekam na polski akcent na festiwalu, czyli film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Pokazywał tutaj Zimną wojnę. Kilka lat temu dostał nagrodę za reżyserię. Wcześniej Ida przecież dostała Oscara za film nieanglojęzyczny, więc no to jest też wydarzenie, że Paweł Pawlikowski tutaj powraca i w konkursie głównym będzie pokazywał swój film, więc jest wiele tytułów, na które bardzo czekam.
1: Życzę ci udanych seansów. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się połączymy i opowiesz nam, co się dzieje w Cannes, co się dzieje w miejscu, które tak naprawdę wyznacza kierunki światowego kina. Dzisiaj Marcin Radomski prosto z Lazurowego Wybrzeża, prosto z festiwalu w Cannes. Bardzo ci dziękuję za tę jakże miłą relację. No i baw się dobrze i pij kawę z gwiazdami i pięknym widokiem.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Nowość na playliście. No matter what, no matter what, you got.

0: Gość stacji.
1: A dzisiaj razem z nami nie jeden gość, a gościnie, które odpowiadają za wystawę, o której bardzo dużo dobrze mówi się w mieście. Ta wystawa ma miejsce w Narodowej Galerii Sztuki, nosi tytuł Dojrzewanie i w związku z tym dzisiaj razem z nami jej kuratorki Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, a także Joanna Kordiak. Dzień dobry.
2: Witajcie. Dzień dobry, cześć.
1: Witajcie w czwórce. No to jest wystawa taka wielogłosowa, opowieść o dorastaniu we współczesnym świecie. Projekt, w którym prace młodych, ale także osób średniego pokolenia, osób artystycznych, spotykają się z realizacjami nastolatek i nastolatków powstałymi w ramach działań partycypacyjnych, o które właśnie też będę was dzisiaj jeszcze pytała. Możemy tam zobaczyć i instalacje, i filmy, i obiekty. To wszystko tworzy przestrzeń taką pełną emocji, niepewności i pytań, które nie kończą się, myślę, wraz z wiekiem. Zanim zaczniemy rozmawiać o samej wystawie, no chciałabym zapytać was o wasz moment dojrzewania, no bo jednak gdzieś ten punkt wyjścia musiał być i właściwie każdy ma to doświadczenie. Jakie było wasze doświadczenie dojrzewania? Czy dobrze je wspominacie? Czy chciałybyście się cofnąć do tego czasu?
3: No tak, pewnie jakieś tam własne doświadczenie, czy powrót do tego własnego doświadczenia też gdzieś tam był jedną z naszych, może nie motywacji, ale pewnie nie główną, natomiast ja bardzo bym nie chciała wrócić do tego czasu i bardzo to ciężko wspominam. To dla mnie jakiś taki trudny czas, też taki związany z trudnością w akceptacją siebie, z wyglądu zmieniającego się, takiej cielesności swojej, jakiejś kobiecości, z którą nie wiedziałam, jak sobie poradzić, z jakimiś takimi uczuciami głównie wstydu i zażenowania i takiej, no, jakiejś takiej nieumiejętności radzenia sobie w relacjach różnych takich pierwszych i to dla mnie był trudny czas bardzo. Też mało tego wsparcia, pamiętam, miałam jako dziewczynka.
4: Dla mnie był to czas słodko-gorzki i jak sobie powracam myślami do tego czasu, to odkrywam, że w sumie właśnie narzędzia artystyczne pojawiły się w tym moim okresie dojrzewania. Właśnie fotografia, aparat fotograficzny i w ogóle jakaś taka zajawka sztuką i stąd też takie przeświadczenie, że właśnie narzędzia artystyczne są bardzo wzmacniające w tym tak trudnym okresie. Mogą właśnie oddawać sprawczość, jakbyś się uczyć takiego krytycznego myślenia, co szczególnie jakby w obecnych warunkach, kiedy jakby otaczają nas kryzysy, jest zalew informacji, fake newsów i faktycznie to dojrzewanie bardzo różni się od naszego doświadczenia dojrzewania.
1: Tak? Ale uważacie, że dojrzewanie dzisiaj jest trudniejsze od dojrzewania, które miało miejsce w naszych czasach?
4: Na pewno takim trudnym aspektem jest życie w scyfryzowanym świecie, manipulacje emocjami przez platformy cyfrowe i brak jakby takiego wsparcia w kontekście cyberprzemocy. I to wydaje nam się, że to jest bardzo taki determinujący czynnik jakby dla dzisiejszych osób nastoletnich.
3: Z jakiegoś powodu rzeczywiście mamy do czynienia z takim głębokim

0: kryzysem zdrowia psychicznego, tak, wśród osób nastoletnich. To jest oczywiście, nie jest specyfika tylko polska, taka bardzo lokalna, natomiast specyfiką bardziej lokalną jest fakt, że to wsparcie ze strony takich, że te systemowe narzędzia wsparcia, no mówiąc delikatnie, nie spełniają swojej roli, albo po prostu są niewydolne. No, wobec tej słabości też to było nasze pytanie, co my jako instytucja kultury możemy zrobić. To mam na myśli oczywiście system edukacji, który jest jakby w permanentnym kryzysie i jakby też nic nie zapowiada się, że to się zmieni. Mówię o takiej edukacji dostępnej, tak?
1: Powszechnej.
0: A z drugiej strony, no, system opieki zdrowotnej, opieka psychiatryczna, psychologiczna, jakby szczególnie psychiatryczna, jest po prostu bardzo trudno dostępna. I to jest realny problem. To jest realny problem osób, zarówno mieszkających w dużych miastach, już nie, a co dopiero we wszystkich mniejszych ośrodkach. Więc to są rzeczywiście realne trudności. To, co Kasia powiedziała o cyberprzemocy, no, co wspomniałyśmy w kontekście dojrzewania własnego, tak, co jest takim wspólnym doświadczeniem wszystkich, niezależnie od wieku, czyli kwestia akceptacji siebie, swojej właśnie cielesności, zmieniającego się ciała, jakichś pierwszych oznak, tak, kobiecości. Generalnie jakby trudności z akceptacją swojego wyglądu, takiej potrzeby akceptacji, ale to jest czymś wspólnym, natomiast w obecnej sytuacji, kiedy ten wygląd i ta autoreprezentacja jest tak ważnym elementem funkcjonowania w świecie, w wirtualnym świecie, jest tak nieodzownym, to jak cię widzą i jak cię oceniają, no ta presja mediów społecznościowych jest czymś, myślę, takim, który, no, czymś, co ma duży wpływ na to rzeczywiście obniżenie jakby nastrojów i taki generalnie taki stanów depresyjnych.
2: Mam wrażenie, że w ogóle ciężko jest coś dobrego powiedzieć na temat dojrzewania, nawet jak tutaj ze sobą rozmawiamy, a z drugiej strony, no jednak w przypadku waszej instytucji jednak jest to galeria sztuki. Wydawać by się mogło, że tutaj, prawda, będziemy mówić o czymś pięknym, bo jednak sztuka też w dużej mierze tak się kojarzy. To ta zbitka mnie też interesuje. Czy w ogóle dojrzewanie to jest dobry temat dla sztuki i czy artyści często w ogóle podejmują ten temat w swoich pracach?
1: Nasza wystawa skupia pracę, które łączy właśnie doświadczenie dojrzewania w aktualnych realiach. Jako kuratorki Zachęty miałyśmy takie poczucie, że nastolatkowie są obecni w przestrzeni publicznej, no bo są cały czas poddawani analizom, debatom, statystykom, natomiast bardzo rzadko ich głos może realnie wybrzmieć. I jako instytucja publiczna miałyśmy takie poczucie, że to jest trochę nasza odpowiedzialność, żeby stworzyć taką przestrzeń dla osób nastoletnich, żeby móc usłyszeć ich głos. I nasza wystawa, no właśnie, z jednej strony jest międzypokoleniowa, z uwagi na tą konstelację właśnie osób artystycznych młodego pokolenia, średniego i też właśnie prac osób nastoletnich. A z drugiej strony...
0: No, bo to padło pytanie, czy na ile ten temat dojrzewanie w sztuce, na ile on jest po prostu obecny. Bo to tak Kasia powiedziała, to nie jest tak, że pokazujemy takie bardziej prace, które są taką ilustracją tematu, tak? Tylko właśnie rzeczywiście skupiamy się na pewnych problemach, pewnych wyzwaniach i to się w tych filmach, instalacjach, obrazach nawet też mam jeden obraz, nie tylko jeden, pojawia. Natomiast jakby, jak pytamy o to, czy ten temat w ogóle sam w sobie jest obecny, on na pewno jest bardzo mocno obecny, to wybrzmiało w ogóle w kulturze, w filmie oczywiście, tak?
1: W teatrze.
0: I też na polskim gruncie to rzeczywiście też ostatnio bardzo też w teatrze, tak? Mocno też ze spektaklem Gosi Wdowik to też temat wybrzmiał, czyli jako taki rzeczywiście, jako temat sam w sobie. I trochę ta wystawa, jako taka konstelacja tych prac jest podjęciem takiego wyzwania, czy to jest temat w ogóle i jak sztuka współczesna z tym się mierzy. Ale bardziej właśnie też chodziło nam o to, żeby podotykać czy ponaświetlać pewne problemy, kwestie, stworzyć taką przestrzeń do rozmawiania o tym, z czym się mierzą dzisiaj osoby.
1: To eksperymentowanie.
0: Tak, też. Ale też właśnie przestrzeń, żeby w jakiś sposób ten publiczność, która jest też trochę, jak cała grupa ta społeczna, marginalizowana, analizowana, żeby tę grupę odbiorców potencjalnych trochę tutaj bardziej o nas zachęcić.
2: Dzisiaj mówimy o bardzo ciekawej wystawie, która ma miejsce w Narodowej Galerii Sztuki, wystawa Dojrzewanie. Jakoś szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek inna wystawa kiedyś była poświęcona nastolatkom tak naprawdę, ich problemom dojrzewania. Zazwyczaj tak gdzieś w okolicach 1 czerwca pojawiają się wystawy dla dzieci w tych poważnych instytucjach.

instytucjach sztuki, a tym razem nastolatki jakby tutaj w roli głównej. Co zobaczymy konkretnie na tej wystawie i też jak się na niej poczujemy i czy opuszczając tę wystawę będziemy mieli jakieś dobre skojarzenia mimo wszystko z dogrzewaniem, o tym opowiemy za moment w czwórce, za chwilę na tę wystawę w Zachęcie powrócimy.

0: Gość stacji.
1: A dzisiaj razem z nami Katarzyna Kołodziej-Podsiadła, a także Joanna Kordiak, kuratorki wystawy Dojrzewanie, czyli no, taki temat, bym powiedziała, dosyć ryzykowny, podjęty w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Temat, który tak właściwie mam takie poczucie, że tak za często się nie pojawia w instytucjach kultury. Być może rzeczywiście w teatrze, w kinie ten temat oczywiście
2: bardzo
1: jest
2: mocno.
1: Bardzo mocno, ale już w galeriach sztuki mam wrażenie, że nie za bardzo. Plus jeszcze chyba, tak jak wspomniałyście, no właściwie nie oddaje się tego pola artystycznego nastolatkom. Tak jakby w ogóle ich nie było, tak jakby ta grupa społeczna w sensie artystycznie w ogóle nie istniała. Nie wiem też, czy łatwo jest ich w ogóle zaciągnąć do takiej instytucji jak Zachęta. Czy wy widzicie w ogóle tę grupę wiekową w swojej instytucji?
2: No właśnie nie widzimy jej tak często, stąd też tym impulsem było stworzenie wystawy właśnie dedykowanej im i z ich udziałem, bo tak jak wspomniałaś, to włączenie do różnych procesów artystycznych wydaje nam się bardzo ważne i wartościowe i faktycznie w przypadku naszej wystawy też to pokazało, że jest takie zapotrzebowanie i faktycznie jakby wystawy dla dzieci są wystawami już rozpowszechnionymi, w Zachęcie od 20 lat realizujemy i wiemy, jak ważne właśnie w kontekście dzieci są te narzędzia artystyczne, stąd też jakby naturalne przejście do kolejnej grupy, którą chciałybyśmy widzieć częściej. Chciałybyśmy też, żeby Zachęta usłyszała ich głos i ta wystawa też jest bardzo o oduczaniu się i słuchaniu i podążaniu za tymi osobami nastoletnimi.
1: No bo tak, właściwie jakim oddaliście to pole artystyczne? Jakby czego od nich oczekiwaliście i co oni też z siebie dali?
3: Tak, to po pierwsze może też powiem,

0: Także jakby to, że projekty, które włączają też osoby, czy dzieci, czy osoby nastoletnie w jakiś sposób, to gdzieś, to nie jest tak, że się to nie wydarzało, prawda, w ogóle, tak, w instytucjach kultury. Natomiast to jako pewien temat, zmierzenie się z tematem z jednej strony, plus właśnie postawienie na ten element partycypacyjny, no to było coś takiego, co w jakiś sposób, tak możemy powiedzieć, jest czymś nowym i dlatego tam tym bardziej zależało na podjęciu takiego wyzwania. Wyzwania, które może być, nie być sukcesem od razu tu i teraz, tak, nawet w ciągu tych najbliższych miesięcy. Też zobaczymy, jaki będzie odzew, bo to, że wystawa się podoba, to jest super, ale zobaczymy, jak to przełoży się na też frekwencję właśnie osób w tym wieku, tak, i w tej grupie wiekowej, która nas szczególnie tutaj interesuje. Ale tak, więc pokazujemy prace, które były już takimi pracami istniejącymi, oczywiście prace artystów bardzo już też znanych, uznanych i tak dalej, ale właśnie pomiędzy tymi pracami też takie, które powstawały w wyniku takiego dłuższego, naprawdę dłuższego, czasem to półrocznego wręcz procesu, polegającego na różnego rodzaju warsztatach, działaniach właśnie wspólnych z nastolatkami. I takich projektów w sumie, które powstały takim mocnym udziałem, mamy na wystawie trzy, które tak stricte powstały we współpracach, tylko bo za każdym razem to było zupełnie innego rodzaju współdziałanie, na inną metodą realizowane i jakby z innym udziałem. Taką pracą jest na przykład praca Marty Romanki, Weroniki Zalewskiej oraz sześciorka nastolatków, między innymi Max Handerek, i jeszcze cała reszta młodych osób. I to jest praca, która dotyczy tematu no, super ważnego, o którym już tutaj wspomniałyśmy, czyli systemu edukacji, tego krytycznego spojrzenia na system edukacji i wyobrażenia sobie, czym taka idealna szkoła mogłaby być, jeśli wychodzi od czegoś innego niż fakty i stwierdzenia, tylko od pytań. No i to był rzeczywiście taki proces totalnie kolektywny. Oni właśnie wszystko tworzyli w ciągu tych warsztatów razem i cała koncepcja pracy, elementy składowe, jak film, jak elementy jakieś rzeźbiarskie, malarskie, po prostu powstały w wyniku albo wspólnego działania, albo po prostu są wkładem poszczególnych osób.
1: Powiedzmy może jeszcze, jakie inne motywy pojawiają się i krążą wokół tematu dojrzewania i są obecne na waszej wystawie. Poza systemem edukacji, co jeszcze było ważne, żeby opowiedzieć w sposób artystyczny o dojrzewaniu?
2: Na pewno ważnym tematem jest temat przemocy i ten wątek podejmuje Mohamed Bourissa w swoim filmie Genealogia przemocy, Anhar Salem, ale również Magda Szpech, która przygotowała na naszą wystawę nową instalację, Agencja Badania Internetu. Jest to hiperrealistyczna farma botów. Praca interaktywna, do której artystka zaprasza wszystkich i praca, która właśnie pokazuje mechanizmy wojny informacyjnej, właśnie propagandy rosyjskiej wobec wojny w Ukrainie, ale też pokazuje, jak łatwo zawłaszczane są emocje, takie jak frustracja, gniew, a w szczególności emocje osób nastoletnich, które nie mają właśnie tych narzędzi krytycznych, które jakby są bardzo łatwo podatne na wszystko, co się dzieje w sieci. I Magda Szpecht uważa, że właśnie możemy odzyskiwać te narzędzia cyfrowe jako takie narzędzia właśnie świadome, emancypacyjne, no i w kontrze do polaryzacji politycznej chociażby.
1: Trudne tematy pojawiają się na waszej wystawie, ale jeszcze chciałam zapytać, czy jest coś pozytywnego?
0: Trudne, ale też podane w taki sposób, akurat w przypadku Magdy Szpecht, dosyć humorystyczny, z takim jakimś taką ironią, tak. I też no jest też to element interaktywny i dosyć taki właśnie
1: wciągający.
0: Po prostu, że jest to ma coś takiego w sobie. No, co pozytywne, tak, no, ale pozytywne jest to, że jakby pomimo tej samotności, która jest taką jakby rzeczywiście, to można, jak mówimy o tym okresie życia i teraz o nastolatkach dzisiaj, czy w ogóle o społeczeństwie dzisiaj, tak, a co za tym idzie w ogóle o społeczeństwie dzisiaj, tak, tym, to jest problem samotności, nieumiejętności budowania relacji, czasem poza tą rzeczywistością internetową, ale z drugiej strony ogromna chęć bycia razem i ta przestrzeń wystawy, czy właśnie takie wspólne działania, one tę potrzebę bardzo fajnie zaspokajają. Czasem te narzędzia artystyczne, wspólne rysowanie, malowanie, mówię o takich najprostszych rzeczach, które można robić wspólnie.
2: Na wystawie również.
0: Są czasem łatwiejszą formą, narzędziem do budowania tych relacji niż czasem język, tak, czy słowa.
1: To prawda. Też jest, I to jest kolejny powód, dla którego warto wybrać się do Narodowej Galerii Sztuki i Zachęta, żeby zobaczyć

0: zobaczyć wystawę Dojrzewanie. Bardzo ciekawa wystawa, wystawa, która dotyczy no, takiego trudnego momentu w życiu każdego człowieka, ale to też poza tym, że wystawa o emocjach, o niepewności, o pytaniach, o samotności, o której wspomniałyśmy, no to też mam nadzieję, że to wystawa, która tak jak powiedziałaś, buduje relacje, buduje pomosty pomiędzy pokoleniem. Zapraszamy na wystawę Dojrzewanie do Narodowej Galerii Sztuki i Zachęta. Razem z nami zapraszały Katarzyna Kołodziej-Podsiadło i Anna Kordiak, kuratorki tej wystawy. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Stacja Kultura.
1: Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, jedna z najbardziej charakterystycznych i poruszających postaci polskiego teatru, kina, a także muzyki. Przez dekadę tworzyła role pełne emocji, prawdy i też takiej niezwykłej wrażliwości, pozostając, myślę, że dla wielu osób symbolem autentyczności, ale też i ogromnej artystycznej siły. Dzisiaj jej postaci przyjrzała się Weronika Puszkar.
2: Cześć. Ja odnoszę takie wrażenie, że ona też była przez cały czas obecna, właściwie do końca, bo wczoraj przygotowując się do tego programu, znalazłam mnóstwo wywiadów, których udzielała jeszcze niedawno. Przecież pojawiała się w programach Polskiego Radia, udzielała wywiadów w telewizji, więc no ona cały czas gdzieś była. Grała w serialach. Oczywiście wszyscy pamiętamy te najsłynniejsze role i dużo się dzisiaj mówi o tym, jak chociażby debiutowała w Teatrze Współczesnym w 1969 roku. Później, jeżeli chodzi o debiut filmowy, to już była też rola u legendy filmu, bo zagrała w Krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy w 70 roku. Później grała u Zanussiego, u Barei. Zasłynęła też kultowymi kreacjami telewizyjnymi.

0: tak jak na przykład było z serialem Alternatywy 4. Oczywiście też ją kojarzymy z innych, takich bardziej współczesnych seriali. Dzisiaj też wielu artystów się wypowiada, żegna tę artystkę, grała w takim serialu Bulionerzy. No, mnóstwo seriali, które do dzisiaj przecież są emitowane w różnych programach telewizji polskiej, czy w ogóle w telewizji. Oczywiście też Stanisławę Celińską kojarzymy z jej głosem, takim charakterystycznym, niskim głosem. Była też wokalistką. Zagrała wiele ról na deskach warszawskich teatrów, ale też w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia.
1: Dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński podkreśla, że słuchacze poznawali Stanisławę Celińską po półsłowa.
2: Jest to kilkaset ról, epizodów, ważnych postaci, które zagrała. Ten głos, ta wrażliwość, to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
1: W powieści radiowej Matysiakowie aktorka wcielała się w postać Iwonki Rączkowej. Wspomina Waldemar Modestowicz, reżyser Teatru Polskiego Radia.
3: Trochę dla nas śpiewała w Matysiakach. Wykorzystywaliśmy to, że ona śpiewa, że ona tworzy, pisze przepiękną poezję. Ma taką misję dzielenia się takim dobrym słowem ze słuchaczami.
4: Jak skrzydło kruka.
1: Wybitna aktorka i wokalistka zmarła w wieku 79 lat. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Stanisława Celińska była też po prostu dobrym człowiekiem i ona często mówiła o różnych swoich słabościach, problemach, z jakimi się mierzy, o tym, że często ten aktor też ma wiele dylematów, no bo poświęca się roli. Czasami jest tak, że wraca do domu i zostaje w tym domu sam, bo no poświęcił się wyłącznie grze.
5: Po prostu poczekać, aż czas minie, wszystko się wyrówna, uspokoi, czyli wyjść na dwór, zobaczyć właśnie świat, dać dostęp kosmosowi do swojej głowy. Może z pieskami, może towarzystwo zwierzątek, czy przyjaciół. W każdym razie wiedzieć, że ten czas musi minąć, żeby wrócić do formy, bo rzeczywiście bywa, że się zostawi całego siebie gdzieś tam na scenie. Bardzo często trafia to głównie mężczyzn, ponieważ to oni grają takie ogromne role, czasami właśnie wiodące w dramatach. I potem jest problem, żeby wrócić do tej codzienności. Ale tutaj czas, tak jak mówię, jest bardzo pożyteczny i trzeba go wpuścić między tę rolę, którą się zagrało, a życie.
0: To akurat fragment audycji radiowej Jedynki Czas Pogody, gdzie też właśnie mówiła, jak radzić sobie z takim czasem. Mówiła też, że pomagają piosenki.
5: Pamiętam, że mnie też pomagały piosenki. Jak byłam młoda, słuchałam Edith Piaf, słuchałam Demarczyk. Czasami człowiek się wypłacze podczas takiej piosenki. To jest też bardzo, bardzo ważne. Wiem, że też płaczą przy dziewczynie mojej, czyli gdzie jesteś dziewczyno. Także to jest, może być bardzo, bardzo oczyszczające. Kiedy grałam koncerty, przyszedł do mnie pan po koncercie, mówi: pani Stanisławo, muszę pani opowiedzieć, że jechałem kiedyś w samochodzie z lekarzem, ten lekarz uzależniony. No i tak słuchamy, on tak też słucha, doszło do wielkiej słoty. No i tu nastąpiła załamka, zaczął płakać, zaczął się przeżywać i mówi: nie, to ja już w tym momencie, od teraz zaczynam się leczyć. I takich przykładów było więcej.
0: I tak sobie myślę, że no, artyści też mają tę przewagę, że oni zawsze w jakiś sposób z nami zostaną. Nie tylko w pamięci, ale też na wszystkich nośnikach. Zawsze możemy sobie włączyć film, serial, możemy posłuchać muzyki, więc no, to sprawia, że nigdy o nich nie zapomnimy.
6: No właśnie, publiczność będzie pamiętała ją zarówno z wybitnych ról filmowych, jak i teatralnych, ale także z niezwykle osobistych koncertów, piosenek, które trafiały prosto do emocji słuchaczy. Wczoraj w wieku 79 lat odeszła Stanisława Celińska. Weronika Puszkar przyglądała się jej postaci. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
7: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
6: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
8: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: so shut up.
1: Na zegarach godzina 13.
2: Pogoda.
1: W Warszawie około 19 stopni i dużo słońca. Miasto oficjalnie przechodzi w tryb spotkajmy się gdzieś na zewnątrz. W Poznaniu spokojnie 17 stopni i przyjemna aura na rower, spacer albo trzecią kawę dnia wypitą wyłącznie dla dobrej atmosfery. Natomiast we Wrocławiu tam 18 stopni i trochę chmur. Pogoda idealna, żeby zrealizować bardzo ambitne plany.
2: Autopromocja.
3: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
4: Julia, ale to ty dzwonisz.
3: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
4: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
5: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
4: No i jak wrażenia?
3: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
4: Julia Święch
3: i Alicja Michalska.
5: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
7: Czwórka. Polskie Radio.

0: Stacja Kultura. Zaprasza Kasia Dydo.
1: 5 minut po godzinie 13 to Stacja Kultura. W niej szykujemy się na bardzo przyjemne spotkanie. Magda Bowska za moment się tutaj pojawi, odwiedzi nasze studio. No ale dzisiaj nie będzie muzycznej rozmowy, bo porozmawiamy o niemuzycznej odsłonie Bowskiej, bo ja tylko przypomnę, może ludzie tego nie wiedzą, może nigdy wcześniej na to nie trafiliście, ale Bowska z wykształcenia jest graficzką, absolwentką warszawskiej ASP. No i tym razem, no właśnie, nie będzie muzycznie, a plastycznie. Artystka opowie o prezentacji swoich prac przedstawiających bardzo ciekawe rysunki kamieni, roślin oraz twarzy. Wszystkie te rysunki cechują się taką dużą melancholią. Co Bowska chciała powiedzieć swoimi rysunkami? W jaki sposób powstają jej prace? Jak to się wiąże z muzyką? W ogóle czego słucha? Jak przygotowuje swoje prace na wystawę artystyczną? O tym będziemy rozmawiać już za moment, ale w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy również, co wydarzy się podczas tegorocznego pokoju na lato. To jest taka wyjątkowa przestrzeń w Warszawie, która staje sezonowo w centrum miasta, w bardzo konkretnym miejscu na tyłach Muzeum Powstania Warszawskiego. Ma taką piękną, efemeryczną, drewnianą konstrukcję. Jest jakby tak trochę zawieszona w mieście. No i to jest taki projekt, który łączy koncerty, warsztaty i działania artystyczne z takim miejskim rytmem wakacji. Co tam się wydarzy przez wakacje? Na co możemy liczyć? O tym będziemy mówić jeszcze w tej godzinie naszego spotkania w czwórce.

0: Stacja Kultura.
1: 12 minut po godzinie 13:00 to Stacja Kultura, w niej Magda Bowska się pojawiła. Dzień dobry, witaj.
2: Cześć.
1: W czwórce. Ekstra, że wpadłaś do nas. Nie będziemy dzisiaj rozmawiały o muzyce.
2: A może trochę tam coś.
1: No dobra, ale umówiłyśmy się dzisiaj na rozmowę o twojej takiej niemuzycznej odsłonie. Ja tylko przypomnę, bo być może nasi słuchacze nie wiedzą, że ty z wykształcenia jesteś graficzką, absolwentką warszawskiej ASP i gdzieś, no właśnie, to jest jakaś równoległa twoja część życia obok tego muzycznego?
2: Można powiedzieć, że mam taką podwójną osobowość, jak dr Jekyll, Mr. Hyde. Ale
1: to chyba dobrze, bo wiesz, Alicji w Krainie Czarów kiedyś ktoś mówił, że musi sobie wybrać tylko jeden scenariusz na życie i to jest w ogóle największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek usłyszeliśmy.
2: Dokładnie. I ja właśnie przychodzę tu z misją, żeby powiedzieć wszystkim wam, którzy słuchacie, że to jest kłamstwo. I całe życie kazali mi wybierać, aż w końcu nie wybrałam i patrzcie, jestem w czwórce.
1: Jesteś w czwórce, wpadasz tutaj, żeby pogadać najczęściej o muzyce, ale dzisiaj, żeby porozmawiać o swojej wystawie, którą możemy zobaczyć w Poznańskich Wzorach, która ma bardzo ciekawy tytuł. Nie znam twojego adresu, co jest zresztą prawdą, nie znam twojego adresu.
2: Ja twojego też nie.
1: Ale... Może dobrze.
2: Ale jeśli byś przyszła na wystawę i napisała do siebie samej wiadomość na pocztówce, które są tam przygotowane w bardzo odpowiednim miejscu, musiałabyś ją zaadresować i wrzucić do takiej skrzyneczki złotej, którą mamy na wystawie i wtedy bym, można powiedzieć, poznała twój adres, a przede wszystkim bym zobaczyła, co byś, jaką wiadomość byś sama do siebie chciała wysłać, taką od serca. Ja zamierzam wybrać się, ponieważ ta wystawa trwa miesiąc. Teraz szczególnie zapraszam na Noc Muzeów w Poznaniu, bo będzie ją można oglądać. Noc Muzeów to jest zawsze ekscytujący wieczór. Wystawa jest dość kameralna i intymna, więc fajnie jest ją właśnie

0: właśnie tak poczuć. Wydaje mi się, że najważniejsze jest poczuć. No i można do siebie wysłać tą kartkę. Ja te wszystkie kartki wysyłam po wystawie, czyli pojadę do Poznania specjalnie, żeby zrobić z tego w ogóle cały filmik, żeby i sobie przy okazji przeczytać dla własnej wiedzy, co ludzie sami do siebie napisali, bo jestem niezwykle ciekawa. I wrzucić to po prostu do skrzynki Poczty Polskiej. Mam nadzieję, że dotrą. Wierzę, że dotrą. Jest to eksperyment bardzo ciekawy. Na wernisażu sporo osób napisało do siebie kartki.
1: No ja też od razu od ciebie dostałam tutaj takie kartki. Nie wiedziałam, myślałam, że to tylko taki, wiesz, przyjemny gadżet, a tu się okazuje, że jednak trzeba tę kartkę do siebie napisać. Zastanawiam się, co powinnam do siebie samej napisać na tych kartkach, a ty zdradzisz, co napisałaś do siebie samej, bo założę się, że pokusiłaś się o to,
0: właśnie
1: żeby...
0: Właśnie nie zrobiłam tego tym razem, ale ja brałam udział w takim czymś kiedyś, w takim eksperymencie. Zostałam do tego zaproszona i to mnie bardzo właśnie zainspirowało, żeby to wykorzystać też na swojej wystawie. I wtedy do siebie napisałam wiadomość taką bardzo od serca, taką, która była bardzo osobista też. I muszę powiedzieć, że wzruszyło mnie to, gdy ona do mnie przyszła pocztą, że jest w tym... Było w tym... Bo ja nie wiedziałam, kiedy to przyjdzie i to przyszło 3 miesiące później. I te 3 miesiące to był kawał czasu i ja przez chwilę nie myślałam o tym, już byłam w jakimś pędzie i nagle dostałam tą kartkę i naprawdę się zatrzymałam, czytając taką właśnie, można powiedzieć, miłosną wiadomość do siebie.
1: Ładnie to brzmi. Czy w ogóle właśnie taka próba napisania czegoś do siebie, rozmowy z samym sobą była celem samym w sobie, jeżeli chodzi o wystawę Nie znam twojego adresu?
0: Ten tytuł oczywiście ma kilka den, ale to była prowokacja. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo lubię znajdować właśnie takie tytuły, które jakoś coś nie wiadomo do końca, o co chodzi, ale to jest coś bardzo konkretnego. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ to jest cykl portretów tam na tej wystawie prezentowany, cykl rysunków bardzo kameralnych i to są portrety osób niewiadomych, to znaczy z mojej głowy, które zawierają w sobie jeszcze jakieś elementy, symbole i można powiedzieć, ona jest taka bardzo cielesna ta wystawa, taka, że są tam też takie asamblaże, czyli takie kompozycje z przedmiotów, które ja zbieram, które są też takie bardzo do dotykania, takie jakby to był jakiś taki kościec, nie wiem jak to nazwać, to jest bardzo trudne do nazwania, trudno jest opowiadać o tym obrazie, ale wydaje mi się, że on skłania do refleksji, by spojrzeć w siebie, przynajmniej taki miałam zamysł. Jest tam też taka górująca nad wszystkim instalacja z papieru, złożona z chyba 18 czy 20, nie pamiętam, takich wielkich twarzy. I ostatnio zapytałam właśnie mojej kuratorki Agaty Kiedrowicz, Agata, jak myślisz, czy to ja jestem na tych twarzach? Zastanawiam. Ona mówi, myślę, że ty. Więc właściwie to jest taki, można powiedzieć, trochę zwielokrotniony autoportret, który działa skalą, bo jest duży, 3-metrowy i szeroki, a jednocześnie trochę chciałam, żeby się ludzie przejrzeli w lustrze i te lusterka też pojawiają się na tej wystawie w nieoczekiwanych miejscach. Myślę, że to jest fajne, żeby ją poodkrywać. To też było dla mnie bardzo, to konstruowanie wystawy było dla mnie bardzo o redukcji, bo jak się okazało, ja jestem maksymalistką. Na przykład jak przychodzę ubrana tutaj do radia na różowo, to wszystko mam różowe, wiesz o co chodzi. I to musi być...
1: total look.
0: Tak. A tam też jest total look, ale tam ja przywiozłam bardzo dużo prac, a my żeśmy te prace redukowały, żeby one miały tą przestrzeń i oddech, żeby właśnie wybrzmieć. I muszę powiedzieć, że to nie było dla mnie wcale takie łatwe, żeby... Ale zaufałam właśnie Agacie, która wierzę, że właśnie ma ten zmysł, by zbudować tą wystawę do końca, w całości. I tak też się stało. No, musicie państwo ocenić sami. Do Poznania
1: zapraszamy. Tak, do Galerii Wzory w Poznaniu. Tam wystawa Nie znam twojego adresu, za którą stoi Bowska. To za moment jeszcze wrócimy do rozmowy o tej wystawie, o tym, co zbiera Bowska i też jakiej muzyki słuchała, tworząc tę wystawę. O tym będziemy rozmawiać za chwilę w czwórce. Okay, camera's ready. Everybody get them lunch. Let's get this thing started, people. Come on. Pasta Noose, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll cameras. Let's make this a good one. And action. LI's finest back at it. Premium sold on the rocks, the package.
2: a revival and conscious survival. The content is beyond bliss and idols.

0: Stacja Kultura.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura jest Magda Bowska, która wpadła do nas, żeby porozmawiać o swojej wystawie artystycznej. Nie znam twojego adresu, taki jest tytuł tej wystawy. We wzorach macie szansę ją zobaczyć. To jest wystawa, na której zobaczycie dużo roślin, dużo twarzy. Tutaj się nagle okazało, że to są autoportrety.
2: Tak, bo to jest całkiem nowy cykl w ogóle.
1: A ja nie wiem, czy to ty jesteś naprawdę.
2: To akurat nie, ale w tej instalacji, totalnie to jestem ja. No. Tutaj to są prace narysowane kredkami, bo ja bardzo dużo rysuję kredkami też, no akurat dzisiaj mam małą torebkę, ale jakbym miała trochę większą, to na pewno by tam był mój piórniczek z kredkami. Jakby noszę go od podstawówki dosłownie, jak to się nie zmieniło, ale rzeczywiście przez to, że jednak bardzo dużo podróżuję, to ten mały format mi towarzyszy i ja to po prostu biorę i ja zamiast, no wiesz, scrollować, przynajmniej taką mam nadzieję, to czasem zamiast czytać niestety, to też właśnie rysuję.
1: Ale co, masz taki swój mały notatnik, który...
2: Nie taki mały, ja po prostu rysuję od razu już, no A4 taki, wiesz, no to jest mały format, prawda, sobie go wożę. I papier, bo ja jestem, no po prostu lubię papier. Papier to jest takie coś, co musi mieć odpowiednią grubość i kolor i tak dalej, fakturę, strukturę i ja jak już rysuję, no to na takich wypasionych papierach, wiesz.
1: Że jak wchodzisz do plastycznego...
2: O Jezus,
1: no,
2: to
1: powiedz
2: jak do sklepu z cukierkami. Matko, ja czasem robię relacje na storkach, jak sobie kupuję kredki i okazuje się, że to jest hit. Poza tym mam taki przedłużnik do kredek, jest takie coś. I żeby, jak kredka jest taka mała, już nie masz jak jej trzymać, to sobie wkładasz tą... taką specjalną,
1: żeby
2: wiesz,
1: wykorzystać do końca.
2: Tak, żeby zużyć do końca i takie malutkie mam te kredki, co mają 2 centymetry na końcu. To jest strasznie słodkie.
1: Ale co często jest kwestia wyboru, no bo wiesz, jak się wchodzi do plastycznego, to chciałoby się mieć wszystko,
2: tak,
1: i każdy kolor. No ale wiadomo, że te plastyczne rzeczy wcale nie są takie tanie. To nie są to nie rzeczy.
2: Tu kredka, tam kredka, tu kredka, tam kredka.
1: Kilka 250.
2: Kilka arkuszy papieru, nagle 500, a ja... Przepraszam, czy jest jakaś zniżka? A pani tylko studencka, ja. No właśnie, to może.
1: Idealnie.
2: Nie, ostatnio pani mnie spytała, czy mam zniżkę studencką. Powiedziałam, nie, no błagam panią, naprawdę, to był najpiękniejszy komplement, jaki pani mi mogła dzisiaj
1: tak
2: powiedzieć.
1: Tak, trzeba powiedzieć tak. Zdecydowanie.
2: No niestety, te materiały

0: są rzeczywiście drogie, ale czasem sobie szaleję i sobie pozwalam na te szaleństwa. Farb i kredek i potem sobie to robię.
1: Ale można powiedzieć, że ta wystawa no, powstała tak ad hoc w różnych miejscach, tam gdzie akurat sobie rysowałaś, czy jednak no, to są miesiące pracy w twojej pracowni?
0: To są miesiące pracy, ale nie tylko w pracowni. Rzeczywiście część powstała na przykład na Teneryfie, bo tam byłam akurat w styczniu na wakacjach. A część, duża część w pracowni, bo rzeczywiście ja też bardzo dużo, szczególnie większe formaty rysuję na podłodze i maluję. Jakoś lubię na podłodze. Mój kręgosłup nie, ale ja bardzo. I sobie tam tworzę i to jest dla mnie taki fajny czas. Wtedy właśnie słucham muzyki, często. I to jest muzyka najczęściej elektroniczna, która jest taka bardziej transowa. Bardzo dużo ludzi jest w szoku, że takiej muzyki słucham wtedy, ale no... Nie wiem, jakoś mi ten moderat wjeżdża po prostu, albo
1: ale
0: The Blaze.
1: Jest jakiś chill, czy taki bardziej... Znaczy, hardkorowe brzmienie.
0: Nie, aż takie hardkorowe. No wiesz, The Blaze, no to jest raczej taki soft techno, nie? Tak samo jak...
1: A soft techno?
0: No a nie? A moderat?
1: No, raczej. Ale raczej... co, wpisujesz się po prostu w ten trend na techno, który teraz mamy na rave'y i w ogóle tam też ci można
0: troszkę
1: zobaczyć?
0: Troszkę się, muszę powiedzieć, że troszkę się wpisuję, aczkolwiek naprawdę ciężko mi wyjść z domu, jak już wyjdę, tylko to jednak trzeba robić z ekipą, bo samemu tak jakoś smutno. To... Więc jak jest ekipa, to ja z chęcią, tak, tak. Szczególnie teraz, jak będzie lato, wybieram się na jakiś na pewno.
1: No sporo tego jest, ostatnio to jest bardzo modne, ludzie
0: podobają
1: wracają.
0: Mi się niedzielni, czyli wtedy, że aha, sobie idziemy i tańczymy w dzień, to jest wspaniałe.
1: To prawda. Już w ogóle teraz coraz więcej jest takich imprez, że nie tańczymy tylko w nocy, ale też w ciągu dnia, no bo czemu mielibyśmy tego nie robić?
0: Tak, w ogóle sam taniec, on jest wyzwalający i to jest cudowne. Lubię też, lubię właśnie, jestem coś takiego pierwotnego i to jest wspaniałe, żeby to przeżywać. Ja to lubię. Dla mnie jest niepotrzebna właśnie żadna używka, nic, bo dla mnie ta muzyka wprowadza mnie już właśnie w to flow. Tak samo zresztą jak malowanie i rysowanie. Ta muzyka wprowadza w taki stan umysłu, który jeszcze pogłębia to flow, że tak powiem.
1: O flow dzisiaj między innymi rozmawiam. O flow Tremabowska do rysowania, ale także do słuchania muzyki. I za chwilę też porozmawiamy trochę o muzycznych też historiach i o tym, dlaczego akurat dzisiaj ubrałaś się cała na różowo. Czy to ma związek z tym, co się będzie działo muzycznie u ciebie za chwilę? No to taką tajemnicę wam za moment zdradzimy w czwórce w stacji Kultura.

0: Stacja Kultura.
1: Bowska dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o artystycznej części jej życia. Zapraszając Was oczywiście na wystawę, która ma miejsce we Wzorach. Wystawa nosi tytuł Nie znam Twojego adresu. Od razu mówię, że tam dostaniecie pocztówkę i trzeba będzie coś napisać do siebie.
2: No chyba, że ktoś nie chce, to może nie pisać, no. No, ale szkoda.
1: Ale kto by nie chciał czegoś do siebie napisać?
2: No właśnie.
1: I potem dostać taką kartkę. No bo wiesz, inni to do nas nie wyślą tych kartek, a jak człowiek sam do siebie wyśle.
2: Dokładnie.
1: To ale wspaniale. Jest w tym, jaki genialny pomysł.
2: No, to jest wspaniały pomysł. Nie mój, jakby ja to tylko użyłam tego pomysłu. Natomiast niektórzy widziałam nieśmiałość pewną w tym właśnie pisaniu, że jednak to jest taki akt, że musisz usiąść, pomyśleć w miejscu publicznym jednak. Może akurat nie będzie nikogo w galerii, jak tam będziecie i możecie sobie w samotni napisać, bo tam jest taki specjalny sekretarzyk, biureczko z szufladeczkami, takie piękne, że można się poczuć, jakby to był jakiś rodzaj takiego... w ogóle to skrzynka pocztowa jest zrobiona, nazwałyśmy to takim świeckim tabernakulum, ponieważ to jest taka właśnie, to jest takie mini tabernakulum złote, które udało nam się, mi się kupić w ogóle gdzieś, to jest niesamowita historia, ale to na inny raz. Z lusterkiem, więc jakby musisz potem otworzyć to tabernakulum, włożyć tam tą wiadomość i ona nabiera jeszcze innego znaczenia, gdy wkładasz to i to jest trochę jak taki ołtarz.
1: A ty jesteś typem zbieraczki?
2: No trochę jestem niestety, ale zbieram muszle, patyki i ważki zasuszone z okna, takie rzeczy zbieram. Dlatego jak jadę nad morze albo jak jadę gdzieś do lasu, to ja po prostu jestem jak jakiś... Nie wiem, jakbym szła na zakupy, nie wiem, jak to nazwać, po prostu...
1: No przynajmniej tanio.
2: To za darmo. Ja po prostu lubię układać te rzeczy, ja jakoś tak intuicyjnie zbieram i to są takie moje totemy, ja je sobie tam układam w domu. Znaczy nie w domu, w pracowni. W domu bym musiała się wyprowadzić, gdybym to w domu robiła. I niestety trochę właśnie przenoszę to czasem do domu, staram się unikać właśnie tego, bo to jest jednak, no... uprzykrzające życie innym ludziom. Natomiast, no nie wiem dlaczego, ale mam jakąś taką potrzebę, nie wiem, może kiedyś zrobię jakąś rzeźbę, bo jakoś tak mnie te formy przestrzenne też intrygują. Ale to też są jakieś takie, wiesz, te totemy, które ja robię, te asamblaże, to są jakieś takie ślady rzeczywistości i dla mnie też są w pewnym sensie symboliczne. Ja zbieram kamienie, bo ja w ogóle malowałam, rysuję taki cykl kamieni, cały czas to robię. I to jest jakby osobna historia, więc jakby te kamienie też z różnych
1: kamienie
2: stron.
1: Spoko, muszle, rozumiem.
2: Tylko nie
1: te
2: takie, wiesz...
1: zasuszone ważki też czuję w tym... Nie, czuję w tym jakieś piękno, ale wytłumacz mi, jakie patyki zbierasz.
2: No takie, wiesz, z morza na przykład. Albo taki piękny, brzozowy, idealny, prosty patyk. A może to są takie trochę obłe, bo one mają, wiesz, są takie obmyte przez tą sól. No piękne.
1: Kobieta z pieńkiem dzisiaj. Razem z nami. To akurat z filmu jest. Z Twin Peaks.
2: A, widzisz.
1: No, tam była kobieta z pieńkiem, więc...
2: Kurczę, nie widziałam Twin Peaks, przepraszam. Ale muszę możesz to kiedyś nadrobić, bo to już jest taka klasyka.
1: No właśnie. No i tam uważaj, właśnie jest kobieta z pieńkiem, więc nie wiem, czy to jakaś postać, w której jakoś się odnajdziesz. Chciałam cię zapytać też, na ile jakby ta twoja twórczość artystyczna, tworzenie obrazów jest tożsame ze stworzeniem muzyki. Czy tam są jakieś punkty styczne, czy podobnie to się buduje? Czy schemat jest ten sam?
2: Schemat jest dokładnie ten sam. Zbieram słowa. Ale w końcu trzeba... To, co jest

0: kluczowe, to trzeba usiąść i to zrobić w końcu. Jakby sam proces robienia jest bardzo analogowy w pewnym sensie. W przypadku rysowania i malowania bardziej, w przypadku już projektowania graficznego, gdy sobie projektuję okładki, płyty czy cokolwiek sobie projektuję, a wszystko sobie projektuję, no to wtedy już jest to bardzo zbliżone do tego, gdy siadam i piszę muzę razem z producentem, który zaraz wszystko zamienia jakby w, wiesz, w traki. Więc to jest tożsame też w takim rodzaju jakiegoś flow, tego chaosu, który zawsze, z którego zawsze to powstaje wszystko. I myślisz sobie, Boże, już nigdy nie napiszę w życiu żadnej piosenki, bo przecież już prawdopodobnie napisałam wszystkie, a jednak okazuje się, że coś tam możesz wycisnąć jeszcze z tej głowy. Ale to też jest proces tego czasem niewierzenia w siebie, czasem właśnie takiej słabości, że Boże, co to jest, co ja napisałam, czyli robienia tych kroków do tyłu, żeby zaraz może zrobić jakiś jeden większy krok do przodu. We mnie też jest ciągle potrzeba przemiany, więc też już teraz piszę nowe rzeczy i potrzebuję zmienić. Mam jakąś tam ideę na to, ale jeszcze jej nie zdradzam, bo do tego jeszcze mam czas. Jakby teraz i tak się dużo dzieje, bo...
1: Stop!
0: Dobra, stop.
1: No i za chwilę powiemy, co się dzieje u Łubowskiej, bo się dzieje. No to za chwilę wracamy, zostańcie razem z nami.

0: Kultura w czwórce.
1: 22 minuty pozostały do godziny 14. Bowska cały czas razem z nami. Robisz mi teraz zdjęcie?
2: Nie, filmik.
1: Gorzej. A ja bym chciała, żebyś opowiedziała, co ciekawego u ciebie muzycznie.

0: pojechać, bo wiem, że się szykujesz do nagrywania nowych piosenek, ale to jeszcze długa droga. Tymczasem no, dzieją się inne muzyczne rzeczy w twoim życiu.
1: Tak, opowiadam. No bo wydałam płytę, prawda, w zeszłym roku we wrześniu, to było Jestem wierszem i jakoś tak się składa, że mam jeszcze jeden teledysk nakręcony, więc będę go publikować niebawem do piosenki Delegacja, ale to jest taki przedwstęp do tego, że wychodzi coś zupełnie nowego, piosenka z kolei do filmu, którą napisałam do filmu mojego męża, Grzegorza Wacławka, i ten film ma tytuł Chłopiec na krańcach świata. On go robił 8 lat, to jest animacja dla dzieciaków 7+, więc ja jestem niezwykle dumna z tej piosenki, bo to jest piosenka w ogóle jest tam orkiestra w tej piosence. Jakby spełniałam swoje marzenie o orkiestrze w piosence. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Więc to będzie się działo i zaraz potem niepostrzeżenie minie lato i letnie koncerty, które tam będziemy oczywiście też ogłaszać. Plus w tym roku mamy 10-lecie kaktusa. Ja dlatego przyszłam ubrana na różowo, bo ta płyta była różowa i w ogóle kaktus to będzie wszystko różowe. I to jest mój plan na ten rok. Wszystko różowe i koncerty dopiero pod koniec roku, więc to jest tak premierowo ogłaszam, że będziemy za chwilę ogłaszać trasę i trzeba będzie łapać szybko bilety, bo mam nadzieję, że się szybko ulotnią.
0: Bobska dzisiaj u nas cała na różowo. Dodam, że również w różowych okularach, więc przez różowe okulary Bobska patrzy na świat.
1: Ja specjalnie tak robię, bo od razu wtedy jakoś lepiej się żyje.
0: Zdecydowanie. Ja podzielam po prostu tę fantazję patrzenia na świat przez różowe okulary, nie ograniczania się tylko do jednej rzeczy w swoim życiu. Może być ich zdecydowanie więcej, tak jak u Bobskiej. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na wystawę W przestrzeni wzory. Nie znam twojego adresu. Taki tytuł jest tej wystawy. To w Poznaniu. No zachęcam też do tego, żeby śledzić plany muzyczne, bo tutaj za moment się będzie działo, bo nie dość tego, że nowe piosenki. No to jeszcze 10-lecie kaktusa. Wszystko na różowo. Także jeśli czujecie ten vibe, pink is the new black.
1: Oh yes, it's always like that.
0: No właśnie. Bobska dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Czwórce w Stacji Kultura.
1: Ja dziękuję bardziej.

0: Kultura w czwórce.
1: Sezon na kulturę plenerową uważamy za otwarty. Już niedługo mieszkańcy Warszawy, no i też odwiedzający, będą mogli znaleźć odrobinę wytchnienia i takiego kulturalnego odpoczynku w samym centrum stolicy, bo już w tę sobotę rusza znany, ale też i bardzo uwielbiany pokój na lato. Miejsce zaprzyjaźnione z czwórką. Kto słucha nas uważnie, ten wie, że właśnie stamtąd sporo naszych audycji wakacje powstaje. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że takie otwarte, zielone, kulturalne i po prostu fajne miejsce do nas co roku sezonowo powraca. Co w tym roku organizatorzy przygotowali dla nas w programie, w czym będzie można wziąć udział na tak zwanej zielonej trawie, bo tam też jest zielona trawa, a w czym na leżakach, bo leżaków też tam nie brakuje. Tego wszystkiego dowiedziała się na konferencji prasowej Alicja Michalska.
2: Już w najbliższą sobotę po raz 12 otworzy się miejsce, na które wszyscy spragnieni kultury w mieście czekają co roku. Pokój na lato. Letni pawilon działający przy Muzeum Powstania Warszawskiego, który swoją sezonową działalnością przynosi nie tylko kulturalną rozrywkę, ale i wytchnienie od zgiełku miasta. O znaczeniu tego miejsca mówi Agnieszka Szulejewska, twórczyni pokoju na lato.
3: Ta nazwa, kiedy myśleliśmy o niej 12 lat temu, tworząc tą przestrzeń, miała być nawiązaniem pierwotnie tak do tego, czym się zajmuje opowieść w muzeum, więc w jakiejś kontrze stworzyliśmy ten pokój. Najpierw na lato okazało się, że stał się pokojem na lato, ale rzeczywiście jest to słowo, które ma też ogromny potencjał metafory. I w tym roku pomyśleliśmy, że właśnie tym wspólnym mianownikiem jest potrzeba jakiegoś takiego zatrzymania się w chaosie, w przebodźcowaniu, w ogromnym zmęczeniu poznawczym, które też się zresztą przekłada na zmęczenie fizyczne. Od pewnych rzeczy nie da się uciec. Tak jak pokój na lato ma być przestrzenią ciszy, ale jest położony przy głośnej ulicy Towarowej, tak my sobie tutaj będziemy znajdowali kątki, zakamarki, które są nam potrzebne i będą nam odpowiadały. Ta tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Własny pokój. Natomiast tutaj nawiązujemy troszeczkę przewrotnie do eseju Virginia Woolf Własny pokój, a przewrotność wynika z tego, że będziemy ten własny pokój, z który gdzieś tam po spotkaniach, po wysłuchaniu tych rozmów będziemy sobie budować, on znajduje się w przestrzeni wspólnej. Więc sprawdzamy po prostu, na ile właśnie bez telefonów, bez mediów, bez zgiełku jesteśmy w stanie usiąść, wysłuchać siebie i spróbować zrozumieć, co dla siebie z takich spotkań możemy wynieść, żeby gdzieś tam w tym momencie zatrzymania się ciszy zbudować ten własny pokój, zadać sobie pytanie, co mi go przynosi.
2: Chociaż pokój na lato początkowo powstał jako ważna część Muzeum Powstania Warszawskiego, dziś jest sezonową kulturalną instytucją, która dalej opowiada o Warszawie, ale w nieco inny, mniej historyczny sposób.
4: Pokój na lato właśnie jest taką placówką, takim małym domem kultury, który zajmuje się interpretacją współczesnej Warszawy. I tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego pozwala warszawiakom zrozumieć, jaka jest ich przeszłość i tym, którzy się tu urodzili, i tym, którzy tu przyjechali niedawno, tak pokój na lato pozwala zakorzenić się warszawiakom, pozwala pokochać Warszawę, pozwala też znaleźć odpowiedź, po co się tu przyjechało, ale też jak spędzać czas, jak wypełnić ten czas, który jest wolny od pracy.
2: O misji miejsca opowiada Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Pokój na lato jest takim jedynym zielonym miejscem w promieniu kilkuset metrów. Pracuje tu w okolicy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, duże miasto, i co popołudnie tutaj przychodzą pracownicy po pracy. Właśnie szukać takiego spokoju. Bo pokój na lato to slow life, pokój na lato to dyskusja o tym, co widzimy i czy to, co widzimy, to tak się dzieje, to ten świat jest taki naprawdę. Ale też bardzo dużo takich tropów pozwalających spędzać czas. Od rękodzieła, poprzez warsztaty, skończywszy na jodze na trawie czy spacerach architektonicznych.
2: Pokojowy tegoroczny sezon stworzą rozmowy, spotkania, debaty, warsztaty, koncerty i wiele, wiele innych wydarzeń specjalnych, mających na celu dać nam odrobinę wytchnienia, czasem skłonić do refleksji, a innym razem po prostu rozbawić. W pokoju na lato będziemy słuchać o poszukiwaniu własnej drogi w pędzącym świecie. Spotkamy się na klubie książki, weźmiemy udział w jodze na trawie, w slamie poetyckim, czy ruszymy nieco dalej i pójdziemy na architektoniczny spacer śladem dawnej Warszawy.
3: Od rana do wieczora, w zasadzie od poniedziałku do niedzieli, kiedy ten program rzeczywiście w lipcu zaczyna się rozkręcać, to prawie codziennie będziemy mogli

0: się spotkać właśnie albo na rozmowie, albo na warsztatach, albo na małych koncertach muzyki kameralnej, muzyki klasycznej, albo na dużych koncertach, które są jakby przestrzenią też do wyrażenia tych emocji, których nie opowiemy w naszych spotkaniach i debatach. Więc to wszystko od 16 maja, kiedy oficjalnie otwieramy się w Nocy Muzeów, do 31 sierpnia, kiedy pokój na lato się zamyka.
1: Tegoroczna edycja rusza tradycyjnie w Noc Muzeów 16 maja. W tym roku pokój na lato otworzy się śpiewająco.
0: Zapraszam Państwa na to otwarcie, ten taki ważny dzień, który inauguruje tą 12. edycję Pokoju na Lato. Spotykamy się o 18.30 na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego i tam czeka na nas ekipa takiej inicjatywy Sing Along. Zaśpiewamy wspólnie Sen o Warszawie, tylko uczestników podzielimy na dwie grupy. Jedna będzie znajdowała się na dziedzińcu Muzeum Powstania Warszawskiego, drugą przeprowadzimy kładką nad murem pamięci do przestrzeni Pokoju na Lato i te dwa chóry będą do siebie prześpiewywały Sen o Warszawie Czesława Niemena, żeby w ostatniej, finalnej zwrotce zaśpiewać razem, ponad podziałami, tworząc taką symboliczną kładkę głosami, ponad między muzeum a Pokojem na Lato, tą Warszawą historyczną, a Warszawą współczesną.
1: Tego samego wieczoru na scenie Pokoju na Lato wystąpi Michał Wiraszko, nagradzany muzyk i gitarzysta, który z okazji otwarcia zaprezentuje swój debiutancki album pod tytułem Tak młodo się nie umiera.
2: 16 maja wieczorem o 21.30 w Pokoju na Lato. Zapraszam serdecznie do serca Warszawy. Cała płyta Tak młodo się nie spotkamy wybrzmi w sobotni wieczór. Znakomici muzycy, znakomita energia miejsca, co padło też już na konferencji. No, miejsce jest pozornie niesprzyjające ani skupieniu, ani kontemplacji, ani przeżywaniu muzyki, ale tylko pozornie, bo stało się przez te lata, mam wrażenie, taką naturalną wyspą na tym niespokojnym morzu Śródmieścia i obrócić to zjawisko w atut, bo powtórzę tak jak to co mówiłem na konferencji, muzycy sobie naprawdę, z kim nie rozmawiam, bardzo cenią tutaj granie i występowanie i to jest potwierdzenie tego paradoksu i dowód na to, że w miejscu pozornie niesprzyjającym można stworzyć piękną scenę.
1: Pokój na Lato to przede wszystkim otwarta przestrzeń rozmów i wymiany zdań na palące społecznie tematy. Tegoroczny program zaprasza nas do wysłuchania innej perspektywy, drugiego człowieka, czy czasem wyjścia ze swojej bańki. W tym pomogą nam Katarzyna Krzywicka z Dunek i Dorota Peret-Jatkowicz, które w duecie znanym jako socjolożki.pl zaproszą nas w wakacje na 3 spotkania.
3: My zapraszamy na cykl pod tytułem Masz to z bańki. Będzie to cykl o wychodzeniu z baniek naszych, baniek stereotypów, przekonań na temat drugiej strony. Będziemy zapraszały różne osoby z różnych stron barykady i będziemy starały się te barykady burzyć.
4: Pamiętajmy o tym, że kapitał społeczny, który jest bardzo potrzebny w obecnym społeczeństwie polskim, jest budowany na współpracy i na wzajemnej rozmowie. I chciałybyśmy, aby nasze spotkania były jednym z elementów budowania tego kapitału społecznego wśród mieszkańców Warszawy. Spotkania będą poświęcone tematom, które w pewnym momencie wzburzyły środowisko. Chciałybyśmy przyjść z drugą stroną i pokazać, co ona ma do powiedzenia, bo zależało nam na tym, żeby słuchać się wzajemnie, a nie oceniać.
5: Pokój na Lato 2026, projekt, który ponownie połączy koncerty, warsztaty, działania artystyczne z miejskim rytmem wakacji, a miejskim bywalcem. Latem też jest Kamil Jasieński, który
6: dzień tutaj dobry.
5: Ma lnianą torebeczkę.
6: Ja tylko tak wyglądam, a wcale przechadza. Tak nie bywam. Wiesz, unikam wręcz.
5: A tak z tą torebką pasujesz do takiego miejskiego, letniego klimatu tam pewnie.
6: Zwykła torwa.
5: Klapki na zmianę. Lemoniada. Nie, w łapkę i heja, lecisz.
6: Ale jak dostanę zaproszenie, to jak najbardziej.
5: Popołudniowa już za moment w czwórce Kamil Jasieński, a więc pewnie będzie można coś fajnego wygrać, wziąć udział w konkursach, do tego ciekawe tematy. Zostawiam Was w dobrych rękach, a sama dziękuję bardzo za ostatnie 2 godziny i życzę miłego popołudnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dżbik-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Historia gigantów polskiej sztuki spotka się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity z genialnymi artystami współczesnej muzyki klasycznej i elektronicznej. Muzyka do filmu Moi Temersonowie po raz pierwszy w wersji koncertowej. Joshua Justice, Kelly Moran i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Już 13 maja o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi swój jubileusz 70-lecia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Czwórka, Polskie Radio.
13: All this yapping, everyday yapping. Oh, it's the new tune on the streets. Yeah, yeah, yeah, I too.

0: Japa, japa, japa. I minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No cóż, pogoda niestety nas nie rozpieszcza. Najbliższe dni będą wyglądały podobnie, więc na prawdziwą wiosnę, a później ciepłe lato musimy jeszcze trochę poczekać, maksymalnie 20 stopni.
1: Autopromocja.
2: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00. W sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: Popołudniówa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 14, środowe, dzień dobry, kłaniam się nisko, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem, jak wszyscy dobrze wiedzą. Środa to dzień, akurat dzisiejsza środa, dzień humusu, więc staropolskie przysłowie zostaw humusik, falafelka zjedz. Dzisiaj wszystko jest odwrócone, falafelka można zostawić, a humusik trzeba zjeść. Życzę wam smacznego i tym samym gwarantuję, że jedzenie w naszej zgadywance nie będzie się dzisiaj pojawiało. Inna kategoria już za moment czwórka. Gadżety i książki do zgarnięcia, natomiast po godzinie 15 we własnej osobie Jezus od designu pojawi się w naszym studiu. Porozmawiamy o tym, jak szybko zmieniają się trendy, porozmawiamy na pewno o lamelach, o efekcie betonu i o obłościach, które jeszcze do niedawna były bardzo modne, a teraz no chyba już powoli przestają i odwróciło się to w zupełnie drugą stronę. O tym wszystkim porozmawiamy, więc mam nadzieję, że 2 godziny spędzimy razem. Kamil Jasieński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.
0: To jest nowość czwórki.

Daj do myślenia ta piosenka. Naprawdę warto wziąć do siebie te słowa. Stary, dobry, uliczny rap. No pozostaje tylko powiedzieć elo i zachęcić was do tego, żebyście patrzyli, jaki numer wykręcacie. 226452100. Numer do studia czwórki przez najbliższą godzinę. Jedyny słuszny numer. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Dla ułatwienia podaję tylko kategorie. No i przypominam, że pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, a co? Niech ma. Najtrudniejsza sytuacja. Dobrze, dzisiejsza kategoria to, sam w to nie wierzę, ale co? Sport! Wow! Na sportowo, proszę bardzo, aktywnie. Trochę słońce zaświeciło i już człowiek przestaje myśleć poważnie i głupoty w głowie i tylko na zewnątrz. Na zewnątrz. Proszę pani, możemy wyjść na podwórku? 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i do ustrzelenia czwórkowe gadżety, w tym czapka, skarpety i oczywiście interesujące książki. Miłej lektury. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: A, dobry chaosik, to musi być takie pojękiwanie w utworze. 20 minut po godzinie 14 Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku.
2: A, dzień dobry, patrz o czym myślisz, patrz o czym myślisz.
1: Patrz do kogo dzwonisz, patrz do kogo dzwonisz.
2: Patrz jak pytam, patrz.
1: No słuchamy.
2: A raz będę pytał. No to tak, czy to jest akcesorium jakieś sportowe?
1: Nie.
2: Czy to jest jakaś dyscyplina sportowa?
1: Nie.
2: No to podciąganie na drążku.
1: No niestety, to nie jest podciąganie. To jest to zadanie wymagające krzepy. Podciąganie na drążku. Pozdrawiamy Wojtka serdecznie. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry, Kamilu.
3: Siemanko.
1: Siemaneczko. Kamilu, słuchamy pytania.
3: Czy ja słyszałem

0: że to jest dyscyplina? To trochę przerwało.
1: Źle słyszałeś, to nie jest dyscyplina.
0: To nie jest dyscyplina. No dobra. Czy to jest sportowiec?
1: Nie.
0: To w takim razie stek wołowy.
1: Bardzo sportowe danie, prawda? Na masę jak najbardziej. I do tego białeczko, do tego ryż.
0: Musi być.
1: Ryż, brokuł, jeszcze kreatyna. Albo zastrzyk tak z testosteronu. O, nie powiedziałem tego głośno.
0: Nie.
1: Absolutnie nie. Pozdrawiam cię, Kamilu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Trzymaj się na razie. Szymon jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Elo, elo, 3-2-0. Jo.
1: Jo, ale pozytywne nastawienie. Chyba jakiś sportowy świr się do nas dodzwonił.
2: Sam cały czas.
1: No dobrze, ale dzisiaj
2: Szymon
1: nas...
2: Szymon Siema, kiedyś wymyśliłeś ksywę, że Szymon Siema.
1: Na to, Siema, Siema. Ale na sport tak reagujesz, tak wiesz.
2: Ja całe życie sport. To tak, prawda, że obecnie nie wyglądam. Kiedyś jeszcze wyglądałem na sport, teraz nie wyglądam, ale
1: no to
2: sport
1: powiedz,
2: najbardziej.
1: Szymonie, powiedz nam, jaka jest twoja ulubiona dyscyplina?
2: No ja biegałem, ja biegałem trochę.
1: Tak? Trochę to ile? Tak dużo?
2: No, kilka lat z kadrą
1: Nie pytam.
2: Zdarzyło mi się trenować.
1: Tylko także. jak daleko, jakie dystanse?
2: A nie, ja sprint, ja dystanse krótkie, 60. Okay.
1: Rozumiem. 60. Szymon 60. Nie będziesz miał takiej ksywy. Szymonie, oby nie.
2: No wiesz, przy utworze, że wiesz, paczką ufać, to tym bardziej.
1: Pozdro dla wszystkich dobrych chłopaków. Szymonie, słuchamy pytania.
2: Tego się trzymamy. Czyli tak, dobra, żeby mi też trochę przerwało, tylko słyszałem, że nie dyscyplina i
1: nie sportowiec.
2: I nie sportowiec, okej, dobra. Czy to jest jakaś część sportowej garderoby?
1: Nie. To o tych spodenkach myślisz, co spadają, tak? I piłkarze nie mają jak biegać historycznych. Ale nie, to nie jest to.
2: Dobra, to nie jest to. Dobra, to ja będę strzelał abstrakcyjnie. Sprint w pływaniu żabką po trawie.
1: Próbuję sobie to zwizualizować. Coś tam tak widzę, to... Czy dobrze, to nie wiem.
2: Ale bo chociaż było bliżej niż wczorajszy odrzutowy plecak u Jetsonów, czy jednak dalej?
1: Zawsze jest trochę bliżej. Plecak odrzutowy jeszcze to nie jest zrealizowane, a żabka, coś, teges, szmeges. Jednak można sobie to wyobrazić. Szymon, pozdrawiam serdecznie.
2: Ale następni wiedzą, że nie garderoba.
1: Na pewno. Dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. No i Ewa jest razem z nami. Dzień dobry, Ewo.
3: Dzień dobry.
1: Dawno nie dzwoniłaś, co u ciebie słychać?
3: No nic, mam inne zajęcia.
1: Tak, dużo obowiązków. Przyjemne zajęcia, czy nieprzyjemne?
3: Przyjemne.
1: To najważniejsze, to miło. Leci czas, ale oczywiście warto sobie czwórki słuchać w tle. Ewo, słuchamy pytania.
3: Czy to masz piłeczka do tenisa?
1: Czy to gra w tenisa? Nie, to nie jest gra w tenisa.
3: Nie, piłeczka do tenisa.
1: Nie, to nie jest piłeczka do tenisa, ani gra w tenisa. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Na razie. No i Maciek jest razem z nami. Halo, Maćku.
4: Elo, no jak dzwoniła Ewa, to też musiałem pozwolić.
1: No widzisz, od razu.
4: No, przyciągamy się, tak jest.
1: Jesteście sobie przeznaczeni.
4: Tak jest. Pozdrawiam, Rakunia, całuję gorąco. Czy to jest drużyna sportowa?
1: Nie. Jeszcze byście mnie pytali o skład. Ja bym poległ. Wymień skład. Ale chyba tak kibole nie pytają, prawda? Jak fani muzyki. Wymień skład. I tam wymień 20 chłopów.
4: Lepiej nie podskakuj w tym temacie.
1: No, ja nic nie powiedziałem. O, już zostałem ukrócony. Nic o piłce nie można powiedzieć. Nic.
4: Nie, no żarcik. Dobra, to strzelam. Aha, ani akcesorium, ani...
1: Ewa cię rozkojarzyła.
4: Boże, się wymyślił. To jest ten dezodorant Nike Sport.
1: Antyperspirant, tak?
4: Tak,
1: Fa w kulce. Niestety nie, Maćku.
4: Okay.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Pozdro.
1: No i co, dalej w lesie jesteśmy. Kategoria sport, a sami tacy sportowcy się odgrażali. 226452100. No nie wiem, dla ułatwienia mogę tylko powiedzieć tyle, że ja na sporcie za bardzo się nie znam, więc dzisiejsze hasło nie powinno być jakoś bardzo skomplikowane. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: Baby Crash, czyli utwór o Kraszówie. Wojtek jest razem z nami. Dzień dobry, Wojtku. Halo?
2: Jak mnie słychać?
1: No świetnie, świetnie, świetnie brzmisz. Super jesteś, super chłopak.
2: No, nawzajem.
1: Dziękujemy, to sobie posłodziliśmy.
2: Ale mnie Ewa zainspirowała tym tenisem. Czy to ma coś wspólnego w ogóle z tenisem, albo może mieć?
1: Z tenisem, tak, żebym dobrze słyszał. Chodzi tenis? Nie.
2: Tak, tenis.
1: Nie, żaden tenis, nie.
2: Bo ja teraz nie strzelam, ale gdyby to było z tenisem, to chciałem powiedzieć, że to są te takie, to nie jak uderzam w piłkę.
1: Widzisz, nie grałem nigdy, a wiem jak postękiwać tutaj. Ale nie, to nie jest to.
2: Nie jest to.
1: No to... Ty po prostu chciałeś postękać, tak?
2: Maść końska, to jest odpowiedź.
1: Jeszcze raz? Maść końska. Nie. Tenis, koniki, jazdy konne. Nie. Pozdrawiam serdecznie, Wojtku. Do usłyszenia później, na razie. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Bartku, słuchamy pytania.
3: Czy to jest czynność?
1: Nie.
3: Nie, w takim razie strzelam rozgrzewka.
1: A rozgrzewka nie jest czynnością?
3: Nie.
1: Jak to nie? Musisz się poruszać, żeby się rozgrzać i to już jest wtedy czynność. Ruch jest czynnością. Ale dobra, może nie znam się na sporcie, tak mi się tylko wydaje. Uznajemy od dzisiaj, rozgrzewka nie jest czynnością. Bartku, pozdrawiamy serdecznie, trzymaj się na razie. Przemek jest razem z nami. Halo, dzień dobry, Przemku.
4: Elo, ale 4-2-0.
1: Na L4?
4: Nie, mówię, że 4-2-0. Elo, 4-2-0.
1: A, 4-2-0, myślałem, że jesteś na L4. Ale dobra, słuchamy.
4: Pracujemy. Proszę ciebie, czy można tego dotknąć?

0: pchnąć.
1: Czym? Nie.
0: No dobra, to jak już zacząłem tak, a nie inaczej tą rozmowę, no to spalony strzelam.
1: To jest spalony, to jest spalony. Easy deasy. Wspiąłem się na swoje tutaj wyżyny, jeśli chodzi o wiedzę sportową, no i proszę bardzo, spalony. Przemku, to teraz wszyscy z chęcią posłuchamy. Druga część naszego pytania, jak mógłbyś nam wyjaśnić, na czym polega spalony?
0: Myślę, że nie mam planszy, ale no wiadomo przecież, że w momencie... poczekaj.
1: No właśnie.
0: Poczekaj. Więc atakuje oczywiście jedna drużyna, tak?
1: Tak, od drużyna atakująca.
0: I zawodnicy tej drugiej drużyny, czyli jakby obrońcy, ci najbliżej bramki, ale nie licząc bramkarza, stoją w jakiejś odległości od bramki.
1: W odległości spalonej.
0: I teraz zwracamy uwagę na zawodnika drużyny przeciwnej najbliżej swojej bramki. Który z nich stoi najbliżej bramki? I teraz akcję, jak już powiedzieliśmy, toczy przeciwna drużyna. I teraz, no zawodnicy jak na ogół podają jeden do drugiego. Więc z tej drużyny, która atakuje, zawodnik jeden podaje do drugiego zawodnika, to zwracamy uwagę na to, czy ten zawodnik z drużyny atakującej jest bliżej bramki niż zawodnik drużyny, która broni, tak, tej przeciwnej drużyny.
1: Czyli to...
0: Zwracaliśmy uwagę, z jakiej odległości, tak, jest ostatni obrońca. No liczmy, że zawodnik z tyłu z drużyny to jest obrońca. Nie bramkarz, tylko obrońca. I on jest w pewnej odległości od bramki. I teraz, w jakiejś odległości od bramki też jest za napastnik, czyli osoba, która atakuje z drugiej drużyny. I jeśli ten napastnik jest bliżej bramki niż obrońca w momencie podania od swojego zawodnika, to jest wtedy spalony.
1: W skrócie, nie można powiedzieć tak, żeby nikt z drużyny atakującej poza... Tak, nikt z drużyny atakującej nie był za obrońcą? Bo jak będzie, to jest spalony?
0: Oczywiście, że można, ale wybrałeś łatwiejszy sposób, bo się do tego przygotowałeś i wiem, że chciałeś mnie wpędzić w maliny, ale myślę,
1: że jakoś... Nawet piłki też nie oglądam, ale kto tak mi to wytłumaczono chyba i od tamtego czasu wiem, czym jest spalony. W każdym razie gratuluję ci bardzo serdecznie, Przemku. Czwórkowe gadżety są już twoje, pięknie nam wyjaśniłeś. Będzie nam się ten spalony po nocach śnił w najbliższym czasie. Wielkie dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.

0: my crown. This is my town. You're in my town.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15, już tylko jeden dzień do kolejnego otwartego studia czwórki. Zapraszamy was bardzo serdecznie, zachęcamy do słuchania i też zachęcamy do aktywnego udziału, ponieważ jutro będziemy rozmawiać na temat, który no chyba wszystkich dotyczy, czyli lektury szkolne. Jak to się dzieje, że te książki, które pojawiają się w spisie lektur, no to są tak przez nas nienawidzone i tak ciężko przez nie przebrnąć. A jeżeli sami wybieramy książkę, to czytamy z przyjemnością i nie możemy się oderwać. Czy te lektury powinny zostać zmienione? Czy są dobrze dobrane? Jak zachęcić młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi, do czytania? O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Otwarte studio czwórki jutro o godzinie 18. Później cała audycja trafi na nasz kanał na YouTubie, ale zachęcamy was do tego, żebyście komentowali oczywiście. No i zapraszam w imieniu naszych prowadzących. Audycję poprowadzą Justyna Dżbik-Kluge i Kuba Jamrozek. Start jutro o godzinie 18.00.

13 minut pozostało już tylko do godziny 15. Słuchajcie Czwórki, jutro otwarte studio. Natomiast w najbliższą sobotę z okazji Nocy Muzeów zapraszamy Was do naszego studia. Przez całą noc na Was czekamy. Wpadajcie do Polskiego Radia, do głównego budynku przy Alei Niepodległości 77/85. Będziecie mogli zobaczyć oczywiście całe radio, ale najbardziej, najmocniej i z całego serca zapraszamy Was do studia Czwórki. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda nasza reżyserka, jak wygląda nasze małe studio, duże studio, a także inne miejsca w Polskim Radiu, to wszystko będziecie mogli zobaczyć już w najbliższą sobotę. To pierwsza tego typu akcja u nas w Czwórce. Rzeczywiście można sobie wejść, można zobaczyć. Być może też będzie można wziąć udział w naszych specjalnych audycjach, bo oprócz tego, że tutaj będziemy przez cały wieczór, będziemy Was zapraszać do naszych programów, no to także muzyka na żywo, między innymi Harper Bird, a także DJ Cougar będą grać sety przez całą noc w Czwórce. No i oczywiście możecie tutaj zajrzeć. Będziemy też zachęcać Was do dzwonienia, do udziału w dyskusji, do aktywnych udziałów w audycji. To wszystko będzie działo się w Nocy Muzeów. Wszelkie informacje, wszelkie szczegóły dotyczące tego, co w Polskim Radiu będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę, nie tylko w Studiu Czwórki, to znajdziecie oczywiście na naszej stronie czwórka.online. Ja będę tutaj na pewno od godziny 19 na specjalną audycję, którą poprowadzę z Kubą Jamrowskim. Zapraszam od godziny 20. No zobaczymy, czy taki z niego świętoszek, bo o ostrych akcjach wycieczkowych będziemy rozmawiać, bo całkiem sporo wycieczek tutaj się pojawi, więc mam nadzieję, że będziecie razem z nami, będziecie słuchać, ale też wpadniecie do naszego studia Noc Muzeów w Czwórce już w najbliższą sobotę od godziny 19.

0: Autopromocja.
1: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są.

0: są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
1: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
0: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
2: i Bartek Czarkowski.
0: U nas spotkasz jutro, już dziś.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Zdech kredki, przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, jo, Jan Bryndal, TVW, Gestiulka.
2: Minęła godzina 15.
3: Pogoda.
2: No taka średnia ta pogoda, tak średnio bym powiedział. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 stopni na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie do 13-14 w centrum kraju, a także

0: Na południowym zachodzie tam właśnie będzie najcieplej.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, witam Was, dobry wieczór.
4: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Lacium?
9: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. Robi się coraz cieplej. Pierwsze skojarzenie oczywiście z tymi ciepłymi dniami to jest grill, a drugie skojarzenie to jest remont. Zbliża się sezon remontowy, 2 tygodnie urlopu. Tak spędzamy ten czas w naszym kraju i już za moment pojawi się on, Jezus od designu. Miałem okazję już z nim jakiś czas temu porozmawiać, ale to było łączenie we własnej osobie. Pojawi się w naszym studiu i porozmawiamy sobie o naszym poczuciu estetyki, o trendach wnętrza, o tych trendach porozmawiamy, to jest bardzo trudne słowo. No i też porozmawiamy o tym, czy jest coś takiego jak ponadczasowy styl, o tym też bardzo dużo się mówi, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
0: To jest nowość czwórki.
2: Wejdziesz na falę, ta fala cięż potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę tak i OWP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać.

0: popołudniowa w czwórce.
1: I w naszym studiu zjawił się on we własnej osobie, Jezus od designu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Gutek, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, że w końcu możemy spotkać się w realu. Myślę, że ponad rok temu, a może i dłużej, łączyliśmy się tutaj w audycji, trochę rozmawialiśmy na samym początku jeszcze twojej drogi internetowej. Dzisiaj sprawdzałem, ponad 170 tysięcy obserwujących.
2: Wszystko się zgadza. To chyba, potwierdzam.
1: To chyba jest imponujący wynik. Oczywiście budowanie marki osobistej to jedno, ale ta świadomość albo zainteresowanie Polaków estetyką chyba cały czas rośnie, mam wrażenie. I twoje konto to pokazuje, prawda?
2: Nie wiem, czy moje konto jakby świadczy o tym, że zainteresowanie Polaków estetyką rośnie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, też wydaje mi się, że rośnie generalna świadomość, powszechna wiedza na ten temat, bo trochę wynika to, wydaje mi się, z rosnącego dobrobytu, że ludzi stać na coraz więcej i chwała za to, że akurat żyjemy w takim momencie, gdzie możemy sobie na to pozwolić.
1: I możemy na to zwrócić uwagę i możemy o tym myśleć, bo społeczeństwo się rozwija, a pokolenie naszych rodziców, a nawet pokolenie naszych dziadków, no oni jednak inne potrzeby musieli w pierwszej kolejności zaspokoić i nie było po prostu czasu, żeby zastanawiać się, a poza tym ciągłe niedobory i tak dalej.
2: Było przede wszystkim możliwości.
1: A jak obecnie wygląda twoja praca? Poza mediami społecznościowymi projektujesz wnętrza i czy dużo osób korzysta z usług takich ekspertów? Czy cały czas w naszym kraju, wiesz, ja remontuję, ja sam wszystko wiem, jadę do sklepu, ja wiem najlepiej, co chcę, jak chcę i co będzie ładne?
2: Myślę, że naprawdę dużo osób korzysta, że z roku na rok przybywa osób, które korzystają z usług projektantów, architektów wnętrz. Ale też ten rynek rośnie, to znaczy przybywa specjalistów, także przybywa zarówno klientów, jak i przybywa specjalistów. Moja praca akurat w moim konkretnym przypadku wygląda tak, że ja ją współdzielę ze swoją żoną i to ona bardziej trzyma lejce naszej pracowni, ja działam bardziej na froncie w ostatnim czasie, tym medialnym, że tak powiem. Natomiast co do zasady, praca projektanta polega na tym, żeby dobrze ocenić potrzeby klienta, inwestora, zrozumieć jego poczucie estetyki, przefiltrować to przez własny gust, no i w ostatecznym rozrachunku na świat wydać taką przestrzeń, która łączy i spaja te wszystkie elementy.
1: Gutek, to może z drugiej strony. Jak wyglądało projektowanie waszego mieszkania, skoro prowadzisz firmę z żoną i tym zajmujecie się zawodowo?
2: No, tak jak każdy rozsądny mężczyzna, po prostu ustąpiłem na samym początku i naprawdę ten remont był wręcz idealny.
1: Ale właśnie, czy to, że zajmujecie się tym zawodowo, to ułatwiło wam sprawę, czy wręcz przeciwnie utrudniło, bo znacie cały

0: cały rynek, wiecie, z czego można korzystać, jakie są opcje i trudno było coś wybrać.
1: To rozwieje jeden mit. Nie da się znać całego rynku i to jest też jeden z problemów, jeśli klienci samodzielnie sobie, w sensie inwestor, ktoś sobie urządza samodzielnie mieszkanie czy dom, to nagle okazuje się, że wybór płytek czy dowolnego wykończenia wnętrza czy mebli jest właściwie nieograniczony. I czasem zbyt duży wybór powoduje taki paraliż, że nie możemy iść dalej. Więc przesadnie duża znajomość i wiedza czasem jest blokująca. No w naszym przypadku było tak, że w miarę dobrze rozpoznaliśmy swoje potrzeby przy okazji projektowania innych wnętrz, więc ono poszło faktycznie gładko. Teraz myślimy o kolejnym mieszkaniu, w sensie o przeprowadzce. I już mamy większe wątpliwości. Wydaje nam się, że chyba wzrosła też nasza świadomość tego, co jest na rynku i tak dalej. I w związku z tym...
0: Czyli cały czas poznajecie rynek?
1: Myślę, że nie da się inaczej, bo cały czas się pojawiają nowości.
0: No dobrze, to właśnie o tych nowościach i o modach porozmawiamy sobie za chwilę. Jezus od designu jest razem z nami i za moment wracamy do rozmowy.

0: z Instagrama. Gutek, jak byś powiedział, jak mieszkają Polacy?
1: Myślę, że byłoby krzywdzącym dla wielu, a właściwie dla wszystkich, wrzucić ich do jednego wora.
0: Ale w przeważającej większości, czy można w ogóle o czymś takim mówić?
1: Obawiałbym się takiego skategoryzowania sprawy, ponieważ jakby każdy z nas jest jako, no, jest jakimś indywiduum, prawda? Myślę, że trudno jest tak bardzo uśrednić. Można wyszczególnić pewne, nie wiem, nurty estetyczne, czy pewne aspekty estetyczne, które często się pojawiają, ale nie chciałbym powiedzieć, że tak mieszkają wszyscy, czy tam duża
0: część
1: Polaków.
0: Oczywiście, boimy się uogólnienia i nie chcemy tego robić.
1: Ale myślę, że jest duży szwedzki sklep, który mebluje życie Polakom i osobiście nawet nie widzę w tym nic złego, bo uważam, że zasadniczo ten sklep robi dobrą robotę. Wprowadza przyzwoity naprawdę design na, no, pod, w cudzysłowie oczywiście, dużym podstrzechy. Myślę, że markety budowlane też w dużej mierze takim, wielu Polakom domy wykańczają, no bo jest to wygodne. No, zresztą u mnie w domu rodzinnym jest dokładnie tak samo, prawda? No jedziemy, kupujemy. Ale coraz więcej Polaków też szuka jakiejś formy takiego wnętrza, które bardziej będzie ich wyrażało, ich osobowość, będzie bardziej rezonowało z ich zainteresowaniami, ze stylem życia, no to wtedy są projekty bardziej indywidualne i takie, które no według mnie są najciekawsze.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja coś takiego zauważam, że historia już zatoczyła koło i jeszcze kilkanaście lat temu wszystko, co z okresu PRL-u, to się tego wstydziliśmy, a teraz bardzo często czy jakieś meble się pojawiają, czy jakieś dekoracje, że staramy się jednak z tamtego okresu wybrać coś, co nam się podoba i co będzie pasowało do wnętrza. Wydaje mi się też, że po prostu już na swoim mieszka pokolenie urodzone po 89 roku i zna to tylko z opowieści, nie ma negatywnych skojarzeń raczej z tamtym okresem.
1: Zdecydowanie. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to lwia część naszej współczesnej historii, a myślę, że wiele osób ma też potrzebę takiego poczucia przynależności kulturowej, więc jeśli zaczynamy doceniać coś, co powstało w tamtym okresie, ale co jest nasze, którego historię zaczynamy rozumieć, dostrzegać, myślę, że jest to akurat mega pozytywny aspekt, bo nawet doczytując o historii pewnych mebli, zaczynamy rozumieć, dlaczego na przykład one były tak proste, dlaczego były akurat z drewna, nie z innej technologii wykonane. Zaczyna nam się to układać w spójną opowieść o naszej, dużej części naszej historii.
0: No dobrze, Gutek, czy dzisiaj na przykład broni się meblościanka pełen połysk? Czy w jakiś sposób to trzeba zmienić? Sama konstrukcja okej, ale te fronty wypadałoby wymienić.
1: No tak jeden do jeden, no to wiadomo, że nie kopiujemy rozwiązań, które są jakieś żywcem wzięte z przeszłości. Raczej szukamy jakichś nowych interpretacji tego, osadzenia tego mebla, tego elementu w jakimś nowym kontekście albo zinterpretowania takiego mebla na nowo. Teraz byliśmy w Mediolanie, była piękna wystawa Polski Modernizm, gdzie właśnie była prezentowana między innymi meblościanka, tylko w takim, nazwijmy to, współcześnionym wydaniu. I to robi imponujące wrażenie. My oczywiście, myśląc meblościanka, no mamy w pamięci te paprocie, te sztuczne kwiaty. No nie wszystko, co tak powiedzmy w dużym uproszczeniu zakwalifikowalibyśmy jako coś estetycznego.
0: No dobrze, ale z drugiej strony ty na swoim profilu bardzo często mówisz o tym, że są trendy, które szybko wychodzą z mody. Ale czy można zaprojektować mieszkanie? Czy są takie elementy wystroju, o których można powiedzieć, że są ponadczasowe? Czy projektując mieszkanie w 2026 roku, za 10, za 20 lat, będziemy wiedzieli, że to jest z tego okresu?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, ale sprowadziłbym je do takiej odpowiedzi, że projekt ponadczasowy to jest trochę taki święty graal designu. W sensie one się trafiają, one się zdarzają, ale nie mamy w 100% pewności, czy to nie będzie, czy jaki będzie odbiór tego z perspektywy 10, 15 czy 20 lat. Myślę, że można by wskazać pewne uniwersalne dzisiaj elementy wnętrz, które będą na pewno dobrze wyglądają dobrze obecnie, wyglądały 10 lat temu dobrze i za 10 lat też będą wyglądały dobrze, ale to nie one świadczą o całym wnętrzu. No nie wiem, przykładowo, wysokie wnętrza zawsze będą dobrze wyglądały, zawsze. No, tak mi się wydaje, że zawsze będziemy je pozytywnie

0: doceniać. Naturalne materiały, ale to jest tylko i wyłącznie pewien obszar, a nie całe rozwiązanie designu.
1: No dobrze, a jeśli chodzi o lamele, które tak często pojawiają się u ciebie na profilu. Jeszcze niedawno były super, wszystkim się podobały, wszędzie się pojawiały, a teraz są obciachem. Jak to się stało?
0: Staram się coraz mniej mówić o lamelach, żeby nie...
1: żeby nie pompować tej banieczki.
0: Tak, i nie obrażać lamelarzy. W każdym razie ja myślę, że jednym z problemów dzisiejszego, no nawet powiedziałbym całego świata, jest... zbyt duży dostęp do informacji i przesyt nią. I my mamy poczucie bardzo szybko, że widzimy pewne rozwiązania cały czas, jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, to już w ogóle jest zwielokrotnione. Więc na przykład takie lamele, które były dostępne w supermarkecie, które były bardzo łatwym rozwiązaniem na zaaranżowanie jakiejś dekoracyjnej ściany, dość uniwersalnym, wpasowywały się w wiele estetyk, no były kuszące i zresztą mi samemu się one tam, nie wiem, 10 lat temu powiedzmy, podobały. Natomiast no właśnie pewien przesyt i nadmiar powoduje zmęczenie materiałem. Tak jak kiedyś byliśmy zmęczeni boazeriami, meblościankami i tak dalej.
1: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o tym, czy obłości podzielą los lameli, o których już przed chwilą powiedzieliśmy. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Jezus od designu jest cały czas razem z nami. No dobrze, te zaokrąglenia i obłości. Jaki masz do tego stosunek? Bo to jest teraz widoczne wszędzie. To jest chyba, nie wiem, jak ja obserwuję wnętrza, to jest chyba największy trend

0: obecnie.
1: Myślę, Kamil, że w twoim pytaniu jest zawarta odpowiedź. Skoro ty, nie zajmując się designem, już jesteś trochę zmęczony tym zabiegiem, no to myślę, że odpowiedź mamy gotową. Natomiast ja osobiście, mimo pewnego wymiaru kwalifikującego to jako trend, będę go bronił, ponieważ uważam, że ono rozwiązuje bardzo dużo problemów takich funkcjonalnych, może nie bardzo dużych problemów, ale jednak czasem potrzebujemy mieć większą, bardziej masywną zabudowę, która będzie na przykład w kuchni, w salonie, w garderobie albo nie wiem, w korytarzu bardzo dominowała, to zaoblone narożniki powodują, że ona optycznie ją, że to optycznie ją odchudzi. Czasem mamy taką sytuację, gdzie nachodzimy na krawędź szafy, po prostu po otwarciu drzwi pokoju nachodzimy na boczną ścianę szafy. To nawet z takiego punktu widzenia przyjazności przestrzeni, nie wiem, czy tak można powiedzieć.
2: Nie nadziejemy się na szafkę.
1: Nie nadziejemy się i jakby znacznie przyjemniej jest wejść na miękki narożnik, który nas płynniej wprowadzi do pokoju, niż na taką twardą ścianę. Więc jakby osobiście nie jestem aż tak krytyczny wobec tego rozwiązania, chociaż faktycznie ono się stało trendem.
2: Gutek, a jaki ty masz stosunek do takiego połączenia funkcjonalności z designem? Gdzie przebiega ta granica? Gdzie można sobie pozwolić na coś, co po prostu ma cieszyć oko i właściwie zbiera kurz? Wcale nie jest nam potrzebne, a tym, że jednak no, w mieszkaniu, bo my mieszkamy na raczej małych powierzchniach, że wszystko powinno spełniać jakąś funkcję. Jest w ogóle jakiś taki złoty środek między tym?
1: Czuję, że nawiązujesz do dość kontrowersyjnej rolki, którą ostatnio puściłem.
2: Nie aż tak bardzo. Po prostu zastanawiam się, czy można sobie w mieszkaniu 45-metrowym pozwolić na coś designerskiego, żeby tylko stało i zajmowało miejsce. Czy to ma sens? No właśnie.
1: No, radio nie lubi ciszy, ale nie byłem przygotowany na takie pytanie. Myślę, że... Nie umiem ci, Kamil, odpowiedzieć na to pytanie. Przepraszam, zawiodłem jako osoba...
2: Dobrze, to idziemy dalej. Poruszyłeś temat tej rolki, czyli twojej kuchni u ciebie w mieszkaniu, gdzie na samej górze
1: zostawiliśmy otwartą przestrzeń.
2: I co ta przestrzeń daje?
1: Ta przestrzeń daje oddech. I wywołała ta rolka duże kontrowersje, ponieważ ja byłem taki święcie przekonany o tym, że to jest dobre rozwiązanie, tak z punktu widzenia estetycznego, bo funkcjonalnie na pewno ono nie jest lepsze. Po prostu mamy mniej miejsca do przechowywania. Natomiast w pokoju, który jest, no powiedzmy, no nie może nie dość, nie bardzo ciasny, ale jednak no nie jest to ogromna przestrzeń. I gdzie kuchnia jest bardzo ciemna, no odcięliśmy ją na wysokości tam, o ile dobrze pamiętam, około 2,5 metra czy 2,20, coś takiego. Nie zrobiliśmy jej do sufitu. Za nią pojawia się biała ściana, co w moim przekonaniu dodaje jej lekkości. Natomiast wywołała dużą falę krytyki, być może nawet słusznej, że jednak powinna to być zabudowana do samej góry, ponieważ no, po pierwsze tracimy miejsce na przechowywanie, ponieważ proporcje pomieszczenia są lepsze. Ja jestem jedyną osobą, która była w tym pomieszczeniu poza moją żoną i tam rodziną. I jednak wydaje mi się, że akurat...
2: Internet nie ma racji.
1: No nie chcę się tutaj kłócić z internetem. Szanuję głos większości, natomiast osobiście mam wciąż... obstaję na swoim.
2: No dobrze, ale to też jest... Myślę, że płynnie możemy od tego przejść do innej kwestii, bo bardzo często funkcjonuje w Polsce takie przeświadczenie, o gustach się nie dyskutuje. Pojawia się to powiedzenie. Jaki ty masz do tego stosunek? Bo zajmując się designem, zajmując się wzornictwem, ale też inne dziedziny życia, jednak to, co nas wyróżnia, to jest nasz gust i ja mam taki stosunek, że jednak powinno się o tym dyskutować.
1: Myślę, że jest to uproszczenie pewnej myśli, z którą z kolei się zgadzam. Mianowicie, że każdy ma prawo do własnej oceny i nie można narzucać mu bardzo swojej z pełnym przekonaniem, że ja mam rację. Oczywiście, no ja troszkę występując w internecie, no przybieram taką rolę, ale staram się bardzo nie dyskutować czy nie dyskredytować ludzi o innym zdaniu, dlatego też nie kłócę się z opinią osób, które komentują tę wspomnianą wcześniej rolkę. Ale estetyka nie jest nauką ścisłą, nie jest nauką binarną. Tam nie ma jednego dobrego rozwiązania. Nawet my, jako projektanci, bardzo często mierzymy się z tym, kiedy projekt jest skończony, kiedy już wystarczy, no nie? Nie ma na to jasnej odpowiedzi. To trzeba czuć, to się... To czasem projekt

0: Czujemy bardzo długo już po procesie, który powinien być zakończony, bo nie wyczuliśmy tego momentu.
1: A czy z twojego doświadczenia pracy zawodowej zauważasz, że te trendy zmieniają się coraz szybciej?
0: Tak, ale myślę, że jest to też podyktowane gospodarczo, że jednak duże marki, koncerny starają się nas jednak jak najbardziej pchać w tę stronę szybkich zmian, szybkiej konsumpcji. Zrozumiałem z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, natomiast z punktu widzenia praktycznego wpędza nas to w pewną ciągłą gonitwę za tymi właśnie trendami. No to też widać taki rosnący bunt przeciwko temu. Bunt w znaczeniu, że coraz więcej osób się oburza i nie chce rozmawiać o trendach. Ja sam osobiście coraz mniej chętnie o tym rozmawiam. Albo tak zawsze zostawiam taką gwiazdkę, że trendy trendami, ale nie przejmujcie się nimi tak bardzo.
1: Ale jest jeden trend, który nawiązuje do tego, co było i wykorzystuje bardzo dużo elementów z drugiej ręki. To nie jest tylko trend, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, ale mówię o Polish Core, który pojawia się, mam wrażenie, bardzo często w ostatnim czasie i coraz bardziej jesteśmy dumni z tej takiej naszej polskości, której jeszcze niedawno się wstydziliśmy i o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Super temat.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Jezus od designu jest dzisiaj gościem czwórki. No i pojawił się ten wątek Polish Core. Jak ty to rozumiesz? Jak właściwie w kontekście twojej pracy zawodowej, czyli projektanta wnętrz, rozumie się Polish Core? Co można wpleść? Bo chyba mam wrażenie, że na samym początku naszej rozmowy ten wątek się pojawił trochę. Czyli te stare meble PRL-owskie.
2: Tak, ale myślę, że w takim powszechnym rozumieniu on trochę głębiej się odwołuje do bardziej kultury, trochę bardziej odległej, że tak powiem, kultury ludowej, wspomnień ludowych. To jest w ogóle bardzo ciekawa refleksja, Kamil, którą masz, bo ja byłem przekonany, że on mocniej wejdzie do wnętrz. Byłem przekonany, w sensie tutaj w Polsce, że on bardziej będzie wybrzmiewał. Widzę pewne pierwiosnki, ale nie mam takiego poczucia, że on...

0: jakoś zawładnął wnętrzami obecnie. Może to jest też kwestia takiej inercji, że obecnie takie rzeczy się robi i tworzy, natomiast no, potrzeba trochę czasu, żeby one ujrzały światło dzienne. Natomiast tak, to są odwołania kulturowe, czasem w detalu, czasem w materiale, który się wykorzystuje w dekoracjach. Teraz jest bardzo dużo, dużo twórców, którzy tworzą właśnie w duchu takiej kultury ludowej, w tej estetyce, w technikach ludowych, i to jest, wydaje mi się, pewien klucz, żeby umiejętnie sięgnąć po te elementy, które są zakorzenione gdzieś w nas głęboko. No i właśnie, może to jest to sięganie tej kultury, tej kultury wernakularnej.
1: To kiedy ty się spotykasz z tym, z Polish Core'em, z tą estetyką, to najczęściej co to jest?
0: W tym momencie jeszcze, jakbym miał powiedzieć, te wnętrza czy te przestrzenie, z którymi miałem do czynienia, są to najczęściej jakieś dekoracje póki co. Głęboko liczę, że będzie to bardziej szło w wykończenie i takie całościowe, taki całościowy look, powiedzmy. Ale na razie jest to też najłatwiejsze do odtworzenia, bo to jest najmniejsza forma i najłatwiej to zaimplementować.
1: No i chyba jakieś dywany, ja mam takie skojarzenie. O,
0: tak, tak, kilimy, dywany. Jest to właśnie coś, co trochę zyskuje nowe życie. Kiedyś to zupełnie zostało wyparte. Rozmawiałem kiedyś z takim poważnym twórcą kilimów. No i właśnie jego wspomnienia, kiedy zaczynał swoją markę tworzyć, to mówił, że nawet nie mógł znaleźć żadnych tkaczek, że to była pewna sztuka wymierająca.
1: Gutek, jeszcze na koniec taki wątek, zostawiłem sobie wisienkę na torcie. Wczesne lata 2000. My jesteśmy w podobnym wieku, na pewno to kojarzymy, jak się chodziło do kogoś pograć, do kolegi w gry, chodziło się na komputer, to z reguły te wszystkie pokoje wyglądały tak samo. Czyli taka meblościanka albo taka zabudowa z wysuwaną klawiaturą i najczęściej to były dwa kolory, naturalne drewno i niebieski kolor, jakieś tam elementy, dodatki.
0: Dokładnie taki
1: pokój miałem.
0: Z czego
1: to się wzięło? Ja miałem chyba naturalny, tam trochę niebieskiego było. Jeszcze do tego srebrno-niebieska wieża, bardzo często. O.
0: A taka mała? Taki
1: boomboxik? No taki mini wieża, coś takiego. Dlaczego to połączenie kolorów było tak popularne? Z czego to mogło wynikać? Czy to po prostu ktoś produkował, ktoś sobie to wymyślił?
0: Nie wiem, to jest bardzo dobre pytanie dla jakiejś dużej marki meblowej, która wtedy dostarczała meble do domów Polaków. Nie wiem, może nie było takiego wyboru w sklepach. Ja tak pamiętam te czasy jak przez mgłę, no bo wtedy mieliśmy pewnie po 7, 8, 9 lat. Więc nie do końca pamiętam, jak wtedy wyglądały sklepy i jakie i co w nich było, ale zakładam, że chyba ten wybór nie był tak szeroki jak obecnie, tylko był jakiś jeden wzorzec taki bezpieczny i który się powielało. Producenci wiedzieli, że to się sprzedaje, konsumenci wiedzieli, że to się u sąsiada sprawdziło i jedziemy z tym. Być może jest na to jakaś lepsza odpowiedź, być może jest tam za tym jakaś anegdotyczna historia, której ja nie znam, jestem bardzo ciekaw.
1: No na pewno te wszystkie srebrne sprzęty elektroniczne, jednak srebrny był takim nowoczesnym kolorem, prawda? Kolor przyszłości.
0: No i patrz, srebrny wrócił.
1: No właśnie, proszę bardzo, srebrny komputer. Gutek, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Bardzo serdecznie dziękuję za tę interesującą rozmowę. Specjalnie dla ciebie Belmondziarz. Poprzednim razem, jak się widzieliśmy, też był Belmondziarz, twój ulubiony raper. Jezus od designu był razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
2: Nowy kwadratowy styl. Popem.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
15: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.
16: 5 minut pozostało już tylko do godziny 16. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Już za moment w studiu pojawi się Kuba Jamrozek, a my słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński, na razie.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Już 8 rannych bocianów trafiło w tym roku do ośrodka okresowej rehabilitacji zwierząt Jelonki w województwie warmińsko-mazurskim. Są to głównie dorosłe ptaki z połamanymi skrzydłami, mówi prowadząca ośrodek Anna Kamińska.
2: Biją się między sobą o gniazdo, walczą o teren. Oczywiście nieszczęśliwe wypadki przy lądowaniu zdarzają się, ale są też ptaki, które są albo osłabione po oczywiście ciężkiej podróży, którą przybyły, albo zdarzają się ptaki, które są strzelone ze śrutu, ktoś strzelał do nich z wiatrówki.
0: Bociany są bardzo silne, dlatego pomagając takiemu rannemu ptakowi, nie zapominajmy też o własnym bezpieczeństwie.
2: Na pewno trzeba go złapać za głowę, przytrzymać delikatnie za dziób, nakryć, może mamy jakąś kurtkę, jakiś koc i wtedy bezpiecznie przetransportować do ośrodka bądź najbliższej lecznicy.
0: Leczenie rannego ptaka trwa nawet kilka miesięcy. Obecnie takich stałych rezydentów w ośrodku Jelonki jest około 30. A jeśli chodzi o pogodę, w czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura, to najważniejsze, ta maksymalna wyniesie od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie, do 18-20 stopni na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
3: Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
4: Julia, ale to ty dzwonisz.
3: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
4: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
5: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
4: No i jak wrażenia?
3: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
4: Julia Święch
3: i Alicja Michalska.
5: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: To Matias Agłaja w czwórce. Dzień dobry, witajcie, cześć. Jest środa, 13 maja. Jeśli odpaliliście dzisiaj nasze media społecznościowe, to znaczy Facebooka, TikToka albo Instagram czwórki, bardzo dobrze wiecie, o czym chcemy dzisiaj gadać. Co w ostatnim czasie albo w ogóle w swoim życiu zgubiliście? Dajcie znać. Czekam na telefony 226452100.
1: Na audycję Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zdradzę wam, że ja bardzo lubię Poznań, bo to jest takie miasto, w którym przyjemniej jest się zgubić. Szczególnie, kiedy jest się turystą. No chyba, że wzywa nas ważne wydarzenie, wtedy warto wiedzieć, gdzie się jest. Trwa tam teraz Impact 2026. Wydarzenie ważne, bo poświęcone i gospodarce, i geopolityce, technologii, kulturze, sprawom społecznym. Można by wymieniać i wymieniać, ale najwięcej na ten temat wie Alicja Michalska, która jest tam na miejscu. Halo, halo, cześć Alicjo.
2: Halo, halo, dzień dobry, cześć Kuba.
0: Nie zgubiłaś się.
2: Jeszcze nie miałam czasu zgubić się w Poznaniu. To mnie dopiero czeka po konferencji, bo rzeczywiście tutaj obowiązki wzywają. Jestem w tym Poznaniu, ale muszę powiedzieć szczerze, że ja czuję się bardzo światowo, bo oczywiście jesteśmy na Impakcie. Poznań przez dwa dni jest takim centrum międzynarodowych spotkań, rozmów i debat o stanie i przyszłości naszego świata. To tutaj w jednym miejscu na scenie spotykają się sensowni politycy, dyrektorzy, uznani ludzie kultury, czy właśnie inspirujący mówcy, którzy dzielą się swoimi refleksjami na temat naszej rzeczywistości, to ja może wymienię parę nazwisk, które mogą tutaj nakreślić skalę i w ogóle rangę tego wydarzenia, jeśli o nim jeszcze nie słyszeliście. Donald Tusk, Szczepan Twardoch, Ania Rubik, Olga Tokarczuk czy Maciej Musiał. To tylko niektórzy z tych 600 prelegentów występujących na impaktowych scenach. Wszystko odbywa się w Centrum Kongresowym. Wielka hala, mnóstwo stoisk, na których każda firma, każdy startup prezentuje oczywiście to, co mają najlepszego. To jest taka bardzo duża impreza, której siła polega tak naprawdę na rozmowie, na wielu rozmowach, na wymianie zdań, idei, na tematy aktualne, ważne i bardzo potrzebne. Tutaj, Kuba, można powiedzieć, że każdy prelegent siada i mówi: pogadajmy o świecie, o technologii, o kulturze. No ja nie ukrywam, że dla mnie najważniejszym elementem programu jest właśnie kultura. I chodząc między tymi stoiskami, szukałam raczej tych związanych z kulturą. No i ten artystyczny trop doprowadził mnie do bardzo pięknego.

0: pięknego pawilonu do Teatru Narodowego Opery Narodowej. Na miejscu zapytałam Agnieszkę Celadę, wicedyrektorkę, co w ogóle taka instytucja robi na tej biznesowo-technologicznej konferencji.
1: Można powiedzieć krótko, łączymy się z biznesem, chcemy być tu, gdzie biznes, dlatego że uważamy, że to kultura jest potrzebna.

0: jest kultura. Uważamy, że jakby kultura dzisiaj dla biznesu jest wielką wartością, a przede wszystkim może biznes poprzez kulturę, poprzez bycie w tej kulturze pokazywać wartość, swoje wartości, tak? Swoje wartości, które reprezentuje, które chce reprezentować, do których chce być przypisany. Myślę, że kultura jest takim najlepszym tego nośnikiem, a dodatkowo można zrobić coś bardzo dobrego, co myślę, że też daje satysfakcję tym firmom. Oczywiście docierać do ludzi, którzy na co dzień poprzez kulturę nie mają kontaktu z biznesem, więc oczywiście jest to też jakiś sposób na popularyzowanie się, ale przede wszystkim myślę, że najważniejsze jest to pokazywanie siebie wizerunkowo właśnie poprzez wartości, jakie się chce propagować po prostu i z jakimi się chce, żeby dana firma była kojarzona.
1: Tutaj na Impakcie jest bardzo dużo firm, jest bardzo dużo stoisk, jest bardzo dużo kolorów, ale jeśli mam być szczera, to Państwa stoisko jest moim ulubionym, bo tutaj jest pięknie. Trochę wygląda, jakbyśmy wchodzili do teatru, trochę do kulis teatru. Są piękne czerwone kurtyny, jest wielki jednorożec na środku, jest nawet telewizor, na który możemy podejrzeć niektóre przedstawienia.
0: Telewizorów, na których można oglądać nasze spektakle, ale też na przykład film promocyjny, w którym ten jednorożec zresztą gra główną rolę. Pokazujemy film promujący nasz nowy sezon. Można obejrzeć nasz film promocyjny, można obejrzeć fragmenty koncertów. Mamy jednorożca, czyli tego bohatera naszego filmu. Oczywiście są kurtyny, jest dużo teatralności, ale też powiem szczerze, że koncepcję tego pawilonu układał scenograf operowy, czyli Boris Kudliczka i dopilnowywał tutaj rzeczywiście każdego szczegółu. Muszę powiedzieć, że wszystkim bardzo podoba się nasz pawilon i przychodzą tutaj, mówią, że szczerze zazdroszczą, że jest tak absolutnie inny od wszystkich pawilonów na Impakcie. Bardzo nam miło. Jesteśmy inni, bo jesteśmy po prostu fantastyczną, wysoką kulturą.
1: Tak, o obecności Teatru Wielkiego Opery Narodowej na Impakcie w Poznaniu mówiła Agnieszka Celada, wicedyrektorka. I tutaj kluczowy jest ten wpływ kultury na biznes, czyli to, co właśnie padło w tej rozmowie, bo to, co wyraźnie widać przy ostatnich edycjach Impaktu, to to, że ta kultura staje się takim pełnoprawnym graczem w tych poważnych rozmowach o przyszłości świata, gospodarki i dobrostanu ludzi. To samo zauważa też, mam wrażenie, sam biznes ostatnio, który coraz częściej inwestuje w te projekty kulturalne, wspiera je, no i chce się z tą kulturą kojarzyć. To samo zauważa też Małgorzata Borkowska, wicedyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie, na którego stoisko też zaszłam, idąc tym kulturalnym tropem.
2: Takie jest nasze założenie, by pokazywać naszą działalność, opowiadać o kulturze i sztuce absolutnie wszędzie, gdzie tylko możemy. To jest część naszej misji, nie tylko dbanie o dziedzictwo i obiekty, ale również pokazywanie tego, że również w takich miejscach jak to, wszędzie, jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce na to, by ze sztuką obcować. Ponadto, prezentując się tutaj, przypominamy biznesowi, że mogą zorganizować u nas doskonałe wydarzenia, świetne spotkania. Mogą zaoferować coś, czego nie oferują inne firmy, nie tylko swoim partnerom, ale również swoim pracownikom. Stworzyliśmy tutaj na Impakcie taką strefę wyciszenia, w której po tych wielu bodźcach, które w całej hali przestrzeni tutaj targów poznańskich, trzeba przyznać, że dzieje się tu bardzo dużo, jest też głośno, a my proponujemy tutaj formułę, w której można odpocząć, wyciszyć się. I do tego zapraszamy też Muzeum Narodowe w Warszawie.
1: No bo kultura to też wytchnienie, coś, co odciąga nas od tego pędu świata, coś, co po 8 godzinach pracy jest po prostu jak taki plaster miodu na nasze zabiegane życie. No bo w teatrze, czy na koncercie, czy w kinie jesteśmy po prostu tu i teraz i zanurzamy się w daną opowieść, nie myśląc, mam nadzieję, za dużo o pracy. Impact to jest taka konferencja, która pokazuje, że ten biznes z kulturą ma naprawdę dużo wspólnego. O to apelują też sami twórcy, nie tylko instytucje. No na przykład Maciej Musiał, aktor, aktywista i prelegent, który tutaj na Impakcie był uczestnikiem bardzo ważnej i bardzo fajnej debaty o tym, dlaczego przyszłość świata należy do empatii i jak uważność, wrażliwość może być tak naprawdę kluczem do porozumienia, a nawet do takich trudnych biznesowych rozmów.
3: Myślę, że w tym, na przykład co ja robię czasami setupując jakieś projekty filmowe, ultra ważne jest takie wyczucie drugiego człowieka, nie zarzucenie go na przykład jakąś ilością informacji, tylko tak wczucie się też trochę w

0: swojego rozmówcę i wydaje mi się, gdzieś te osoby, z którymi pracuję, zwracają na to uwagę, że tą empatię w sobie mam i że to bardzo mi pomaga i wydaje mi się, że w takich spotkaniach, jak na przykład tu jesteśmy, taka też czułość do rozmówcy, nie wiem, zwrócenie uwagi właśnie, co teraz robi, albo żeby, nie wiem, w odpowiednim momencie też z nim pogadać, jest ważna i może być siłą dużą, no. Szczególnie może w takich czasach, kiedy właśnie promowane jest właśnie takie załatwianie swoich biznesów, bycie szybkim, 30 sekund pitch i tak dalej, to jest takie ostre, nie? Tak mi się wydaje, a że takie miękkie rozmowy też mogą mieć siłę.
1: Tak Maciej Musiał powiedział mi o sile empatii, która może połączyć wiele światów i wiele branż. Tak też jest tutaj, właśnie na Impakcie w Poznaniu, gdzie w jednej wielkiej hali spotyka się wiele branż, wiele firm, ale łączy ich wszystkich chęć zmieniania świata. No słuchajcie, ciężko tutaj trafić, bilety są drogie, jest to raczej branżowa impreza, ale słuchając czwórki możecie się poczuć prawie jak na miejscu. Jutro też o godzinie 12 przywitamy Was w takiej specjalnej dwugodzinnej audycji. Prosto stąd, więc mam nadzieję, że damy Wam namiastkę tego, co tutaj się dzieje w Poznaniu.
2: To prawda. Julia Święch, Marta Zienkiewicz spotkają się z Wami o godzinie 12 już jutro, ale Alicję będziecie mogli usłyszeć w poranku też jutro. Czyli bardzo, ale to bardzo wcześnie.
1: Dokładnie tak.
2: Nie wyśpisz się, ale Alicja, zdradź jeszcze jedną rzecz, dlatego że my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co w życiu zgubiliśmy. Tobie się zdarzyło zgubić coś ważnego?
1: Wiedziałam, że mnie o to zapytasz. Nie przygotowałam jakiejś mądrej, zabawnej anegdoty, bo ja jestem osobą bardzo chaotycznie działającą i paradoksalnie, naprawdę, nie udało mi się zgubić nic takiego wielkiego w życiu. Oczywiście, jeśli mówimy tutaj o przedmiotach materialnych. Więc naprawdę uważam, że jest to sukces, jak na osobę, która raczej jest troszkę roztrzepana momentami. To jakoś po prostu te rzeczy się mnie trzymają.
2: To pilnuj w takim razie naszej czwórkowej ekipy w Poznaniu. Wróćcie wszyscy,
1: pewno,
2: wróćcie wszyscy, o tak. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia. 226-4510-2100. Pytamy Was dziś o to, co ważnego zgubiliście w swoim życiu. Zachęcam do tego, żeby złapać za telefon, żeby do nas zadzwonić dziś do godziny 18, ale zawsze możecie też odpalić nasze media społecznościowe i Facebooka, i Instagram, i TikTok. Tam wleciała nasza sonda wideo, w którym zadajemy przychodniom właśnie to pytanie. Co ważnego zgubiłeś w swoim życiu?
3: Pogadajmy. 226-4510-2100.
2: 226-4510-0. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Gabi Obszańska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z Wami do godziny 18:00.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Umówmy się, prawda jest taka, że każdy z nas coś w życiu zgubił. Ja na przykład mam tendencję do gubienia długopisów. Ile bym ich nie miał, to zawsze mi potem brakuje. Gubię też soczewki, dlatego przestałem nosić te miesięczne, bo to drożej i przerzuciłem się na te jednodniowe. Jak to wygląda u was? Co ważnego wy zgubiliście w swoim życiu? Coś, co było dla was cennego? 226452100. Czekamy też na historię z happy endem, bo zakładam, że może tak być, że coś zgubiliście, a jednak po jakimś czasie to się odnalazło.
1: Telefon.
2: Dokładnie, telefon.
3: Który to twój telefon?
1: 9.
3: Resztę zgubiłaś?
1: Powiedzmy, ludzka rzecz.
2: Tak.
3: Co zgubiłaś?
2: Zaufanie do mężczyzn.
3: Zaufanie do mężczyzn.
2: Tak.
3: Zawiedli.
2: Niestety. No miałam doświadczenie nie bardzo mile, więc nie ufam teraz. Kiedy świętowałam Nowy Rok, to zgubiłam torebkę, w której był telefon, słuchawki, pieniądze.
3: To drogi Sylwester.
2: Portfel, nie.
3: Bez pieniędzy?
2: Mhm.
3: Całe szczęście.
2: No, na szczęście.
3: A ty co zgubiłaś?
2: Palczyki.
0: Co ważnego w swoim życiu zgubiliście? Czekam na telefony 226452100. A dziś robiłem też taką małą sondę wśród moich znajomych. Odpowiedzi były dwie. Z jednej strony portfel, a z drugiej godność. Ale zakładam, że te odpowiedzi mogą być bardzo, ale to bardzo różnorodne. Razem z nami Bartłomiej Chmura, który jest założycielem zgubidu.pl. Dzień dobry, cześć Bartku.
4: Dzień dobry, cześć.
0: Jest z nami też Dawid Marcinkowski, który jest koordynatorem informacji lotniskowej. Cześć Dawidzie.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Prosto z pracy do nas. Przyleciałeś niemalże.
4: Przyleciałem tak, na skrzydłach wirtualnych, ale jestem.
0: Czy dzisiaj coś zostało zgubionego na lotnisku, czy nie?
4: Dzisiaj na szczęście nie, chociaż są sytuacje, że mamy bardzo dużo telefonów od ludzi, od pasażerów, którzy zgubią najczęściej na terminalu różne rzeczy. W dobie internetu, technologii i tego typu rzeczy są to najczęściej telefony i różnego typu akcesoria. Ostatnio mieliśmy pasażera, który zgubił AirPodsy, które wyleciały mu przy wietrznej pogodzie na płytę postojową. No niestety już takich słuchawek nie będzie można odzyskać, tak? No bo no, niestety jest to tak mała rzecz na tak dużym obszarze, że no niestety nie ma tego jak znaleźć. Także podejrzewam, że zguba się już nie znalazła, trzeba się zaopatrzyć w nowe. Natomiast tak, no dość często otrzymujemy różnego typu telefony, głównie bagaże i głównie elektronika.
0: A jaki jest procent tych rzeczy znalezionych? Bo zakładam, że możecie taką statystykę prowadzić, chyba że jej nie ma.
4: Ja nie mam takiej wiedzy odnośnie tej statystyki, natomiast bardzo wiele rzeczy jest znajdowana przez pracowników portu lotniczego i mamy taką małą procedurkę, że oczywiście personel, który znajdzie tą rzecz, jest zobowiązany do przekazania do biura rzeczy znalezionych i tam oczekuje przez 30 dni. I najczęściej rzeczywiście mamy świadków, że pasażerowie pytają o te rzeczy i te rzeczy jak najbardziej gdzieś tam już na nich czekają. Także zdarza się, że rzeczywiście ten happy end jest.
0: Panowie, a co wy zgubiliście w swoim życiu takiego, co było dla was cenne? Bartłomieju.
5: Od razu od tego zaczynamy. Dobra, ja jestem z tych, którzy zawsze myśleli, że niczego nie gubią, że ewentualnie coś się gdzieś zawierusz, ale zawsze się odnajduje do czasu. Zgubiłem obrączkę. Nie mam pojęcia gdzie. Ściągałem ją na noc. Kiedyś po prostu zauważyłem, że nie mam jej na palcu i jeszcze żyję, ale to jest jedna z przyczyn, dla którego szukałem miejsca, gdzie coś mogę.
0: Ale znalazła się ta obrączka, czy nie?
5: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale okej, cały czas czekamy, być może ona się pojawi.
5: Zresztą roku jeszcze, mam nadzieję.
0: To ja ci muszę zdradzić ciekawą rzecz, przynajmniej w moim mniemaniu, bo to jest taka część historii rodzinnej. Moja mama też zgubiła obrączkę, natomiast kiedy był niedzielny obiad, okazało się, że mój ojciec odkrył ją w schabie. To znaczy w trakcie gotowania.

0: Wania, ona po prostu tam zalęgła, ale myślę, że no, spokojnie o mamie można powiedzieć, że została świeżo upieczoną małżonką i to zupełnie inaczej brzmi, ale takie historie faktycznie się dzieją i mam nadzieję, że wy macie ich więcej. Czekamy na telefony 226452100, co ważnego zgubiliście w swoim życiu. Bartłomieju, ty akurat zajmujesz się sprawianiem, żeby ludziom było lepiej, szczególnie kiedy zgubią coś dla siebie bardzo cennego.
1: Można
0: zgodzisz się z tym? Bo jeśli chodzi o portal Zgubidu, to trochę tak jest.
1: To działamy tutaj dwutorowo. Z jednej strony pomagamy tym osobom, które coś zgubiły i często szukają tej pomocy wszędzie. Dzisiaj tego nie ma. Wprawdzie można pójść do Biura Rzeczy Znalezionych, czy w przypadku lotniska do Biura Rzeczy Znalezionych na lotnisku. Przy czym kto wie, gdzie jest Biuro Rzeczy Znalezionych? Na przykład w Warszawie. Kto wie, kiedy one są otwarte? Tak samo pójść na komisariat policji. To też jest często wycieczka. W przypadku, kiedy to znalazłeś, mimo najszerszych chęci, nie chcesz poświęcić tej godziny, żeby jechać i to zrobić. Post na Facebooku, ogłoszenia, to jest dobra alternatywa, przy czym to działa mocno lokalnie i ten też spam. Potrafią 2 godziny twoja informacja gdzieś zaginąć. Dzisiaj w Polsce nie ma miejsca, w którym możemy rzeczy albo oznaczyć jako znalezione, albo jako zguba. A przecież jest internet.
0: I ty stwierdziłeś, że ta przestrzeń internetowa będzie takim miejscem, gdzie można raz powiedzieć o tym, co znalazłem, a dwa dokładnie poprosić tak o pomoc być może kogoś, kto znalazł coś, co my zgubiliśmy.
1: Tak. Ja tutaj podzielam uwagę kolegi, że to są często takie rzeczy dnia codziennego. Słuchawki, portfele, dokumenty. Pytałeś o statystyki. Ja mam tu kilka przygotowanych. W samym Warszawie w tamtym roku zgubiło się 14 tysięcy rzeczy. W sensie to są statystyki Urzędu Miasta, więc tych rzeczy pewnie się zgubiło więcej, ale w urzędzie jest tyle odnotowanych i tylko 14% z tych rzeczy zostało odnalezionych. Kolejno dowody osobiste. Codziennie dowodów tożsamości, codziennie jest gubionych 413. Gubionych gdzieś znikają. 413 dowodów codziennie. Te liczby robią wrażenie.
0: No, robią na pewno i podejrzewam, że historia Szymona, który jest razem z nami, też może zrobić wrażenie. Halo, halo, cześć Szymonie.
2: Cześć, siema, cześć Kubo.
0: Ty jesteś z tych gubiących różne rzeczy, czy nie?
2: Oj, wiesz, to różnie, to musiałbym tak, powiem zupełnie szczerze, fantastyczne pytanie, żeście dzisiaj zadali. Aż tak się głęboko nad tym nie zastanowiłem. Na pewno mi się dużo w życiu zdarzyło zgubić, ale podoba mi się wasze pytanie bardzo, bo ono brzmi, że to jest takiego najcenniejszego dla nas, co nam się przytrafiło zgubić.
0: To prawda i ja od razu wam zdradzę, że kiedy przygotowywaliśmy naszą sondę wideo, to ja się spodziewałem, że jak zadam ludziom na ulicy pytanie, co zgubiłeś w swoim życiu, no to będą opowieści, że portfel, że słuchawki, że pomadkę być może, która była po matce, okay, a tu się nagle okazało, że czas się pojawił, że pojawiło się zaufanie do drugiego człowieka. Tym
2: no
0: byłem
2: właśnie
0: zaskoczony.
2: To ja bardzo filozoficzne pytanie. Dzwonię. To ja w tym podobnym, słuchajcie, tym dzwonię, bo ja bym też tak zaczął, że chyba najcenniejsze, przynajmniej mi, co się w życiu udało zgubić i pewnie nieraz się nadal gubi, to jest samego siebie. Natomiast kwestia jest taka, że ta historia ma najfajniejszy happy end w tym, że jak się potem znajdujemy, odkrywamy czasami na nowo, ale przede wszystkim jak się znajdujemy już w kolejnym i fajnym, zawsze lepszym wydaniu, to jest cholernie cenne, bo gubić nie jest się trudno, natomiast to znajdywanie się jest naprawdę szalenie optymistyczne, tak mi się wydaje.
0: No ja podejrzewam,
2: to jest bardzo cenne.
0: Podejrzewam, że znaleźć siebie jest czasem trudniej niż znaleźć słuchawki na płycie lotniskowej. Tak może być.
2: Oj, tak.
0: Ale jaka to frajda, jak się odnajdziemy, jak sam mówisz zresztą, Szymonie.
2: To już szczególnie, że fajnie powiedziałeś, no pewnie znaleźć się w niektórych sytuacjach raz może łatwiej, raz trudniej, ale w niektórych sytuacjach może być naprawdę bardzo trudno. Natomiast zgubić się, i to naprawdę tak bardzo mocno się zgubić, bywa strasznie łatwo.
0: Szymon na przykład znakomicie odnajduje się na antenie Czwórki, w Pogadajmy, numer znasz, dzwoń częściej. Mamy cię namierzonego.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego
2: no
0: dobrego.
2: Dzisiaj z Kamilem też zagadce mi się udało, także bardzo, bardzo was lubię. Bardzo fajne tematy robicie, także róbcie tak dalej.
0: Człowiek wielu talentów. 226452100. Wszystkiego dobrego, szerokości. A razem z nami Maciej. Halo, halo, cześć Maćku.
3: Halo?
0: Halo, halo, słyszymy się.
3: No cześć, Marcin, ja opowiem historię. To było 4 lata temu. Na majówkę wynajęliśmy sobie jachcik, żeby sobie popływać po jeziorze w Dydze, tu na Kaszubach. Mhm. I potem przenocujemy na wyspie. Kolega zgubił tam telefon, miał wyłączony internet. Żadnego tam odnajdowania urządzenia, dosyć zakrzeczony obszar. No, wróć,

0: siedzieliśmy, daliśmy sobie spokój. My, no, poszukaliśmy telefonu rano, mówię, nie ma szans. Miały chyba 2-3 tygodnie. Dzwonił telefon do kolegi. Była inna ekipa, która też była na tej wyspie. Wybierz ostatni numer, który był w książce, to było chyba 3% baterii i dodzwonił się do naszego kolegi. Inna, i najlepsze jest to, że sąsiad z ulicy, który był w innym terminie na tej samej wyspie, z przypadku na ten telefon. Pomimo tego, że była ulewa i na szczęście był internet i GPS wyłączony, że bateria wytrzymała te 2 tygodnie wtedy czuwania. Nikt się nie spodziewał, że ten telefon jeszcze wróci.
1: No, to nie,
0: w przypadku się znalazł. Ja mówię, wysłać Toska można teraz w takiej sytuacji.
1: Niektórzy powiedzą, że zbieg okoliczności, inni, że trzeba mieć w życiu szczęście. Ale wiesz co, ta historia jest też dowodem chyba na to, że są ludzie uczciwi, którzy jak coś znajdą, to nie będą kombinować, co można z tym zrobić, tylko faktycznie zrobią wszystko, żeby ta własność trafiła do, no właśnie ta rzecz trafiła do właściciela.
0: No, to my żeśmy szukali, nie mogli znaleźć. On tam był z przypadku, znalazł ten telefon, zadzwonił się, okazało, że są sąsiadami. To w ogóle był ewenement.
1: Ja myślę,
0: no ten telefon chyba jeszcze działa do dziś, że tak powiem.
1: Ja myślę, że twój kolega powinien zacząć grać w zdrabki, bo szczęście mu sprzyja.
0: No, to prawda.
1: Pozdrów go serdecznie od nas. Wszystkiego dobrego, Marcinie.
0: No, dziękuję, wszystkiego. Dobrałem.
1: 226452100. Co ważnego zgubiłeś w swoim życiu? To jest pytanie do was. Do godziny 18 czekamy na wasze telefony. Dawidzie, przerwałem ci, bo zacząłeś opowiadać.
2: Tak, ja bardzo przepraszam, ale chciałem się odnieść do tego pierwszego pytania naszego słuchacza, ponieważ takie filozoficzne pytanie, że często gubimy siebie. I ja też mogę potwierdzić, że lotnisko jest dość specyficznym miejscem. Niekiedy dla niektórych jest to pierwszy raz na takim dużym lotnisku, gdzie się dużo dzieje. Wobec tego też mogę chyba nieśmiało powiedzieć, że bardzo często pasażerowie gubią głowę na tym lotnisku, dlatego że bardzo często nie potrafią się odnaleźć w tak różnorodnym środowisku. No i dzięki temu właśnie my, jak pracownicy informacji lotniskowej, czy też Biura Rzeczy Znalezionych, też jesteśmy od tego, żeby pomóc. I odnaleźć, że tak powiem, siebie, odnaleźć ten właściwy kierunek, odnaleźć właściwą drogę, odnaleźć ewentualnie jakieś biuro czy instytucję, którą gdzieś tam pasażer szuka.
1: Także. I być przy tym spokojnym, kulturalnym, grzecznym, chociaż pewnie emocje podpowiadałyby coś zupełnie innego.
2: To prawda, czasem oczywiście, że tak. Emocje czasem biorą górę, pasażerowie są często zestresowani, my to też jak najbardziej rozumiemy. Natomiast staramy się jak najlepiej możemy oczywiście pomóc znaleźć siebie i znaleźć innych.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Dawida Marcinkowskiego, koordynatora informacji lotniskowej. Razem z nami Bartłomiej Chmura, który jest założycielem zgubidu.pl. Panowie, z waszej perspektywy my częściej gubimy rzeczy, które mają dla nas taką realną wartość tu i teraz, czy być może sentymentalne? Albo inaczej, za czym bardziej tęsknimy z waszej perspektywy?
3: Tutaj już padło, że oprócz tych rzeczy sentymentalnych, najwięcej na czym, czego gubimy, to są te przedmioty takiego codziennego użytku. W drugiej kolejności będą te sentymentalne, ale to przychodzi tutaj inny czynnik. To są rzeczy, których nie możemy kupić. To są rzeczy, które chcą się odnaleźć, ale w naszych myślach. My na co dzień, kiedy je mamy, o tym nie myślimy. Dopiero kiedy to stracimy, okazuje się, że nam tego potrzebowaliśmy tego.
1: Że to było dla nas ważne po prostu.
3: Tak, i ci ludzie są najbardziej determinowani. Ci ludzie będą szukali dosłownie wszędzie. Oni pewnie z przyjemnością przyjdą do tego biura rzeczy znalezionych, czy właśnie do internetu.
1: A jaka jest skuteczność wasza na przykład, jeśli chodzi o rzeczy, które się znajdują? Takie statystyki masz, czy nie?
3: Tych statystyków jeszcze nie mam. Te rzeczy, to nie jest takie proste. Tak jak w internecie, dopóki coś działa, ludzie się nie odzywają. Jeśli mają na to narzekać, to przychodzą i chętnie te informacje zwrotne dają. W przypadku, kiedy to jest coś pozytywnego, często zapamiętają, często się po prostu oddają. Cieszę tego, że coś się udało znaleźć.
1: A taka najbardziej oryginalna rzecz, z którą się spotkałeś, bo ja zakładam, że nie było czegoś takiego, że ktoś tworzył ogłoszenie, zgubiłem siebie, ale jeśli chodzi o przedmioty, no to sprawa może być inna.
3: To są naprawdę przeróżne rzeczy, począwszy od reklamówek z zakupami, poprzez plecaki na przystankach autobusowych. Jedno z ogłoszeń, które wpadło mi szczególnie w pamięć, ono nie dotyczyło szczególnie zgubionego, znalezionego, tylko ktoś wstawił, że mu skradziono, ale to był zestaw biżuterii. A co było w tym wyjątkowe, to to, że wyznaczył nagrodę 100 tysięcy złotych dla kogoś, kto mu pomoże to odnaleźć. Więc gubimy naprawdę poważne rzeczy.
1: A ty musiałeś to jakoś zweryfikować? Musieliście to zweryfikować, czy on faktycznie ma pieniądze, żeby tę nagrodę ufundować? Jak to wygląda w praktyce?
3: Nie, my tutaj w tym nie uczestniczymy. To jest pomiędzy osobą, która coś znalazła i zgubiła.
1: Dawidzie, najbardziej oryginalne rzeczy, z którymi miałeś okazję się spotkać?
2: Wiesz co, nie będę chyba oryginalny, dlatego że jak sięgam pamięcią, nie miałem żadnych takich specyficznych rzeczy. To najczęściej są, tak jak mówię, elektronikę, czasem portfel, czasem biżuteria też, dlatego że ludzie podróżują najczęściej

0: w bagażach podręcznych mamy już różnego typu biżuterię, jakieś akcesoria, wobec tego to też oczywiście czasem dostajemy takie telefony, ale też chciałbym wspomnieć, jeśli mogę skorzystać z okazji, o tym, że pasażerom często zdarza się zgubić plecak bądź jakąś walizkę. I tu w przypadku instytucji, jaką jest lotnisko, jest to niebywały problem, dlatego że jeśli takie coś sobie zapomnimy w postaci walizki bądź plecaka właśnie, to jest to dosyć duży problem dla nas, dlatego że może się to wiązać łącznie z tym, że nam po prostu terminal zamkną i będzie następowała ewakuacja terminala.
1: Popatrz, ale nie chcę być złośliwy, ale mnie się zawsze wydawało, że to lotnisko gubi bagaże, a niekoniecznie pasażerowie.
0: Prawda? Czasem się zdarzy, oczywiście, że tak. Gdzieś tam przy załadunku być może, czy innych taśmach bagażowych. Natomiast ja jako pracownik informacji lotniskowej bardzo często muszę powiedzieć, że pasażerom zdarza się zapomnieć jednak tę walizkę bądź ten plecak właśnie gdzieś tam w terminalu, no i potem jest dosyć duży kłopot.
1: Tutaj też taki wątek uczciwości pojawił się w naszej dyskusji. Ludzie faktycznie często zgłaszają się do was, mówiąc, że znaleźli to i to?
0: Tak, bardzo często. Bardzo często ludzie zgłaszają się, że znaleźli gdzieś na podłodze bądź w toalecie jakiś przedmiot. No i wobec tego my proceduralnie nie możemy nic przyjąć od pasażera ze względów bezpieczeństwa, wobec tego pasażer, ten kto znalazł, jest zobowiązany przekazać taką rzecz do Biura Rzeczy Znalezionych. Jeśli jest to pracownik lotniska, w tym przypadku przypuśćmy ja, no to oczywiście też staramy się taki przedmiot po prostu oddać, dlatego że dla niektórych, tak jak tu powiedzieliśmy, może mieć to wartość na przykład sentymentalną, tak? Dla nas może to być po prostu zwykły brązowy portfel, a dla kogoś może to być jakaś pamiątka po dziadku na przykład.
1: W naszym studiu Bartłomiej Chmura, założyciel Zgubidu.pl, a także Dawid Marcinkowski, koordynator informacji lotniskowej. Pytamy was dziś o to, co ważnego zgubiliście w swoim życiu. Czekam na telefony 226452100.
2: Nowość na playliście.

0: Travel Light, tak nazywa się ten kawałek. No każdy z nas coś kiedyś stracił. To mogły być klucze, ulubiona bluza. Mnie to się zdarzyło, jak kiedyś poszedłem na imprezę w liceum. Bluzy nie ma do dzisiaj i tęsknię. Ważny list, to też mogło się pojawić, ale też zupełnie inne rzeczy, za czym po prostu tęsknimy. Dzisiaj pytamy was o te rzeczy małe i wielkie. Te, które zgubiliście bezpowrotnie, ale też te, które niespodziewanie odnalazły się przy was po latach czy po miesiącach. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? 226452100.
1: Myślę, że dużo czasu zgubiłem w swoim życiu na jakieś różne niepotrzebne rzeczy. Czas, który mogę spędzić jakoś inaczej. I w sumie to jest chyba najważniejsze, co zgubiłem.
2: Czyli nie portfel, nie klucze, tylko czas.
1: Nie, to mi się nigdy nie zdarzyło zgubić.
2: A ty co zgubiłeś?
3: Jako osoba dużo rzeczy gubię, także...
2: Opowiadaj w takim razie, co zostało przez ciebie zgubione?
3: No w sensie to teraz to tak gubi się i znajduje, ale jakiś, nie wiem, portfel, klucze. Zazwyczaj właśnie udaje się znaleźć, ale... Raz tak było, że kartę miejską przez 2 tygodnie mi się gdzieś zapodziała.
2: I wtedy na kapę?
3: Bilety jednodniowe były.
2: A okej. Okay. No to drogo wyszło.
3: Było, no.
0: Drogo. 226452100. A co wy ważnego zgubiliście w swoim życiu?
4: Pogadajmy. 226452100.
0: Razem z nami Bartłomiej Chmura, założyciel zgubidu.pl i Dawid Marcinkowski, koordynator informacji lotniskowej. Panowie, czy my w ogóle wiemy, jak się zachować, jak coś znajdziemy albo jak coś zgubimy, czy jesteśmy jak dzieci we mgle? Jak to wygląda z waszej perspektywy, Bartłomieju?
5: Często nie wiemy, często panika. Ta panika będzie najgorsza. Ja radzę wam, żebyście się jednak uspokoili, cofnęli te 30 minut, odtworzyli drogę, gdzie co robiliście. To się wtedy często przypomina. Ale jeśli to jest dowód osobisty albo karta bankomatowa, dowód mObywatel, zastrzec, podobnie z kartą, zadzwonić do banku, zastrzec. Są też opisy z sytuacji w internecie, jak można temu zaradzić, co trzeba zrobić, gdzie się odwołać. Zachęcam.
0: Ja zawsze mam taki problem, że jak zadzwonię do banku, zastrzegę kartę, którą zgubiłem, to mija pół godziny i znajduję tę kartę. To jest taki paradoks, ale z drugiej strony chyba lepiej ucieszyć się w tę stronę, niż martwić się tym, że musiałem wykonać kilka innych czynności. A z twojej perspektywy, Dawidzie, jak to wygląda?
6: Wiesz co, na pewno stres. Ja wychodzę z założenia, że mi się nie zdarza raczej gubić rzeczy. Czasem zdarzało mi się gubić rzeczy, które ktoś mi podarował. No to dość słabe, ale no to się przyznaje bez bicia, także czasem tak było. Natomiast swoje rzeczy trzymam w takich miejscach, gdzie rzeczywiście potrafię je znaleźć. Natomiast dla pasażera, mówię tutaj z kontekstu lotniskowego oczywiście, no to jest jak najbardziej duży stres i bardzo często odbierając takie telefony, czy po prostu pracując pasażerem w terminalu lotniskowym, my ten stres widzimy, tak? Więc tak jak Bartek powiedział, uspokoić się przede wszystkim, postarać się odtworzyć te kilkanaście minut wstecz, tak? I zastanowić się, gdzie ewentualnie ta rzecz może być, bo często gęsto jest tak, że rzeczywiście pasażer wracając w to samo miejsce, odtwarzając tą ścieżkę, którą szedł, gdzie mógł potencjalnie być, nagle się okazuje, że rzeczywiście ta rzecz po prostu leży w tym samym miejscu, tak, więc nikt jeszcze nie zdążył jej znaleźć bądź wziąć, wobec tego wystarczy się cofnąć i być może jest taki scenariusz, że rzeczywiście tą rzecz ponownie znajdziemy w tym samym miejscu.
0: A jeśli prześledzimy tę drogę i się okazuje, że tej rzeczy nie ma, wtedy rozumiem pierwsze kroki do biura rzeczy znalezionych.
6: Dokładnie, do biura rzeczy znalezionych, do służby ochrony lotniska, bądź do pracownika informacji lotniskowej, no i wtedy staramy się jakoś temu pasażerowi pomóc.
0: Halo, halo, cześć Maćku. Czy my się słyszymy?
7: Tak, słyszymy się, tak.
0: O, fantastycznie.
7: Tak,
0: nie zagubiłeś się po drodze. Opowiadaj zatem, co ważnego zgubiłeś w swoim życiu.
7: Ja gubię czapki zawsze, to tak od razu, jak usłyszałem, tylko słucham was od początku, to myślałem, że ja gubię zawsze czapki, nie? No po prostu szczególnie te zimowe, ale takie tam z daszkiem też, ale jakby to są bzdury. Taka najbardziej hardkorowa rzecz, która mi się kiedyś zdarzyła, od razu powiem, że z happy endem, to na nartach zgubiłem syna. I to była taka historia, to było w Białce, u nas w Polsce, całe szczęście. On miał chyba 8 albo 9 lat i tam jest

0: pewnym momencie taki, znaczy można zjechać na dół, się zjeżdża czerwonym szlakiem i prosto się jedzie na jeden wyciąg, w prawo się jedzie na drugi wyciąg. No i jakby umówiliśmy się, że jedziemy prosto na ten wyciąg do przodu. Ignacy całkiem nieźle jeździł, pod sam koniec tam się bujnął. Przez chwilę go straciłem z widzenia. No ale no pojechałem tam dużo ludzi, no w Białce dużo ludzi jest na ten. I podjechałem, no i pojechałem prosto, nie? No i patrzę tam prosto, mnóstwo tych ludzi, nie wiem, tam 10 minut czekania. Ale szukam tego młodego, szukam, no nie mogę go znaleźć, nie? I tak po jakiejś, nie wiem, minucie, no zacząłem się mega denerwować, bo jeszcze nie mam wtedy telefonu. I no stres mega, nie? Ale właśnie potem stwierdziłem, że jak go tu nie widzę, to może na prawo, ta stacja na prawo była troszeczkę niżej, to mówię, podjadę tam, nie? No ale podjechałem, no i też, no nie widzę go, nie? No to podszedłem do chłopaków, którzy tam, taka strasznie kolejka tam na dole nie była, którzy tam jakby obsługują ten wyciąg. I mówię, jakaś sytuacja, i mówię, może zadzwońcie na górę, może jak tam będzie taki mały chłopczyk, no to ja jestem jego ojcem, nie? Żeby tam nic się nie stało. No i generalnie to nie było go, nie? Ani tu, ani tu. No, nie wiedziałem za bardzo, co mam robić. Do żony się bałem dzwonić, ale już pokrótce, żeby nie ten, za chwilę właśnie na tej stacji, tej po prawej stronie, tej drugiej, do której podszedłem, dzwoni właśnie interkomem tutaj na dół, ktoś na górze, że właśnie podszedł młody syn i mówi, że zgubił ojca, nie? I czeka tam na górze. Więc potem wjechałem i jakby, więc mega się to dobrze dla nas skończyło, ale no stresik nie powiem, że był, bo to jednak, no można zgubić klucze, telefon, portfel, ale dziecko, to oczywiście mówię, śmiesznie o tym mówię, nie? Ale był stresik. Ale byłem bardzo mądry, bo od młodego byłem bardzo, bardzo dumny, bo młody raz, że sam wjechał, dwa, że się nie rozpłakał, nie spanikował, podszedł do pana z obsługi sam, tak, bo ten pan mówi, że sam poszedł do niego, że szuka taty i co ma robić, nie? Więc jakby, no, ale tak było ciężko. No.
1: Chciałem ci powiedzieć, że mam taką teorię spiskową, bo powiedziałeś, że gubisz czapki, zgubiłeś też syna. Moim zdaniem Ignacy musiał mieć na tym stoku czapkę.
0: Tak, miał czapkę może, ale to masz rację, to jest aż mam ciary, tak, to jest pewnie właśnie brakujący element całej układanki, puzzle się poukładały, no, musi więc jeździć bez czapki.
1: Albo bez czapki jeździć, niech kask będzie, a latem to bez tego kaszkieta w żadnym wypadku, bo wtedy wiesz, kolejna szansa do tego, żeby się zgubić. Wszystkiego dobrego, szerokości wam życzę.
0: Cześć, siema, dzięki, cześć.
1: 226452100, co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Halo, Krzysztofie.
2: Witam. Historia chyba sprzed 2 lat. Jeżdżę na rowerze, więc używam okularów przeciwsłonecznych i rękawiczek rowerowych. Grauzę gdzieś tam w jakimś bufecie, na piwku, czy jakaś inny rodzaj postoju, to chowam te okulary i rękawiczki do torebki, która jest z tyłu. Więc nawet jeśli ruszałem z tej przerwy, to musiałem je założyć, no bo bym wiedział, że jadę bez okularów, bez rękawiczek. I jak wróciłem do domu, to nie wiem, co się stało, natomiast następnym razem no wychodzę na rower i tych rękawiczek i tych okularów nie ma. Więc ja nie wiem, gdzie one zniknęły, bo nie mogły zniknąć tam, gdzieś, gdzie robiłem pauzę poprzednim kursem rowerowym. Musiały się zgubić gdzieś na terenie domu, a mieszkam w domku jednorodzinnym, więc jakby wszystko, co wypadnie, muszę znaleźć, muszę widzieć, że gdzieś jest. Nie było, nie ma i chyba już nie będzie, chociaż od 2 lat liczę na to, że może gdzieś się znajdzie.
1: Ogłosiłeś to teraz w czwórce, więc ja wyczuwam potencjał, że może się znaleźć.
2: No ja tam gdzieś ciągle liczę, że rzeczywiście się znajdzie, ale to za długo, ja tego nie mogłem schować, żeby przyjechać i dać to w jakieś inne miejsce. To zawsze jest equipment przy rowerze zalegający, więc naprawdę historia przedziwna, wyparowało. No,
1: ale
2: no chyba, że ktoś...
1: Chciałem powiedzieć, że takie zgubione rzeczy zawsze są też powodem do tego, żeby kupić sobie coś nowego, więc staram się pozytywnie patrzeć i jakoś cię pocieszyć w tej historii całej.
2: Tak. Będę musiał kupić, tak.
1: Krzysztofie, dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Również dziękuję za rozmowę. Pa.
1: 22 645 2100. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Razem z nami Bartłomiej Chmura, założyciel zgubidu.pl i Dawid Marcinkowski, który jest koordynatorem informacji lotniskowej. Panowie, co mamy zrobić, kiedy coś znajdziemy? Domagać się, żeby ktoś nam zapłacił za to, że znaleźliśmy? Czy to jest taki dobry gest i dobra wola tych, którzy być może od nas tę swoją zgubę otrzymają? Jak na to patrzycie?

0: Nie musisz się domagać, to wynika z kodeksu cywilnego. Prawnie należy ci się 10% znaleźnego. Tam są oczywiście jakieś limity, musisz dopełnić formalności, musisz przyjść z tym na komisariat policji albo do biura rzeczy znalezionych. To musi też swoje odleżeć, ale jak najbardziej takie znalezienie ci przysługuje. Oczywiście oprócz tego, jeśli się dogadasz z zgubionym, znaczy z osobą, która coś zgubiła, to są wasze prywatne kwestie, możecie.
1: Czyli de facto jak się znajdzie drogi telefon, to 10% się należy.
0: Dokładnie tak.
1: Gorzej pewnie jak znajdziemy jakiś przedmiot, który ma wartość sentymentalną, a może nie ma specjalnej wartości materialnej.
0: Tutaj wciąż to znalezienie przysługuje, przy czym jak to wycenić? Pewnie ciężko.
1: Dawidzie?
0: I co do zasady, jeszcze ta osoba musi się znaleźć.
1: Spotkałeś się kiedyś ze znaleźnym na lotnisku, czy nie?
2: Niestety nie. Niestety nie i nie sądzę, żeby to miało rację bytu na lotnisku. Powiem więcej, jeśli chodzi o rzeczy przechowywane na lotnisku, które są zgubione bądź pozostawione w depozycie, jest za to pobierana opłata. Także tu z kolei osoba, która coś zgubiła, jeszcze będzie musiała za to dopłacić.
1: To może dlatego te rzeczy są tam potem przez 10 lat, bo się nikt nie chce przyznać i płacić.
2: Wiesz co, też, ale moim zdaniem też skromnym oczywiście mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o jakieś rękawiczki, czapki, o których wspominałeś, czy jakieś inne akcesoria, które są może mniej ważne, no teraz jest taki trend, że co, jeśli coś zgubimy bądź coś się zepsuje, to raczej nie naprawiamy, nie szukamy, tylko kupujemy nowe, więc być może, że po prostu niektórym ludziom szkoda zachodu i wolą sobie sprawić coś nowego.
1: To powiedz jeszcze jednym zdaniem, zdarza się tak, że macie w biurze rzeczy znalezionych takie przedmioty, które są tam od 6 lat, 5, 10?
2: Nie, dlatego że według procedury po miesiącu, z tego co się nie mylę, według mojej wiedzy to jest chyba 30 dni, jest to potem przekazywane do Centralnego Biura Rzeczy Znalezionych Miasta Stołecznego Warszawy.
1: I tam to potem sobie leży.
2: I tam to potem sobie leży, natomiast ile to leży, nie mam pojęcia.
1: Bardzo wam dziękuję panowie za to spotkanie. Bartłomiej Chmura, założyciel zgubidu.pl był naszym gościem, a także naszym gościem był Dawid Marcinkowski, koordynator informacji lotniskowej, który przyleciał do nas prosto ze swojej zmiany. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Serdecznie dzięki.
1: 226452100. My wciąż szukamy. Jesteśmy dzisiaj niemalże w biurze rzeczy znalezionych. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Dajcie znać.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.

0: Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Ale zanim pogoda, dobra wiadomość. Uratował wędkarza przed utonięciem. Bohaterska postawa młodego mieszkańca Brzezin w województwie łódzkim. Wczoraj wieczorem starszy mężczyzna, który łowił ryby, nagle stracił równowagę i wpadł do głębokiej wody. Rybak nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg. Na szczęście w pobliżu spacerował młody mieszkaniec miasta, który bez chwili zawahania ruszył z pomocą i wyciągnął wędkarza z wody. Jak mówi aspirant sztabowy Mariusz Chmiel z policji w Brzezinie,

0: Brzezinach tym razem historia zakończyła się jedynie na strachu.
1: 57-letni mieszkaniec powiatu brzezińskiego podczas łowienia ryb poślizgnął się i wpadł do wody. Mężczyzna nie topił się, ale z wody pomógł mu wyjść inny mężczyzna, który oddalił się przed przybyciem patrolu policji. Z uwagi na przemoczone ubranie mężczyznę odwieziono do miejsca zamieszkania.
0: Służby apelują o szczególną ostrożność nad zbiornikami wodnymi, zwłaszcza po zmroku. Jutro też będzie mokro, gdzieniegdzie może popadać, więc warto wyposażyć się w parasolkę. A jeśli chodzi o temperaturę, ta maksymalna wyniesie od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, na południowym zachodzie i północnym wschodzie do 18-20 na wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem, tam około 10 stopni Celsjusza.
2: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
3: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
2: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
3: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
4: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
3: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
2: i Bartek Czarkowski.
3: U nas spotkasz jutro, już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.

0: To nie kap w czwórce i mam nadzieję, że nikt z was się nie zagubił, bo to już druga godzina naszego spotkania.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Pogadajmy dziś prawie, że z Biura Rzeczy Zagubionych albo Znalezionych, bo dziś rozmawiamy o tym, co z nas każdy właściwie w swoim życiu kiedyś stracił. Może to były klucze, może to była ulubiona bluza, może ważny list albo cokolwiek innego, co miało dla nas wartość sentymentalną. Ja mam takiego kolegę, który mi kiedyś opowiadał, że jego babcia zgubiła sztuczne zęby. On miał wtedy 15 lat i te zęby odnalazł na obozie sportowym w kurtce, którą wcześniej babci pożyczył na pielgrzymkę. Kiedy sięgał do kieszeni, powiedział, że przeżył naprawdę chwilę grozy, szczególnie dlatego, że cały obóz był razem z nim w pokoju. 226452100. Opowiedzcie, co ważnego zgubiliście w swoim życiu.
2: Bardzo często słuchawki bezprzewodowe. Za często.
3: Wiele razy się zdarzyło?
2: Wiele razy, zgadza się.
3: A to przykre, bo niemało kosztują niektóre.
2: Tak, to prawda, ale jak się pójdzie w bardziej budżetowe opcje, to idzie jakoś przeżyć.
3: A ty co zgubiłeś?
4: No z najdroższych rzeczy to telefon.
5: Raz telefon.
3: Odnalazł się?
5: Tak. Jak to się nazywa? W rzeczy znalezionych. Biuro znaczy rzeczy znalezionych.
3: Czyli faktycznie to działa?
5: Działa. Ta sytuacja miała miejsce w Norwegii, ale zadzwonili do mojego kolegi po prostu powiedzieć, że telefon się znalazł, bo nie miałem żadnej blokady. To jeszcze nazwijmy to w dawnych czasach fajna, rozkładana Nokia była. Więc zadzwonili do kolegi, zapytać się, czy mnie zna. Powiedział, że mnie zna. I później mailem mi napisał, że mój telefon jest w biurze rzeczy znalezionych.
3: Czy świetne. Jak? Uczciwość istnieje.
5: Uczciwość istnieje, oczywiście, że tak. Najczęściej istnieje uczciwość.
0: Telefon, kolczyki, portfel, godność, może czas. Dziś rozmawiamy o tym, co zgubiliśmy w naszym życiu. Jak to wygląda u was? Co wy zgubiliście w swoim życiu, a co ma dla was wartość? Albo miało? 226452100. Czekamy na telefony.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Do godziny 18 jesteśmy razem z wami. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Gabi Oprzańska i Kuba Jamrozek.

0: Pogadajmy. Pogadajmy. Słuchajcie, jest o czym gadać, bo ja nie wierzę, że są wśród nas ludzie, którzy w życiu niczego nie zgubili. Każdy z nas coś zgubił. Może to był telefon, może to były klucze, może to była bluza, za którą do dziś tęsknimy. Ja taką jedną mam. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Dajcie znać.
1: Ja nie mam telefon, zgubiłyśmy, ale bardzo szybko.
2: Przed chwilą?
1: Tak, przed sekundą.
2: A gdzie to się wydarzyło?
1: Tutaj na Tamka.
2: Kto znalazł? Wiarni.
1: Jakiś pan podbiegł.
3: Pan właściciel. Właściciel zobaczył, że zostawiłyśmy i przyniósł powrotem. Także
2: to uczciwy, bardzo, uczciwy człowiek.
3: Bardzo uczciwy i sympatyczny.
1: Pan, trzeba być uczciwym człowiekiem, to wtedy to bardzo wraca, więc nie ma.
2: Karma wraca.
1: Tak, karma wraca.
3: To jest
1: a ja notorycznie gubię, na przykład w metrze zostawiam różne rzeczy i za każdym razem to odnajduję.
2: To fantastycznie, oby takie szczęście
3: mieć. Ja zgubiłam raz biżuterię, tak ją schowałam, że dopiero po 10 latach znalazłam. I pan, jak się cieszyłam, tak jakbym na nowo ją kupiła.
2: W ogóle niezniszczona, wszystko
3: nic,
2: w świetnym
3: ukryta,
2: stanie.
3: Tak doskonale ukryta była.
0: Wychodzi na to, że czasem opłaca się coś zgubić, bo potem po 10 latach się znajdzie i jak nowe. 226452100. Pytanie do was, co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Razem z nami Karol Weber, inspektor hotelowy. Dzień dobry, cześć Karolu.
4: Dzień dobry.
0: I Arkadiusz Rączkowski, który jest kierownikiem Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, cześć Arkadiuszu.
4: Dzień dobry.
0: Zakładam, że kiedy pracuje się w branży hotelowej i kiedy żyje się na walizkach, to samemu kilka rzeczy w swoim podczas pracy można zgubić.
4: No mi najczęściej zdarza się zostawić w hotelu ładowarkę do telefonu. To jest mój klasyk.
0: Liczyłeś, ile ładowarek już w twojej karierze
4: zostało? Na szczęście
0: te
4: w Polsce udało mi się odzyskać, ale za granicą jest trochę trudniej. Znaczy jakby koszt samego kuriera wysłania, bo miałem takie propozycje, ale to jakby się już nie opłacało, żeby to ściągać z zagranicy.
0: Ale ja myślę, że twoją historię mogą podzielić tysiące turystów,
4: absolutnie,
0: którzy w hotelach
4: to jest
0: się klasy. Znajdują.
4: Najczęściej jak pójdziemy do recepcji, zapytamy, czy może mnie pan, czy pani poratować jakąś ładowarką, bo mi telefon tutaj, prawda, pada, to przyniosą taki karton, postawią go na ladzie recepcji, no proszę sobie wybrać, prawda, bo tam jest ich dziesiątki, jak nie setki tych kabli.
0: Ale z drugiej strony zakładam, że kiedy pracuje się jako kierownik Biura Rzeczy Znalezionych, to nie jest w stanie człowieka ustrzec przed tym, żeby czasem czegoś nie zgubić.
5: Nie, oczywiście. No, ja sam doświadczyłem takich sytuacji. Dwa razy zdarzyło mi się zgubić parasol mały, składany w autobusie, tak więc nie ma ludzi wolnych od tej sytuacji, od takich sytuacji zgubienia rzeczy.
0: Ale znalazł się ten parasol w Biurze Rzeczy Znalezionych, czy nie?
5: Niestety nie.
0: Może złośliwość w kierunku kierownika była
5: bardzo
0: możliwa, związana.
5: Bardzo.
4: Ale też muszę tutaj dodać, jeżeli mogę, że czasami jest tak, z perspektywy mojej branży hotelowej, że niekiedy goście, są takie osoby, celowo coś zostawiają, albo przynajmniej zgłaszają, że im coś, prawda, zaginęło, że coś się zgubili, potem domagają się pod jakiejś formy odszkodowania też od tej, prawda, od hotelu za to, że im coś zaginęło. Chociaż pewnie to jest trochę inna, prawda, sytuacja. Mówimy, kiedy coś sami, prawda, za sobą zostawiamy, a co innego, kiedy właśnie coś zgłaszamy celowo, prawda, że nam to zginęło, prawda, że niby personel nas okradł. I wtedy jakby oczekujemy tutaj od hotelu jakiegoś zadośćuczynienia.
0: To ciekawe, bo myślałem, że oni zostawiają te rzeczy w hotelu, trochę magicznie myśląc, żeby do niego wrócić, tak jak kiedyś wrzucało się pieniądze do fontanny di Trevi.
4: A to jest w sumie ciekawe, to myślę, że to też mogłoby zagrać w tym kierunku, okej.
0: Okay. Jakąś faktycznie swoją rzecz zostawiamy.
4: Zostawię
0: w hotelu,
4: szczoteczkę albo skarpetkę pod łóżkiem. Właśnie. Dobry znak na przyszłość.
0: 226452100. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? Do godziny 18 czekamy na wasze telefony. Taka najstarsza rzecz w Biurze Rzeczy Znalezionych to...
5: No, różne rzeczy do nas trafiają, czy zdarzają się nawet zabytkowe, więc jakiś czas temu trafił do nas ozdobny kielich, więc w tej chwili jest akurat sprawa rozpatrywana na poziomie konserwatora zabytków.
0: A to jestem bardzo ciekawy, kto zgubił, spacerując przez miasto, ozdobny kielich?
5: No właśnie, to jeszcze próbujemy ustalić.
4: Taki myszalny?
5: Podobny.
4: Podobny.
0: Ale pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy

0: istnieje w ogóle jakaś procedura, kiedy nie znajdzie się właściciel danego przedmiotu, to co się z tym przedmiotem dzieje? Ile on może spędzić w biurze rzeczy znalezionych?
1: Obecnie procedury przewidziane w ustawie o rzeczach znalezionych przewidują okres dwuletni. To jest taki termin 2 lat, gdzie właściciel może się do nas zgłosić i odebrać dany przedmiot. Natomiast w najbliższej przyszłości ten termin ulegnie skróceniu do roku.
0: Czyli zgubimy na przykład telefon, ktoś go znajdzie, odniesie do biura rzeczy znalezionych i po 2 latach na razie ten telefon zostanie sprzedany, zniszczony. Co się z nim stanie wtedy?
1: W przypadku takich urządzeń one są po prostu własnością znalazcy, jeżeli on się do nas zgłosi i oczywiście zażądał nabycia własności. Natomiast jeśli nie, no to taki przedmiot staje się własnością miasta stołecznego Warszawy.
0: Czyli chodzi o to, że jak coś znajdziemy, zaniesiemy do biura, to tam poleży przez 2 lata i my się zgłosimy po tych 2 latach, żeby dopytać, czy faktycznie to tam jeszcze jest, to wtedy możemy mieć prawo do tego przedmiotu właśnie.
1: Tak, jak najbardziej. Przepisy to przewidują i jest taka częsta praktyka.
0: Karol, jeśli chodzi o nowości
2: w branży hotelowej, okres 2 lat jest nierealny. Mhm. Prawda, jeżeli jest to hotel, który ma 100, 200, 400 pokoi, a w takim pracowałem tu w Warszawie, to by musiał być cały pokój hotelowy przeznaczony, żeby przez 2 lata przechowywać, prawda, nie tylko ładowarki, ale pewnie jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć, co goście zostawiają w hotelach. Natomiast jest to okres krótszy, najczęściej tak do 0,5 roku. Wszystko też zależy od tego, co to jest za rzecz. Jeżeli jest to produkt żywnościowy, jest to generalnie utylizowane, tak? Chyba że jest taki jakaś butelka drugiego alkoholu, która jest zamknięta, no wtedy ona jest przechowywana, jeżeli nikt jej nie odbiera, idzie do baru hotelowego, tak? Jeżeli jest to biżuteria, gotówka, jest to przechowywane w depozycie i podobnie, jeżeli gość się po to nie zgłosi, no to może to wrócić do znalazcy, czyli pani pokojowej, recepcjonisty.
0: Ja teraz mógłbym budować napięcie, zadawać wam setki pytań, żeby w końcu padło to ostatnie, jakie rzeczy nieoczywiste są gubione i znajdywane potem w biurze rzeczy znalezionych albo w hotelu, ale nie będę tego robił. Spytam wprost już teraz, bo rzuciłeś ten temat na wędkę, Karolu.
2: No tutaj nie wiem, czy ciekawy ten wątek tego kielicha, więc sam chciałbym być znalazcą takiego kielicha i po niego wrócić, bo lubię generalnie starocie. Natomiast jeżeli chodzi o hotel, no to pracując za granicą w hotelu właśnie w dziale housekeepingu, sprzątając, sprawdzając pokoje, więc naprawdę tutaj jest ta paleta, jest bardzo szeroka tego, co goście ze sobą zostawiają. Więc poza oczywiście przeborami kosmetycznymi, alkoholem, jedzeniem, biżuterią, z biżuterią na przykład obrączki, to jest ciekawe, prawda, że goście stawiają ze sobą obrączki i to nie w sejfie, tylko na przykład nie, pod łóżkiem ona gdzieś tam, prawda, się za niej wieruszyła. Gotówka, niekiedy pamiętam, to były kwoty dość pokaźne, kilka tysięcy nawet funtów.
0: Ale było to w sejfie, czy
2: to akurat miejsce? Już było, ta gotówka to już była akurat zostawiona przez gościa w sejfie. To jest też ciekawe, że właśnie sejf jest po to, żeby zabezpieczyć jakieś, prawda, na... Znaczy bardziej to jest takiego świętego spokoju, tak? Żeby zostawić pewne wartościowe rzeczy w sejfie, w pokoju. No a potem gdzieś tam w pośpiechu po prostu zapominamy o tym. Natomiast z takich zabawniejszych pewnie historii, no to akcesoria erotyczne. To mi się, prawda, udało znaleźć w opuszczonym pokoju, tak? Czyli goście po prostu z szafki nocnej zapomnieli ze sobą tego zabrać.
0: No raczej do utylizacji.
2: Raczej tak. Nie sądzę, żeby to było jakoś długo znaczy na pewno musiało być to przechowywane, ale pewnie potem zostało zutylizowane.
0: A zdarza się tak, że ktoś po jakimś czasie dzwoni i mówi, że coś takiego zostawił i gdyby państwo mogli wysłać mi to pocztą, to będę wdzięczny?
2: Fajnie, że o tym mówimy, ponieważ niektórym się może osobom, gościom wydawać, że jakby coś zostawiłem, więc hotel musi mi to odesłać i pewnie najlepiej na koszt hotelu. Wcale tak nie jest. To są pojedyncze wyjątki, że to hotel wziął na siebie ten koszt. Generalnie teraz już nawet są takie specjalne systemy do rejestracji, gdzie goście jakby potem mogą zgłosić, wypełnić formularz, opłacają tak kartą, blikiem i potem już teraz przez różne paczkomaty mogą to odebrać, tak? Więc nie jest łatwiej bądź kuriera. Ale faktycznie to jest tak, że gość według zasad hotelowych, co do zasady jest tak, że gość musi się sam zgłosić i powiedzieć, że mieszkałem w tym pokoju, numer, imię, nazwisko i że prawdopodobnie coś zostawiłem. Jeżeli to w housekeepingu bądź

0: w recepcji zostało zarejestrowane, no to wtedy gość jakby zgłasza, informuje, na jaki adres uiszcza opłatę i wtedy kurierem jest to do niego wysyłane. Tutaj warte jest podkreślenia do słuchaczy też taka uwaga, że hotel co do zasady nie musi gościa informować o tym, że zostawił pierścionek z brylantem, gotówkę, łańcuszek czy kielich. Będę się tego przykładu trzymał. To jest zadanie gościa, jego odpowiedzialność. On to zostawił i powinien się po to zgłosić. Tutaj też mieliśmy taką z gościem, taką mieliśmy tutaj taką też dyskusję, że tutaj też chodzi o uszanowanie prywatności. Teraz pewnie już by się powiedziało, że RODO, ale te zasady obowiązują dużo dłużej niż weszły przepisy RODO, żeby też na przykład recepcjonista dzwoniąc do kogoś, prawda, na jakiś numer systemu, czy wysyłając na adres mailowy, szanowny panie, tak, zostawił pan obrączkę, zostawił pan, nie wiem, golarkę, cokolwiek innego, prawda, i osoba niepożądana mogłaby, niepożądana, no, osoba, która by na przykład nie towarzyszyła takiemu gościowi podczas pobytu, dowiedziała się, a to on czy ona, tak, tutaj mój mąż, brat, ktokolwiek był w tym hotelu, a to nie wiedziałem o tym, tak? Więc tutaj jakby też chodzi o taką poufność, zachowanie poufności, prywatności.
1: Jeśli chodzi o rzeczy najbardziej oryginalne, myślę, że wciąż o miejsce pierwsze rywalizują ze sobą kielich i gadżety erotyczne, chociaż pojawił się też w naszej dyskusji w pierwszej godzinie syn z czapką na głowie. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? 226452100. Razem z nami Karol Weber, inspektor hotelowy, i Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Razem z nami Tomek. Panowie, to jest moment, w którym możecie się po słuchawki. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Halo, cześć. Przysłuchuję się audycji. Mm-hmm. W sumie przyszła mi do głowy, nawet dwie sytuacje przyszły mi do głowy. Pierwsza to jest z mojego doświadczenia. Druga z historii, którą opowiedział mi mój dobry przyjaciel. I ta pierwsza dotyczyła wyjazdu do Tychów, gdzie spędzaliśmy weekend w jednym z hoteli i syn zostawił swój ulubiony kocyk. Taki, który wiecie, każda jakaś przytulanka, gdzie dzieci mają takie swoje ulubione rzeczy. Ten mu towarzyszy praktycznie od urodzenia, teraz ma 10 lat, wtedy miał może z 8. No i był trudny temat. Więc było dzwonione do hotelu, kombinowane. Okazało się, że kocyk został rzeczywiście znaleziony. Więc wtedy rodzinka, którą mamy w Tychach, podjechała tam, odebrała ten kocyk i wszystko się bardzo dobrze skończyło, ale było już ciepło. No,
1: no historia z happy endem i powiedziałbym ci, że pewnie czasem nawet bardziej cenne są dla nas te rzeczy sentymentalne, jak w tym przypadku, w tej historii kocyk, niż takie, które mają jakąś realną, dużą wartość. Bo emocje większe są przy kocyku.
2: No i właśnie o to chodzi, że tutaj to nie była duża wartość taka finansowa, a właśnie ta sentymentalna i to miało kluczowe znaczenie. Więc tam wszyscy zostali poruszeni, cała rodzinka tutaj, ten w hotelu też dzwonione kilka razy, proszone, tu musi pani wrócić, jeszcze nowa zmiana przyszła, my nie wiemy, ta pani dzisiaj nie ma, jej była wczoraj, to tamto, no... Oh. Było, działo się, ale słuchaj, udało się. Rzeczywiście
1: zaraz
2: udało
1: cię spytam
2: się
1: o drugą sytuację, Tomku, tylko Karol się zgłasza, bo być może to on znalazł ten kocyk.
0: To nie ja znalazłem, dzień dobry panu, natomiast przypomniał pan mi taką historię, którą znam z hotelu Adare Manor w Irlandii. Swego czasu bardzo głośno było o tym w internetach, gdzie dziecko zostawiło właśnie swoją kochaną maskotkę, pana królika tego nazwijmy. I to, co ten personel tego hotelu zrobił niesamowitego z myślą o emocjach tego dziecka, to nie tylko po prostu, że prawda, spakowali i odesłali na wskazany adres, ale najpierw z tym królikiem pobiegali po hotelu, posadzili go na leżaku przy basenie, położyli mu plasterki, ogórka na oczach, potem posadzili go na fotelu w hotelowej kawiarni, przełożyli serwetką, kelnerka polewała przed nim, prawda, herbatę z czajnika, postawili etażerkę z ciasteczkami. I ja tą historię, bo też były zdjęcia dołączone do tej historii w internecie, wykorzystuję podczas moich szkoleń, gdzie mówimy o takim indywidualnym podejściu, o empatii, o gościnności, że to jest świetny przykład, gdzie procedura została dopełniona, tak? Znaleźliśmy, zabezpieczyliśmy i odesłaliśmy, ale tutaj ten personel zrobił coś więcej, tak? Przejął się emocjami tego dziecka i tutaj fajnie, że pan mi tą historią tego kocyka przypomniał właśnie o tej historii.
1: Tomku, podobno jest jeszcze drugi przedmiot, który kiedykolwiek zgubiłeś i był dla ciebie ważny, albo wciąż jest.
2: To nie ja zgubiłem generalnie, tylko

0: to była cała ekipa. W poprzedniej pracy mój bardzo dobry przyjaciel wyjechał z około, tam było około 80 osób, które pojechały do Bostonu uczyć się na pewnych maszynach, które potem miały trafić do fabryki w Polsce. No i pojechali tam na 2 miesiące i w okresie tego wyjazdu, no po kilku tygodniach wrócili na parę dni do Polski. No i mój kolega tak się dogadał z tym miejscem, bo to nie był typowy hotel, to były bardziej takie mieszkania do wynajęcia, z osobami, które to prowadziły, że on zostawi po prostu swoje rzeczy, no bo uznał, że po co będzie zabierał walizkę z tymi wszystkimi ciuchami, a potem ją wiózł z powrotem do Stanów, nie? Więc stwierdził, zapytał po prostu, czy może ją zostawić. No i ją zostawił. Więc pojechał tylko z bagażem podręcznym, wrócił do kraju i z tym bagażem podręcznym potem wracał. A reszta ekipy, wszyscy się po prostu popakowali i wrócili z całym swoim dużym tym bagażem nadawanym do luku do kraju. I sytuacja była tego typu, że lecieli przez Paryż tam były bagaże przeładowywane. No i okazało się, że bagaże ich, wtedy tych wszystkich osób wracających, te nadane do luku, zostały zagubione na lotnisku w Paryżu i te bagaże nie trafiły ostatecznie do tego samolotu, którym oni polecieli do Stanów, do Bostonu. I w momencie, kiedy wrócili, no wiadomo, sytuacja ciekawa, no bo nikt nie ma ubrań, ale nawet tych najpotrzebniejszych, tak? Czyli, wiecie, bielizny, skarpetki, no i zrobiło się nieciekawie, więc szef powiedział, no dobra, no to macie teraz po tam, nie wiem, 100 czy 200 dolarów na to, żeby zrobić zakupy. Wziął ich do jakiejś tam sieciówki, do jakiejś galerii handlowej. Wszyscy robili zakupy, no i każdy kupuje. Wiecie, właśnie te najpotrzebniejsze, no te skarpetki, ta bielizna, podstawowe rzeczy, jakieś podkoszulki. No a mój przyjaciel, gdzie wie, że wszystkie rzeczy ma na miejscu, chodzi po tym sklepie, tak patrzy, mówi, ale piękne, lniane spodnie, białe. I za całą tą kasę kupił tylko jedną rzecz. Wszyscy na nam wykładali te wszystkie rzeczy podstawowe potrzeby, bym powiedział, a on za całe te pieniądze kupił białe, lniane, jakieś markowe spodnie, nie?
1: I rozumiem, że spodnie przetrwały lata, a te skarpety to już dawno.
0: Ta historia jest dosyć długa, staram się skrócić, bo jest ciekawa puenta jeszcze. Poproszę dosłownie chwileczkę. I wiadomo, linia lotnicza się zadeklarowała, że te bagaże będą wracać. Ale one wracały, że tak powiem, no po troszeczku, w sensie no kolejny lot przylatywał, więc jakiegoś dnia przyjeżdżał człowiek z lotniska i mówił, no mamy bagaż, tak, mamy bagaż. A mój kolega nadał też swój bagaż, tylko miał tam jedną ciekawą rzecz, po prostu wziął sobie taki napój bardzo ciekawy. Jeden spakował go pięknie i ten jeden napój tam w tej walizce był. Jak przyjechał pierwszy transport rzeczy z lotniska, no to wszyscy czekają bardzo, tak, to może moja. No, on nie czekał za bardzo, no bo wiedział, co tam ma, wszystko miał, czego potrzebuje. I wszyscy zeszli na dół, no i ten gość mówi, słuchajcie, ale tą walizkę trzeba otworzyć. Trzeba tą walizkę otworzyć, no bo żeby powiedzieć, czy rzeczywiście tam są wasze rzeczy, żeby nie było potem wątpliwości. No jak blisko tego mojego przyjaciela przyjechała jako pierwsza, gdzie wszyscy czekają, no i on musi wszystkich otworzyć. I się okazuje, że w tej walizce ma tylko ten jeden pięknie zapakowany napitek. Mina jego szefa była bezcenna.
2: Ciekawe, co było, gdyby to były zabawki erotyczne, prawda? Więc...
3: No tak, no, tak. Ale... Ja myślę, że tę historię możesz podkoloryzować następnym razem.
0: Można, ale no naprawdę, powiem wam, było dosyć ciekawie, tak? No, to jest taka dosyć długa zagubienie walizek na lotnisku i tak dalej, ale no, mina ludzi była bezcenna.
3: Tomku, dzięki za ten telefon, za twoje historie. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, hej.
3: 226452100. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu? To jest pytanie do was. Razem z nami Karol Weber, inspektor hotelowy, i Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Za kilka minut mam nadzieję, że porozmawiamy też o tym, jak wygląda Biuro Rzeczy Znalezionych, bo mnie się wydaje, że to jest taki wielki sklep z zabawkami albo taki wielki lombard, że tam się wchodzi i tam jest po prostu wszystko. I ciekawy jestem, ile w tym moim wyobrażeniu jest prawdy.
4: Pogadajmy. 226452100.
5: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz. Ta, jak z...

0: VBS, Dwa Sławy, Jadę Jak, tak nazywa się ten kawałek, 35 minut po godzinie 17. Ciekawy jestem, czy panowie też coś w swoim życiu zgubili. Zakładam, że tak. Dziś właśnie o to was pytamy. 226452100. Co ważnego zgubiliście w swoim życiu?
1: Pogadajmy.
0: Zachęcam do tego, żeby odpalić nasze media społecznościowe. Tam pojawiła się sonda wideo i na Instagramie, i na TikToku, i na Facebooku Czwórki, w której właśnie to pytanie zadałem przechodniom.
2: Dowód osobisty, dokumenty i tak dalej.
0: No to bez dowodu trudno żyć w niektórych miejscach.
2: Ale ja to często gubię.
0: Często gubisz?
2: Tak.
0: Czyli jesteś częstym petentem w urzędzie potem.
2: Wypadnie mi raz na ulicy.
3: Chyba pieniądze.
0: Zdarza się pieniądze gubić?
3: No zazwyczaj tak.
0: Ale z portfela wypadają, z kieszeni czy w domu?
3: Chyba po prostu wyrzucam, nie wiedzą, że są tam.
4: Tuż przed maturą zgubiłam portfel, ale znalazłam go o godzinie 23, dzień przed.
0: A tam był dowód osobisty?
4: Tak jest.
0: No to gruba akcja.
4: Gruba.
0: Dobrze, że się znalazło.
4: Nikomu nie życzę.
0: Coś jeszcze gubisz, czy nie?
4: Punkty na maturze.
0: No, miałem podobnie akurat w tym przypadku i chyba wszyscy mieliśmy, bo wszyscy żywo zareagowaliśmy. Razem z nami Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także Karol Weber, inspektor hotelowy. Wyobrażam sobie Biuro Rzeczy Znalezionych, jak kilka minut temu wspomniałem, jako taki sklep z zabawkami albo duży lombard, gdzie jest absolutnie wszystko. A jak to wygląda w praktyce?
5: W praktyce jest to

0: Całkiem słuszne wyobrażenie, panie redaktorze, bo jest to takie dosyć spore miejsce, gdzie trafiają każdego roku do nas spore ilości rzeczy. W zeszłym roku trafiło do nas 14 tysięcy przedmiotów, z czego większość stanowiły dokumenty, więc nie są to jakieś takie może dużo gabaretowe przedmioty.
1: Ale przydają się w życiu.
0: Tak, ale przydają się w życiu, są często bardzo ważne, natomiast zdarzają się również rowery.
1: Czyli wśród tych 14 tysięcy przede wszystkim dokumenty, zdarzają się rowery, a jakieś inne nieoczywiste przedmioty poza kielichem?
0: Z takich mniej oczywistych zdarzają się nam na przykład kuchenki indukcyjne, płyty, jakieś instrumenty muzyczne. Mamy chyba dosyć muzykalne społeczeństwo, ponieważ każdego roku trafia do nas ileś gitar, na przykład ukulele w ostatnim czasie. Ale też różnego rodzaju inne instrumenty. Natomiast zdarzały się również namioty, dywany, protezy również, ale w zeszłym roku mieliśmy również spadochron, który trafił do nas, jak się okazało, właścicielka była instruktorką skoków spadochronowych. Cała sytuacja pozytywnie się zakończyła, ponieważ spadochron wrócił do tej pani, nikt nie ucierpiał.
1: Próbuję sobie wyobrazić tę sytuację, jak można zgubić spadochron.
2: Albo
1: opowiadała, czy nie? Albo płytę indukcyjną.
2: Nie zastanowiłem, jak można stawić płytę indukcyjną.
0: Wiele rzeczy gubionych jest w pociągu. Spadochron akurat został zgubiony na parkingu, natomiast różnego rodzaju nietypowe sytuacje nam się przytrafiają. Jakiś czas temu odwiedziła nas pani z zabawkowym pająkiem, z którym nie chciała jednak dzielić mieszkania, więc stwierdziła, że najlepiej przechowa go w biurze rzeczy znalezionych.
1: Ale to był jej pająk de facto, albo kogoś
0: tak,
1: z rodziny.
0: Tak, to był ten pająk należał do tej pani. Natomiast no jednak wytłumaczyliśmy, że
1: to nie, przechowanie.
0: Nie jest to najlepsze miejsce, jeśli chodzi o sztuczne pająki. I no niestety wrócił do pani.
1: A jaką powierzchnię ma biuro rzeczy znalezionych? Bo skoro dokumenty, to można by zakładać, stanowią większość, można zakładać, że to nie jest jakieś wielkie miejsce, ale te rowery, ukulele, spadochron, płyta indukcyjna.
0: To jest około 200-300 metrów kwadratowych.
1: No to całkiem pokaźna przestrzeń. Faktycznie, te 14 tysięcy przedmiotów pewnie mogą się tam zmieścić. Ciekawy jestem, jaka jest historia rzeczy zgubionych Justyny. Halo, halo, cześć Justyno.
3: Cześć, cześć, z tej strony Justyna. Chciałam opowiedzieć, jak zostawiłam w samolocie swoje słuchawki bezprzewodowe w kieszeni pasażera i się zorientowałam następnego dnia. I sprawdziłam na aplikacji w telefonie, że one są cały czas na naszym lotnisku Chopina, więc pomyślałam, że albo zostały znalezione, albo samolot nie odleciał. Pobiegłam na lotnisko, okazało się, że ta linia akurat lotnicza nie oddaje rzeczy zagubionych do biura rzeczy znalezionych, ale jakby sama je zbiera, tak? No i poszłam do tej linii i mówię, że zostawiłam słuchawki. I on mówi, i pan mnie pyta, a jakie te słuchawki? No ja mówię, że takie małe, białe, w kieszeni pasażera. I on mówi, ale proszę pani, my takich słuchawek codziennie setki znajdujemy. Jak pani je rozpozna? Czy są jakieś charakterystyczne? Ja mówię, no charakterystyczne nie są. Po prostu są białe słuchawki. Ale mówię, na pewno się sparują z moim telefonem, jak pan je przyniesie. I pan mówi, ale to ile mam przynieść pani? Ja mówię, no najlepiej jest wczoraj, jeśli zostały znalezione. No i pan mi przyniósł 5 opakowań i jedne były moje.
1: O proszę.
3: Byłam szczęśliwa. Cała happy class.
1: Wyobrażałem sobie, że powiesz temu panu, cały czas w moich słuchawkach leci Just Five, więc łatwo będzie poznać.
3: A, nie przemyślałam tego, ale...
1: A widzisz, to było do zrobienia.
3: Zaskoczył mnie tym, że są charakterystyczne, a myślę, kurczę, no nie są, powiedziałam jeszcze mu, że nie są już w pionie dłuższe, tylko po szerokości, nie? Że są szersze niż dłuższe.
1: Ale gratuluję ci tej zaciętości w tym, że odzyskałaś faktycznie te słuchawki, bo zakładam, że byłoby 5000 osób na twoim miejscu, które by pomyślały sobie, a nie,
3: oddałeś
1: nie znajdę.
3: Się. Ja jestem operacyjna i zadaniowa. Jak zobaczyłam, że są na Chopina, to wiedziałam, że po prostu już są moje. Jeszcze... To muszę wiedzieć, gdzie.
1: Wiesz, że może szukać. Być alternatywna

0: wersja tej historii, że po prostu wykupiłaś bilet na to samo siedzenie, usiadłaś sobie i wyjęłaś z tej kasety pasażera te słuchawki. Tak też mogłoby być, na upartego, jakby nie sprzątali.
1: No na upartego tak.
0: Justyno, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, do zobaczenia, papa.
2: Dodam, że miałem podobną historię właśnie z PKP, z Narodowym Przewoźnikiem. Tak a propos tego, że trzeba być wytrwałym, bo zostawiłem garnitur w pokrowcu na górnej półce nad siedzeniem i potem następnego dnia kontaktuję się z biurem rzeczy i słyszę informację, że nic nie zostało znalezione, mówię, że na pewno tam było i tak wyzwaniałem co tydzień, aż w końcu dostałem informację, że jednak się znalazło, więc całe szczęście.
0: Trzeba być wytrwałym w poszukiwaniach. 226452100. Dajcie znać, co ważnego zgubiliście w swoim życiu. To mogą być historie z happy endem, tak jak w przypadku Justyny, że ta rzecz została znaleziona, ale pewnie też takie, gdzie po prostu ten przedmiot w przestrzeni kosmicznej pozostał. 226452100. A skoro pojawił się tutaj wątek lotniska, tam działa Biuro Rzeczy Znalezionych. Rozumiem, że tam te przedmioty są przez jakiś czas, a potem trafiają do państwa, do centrali.
3: Tak, każdego roku lotnisko przesyła do nas wiele rzeczy. I tak z moich obserwacji wynika, że to jest około 1500 przedmiotów rocznie, więc jest tego bardzo dużo. Są to przeważnie typowe przedmioty, jakieś bagaże, ale też zdarzają się drogie zegarki. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że jeden z wysokich urzędników naszych sojuszniczych krajów zgubił właśnie na lotnisku zegarek. Udało się potwierdzić jego własność, no i wrócił do właściciela.
0: No, to są historie z happy endem, miałoby takich było najwięcej, a statystyki państwo prowadzą? Czy nie ma takich statystyk, że tyle rzeczy udało się przywrócić tym, którzy je mieli jakiś czas wcześniej?
3: W przypadku takich przedmiotów, gdzie mamy dokumenty i możliwość wezwania właściciela, tutaj rzeczywiście jest to dosyć łatwe, ponieważ no, większość przedmiotów wraca do właścicieli. Gorzej jest z tymi przedmiotami, które nie zawierają żadnych informacji. I tak z naszych obserwacji wynika, że to jest na poziomie kilkunastu procent.
0: A ja rozumiem, że gdybym zgubił portfel i ktoś zaniósłby go do biura, to potem jak przyszłoby mi do głowy, że być może w Biurze Rzeczy Znalezionych ten mój portfel jest, to państwo zrobiliby mi taki quiz, żeby sprawdzić moją wiedzę odnośnie mojego własnego portfela.
3: Jak najbardziej. No jest to oczywiście rozmowa z potencjalnym właścicielem, ustalenie tych widełek czasowych, kiedy dana rzecz, dany przedmiot mógł zostać zgubiony. No i oczywiście opisanie tego przedmiotu. Czy jest to na przykład telefon, jakiś numer e-mail, może jakieś charakterystyczne zdjęcie na tapecie, czy na przykład jakaś konkretna kwota, albo jakiś jeszcze inny szczegół przedmiotu.
0: Pytam o to, bo zastanawiam się, czy ludzie w ogóle wiedzą o tym, że Biuro Rzeczy Znalezionych istnieje. Czy przychodzi im do głowy to, żeby faktycznie w takim miejscu poszukać, jak coś zgubią?
3: Coraz więcej osób wie o naszym istnieniu. Wcześniej było z tym różnie, natomiast w ostatnich latach zaobserwowaliśmy duży wzrost zainteresowania biurem. Mamy wiele zapytań w sprawie rzeczy, więc jest coraz lepiej, ale mogłoby być jeszcze lepiej.
0: Karolu, a jeśli chodzi o branżę hotelową, to my wiemy, jak się zachować w momencie, kiedy coś znajdziemy albo zgubimy?
2: My, czyli personel, czy goście?
0: No, myślę bardziej o sobie jako gościu. Bo personel pewnie jest jakkolwiek przeszkolony.
2: Znaczy, co do zasady, to powinno być jakby od razu zgłoszone do recepcji, tak, że czy w restauracji, czy w pokoju gość zostawił taką rzecz, to powinno być opisane, zabezpieczone, czy to zawinięte w papier, w jakiś worek foliowy i potem w jakimś kartonie w szafie. Jest to przechowywane. Ale co do gości, no to powtórzę raz jeszcze, tak, że goście, jakby to jest rzecz gościa i gość powinien pilnować tego swojego mienia, więc to jest w jego interesie, żeby się do hotelu zgłosić i no, zapytać o to, czy to zostało znalezione. Ale znam też takie historie właśnie, że niekiedy goście twierdzili, trochę tak nawiążę do tej pierwszej historii, prawda, że czasami coś zostawiają celowo, mimo tego, że tego nie zostawili, a potem domagają się odszkodowania, bo nagle pada hotel mówi, że nie mamy czegoś takiego, tak? No to niektórzy są osoby, mówią, to na pewno okradliście mnie i tak dalej. Więc natomiast tutaj mówimy o takiej sytuacji, że należy to, jeżeli coś, co chciałem powiedzieć, że jeżeli to goście twierdzą, że zostawiają

0: bili, ale potem się okazuje, że nagle się odnalazło w ich bagażu, w torebce, w plecaku, w płaszczu, to dobrze też jest powiadomić hotel i powiedzieć, że przepraszam za zamieszanie, tak, ale jednak udało nam się znaleźć ten pierścionek, tą gotówkę czy coś w tym stylu.
1: Bo tam na miejscu trwa wtedy akcja poszukiwawcza.
0: Absolutnie chociażby. Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja dla personelu hotelowego, szczególnie dla pań pokojowych, które takie pokoje sprzątają, kiedy potem muszą się mierzyć z takim zarzutem o to, że coś ukradły, czy to w trakcie pobytu, czy właśnie po wyjeździe gościa.
1: Czy rzeczy znalezione albo zgubione to są czasem historie wzruszeń?
2: Na pewno. Miewamy często sytuacje takie, gdzie ktoś odbiera jakiś przedmiot, który z pozoru nie ma żadnej jakiejś takiej wartości materialnej, natomiast ma emocjonalną wartość dla właściciela. I mieliśmy w ostatnim czasie takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś odbierał jakieś urządzenia, powiedzmy telefon czy jakiegoś laptopa, gdzie miał zapisane zdjęcia jakiejś osoby bliskiej, której, no, której już po prostu nie ma. Natomiast mieliśmy też sytuację, kiedy starszy pan odebrał portfel, w którym była chusteczka haftowana jego nieżyjącej babci, a ten pan no, nie był już najmłodszym człowiekiem, więc była to dosyć stara historia.
1: Babcia mogłaby mieć ze 150 lat, więc warto wziąć pod uwagę, że faktycznie ten sentyment był tutaj bardzo ważny.
2: Jak najbardziej. Mieliśmy też sytuację taką, gdzie pewna osoba, biegły sądowy, zgubił dokumenty i to bardzo ważne dokumenty. I gdyby nie zostawił małej karteczki z uzdrowiska, w którym przebywał przed zgubieniem, gdzie było tylko imię i nazwisko, nie znaleźlibyśmy tego człowieka, ale udało się go powiązać z tymi dokumentami. No i był po prostu niesamowicie szczęśliwy.
1: A czy macie być może swoje sprawdzone patenty na to, jak nie zgubić różnych rzeczy? Pytam dlatego, że ja mam klucze, które mają taką przywieszkę i tam jest mój numer telefonu, więc jakby ktoś je znalazł, to istnieje szansa, że do mnie zadzwoni.
2: Myślę, że dobrym patentem może być w przypadku osób, którym często coś ginie, coś gubią, być może jakiś mały nadajnik GPS, a w przypadku urządzeń takich jak telefony, zapisanie ważnego jakiegoś numeru, pod którym można się skontaktować. Urządzenia teraz coraz częściej dają takie możliwości, gdzie możemy po prostu zapisać telefon do jakiejś bliskiej osoby, żeby skontaktować się w sprawie odbioru.
1: Karolu, zabezpieczałeś ładowarki?
0: Teraz już jestem na tym punkcie bardzo wyczulony, więc pierwszą rzeczą, jaką przed wyjściem robię, to sprawdzam, czy w kontakcie przy łóżku w pokoju hotelowym nie ma wpiętej ładowarki. Tutaj też bym, no wszyscy jesteśmy gośćmi w hotelach, podróżujemy, więc właśnie pakując się, dobrze jest przed opuszczeniem pokoju. Wiadomo, czasami w pośpiechu opuszczamy hotel. Natomiast właśnie przejście dookoła i zobaczyć safe, szafa, szafki, szuflady w szafkach nocnych. Bardzo fajnie, na przykład takim standardem, którego ja też uczę w hotelach, szczególnie pięciogwiazdkowych, gdzie jest usługa portiera, że jeżeli portier idzie do gościa do pokoju, żeby odebrać jego bagaż, żeby też zapytać gościa, czy sprawdziliście państwo w sejfie, czy nic nie zostawiliście, więc też jakby obsługa też jest od tego, żeby gościom przypomnieć o tym.
1: Powiedział on, Karol Weber, inspektor hotelowy, był z nami Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Panowie, bardzo dziękuję wam za to spotkanie i dziękuję. Jak najmniejszej liczby rzeczy zagubionych wam
0: tak
1: życzę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: Okazuje się, że w życiu można zgubić wszystko, można zgubić syna, można zgubić namiot, można zgubić kielich, można zgubić gadżety erotyczne, bo to też pojawiło się dzisiaj w naszej dyskusji. Bardzo się cieszę, że nikt z nas, mam wrażenie, przez te ostatnie 2 godziny nie zgubił siebie. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jeśli chodzi o Pogadajmy, zapraszam jutro po godzinie 16 226452100. No to jest taki numer telefonu, który może być przydatny również jutro. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej, Gabi Obszańska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
1: No nareszcie. Koniec dnia. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. A single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Therapy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dżwik-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki.
2: Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu.
1: Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
3: Dominika Płonka,
4: Alicja Michalska,
5: Kamil Jasiński,
6: Kuba Jamrozek,
7: Michał Daniluk,
8: Adam Smolarek,
9: Marcin Hubert, czyli Harper,
10: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
11: Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Bądźcie w Czwórce.
2: Bądźcie w Czwórce.
1: W Noc Muzeów.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
17: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
18: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: gra. Za pół minuty będzie godzina 18.
1: Pogoda.
0: No nie ma się co czarować, to są te gorsze dni, jeśli chodzi o maj. Mówiłem o tym dzisiaj rano w poranku i powiem to także dzisiaj po południu. To będzie chłodniejsza noc, na Podhalu może być nawet łącznie 1 stopień, 3 stopnie w Krakowie i ta temperatura trochę na północ będzie rosła, ale w maksymalnym swoim punkcie, czyli w Szczecinie, nie przekroczy 6 stopni. Nadal deszczowo, przynajmniej na zachodzie i na północy kraju. Jutro pogoda trochę lepsza, ale o tym opowiem wam w kolejnej godzinie. Uważajcie także na wiatr, bo ten w niektórych miejscach, a zwłaszcza w szczytowych partiach Sudetów, jeśli wybieracie się dzisiaj w góry, może być bardzo silny, bo porywy będą osiągać do 80 km na godzinę. Tak zapowiada się środowe popołudnie i noc. Chłodna i deszczowa.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?

0: właśnie.
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
4: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
3: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
5: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuczowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: Na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 18, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 20 na audycję o przyszłości, czyli być może jedyną w polskim radiu taką audycję, która dywaguje, zastanawia się, a czasem przewiduje przyszłość. A jeśli dywaguje, to z tymi, którzy mogą ją tworzyć i to za kilka miesięcy, a może za kilka lat, ale mają fajne pomysły, fajne projekty już zrealizowane albo takie, które dopiero będą realizować. Ale czasami ta audycja skręca w bok i mówiąc o przyszłości dotyka także bardzo mocno tematów teraźniejszości i myślę, że tak będzie w pierwszej części naszego spotkania. Wyjątkowego spotkania, bo moim gościem będzie właściwie gospodyni tego programu. Jak wiecie, Wszyscy Ludzie Przyszłości pojawiają się na antenie czwórki co środę między 18 a 20 i raz prowadzącym jestem ja, moja skromna osoba, a w kolejnych tygodniach jest Marta Zienkiewicz i to Marta będzie za chwilę razem ze mną w studiu. Porozmawiamy o trwającym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, czyli już 23. edycji festiwalu, który zbiera najlepsze dokumenty z całego świata i prezentuje je w kilku kinach w całej Polsce, bo to nie jest tylko warszawski festiwal. Od kilkunastu lat jest to także impreza rozszyta na duże miasta w całej Polsce, ale tylko w Warszawie niestety, ale może was zachęcimy jeszcze do przybycia do stolicy. Odbywa się taka wirtualna niemalże część tej imprezy i o niej szczegółowo porozmawiamy z Martą, która była na miejscu, czyli w Państwowym Muzeum Etnograficznym, widziała o co chodzi i opowie razem ze mną o projektach, które w tej wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości dzieją się na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Natomiast po godzinie 19 będę miał aż dwie gościnie, chociaż pojawią się w studiu osobno. Najpierw będzie nią Kinga Bożenska, empatyczna komunikacja przyszłości, to jest hasło wywoławcze na pierwszą część rozmowy po godzinie 19, a domkniemy program spotkaniem z Anną Orzech, restauratorką, która prowadzi także projekt ważny chyba z mojego punktu widzenia, bo ja jestem osobą niejedzącą mięsa. Porozmawiamy o bezmięsnym steku, ale nie takim roślinnym, tylko z drukarki 3D, którego smak podobno, ale pewnie też sam wygląd czy konsystencja do złudzenia przypomina oryginał, czyli będzie ponownie w tej audycji trochę o kuchni przyszłości. Zostańcie z nami do godziny 20. To jest czwórka, Polskie Radio. LC.

0: Wójcikowicz, którą słyszycie co środę w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości, czy Bartek Czarkowski, którego słyszycie co drugą środę w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. No ale dobra, akurat wypadło na tak zwany mój dyżur, więc załóżmy, że ja jestem hostem, a ty jesteś dzisiaj bardziej gościem w tej pierwszej, dość niezwykłej godzinie audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Jesteśmy na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, festiwalu, który trwa przede wszystkim w Warszawie, ale także w kilku innych miastach w Polsce do najbliższej niedzieli. Masę fantastycznych dokumentów. Ja byłem już na blisko 10 seansach od czwartku, czyli od momentu rozpoczęcia się tego festiwalu. W poniedziałek w przyszłym tygodniu rozpocznie się część online'owa. I to są takie rzeczy, o których dużo osób wie. Natomiast w ramach tego festiwalu odbywa się także taki podpunkt, który dzieje się trochę, poprawnie jeśli się mylę, w rzeczywistości wirtualnej. Chyba tak należałoby to powiedzieć, prawda?
1: Tak. Ta przyszłość, o której bardzo często rozmawiamy w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości, siłą rzeczy, spróbujemy ugryźć ten wątek z perspektywy filmowej, z perspektywy kultury i tego, jak coraz częściej twórcy, artyści, filmowcy próbują opowiadać o swoich wizjach, właśnie używając do tego nowych technologii. To, jak zmienia się odbiór, jeśli dany film możemy obejrzeć w wirtualnej rzeczywistości, a jeśli oglądamy go tradycyjnie na sali kinowej. I co dodaje taka warstwa tego, że my trochę zanurzamy się w tym odbiorze, jakie to powoduje w nas nowe emocje. To jest bardzo dużo pytań, na które dziś tak naprawdę każdy z nas może odpowiedzieć, jeśli weźmie udział w tym podpunkcie, o którym mówiłeś wcześniej. Oczywiście trwa festiwal Millennium Dogs Against Gravity i w ramach tego festiwalu już od kilku lat obecna jest sekcja MDAG Vision. I tam właśnie testowane są różne metody mieszania tego świata filmu i nowych technologii, bardzo często dodając takie technologie jak sztuczna inteligencja, jak rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość. No i dzięki temu możemy wejść w konkretne doświadczenie. Festiwal odbywa się w kilku miastach w Polsce, w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. Chociaż ta część festiwalu, o której dziś będziemy rozmawiać,
0: jest dedykowana Warszawie.
1: Tak, to się dzieje konkretnie w Warszawie od 8 do 17 maja w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jest taka przestrzeń, która jest dostępna dla każdego, jest bezpłatna i można tam właśnie doświadczyć przeróżnych rzeczy, znaleźć odpowiedzi na te pytania, które dziś zadajemy. Nie jest to takie doświadczenie filmowe w sensie klasycznym, tradycyjnym. Tam możemy zanurzyć się w tych opowieściach i one też często dopasowane są właśnie do sposobu ich odbioru. Motywem przewodnim tegorocznego festiwalu są poszukiwania. I oczywiście jako, że sekcja Vision jest elementem festiwalu, to tam również te poszukiwania są na pierwszym planie, ale zostały doprecyzowane do kwestii poszukiwania nowej definicji domu. I w zasadzie chodzi tym razem o to, że dziś ten dom trochę dryfuje. Jest to pojęcie z jednej strony dotyczące takiego fizycznego azylu, tego, co każdy z nas rozumie poprzez to miejsce, do którego możemy przyjść i czasami się schować, uciec od tego wszystkiego, co dzieje się dziś na świecie. Z drugiej strony jest to cyfrowe archiwum i tak jak twórcy tej sekcji mówią, że jest to planetarna konieczność. O wizji artystycznej i o tym wszystkim, co spaja te wszystkie definicje domu, mówi Anna Szylar, kuratorka Millennium Dogs Against Gravity Vision.
2: Coraz więcej jest niepokojów społecznych w ogóle na świecie i to poczucie bezpieczeństwa, które nam daje dom, często jest dzisiaj zachwiane, więc zastanawiamy się nad tym, gdzie będzie nasz dom, gdzie jest nasz dom i tak naprawdę co go definiuje właśnie w obliczu różnych konfliktów czy zagrożeń, które no po prostu na każdym kroku, czy od strony różnych właśnie konfliktów zbrojnych, wojennych, czy takich związanych chociażby z rozwojem technologii, no powodują jakieś rozchwianie w nas, więc ten dom i ta definicja domu jest takim parasolem, ale traktujemy to bardzo szeroko i tak naprawdę niedosłownie. W ogóle dokument nas często prowokuje do działania i ja na przykład tak mam, że jak oglądam filmy dokumentalne, to często wychodzę z takim poczuciem, że chce coś zrobić, że chce coś zmienić, że chce działać, żeby sytuacja czy losy bohaterów, z którymi się właśnie zapoznałam, no, mogły się odmienić. Więc Millennium Dogs Against Gravity Vision pozwala nam właśnie działać i pozwala nam wejść w rolę nie tyle widzów, co osób, które realnie kształtują przebieg wydarzeń i w ogóle sprawczość, jeżeli chodzi o rozszerzoną rzeczywistość, no jest

0: takim wyróżnikiem tego, co powoduje, że no jest to inne medium niż właśnie film. I tutaj technologia daje nam tę sprawczość. Technologia daje nam możliwość działania, możliwość testowania, możliwość spekulowania, możliwość wyobrażania sobie różnych scenariuszy, których byśmy sobie być może nie wyobrazili, gdyby nie artyści, którzy te technologie uruchamiają i dają w nasze ręce możliwość wpływu na rozwój wydarzeń.
1: Na wystawie prezentowanych jest 5 prac i tu zastanawiam się, czy słowo praca jest odpowiednie, bo jest to tak imersyjne, skomplikowane w sensie technologicznym doświadczenie, ale jednak sama sekcja, możemy ją oficjalnie nazwać wystawą. Każda z tych prac opowiada w charakterystyczny sobie sposób właśnie o tym domu. Każda przedstawia trochę inną wizję i tak jak wspomniałam na samym początku, to technologia odgrywa bardzo ważną rolę w każdej z tych opowieści. Zapytałam więc kuratorkę o to, co jej dodanie zmienia w kontekście przeżywania czy interpretowania przedstawionej historii.
0: Ja zawsze technologię traktuję w taki służebny sposób. Nie jest dla mnie najważniejsze i nie skupiam się na tym przede wszystkim, jak oglądam pracę na festiwalach i poszukuję tych, które znajdą się później w programie Millennium. To nie patrzę na to, na ile są innowacyjne i na ile te technologie stosują w taki sposób, powiedzmy, przełomowy. To oczywiście jest ciekawe i ważne, ale nie najważniejsze z mojej perspektywy, tylko na ile ta technologia rzeczywiście służy opowieści. I też na ile... No jednak nie dominuje i nie jest barierą dla publiczności, więc technologia na wystawie jest narzędziem do opowiadania historii. Nie są to w tym sensie może najnowsze technologie, rozszerzona rzeczywistość jest technologią już od wielu lat znaną, AI też coraz częściej wykorzystywaną w projektach artystycznych, ale mam poczucie, że tutaj w każdym z tych projektów jest ona wykorzystana w taki sposób, który rzeczywiście pozwala trochę tą perspektywę poszerzyć. Z pewnością taką technologią, która jest teraz najczęściej wykorzystywana, eksplorowana jest sztuczna inteligencja. Też dlatego, że bardzo dużo jest dodatkowych środków na projekty, które wykorzystują sztuczną inteligencję, więc naturalnie rynek napędza tworzenie też takich projektów. To nie zawsze jest tak, że artyści są szczególnie zainteresowani jakimś kierunkiem. Często to jest połączenie po prostu jakiejś koniunktury rynkowej, branżowej, no i też firm, które chcą technologię rozwijać i dają te narzędzia artystom, żeby eksplorowali granice właśnie technologii czy medium, ale no z pewnością AI. Ja szczerze mówiąc czekam na taki moment, kiedy sztuczna inteligencja będzie wykorzystana w sposób naprawdę, naprawdę kreatywny. Oczywiście pojawiają się takie projekty, ale na razie w związku z tym, że są to jeszcze takie bardzo wczesne kroki, są to dość podobne i standardowe użycia, wykorzystania technologii, głównie przetwarzanie obrazu, klonowanie głosu. To są takie rzeczy, które są wykorzystywane przez artystów, ale marzy mi się projekt, który będzie tematyzował w ogóle samą technologię poprzez technologię.
1: Wystawa jest przez cały czas trwania festiwalu w Warszawie bezpłatna, ale warto dodać, że każde z tych filmów, każde z tych doświadczeń dostępne jest wyłącznie w języku angielskim.
2: Marta Zienkiewicz dzisiaj opowiada w pierwszej części audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, ale tym razem nie o filmach, które możecie zobaczyć za chwilę w wersji online'owej czy w kinach w kilku miastach w Polsce, tylko o specjalnym wydarzeniu, które już kolejny raz z rzędu przy okazji tego festiwalu dzieje się w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Słowo komentarza do tego, co powiedziała twoja rozmówczyni. Tyle już filmów zobaczyłem na festiwalach Millennium Dogs Against Gravity i mam nadzieję, że jednak nie będę musiał oglądać filmów robionych przez sztuczną inteligencję i że dokumenty zostaną dokumentami kręconymi przez ludzi i o tych historiach, które dzieją się w ludzkich życiach. Do rozmowy w audycji z Martą i o festiwalu wracamy za chwilę.
3: Nowość na playliście.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Marta Zienkiewicz, nominalnie współprowadząca audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości, ale dzisiaj moja gościni, z którą rozmawiamy o 23. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, festiwalu, któremu patronuje Polskie Radio i który ma bardzo fajną część, która stała się przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy w pierwszej części audycji, czyli rozszerzona rzeczywistość filmu dokumentalnego, tak to możemy nazwać w skrócie.
2: Tak, podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity odbywa się również sekcja doświadczeń XR, czyli rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość. No i na tej wystawie można oglądać, można doświadczać 5 różnych projektów, gdzie technologia gra też pierwsze skrzypce oprócz opowiadanej tam historii. I myślę, że to jest ten moment, żeby opowiedzieć o każdym z nich i o wizji, i o tym, jak dzięki właśnie nowym formom wyrazu możemy się w te opowieści zanurzyć. Pierwszym i to naprawdę wyjątkowym projektem jest projekt Ancestors i w nim widz staje się uczestnikiem całego doświadczenia i to naprawdę dosłownie. O szczegółach mówi Anna Szylar, kuratorka Millennium Dogs Against Gravity Vision.
3: To jest taki wyjątkowy projekt na wystawie, bo on nie jest prezentowany w galerii, znaczy jest prezentowany w Muzeum Etnograficznym też, ale nie jest częścią tego zestawu prac prezentowanych w przestrzeni galeryjnej, ponieważ jest to performance, performance grupowy. Bierze w nim udział 48 osób naraz. Nie znają się przed rozpoczęciem tego wydarzenia, a jednak koniec końców mają stworzyć jedną wielką rodzinę. I idea jest taka, że na podstawie zdjęć, które pojawiają się na naszych smartfonach, ponieważ naszym głównym narzędziem komunikacji ze sobą jest smartfon, dobieramy się w podgrupy i one tworzą rodzinę. I stajemy się członkami tej samej rodziny i wcielamy się w przodków osób, które będą żyły za 200 lat. Czyli my jesteśmy ich przodkami i zastanawiamy się nad tym, jak nasze działania, jak nasze wybory, jak nasze decyzje, jak to, w jaki sposób my tutaj dzisiaj funkcjonujemy, wpłynęło i wpływa na to, jaką jakość życia będą mieli nasi przodkowie, przodkowie naszej rodziny. Więc tutaj z jednej strony wykorzystujemy AI, ponieważ te zdjęcia pojawiają się na naszych ekranach w odpowiedzi na to, jacy my jesteśmy. No a z drugiej strony

0: Właśnie ta technologia znika w tym momencie, kiedy pojawia się kontakt z drugim człowiekiem. Jest to kontakt bardzo fizyczny i bardzo osobisty, bo oczywiście mamy telefon w ręku, ale rozmawiamy na żywo i to jest piękne w tym projekcie, że mamy okazję do takiej prawdziwej ludzkiej interakcji.
1: Myślę, że to musi być ciekawe doświadczenie. Jeśli chcecie w nim uczestniczyć, no to należy się wcześniej zapisać, bo pokazy odbywają się wyłącznie w dniach 16-17 maja. Jest to najbliższy weekend, sobota, niedziela. Będzie to 8 pokazów, również w nocy muzeów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej. A kolejnym projektem, który jest już dostępny podczas trwania całej wystawy, jest projekt Future Botanica.
0: Jest taki projekt wykorzystujący rozszerzoną rzeczywistość, którego autorami jest holenderskie studio Polymorph. Mamy ciekawy skład osób, które nad tym pracowały, bo Marcel van Brakel jest filmowcem, ale też osobą, która wcześniej pracowała w teatrze, więc bardzo lubi takie projekty, których musimy dużo robić i dużo się ruszać. I rzeczywiście w Future Botanice, no może nie musimy tańczyć, ale rzeczywiście angażujemy swoje ciało do oglądania. Też zaangażowana jest badaczka, która pracuje z żywą materią i żywymi mikroorganizmami, takimi jak bakterie, grzybnie i algi. Właśnie dlatego, że tutaj tworzymy ogród przyszłości i zastanawiamy się właśnie we współpracy z AI, jak ewolucja może jeszcze dać nam odpowiedź też na wyzwania współczesnego świata, jak rośliny się mogą dostosować w ogóle do tego, jak świat się będzie zmieniał. Nasza fantazja też może być tutaj takim narzędziem wyobrażania sobie tego, co może nadejść. Więc tworzymy wspólnie za pomocą rozszerzonej rzeczywistości ogród. On będzie na ekranie widoczny, więc pod koniec festiwalu powinno się tam mocno zagęścić właśnie tym wszystkim, co widzowie festiwalów tworzą.
1: I myślę, że to jest ten ciekawy wątek prac, o których do tej pory powiedziała kuratorka tej sekcji doświadczeń XR, że nie są to prace, której możemy doświadczać na zasadzie, że nakładamy gogle i po prostu gdzie nie spojrzymy, tam ten film się dzieje, tylko my naprawdę musimy przyjść tutaj w grupie, dobrać się razem z ludźmi w jakąś ekipę i coś razem zdziałać, że ta technologia paradoksalnie dodaje takiego bardzo ludzkiego wątku do tych doświadczeń, tak samo jak w tej drugiej pracy Future Botanica, to my możemy tworzyć jakieś elementy, mikroorganizmy. To wszystko oczywiście odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, ale my to współtworzymy. W momencie, kiedy oglądamy film na ekranie, my już mamy te gotowe dzieło, które przyjmujemy takie, jakie jest, a tutaj ten dokument, ten film, każdy z nas może stać się takim bohaterem.
2: I to nie jest całość, którą prezentuje się w Muzeum Etnograficznym, ponieważ są jeszcze 3 projekty, o których chcemy wam opowiedzieć. Próbujemy jeszcze z jednym teraz, Marta?
1: Tak, myślę, że o jednym jeszcze możemy powiedzieć w tym momencie i jest to projekt Lili.
0: Projekt Lili stworzył twórca gier Navid Honsari we współpracy ze swoją żoną Wasiliki Honsari, z którą tworzy studio Ink Stories. To jest takie współczesne przetworzenie Macbetha, bo wchodzimy w świat też bardzo aktualnego tematu, czyli współczesnego Iranu, i tam wcielamy się w rolę hakerki, która próbuje zmienić bieg wydarzeń, więc jest to doświadczenie, w którym przechodzimy w ogóle do osobnego pokoju, zaciemnionego, które naprawdę ma takie, stworzyć takie wrażenie, że jesteśmy inwigilowani, podglądani i próbujemy swoimi działaniami właśnie poprzez interakcję z tym, z czym się stykamy na komputerze, wpłynąć na to, jak te wydarzenia potem się potoczą. Więc intryga, polityka, przemoc, władza, to wszystko łączy się w Lili, a jednocześnie jest to właśnie przeniesione w tą współczesność, którą teraz widzimy, czy w telewizji, czy właśnie na filmach, czy czytamy na nagłówkach gazet, czytając o tym, co się dzieje w Iranie.
1: Sama przestrzeń, w której można oglądać, można doświadczać tych projektów, też jest bardzo ciekawie zaprojektowana. Możemy ją znaleźć oczywiście w Państwowym Muzeum Etnograficznym. No i w przypadku projektu Lili, my tutaj wchodzimy w rolę hakerki, nie zdradzając za dużo, naprawdę wchodzimy do takiej klatki, siatki. Jest to takie miejsce odseparowane od reszty prac, więc nawet to może dać nam jeszcze, zanim nałożymy te gogle, taki element trochę wdrożenia się i wczucia w sytuację, w której znów będziemy musieli zaraz odegrać jakąś konkretną rolę.
2: 10 dni festiwalu Millennium Dogs Against Gravity od piątku 8 maja do niedzieli 17 maja. Mnóstwo pokazów w kinach w całej Polsce, ale to jedno konkretne miejsce wymaga pewnie poświęcenia godziny, dwóch godzin, żeby spędzić ten czas w rzeczywistości wirtualnej i tylko właśnie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Zostały nam do

zamówienia. Jeszcze dwa pokazy. Zrobimy to w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości za kilka minut. Cały czas słuchacie Czwórki. Polskie Radio.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Marta Zienkiewicz odwiedziła nie tylko studio Polskiego Radia w momencie trwania audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości, ale kilka dni temu pojawiła się także w Muzeum Etnograficznym. Tam trwa część specjalna, rozszerzona rzeczywistość festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ty masz jeszcze jakieś pewnie dokumenty w ogóle zaplanowane przed sobą, prawda? Bo mamy środę, późne popołudnie, ja wychodzę z tej audycji i idę do bliskiego tutaj w sumie kina, czyli do Luny na kolejny ze swoich pokazów, a ty masz jakąś taką listę jeszcze swoich dokumentów do zobaczenia do niedzieli?
2: Ja mam wrażenie, że wszystko przede mną i weekend planuję możliwie w największym stopniu przeznaczyć na te filmy. Tydzień niestety mi nie pozwolił na to, żeby odwiedzać kina często, ale jestem też szczególnie zainteresowana taką sekcją związaną z Nowym Jorkiem. Mhm. Jestem bardzo ciekawa, co tam się pojawi. No i też warto zaznaczyć i w ogóle cieszę się też osobiście, że od 19 maja do 1 czerwca wybrane filmy będzie można oglądać przez internet, bo miałam tak też w poprzednich latach i podejrzewam, że w tym roku może być podobnie, że po prostu na niektóre pokazy bilety są od razu wyprzedane i mimo, że tych pokazów jest kilka, to te filmy, które przez publiczność są uznawane za najlepsze, są oblegane maksymalnie.
1: Tak, właśnie chciałem powiedzieć,
2: że... A nigdzie indziej tych filmów później nie można zobaczyć.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że odważnie podchodzisz do życia, bo mamy środowe popołudnie, właściwie wieczór i już rozchodzi się jakaś taka festiwalowa fama, które filmy są naprawdę

0: warte zobaczenia, więc zawsze dużo trudniej jest dostać bilety na ten drugi weekend festiwalowy niż na samym początku, kiedy jeszcze machina nie
1: jest
0: tak machina nie jest jeszcze tak rozkręcona, jeszcze nie poszły jakieś instagramowe rolki, jeszcze ludzie sobie nie podszeptują, musisz iść na to, ale no ten drugi weekend to zazwyczaj rzeczywiście trzeba mierzyć się z wyprzedanymi pokazami. Słuchaj, ja w niedzielę wieczorem podszedłem pod Kinotekę w Pałacu Kultury, czyli takie główne miejsce festiwalu, gdzie są 4 sale zazwyczaj z projekcjami. I kolejka była na zewnątrz do wejścia do kina, tak mniej więcej do parkingu samochodowego. Niesamowite, ale też takie bardzo budujące, jak ludzie są zainteresowani tym festiwalowym życiem i w niedzielny wieczór stoją w kolejce, żeby wejść do kina, a potem w kolejnych kolejkach, żeby się rozejść do odpowiednich sal na swoje pokazy. No ale kino to jedna rzecz. Druga rzecz, która nas interesuje dzisiaj we wszystkich ludziach przyszłości, to dodatkowa część festiwalu w Muzeum Etnograficznym.
1: Sekcja Vision, czyli sekcja doświadczeń XR, i niestety, jeśli ktoś nie lubi kolejek, no to muszę go zasmucić, bo kolejki do każdej pracy w tej sekcji są też naprawdę duże. Także myślę, że samo doświadczenie tych 5 pokazywanych prac, filmów, historii mogłoby nam zająć łącznie godzinę, ale biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, no myślę, że trzeba trochę więcej czasu wygospodarować cały wieczór akurat na tę część. Wejście
0: ale,
1: jest...
0: Ale mamy noc muzeów i
1: tak,
0: w sobotę trochę dłużej będzie działało Muzeum Etnograficzne i trochę dłużej będzie można także oglądać te prace, o których opowiada Marta.
1: Tak, ogólnie w dni weekendowe można dłużej, bo do godziny 19 wybrać się właśnie na tą sekcję, podoświadczać, pooglądać, zobaczyć to, co zostało przygotowane przez kuratorkę tej sekcji, Annę Szylar. Wcześniej rozmawialiśmy o konkretnych pokazach, które będą odbywały się w ramach tej sekcji. Teraz czas na kolejny projekt i jest to Planet City.
2: Planet City znów jest takim projektem, który dotyczy tematów związanych z naturą. Stworzył go spekulatywny architekt Liam Young, które przez długi czas analizował różne dane związane z zanieczyszczeniem klimatu, przeludnieniem, jakością życia i wymyślił taką przyszłość, w której ludzkość oddałaby połowę planety naturze i zmieściłaby się, skompresowałaby się tylko na połowie, którą mogłaby zasiedlić. No i jest to wizja, niektórzy mówią dystopijna, niektórzy mówią utopijna. No utopijna z pewnością, no bo wiadomo, że to się nigdy nie wydarzy, ale możemy spekulować o tym rzeczywiście, co by było, gdybyśmy trochę więcej przestrzeni dali naturze, która pomagałaby nam podnieść jakość życia w tym obszarze, w którym funkcjonujemy. Co by było, gdybyśmy, no może w sposób bardziej zrównoważony, zarządzali swoimi zasobami. Co by było, gdybyśmy wdrożyli różne rozwiązania architektów, artystów, którzy właśnie fantazjują i myślą, wymyślają takie przyszłości, które wydają nam się dzisiaj niemożliwe, ale być może za 100, 200, 300 lat okażą się naszą codziennością i możemy o tej przyszłości pomyśleć dzięki projektowi Planet City.
1: I ja tylko przypomnę, że tematem przewodnim tej sekcji jest poszukiwanie domu, poszukiwanie nowej definicji domu, czyli jak tu kuratorka wcześniej określała, jest to pojęcie, które dryfuje między czymś fizycznym, między czymś cyfrowym i dokładnie taka też jest sekcja Vision. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że każda z tych prac, mimo że no, ten element technologiczny jest nieodłączny, to każda z nich w jakiś sposób nawiązuje do natury, do przyrody i myślę, że tu nam powstaje taki ciekawy paradoks, że z jednej strony natura kojarzy się z czymś bardzo ludzkim, bardzo fizycznym, a jeżeli artyści, twórcy, filmowcy dysponują czy to sztuczną inteligencją, czy właśnie technologią do tworzenia filmów w rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, to wracają do tych wątków, które zupełnie na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z czymś tak odległym, cyfrowym, tylko z czymś, co jest bardzo fizyczne, namacalne i ludzkie. I taki też jest trochę ostatni prezentowany na wystawie projekt Postgranicze i to dzięki niemu na sali znalazły się snopki siana. I to prawdziwe, nie cyfrowe i nie wirtualne.
2: To polski projekt autorstwa Joanny Zabielskiej, który opowiada historię Podlasia poprzez mity, poprzez historie zapisane w lokalnej społeczności i poprzez bardzo taki dyskretny sposób opowiadania tej lokalności. Czyli

0: Z jednej strony no, mamy technologię, bo akurat jest to projekt, którego doświadczamy w wirtualnej rzeczywistości, ale powiedziałabym, że jest to bardzo kontemplacyjny, powolny projekt, w którym eksplorujemy Podlasie poprzez nawet nie tyle obraz, co dźwięk. Tam mamy szepty, mamy różne dźwięki natury, które pojawiają się w tym miejscu, ale mamy też takie historie spotykania się różnych kultur, bycia gdzieś właśnie na granicy Polski i wsłuchiwania się. Tutaj odpoczywamy, wsłuchujemy się. Nie chcę psuć zabawy z oglądania scenografii, ale scenografia też jest piękna i też wykorzystuje taką bardzo lokalną, piękną, pierwotną naturę, więc no, mam nadzieję, że poprzez to połączenie scenografii i tej technologii wirtualnej rzeczywistości będą Państwo mogli się przenieść rzeczywiście do Podlasia.
1: No i ten aspekt, o którym mówiłam wcześniej, czyli te połączenie natury i technologii, to było coś, co mi jako pierwsze rzuciło się w oczy, kiedy słyszałam o tych wszystkich pracach, kiedy miałam możliwość być w sali no i zobaczyć z jednej strony tego Gledowiaru, a z drugiej strony Snopki Siana. Jest to naprawdę bardzo ciekawy miks. I o ten kontekst również zapytałam kuratorkę sekcji Annę Szylar.
0: Ja bym bardzo chciała i tak staram się pracować, żeby stwarzać takie warunki dla publiczności bezpiecznego doświadczania różnych historii, które technologia opowiada, ale nie w sposób, który nas dystansuje, czy który powoduje, że jesteśmy zmęczeni, tylko w sposób, który rzeczywiście może nam dać możliwość przeniesienia się w jakieś miejsce. Wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja. To są te wszystkie technologie, które już dzisiaj są bardzo szeroko wykorzystywane przez artystów i na festiwale, na które jeżdżę, żeby te prace wybierać. No rzeczywiście co roku tych pomysłów na to, jak kreatywnie wykorzystać technologię, jest coraz więcej. Ale myślę, że ja bym też nie oddzielała tutaj technologii od natury tak bardzo, bo wierzę, że technologia może być medium, które daje nam odpoczynek i wytchnienie tak samo jak daje nam natura.
1: Każdą z tych prac można zobaczyć, można doświadczyć tych projektów, tych opowieści w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1. Wstęp jest bezpłatny. W dni robocze można przyjść po pracy, po szkole od 16 do godziny 21. Weekendy od 12 do 19. Też takim ważnym punktem jest Noc Muzeów, czyli 16 maja, najbliższa sobota. Wtedy można przyjść na wystawę od godziny 12 do 1 w nocy i też właśnie wtedy odbywają się te specjalne pokazy projektu Ancestors, kiedy możemy przyjść i z innymi osobami naprawdę wczuć się w rolę, opowiedzieć o naszych przyszłych potomkach, czyli odegrać rolę takich przodków z przyszłości, przeszłości. Myślę, że to może być zdecydowanie jedno z ciekawszych doświadczeń z tej sekcji.
2: Festiwal Millennium Dogs Against Gravity pod patronatem Polskiego Radia to jest festiwal, który stara się i myślę, że mu to wychodzi, być bardzo dostępny i ta dostępność także wynika właśnie chociażby z sytuacji, że na te filmy możecie wchodzić bezpłatnie. W kinach jednak to jest koszt 23-25 zł za bilet. Natomiast do Muzeum Etnograficznego wchodzicie za free, w związku z tym może warto to wykorzystać i zaplanować sobie któreś popołudnie jeszcze z tych czterech kolejnych, które następują w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę na taką wizytę i na obecność także poza salą filmową na festiwalu, który tak bardzo lubimy. 23. edycja trwa do najbliższej niedzieli. Marta Zienkiewicz, bardzo Ci dziękuję za przygotowanie tych materiałów i za obecność w pierwszej części audycji.
1: Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia gdzieś jeszcze na pewno na tym filmowym
1: szlaku. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: W naszym wypadku nie tylko radiowym, ale też filmowym.

0: przyszłości.
1: Wszyscy ludzie przyszłości.
2: No to jeszcze chwilę innymi Berta, Kuby, Jamrozka, Lulu Zupczyńskiej, która dołączyła do nas niedawno i może warto dać jej otuchy. Harpera, Dominiki

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte Studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy.
2: Na Otwarte Studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00.
3: Justyna Dżbik-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie.

0: To Kendrick Lamar i Baby Kim. Jest 19.
1: Pogoda.
0: No dobra, to zmierzmy się. W nocy na wschodzie i na południu kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie może być umiarkowane, a nawet duże. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie zanikające burze nawet. Mimo że burze kojarzą się raczej z wysokimi temperaturami, a w nocy możemy spodziewać się od 6 stopni na północnym zachodzie do 1 stopnia na Podhalu. Tak szczegółowo o temperaturach, proszę bardzo. 5 stopni w Łodzi, Toruniu, Elblągu w Warszawie i Kołobrzegu, 6 stopni w Szczecinie, tak jak powiedziałem, ale także 6 trafi się w Poznaniu, 7 stopni we Wrocławiu i w Katowicach, 5 stopni także w Rzeszowie i w Lublinie, dużo chłodniej, no może nie przesadzajmy, że dużo, no ale chłodniej, 2 stopnie w Częstochowie, 3 stopnie w Krakowie i 1 w Zakopanem. Także jeśli planujecie jakieś nocne czy późno-wieczorne wyjścia, to przydadzą się czapki i rękawiczki, których mam nadzieję jeszcze cały czas po zimie nie pochowaliście, a do lata bliżej niż do zimy. No cóż, tak to wygląda, ale obiecuję wam, to są ostatnie takie dni. W przyszłym tygodniu wracają upały.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.

0: audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Zanim pobiegnę na kolejny seans w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to spędzę z wami jeszcze, i bardzo się z tego powodu cieszę, godzinę na antenie czwórki. Drugą część audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości wypełnią dwie rozmowy, a ponieważ mam tendencję do długich rozmów, to teraz powiem bardzo krótko, za chwilę, o komunikacji empatycznej, a po 19.30 z kolejną z moich dzisiejszych gościń o kuchni przyszłości, która może być drukowana w drukarkach 3D, co kryje się za tak tajemniczym hasłem. Jeśli chcecie oba te terminy rozwikłać, to musicie po prostu zostać do 20.00 z czwórką. Zapraszam, Bartek Czarkowski.

0: 9 minut po godzinie 19, druga godzina wszystkich ludzi przyszłości, a naprzeciwko mnie kolejna już dzisiejszej audycji gościni. Dzisiaj same kobiety trafiły mi się w programie, bardzo się z tego powodu cieszę. Kinga Bożęcka-Wojciechowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, może właściwie powinienem powiedzieć o tej godzinie. Jesteś doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prócz tego jesteś trenerką komunikacji empatycznej i tutaj już sobie robię taką małą gwiazdkę, o którą cię za chwilę zapytam. Nie o tę gwiazdkę, tylko o tę komunikację empatyczną. Oraz literaturoznawczynią. Strasznie trudne słowo, nawet dla długoletniego radiowca. Wszystko się zgadza, tak?
1: Wszystko.
0: No słuchaj, powiedziałem o tej gwiazdce i spotykamy się, żeby porozmawiać o twoim projekcie dotyczącym przyszłości komunikacji i komunikacji empatycznej, ale może wytłumaczysz nam najpierw, czym jest komunikacja empatyczna?
1: Pewnie, z radością. Komunikacja empatyczna to taki koncept porozumiewania się ludzi na poziomie potrzeb, czyli...
0: Ale nie twój prywatny, który wymyśliłaś, tylko generalnie zbadany
1: i
0: rozpropagowany.
1: Sięgam po przede wszystkim w kursie, który proponuję, sięgam po metodę Marshalla Rosenberga. W latach 70. psycholog, który stworzył tę koncepcję, on sam nie lubił mówić o stworzeniu, mówił o tym, że on zebrał tylko to, co było. Odkrył takie założenie, a raczej może inaczej. Zastanawiał się nad tym, dlaczego ludzie powodowani emocjami podejmują różne decyzje. Niektórzy są życzliwi i wtedy działają w takim nawiązaniu kontaktu, a inni są zupełnie agresywni i podejmują zupełnie inne decyzje. Badając to, doszedł do wniosku, że każdy człowiek kieruje się w życiu potrzebami. Czyli jeżeli wy zapraszacie mnie dzisiaj do studia, to nie dlatego, że lubicie mnie bądź nie, macie na mnie jakiś pomysł.
0: Jeszcze cię nie poznaliśmy, dopiero sobie
1: macie
0: wyrobimy
1: jakąś,
0: zdanie.
1: Macie jakąś potrzebę, taką, w której moglibyśmy się spotkać. I dzięki temu, że chcecie ją zaspokoić, zapewnić sobie jakiś do niej dostęp, zapraszacie kogoś. Przytrafiło się, że mnie. A więc za naszymi działaniami stoją potrzeby i na poziomie potrzeb jesteśmy w stanie się spotkać, dogadać zarówno z samymi sobą, jak i z innymi ludźmi. Chodzi o jakiś poziom świadomości, z którego wychodzimy, czego tak naprawdę chcesz w życiu, na czym ci naprawdę w tym momencie zależy i szukasz tego w porozumieniu ze sobą, a później z innymi.
0: No dobrze, a gdzie w tym empatia? Bo empatię rozumiemy jako... no nie wiem, współczucie dla kogoś...
1: Dzięki za to pytanie. Łapię je od razu, dlatego dobrze, że NVC, czyli Nonviolent Communication, rozumie je trochę inaczej. To znaczy empatia będzie takim sposobem rozumienia i słuchania drugiego człowieka, w którym starasz się skupić na tym, co jest dla niego naprawdę ważne i żywe, na tych potrzebach, ale nie idąc za nim w jego stan emocjonalny. Czyli jeżeli ja widzę, że moja przyjaciółka jest w bardzo trudnej sytuacji, rozpacza, to ja staram się być jak najbardziej, uwaga, przy sobie, nie przy jej stanie emocjonalnym. Dlaczego? Bo jeżeli ja zacznę z nią rozpaczać, płakać i nie pomogę jej, nie pomogę sobie, wręcz wejdę w stan, w którym obie będziemy potrzebowały pomocy. NVC chciałoby więc, będąc

0: emocji, jakiś filtr, który nałożył na tę historię, uprzedzenia. Jest tam mnóstwo rzeczy, które znajdujemy po drodze i za nimi wszystkimi zobaczyć to, co jest dla niego tak naprawdę ważne, dlaczego reaguje w tak na przykład nagły sposób. I dzięki temu spotkaniu możemy wtedy dopiero szukać jakiejś strategii na to, żeby wyjść z tego stanu, znaleźć rozwiązanie, ale dopiero w takim punkcie znowu świadomości, zrozumienia tego, gdzie jesteśmy.
1: Kinga, czy komunikacja, o której opowiadasz i którą chcemy w tej audycji rozpatrywać pod kątem przyszłości, to jest komunikacja, która dzisiaj trochę, zwłaszcza w dobie social mediów, nam zniknęła i musimy sobie o niej, bo powiedziałaś o latach 70., kiedy ten projekt został powołany do życia, chociaż tutaj użyłaś dużo fajniejszych, może mniej naukowych słów. Ale czy zgubiliśmy te komunikacje i teraz musimy się jej na nowo nauczyć, czy internet, social media, no generalnie takie schamienie tych kontaktów międzyludzkich spowodowało, że potrzebujemy się nauczyć tej empatii na nowo w komunikacji?
0: Wyrykowanie takich szerokich? Chyba nie.
1: Nie,
0: myślę,
1: okay.
0: Jest oczywiście takie założenie, że nasza komunikacja razem z typem relacji, jakie zawiązujemy, że ona się zmienia, jasne. No, musimy komunikować się szybciej. W tych skrótach myślowych często gubimy to, co jest tak naprawdę ważne. Może czasami wręcz nie chcemy do tego sięgać, aby nie odsłaniać siebie. To może jest jakiś znak czasów. Ale nie byłabym tak pesymistyczna co do diagnozy. To, na co zwracają uwagę trenerzy porozumienia na całym świecie. Metoda jest naprawdę popularna. Przede wszystkim mówi o takim... O tym, że w dzieciństwie może nie byliśmy uczeni tego rzeczywiście, że czegoś potrzebujemy. Mnie osobiście nie pytano, hej Kinga, jak tam u ciebie, czy jesteś zła dlatego, że potrzebujesz dzisiaj wsparcia? Raczej mówiono, jak mamy działać, no nie wiem, jaka mam być albo jaka mam nie być, dlatego, że to była forma wsparcia, którą mogło mi zapewnić środowisko. No nikt nie myślał w takich kategoriach. To nie jest tak, że to jest nowa metoda, jak zresztą wspomnieliśmy już, więc ona w pewnych środowiskach jest po prostu naturalna, w pewnych trochę mniej. To, co jest dla mnie bardzo ciekawe w kontekście przyszłości, to, że empatia jest jedną z cech przywódcy, lidera we współczesnych, zmieniającym się świecie, no na przykład powstających firm. Zmienia się sposób budowania zespołów ze względu na to, że zmienia się rzeczywistość w takiej, no właśnie, bardzo dynamicznej, w takiej, której konflikt za konfliktem powoduje, że ludzie odchodzą z pracy, dlatego że mają już pewne warunki, na przykład materialne. Podobno większość, już nie chcę przywoływać liczb, żeby ich nie pomylić, ale większość powodów odejścia z pracy to właśnie konflikty w pracy na tle, czy to szef, pracodawca, pracownicy, ponieważ ludzie mogą sobie pozwolić. Kiedyś rynek pracy wyglądał inaczej i cały system się zmienia, a więc komunikacja empatyczna, porozumienie bez przemocy działa już również w tych przestrzeniach. Stąd myślenie o przyszłości, empatia jako jedna z kompetencji przyszłości. Tylko znowu, empatia taka, która stara się pomagać ludziom spotkać ze sobą, a nie współczuć na zasadzie wejść w emocje drugiego człowieka.
1: Ty jesteś trenerką komunikacji empatycznej. Pierwsze pytanie, kto korzysta najczęściej z twoich metod doradczych? A po drugie, ile czasu potrzebujesz, żeby, no tak średnio oczywiście, bo pewnie na kogoś trochę więcej, na kogoś innego trochę mniej, ile czasu potrzebujesz, żeby takiej komunikacji empatycznej nauczyć.
0: Mhm. To może jeszcze podkreślę, że ten kurs, który ja proponuję, jest kursem nie tylko samego porozumienia bez przemocy. Tam są też inne metody, które ja w trakcie mojej ścieżki zawodowej poznawałam i wydawały mi się wartościowe. A więc dlatego nazywam ten kurs Jak zadbać o siebie w komunikacji empatycznej i zawodowej, który ja proponuję, ponieważ on ma trochę rozleglejsze pole. A więc samej komunikacji empatycznej, samego porozumienia bez przemocy, może nie samej. Właśnie ten mój kurs obejmuje na przykład 3 spotkania całodniowe. Teraz prowadzę w ramach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Warszawskim takie kursy. 3-dniowe po 8 godzin. To są tak zwane intensywne kursy, w których rzeczywiście mamy wrażenie, takie mamy doświadczenie z osobami, które go już ukończyły, że są w stanie złapać jakiś, no właśnie, podstawowy model, zrozumieć, przyłożyć go do konkretnych sytuacji ze swojego życia, które znajdują w przeszłości, ćwiczyć komunikację jeden na jeden z osobami z kursu. Dzięki temu że te osoby nie znają się personalnie, mogą, spoza kursu zazwyczaj, mogą otwierać sytuacje, które są dla nich no jakieś żywe. Na przykład przynosisz konflikt z pracy, którego nigdy nie potrafiłeś inaczej zobaczyć. I wtedy na żywo pracują na tym konflikcie. Więc takie spotkania to na przykład 3-dniowe

0: 8 godzin. Prowadzę jeszcze kurs internetowy.
1: Czyli to jest 24 godziny, niewiele krócej niż kurs prawa jazdy. Ten taki podstawowy.
0: Nigdy nie myślałam o takiej formie porównania.
1: Ja pomyślałem, bo to jest coś, czym się aktualnie może nie bezpośrednio zajmuję, ale no to jest sporo czasu, myślę.
0: Tak, to jest zdecydowanie dużo czasu. Więcej, myślę, że to jest tylko czas, żeby złapać podstawę, no bo tak naprawdę jestem przekonana, że komunikacja jej zmiana musi odbyć się w procesie. Jeżeli całe życie uczyliśmy się komunikować na poziomie etykiet, oceniania, mówienia o ludziach w jakiś sposób, to zmiana paradygmatu myślenia, bo tak naprawdę on stoi przed komunikatem, który kierujesz do człowieka, musi również potrwać. No i jak z nauką języka, to jest trochę uczenie się nowego języka na A1. Więc w zależności od twoich zdolności komunikacyjnych, tudzież językowych, może okazać się, że potrzebujesz mniej lub więcej. Ja twierdzę, że warto byłoby, owszem, poznać podstawę, ale robić jednak powtórki. Spotkanie w kręgach empatycznych, które również mamy zamiar prowadzić, dlatego że osoby, które skończyły już mój kurs, chciałyby praktykować. To są takie spotkania na godzinę bądź półtorej w trakcie tygodnia online, na żywo, zobaczymy jak to wyjdzie, w których ćwiczymy po prostu to, co już wiemy, na przykładach z życia.
1: Kinga Bożenska-Wojciechowicz jest gościnią w pierwszej części tej godziny Wszystkich Ludzi Przyszłości. Mówię o tym dlatego, że jeszcze za chwilę porozmawiamy, natomiast po 19.30 kolejny temat rozmowy. Bądźcie z nami o komunikacji empatycznej teraz w czwórce.

0: Kinga Bożenska, Wojciech Jawicz w czwórce. No już żałuję, że będziemy mieli mało czasu, ale przynajmniej wykorzystajmy dobrze ten, który nam pozostał. Chwilę dyskutowaliśmy przy wyłączonych mikrofonach. Zapytałem cię, czy twoje działania, czy to trenowanie komunikacji empatycznej przypominać może trochę terapię. Zaprzeczyłaś dość stanowczo, natomiast też nie możesz wpłynąć na to, co ludzie sobie myślą, przychodząc na spotkania z tobą, na takie treningi. Co ważne, te treningi są dostępne i właściwie każdy z naszych słuchaczy, który zaciekawi się tym tematem, może udać się na UW, zapisać i za naprawdę niewielką opłatą przystąpić do takiego treningu. Komu najbardziej polecałabyś udział w nauce treningu komunikacji empatycznej?
1: To może odpowiem przewrotnie, kto najczęściej przychodzi, bo jestem przekonana, że w każdej dziedzinie życia można wykorzystać empatię. Ja sama zaczynałam dlatego, że w fundacji, w której byłam wolontariuszką, powiedziano mi, że widzą potencjał, żebym zrobiła coś takiego, a dzięki temu będę mogła pomagać ludziom tam, gdzie jestem. Pomyślałam, że to fajny pomysł i okazało się, że pomimo lat komunikacji na uniwersytecie, naukowego podejścia, było mi coraz dalej do ludzi, a nie coraz bliżej. A więc okazało się, że mnie jako osobie w akademii przydała się szalenie, żeby dogadać się w zasadzie z każdym. Prywatnie, w przestrzeniach rodzinnych okazała się przełomowa. Więc tak naprawdę rodzice, młodzi ludzie niewiarygodnie cieszą mnie współpracy z młodymi ludźmi, którzy dostają to jeszcze wcześniej niż dostałam to ja. Dzieciaki w szkole, słyszałam, że w Warszawie nawet w publicznej szkole ktoś już robi NVC. Nauczyciele, wydaje mi się, że to jest wręcz niezbędne, ale najczęściej przychodzą do mnie osoby, które współpracują, no właśnie, pracują w zespole, zarządzają zespołem, albo no właśnie są jakoś liderami, tudzież menadżerami. Spotykałam się z opinią, że to pozwala odejść od tej swojej perspektywy, którą się ma bardzo zadaniowej i zobaczyć człowieka w procesie, a to wtedy ułatwia puszczenie procesu. Więc jakoś ta część też mnie bardzo przekonuje.
0: Zauważyłem już, że nie lubisz pytań, które chcą coś generalizować, ale no to jest audycja, która ma przyszłość w nazwie. Czy myślisz, że czeka nas, albo inaczej, czy jesteś optymistką, myśląc o komunikacji kolejnych pokoleń, czy boisz się, że będziemy jednak wyciągać mniej dobre lekcje z komunikacji, no chociażby takiej, jaką ty prowadzisz, czyli empatycznej?
1: Szczerze? Mhm. Jeżeli czasy, w których żyjemy, będą tak stabilne w tym momencie, w jakim jestem...
0: Teraz jesteśmy w stabilnych czasach?
1: Chcę, o rany. Wiem, czyli wymyka mi się optymizm, ale spójrz proszę, jeżeli w kraju nie będzie wojny, nie będzie COVID-u, nie będzie takich przewrotów, jakie... To my mamy w zasadzie bardzo dużo dobrobytu. Kiedy mamy dobrobyt, możemy zająć się bardzo różnymi przestrzeniami. Dzisiaj o tym dyskutowałam, że moi rodzice nie mieli czasu na uczenie się komunikacji. Oni naprawdę pracowali na etacie 8 godzin. Tam tego nie było. Ja, moi przyjaciele, ludzie z bardzo różnych dziedzin, których poznałam, sięgają po to, aby no właśnie... żyło im się lepiej. Ja wierzę, że komunikacja jest potrzebna na każdym poziomie. Więc jeżeli jesteśmy w stanie zapisać się przez dwa kliknięcia na uniwersytet otwarty, no to tylko od nas zależy. Dlaczego nie być optymistą?
0: Okej, przyjmuję i cieszę się, że przyjęłaś taką wersję. Na zakończenie naszej rozmowy, prowadzisz te zajęcia na UW, można się zapisać, można trafić do ciebie, są też kursy online'owe, ale tobie zależy na przeskalowaniu tej aktualnej propozycji. Powiedz, jak chciałabyś rozwinąć swoje kursy i spotkania z osobami zainteresowanymi empatyczną komunikacją?
1: Mhm. Brave Camp Uniwersytetu Warszawskiego pomógł mi zrozumieć, że nie uda mi się dotrzeć do wielu osób, jeżeli będę prowadziła to wyłącznie w postaci kursu, a więc wypracowaliśmy tam pomysł kursu hybrydowego, który miałby obejmować spotkania w części na żywo. Byłyby to spotkania raz w miesiącu, raz na dwa miesiące w zależności od typu kursu oraz materiały online, które służyłyby do pracy własnej. Spotkania również w sieci, które służyłyby pracy na żywo, na materiałach, które ktoś już mógł, no nie wiem, zapoznać się w zależności od typu uczenia się, od tego, ile potrzebuje powtórek, mógłby z tego korzystać. A więc połączenie tych form, spotkań na żywo, spotkań online, pracy własnej miałoby być tym, co

0: będzie pozwalało powtarzać materiał, który, no wierzę, musi nam się wdrukować. To, co jest również częścią mojego kursu, to jest korzystanie z neurobiologii, odkryć współczesnej nauki, która mówi o tym, jak uczyć się skutecznie. Komunikacja to rzecz, której której warto, po prostu warto się nauczyć.
1: Jeśli potrzebujecie, albo chcecie, albo po prostu mielibyście na to przestrzeń, żeby rozwinąć swoją empatyczną i świadomą komunikację w duchu porozumienia bez przemocy, to szukajcie Kingi na Uniwersytecie Warszawskim, a na pewno pomoże wam to być chociażby takim optymistą, jakim okazała się w tej 30-minutowej rozmowie Kinga. Kinga Bożenska, Wojciechowicz, bardzo ci dziękuję za wizytę, powodzenia. I mam nadzieję, że jeszcze do spotkania tutaj w studiu, bo temat wart rozwinięcia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Flowers.
1: 25 minut pozostało do godziny 20. Dzisiaj pędzimy z gośćmi, a właściwie z gościniami w audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Kolejna z nich, Anna Orzech, restauratorka Manna 2, tak się nazywa twoja restauracja w centrum Warszawy, z którą chwilę, naprawdę chwilę, ale no myślę, że tam kwadrans nam wystarczy. Porozmawiamy o przyszłości i o świecie roślinnej gastronomii. O przyszłości kuchni już kilka razy w tej audycji miałem okazję rozmawiać, ale nie z restauratorką czynną i to na dodatek jeszcze kombinującą trochę w tematach, nie wiem, pomóż mi, jak je nazwać. Drukowanie jedzenia w 3D, to jaka to jest koncepcja?
2: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Anna Orzech. I tak, rzeczywiście serwujemy w Mannie 2 drukowane jedzenie, a dokładnie to steki, które są w 100% roślinne i są wydrukowane na drukarce 3D. I dla mnie jest to fenomenalne połączenie technologii przyszłości, technologii teraźniejszości tak naprawdę, z tradycją, po prostu tradycyjnym obiadem niedzielnym i tradycją po prostu gotowania.
1: Na pewno ci, którzy jedzą mięso i niespecjalnie przepadają za tymi, którzy wolą kuchnię roślinną, to już się oburzają, że generalnie nie powinniśmy nazywać czegoś, co zostało wydrukowane, to z jednej strony, ale z drugiej strony zrobione z roślin stekiem, bo stek to jest z kawałka, nie wiem, tyłka krowy, za przeproszeniem. No ale my uważamy, że chociaż chyba jakieś regulacje Unii Europejskiej zakażą nam niedługo mówić, tak, o jedzeniu roślinnym i jego niektórych aspektach
2: tak,
1: w kontekście mięsnym.
2: Tak, oczywiście. Znaczy dla mnie to są tylko słowa, więc jeśli chcemy to nazwać księżycem, to możemy tak to nazywać.
1: Ale kotletem roślinnym możemy nazywać wszystko, prawda? Czy słowo kotlet też będzie zabronione?
2: Ja się jeszcze nie wgłębiałam w te regulacje, bo one jeszcze nie weszły do naszego Sejmu, więc nie ma jeszcze żadnej ustawy.
1: Jeszcze
2: więc...
1: menu w restauracji jest bez zmian.
2: Bez zmian, tak. Stek 3D jest i poleca się.
1: No dobrze, to powiedziałem, że niektórzy by się oburzyli na samo nazywanie czegoś, co powstało z roślin stekiem, no ale powstało, ale jak to jest drukowane i czy to jest bardziej zabawa, czy rzeczywiście realny wpływ na to, co będziemy jedli za kilkanaście lat?
2: No dobrze, to zacznijmy od pierwszej części pytania. Jest to drukowane w bardzo ciekawy sposób. Wyobraźmy sobie, że w domu mamy drukarkę, zwykle tam są 4 tusze. W tym kontekście używamy 3 tuszy i te 3 tusze to są po pierwsze jakieś źródło białka, więc mamy soję albo białko z pszenicy, albo groch. Następnym naszym tuszem, w cudzysłowie, jest...
1: Coś w rodzaju barwnika?
2: Poczekaj, nie. Jest coś, co nadaje na pewno soczystość i to jest w tym kontekście sok z buraka i karmel.
1: Okej, to myślałem, że to jest właśnie kwestia koloru. Coś z buraka, okej, rozumiem.
2: Tak, i trzecią, matko, wypadło mi z głowy. Ach, wiem, to jest źródło tłuszczu i tym źródłem tłuszczu w kontekście drukowanego steka jest olej rzepakowy.
1: Stek jest drukowany w kuchni czy bezpośrednio na stole?

0: tak, żeby klient widział, co zamówił i co zostało wydrukowane.
1: To by było wspaniałe, nie?
0: No myślę, że to byłoby z marketingowego punktu widzenia na pewno interesujące i przysporzyłoby mannie klientów.
1: No na pewno, chociaż mannie akurat mamy gości, a nie klientów, że tak się przyczepią. Natomiast niestety nie, ta technologia jeszcze nie poszła tak daleko. Steki są drukowane na praktycznie linii produkcyjnej. To jest naprawdę dosyć duży sprzęt, wymaga dosyć dużych restrykcji takich higienicznych, żeby tam nic się nie stało, więc po prostu, no to praktycznie są fabryki. Także my dostajemy do manny taki półprodukt i my tutaj zaczyna się mannowa magia, bo my go marynujemy, potem go podsmażamy, wszystkie dodatki przygotowujemy, żeby to nie było tylko takim po prostu zwykłym stekiem, tylko rzeczywiście, żeby to było dziełem sztuki, które potrafi zachwycać naszych gości.
0: Klienci, przepraszam, goście, mięsni, którzy przychodzą do tej wegańskiej, bo to nawet nie jest wegetariańska, tylko wegańska restauracja i mają okazję skosztować tego steka, czują różnicę, czy mówią, że trafiliście idealnie w ich mięsne podniebienia?
1: To zależy. Dużo osób mówi, co im przypomina. Czasami mówią, że antrykot wołowy, czasami mówią, że żeberka, więc to zależy. Jest mnóstwo osób, które mówią, że gdyby to dostały w restauracji mięsnej, nie wiedziały, co to jest, no to bez dwóch zdań nawet by nie przypuszczały, że to może być po prostu roślinne danie. Są też tacy, którzy gdzieś tam na tyle, na samym końcu wyczuwają smak, przede wszystkim soi. Natomiast ja, mój werdykt byłby taki, tak 95-96% to przypomina w smaku, w wyglądzie, w teksturze, w zapachu, w soczystości antrykot wołowy.
0: Anna Orzech, restauratorka w ostatniej części audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. 20 minut do godziny 20:00. Zostańcie z nami. We'll be right back.

0: 17 minut do godziny 20. Wszyscy ludzie przyszłości. Anna Orzech, restauratorka Manna 2. To jest restauracja w Warszawie, w której, jak ustaliliśmy, jako jedynej w Polsce można zjeść steka drukowanego w technologii 3D.
1: Ja tutaj jeszcze zaznaczę, ja mam akurat dwie restauracje. Druga znajduje się w Gdańsku, Manna 68, i ona też oferuje drukowanego steka
0: 3D. To dorzucamy jeszcze w takim razie Gdańsk, ale wszystko pod jednym parasolem.
1: Tak.
0: I wszystko u Anny. Słuchaj, trochę mniej teraz o tym steku i mniej może o biznesie, a więcej o przyszłości, bo przypuszczam, że jesteś o przyszłości gastronomii, bo skoro takie innowacje wprowadzasz w prowadzonych przez siebie restauracjach, to pewnie digujesz, szukasz, widzisz, co się dzieje na rynku. Zacząłem spotykać się z informacjami, że ludzie trochę zmęczyli się kuchnią roślinną. Nawet ci, którzy przez lata uchodzili za wegetarian albo za wegan. Widzisz taki trend spadkowy wśród swoich gości albo wśród ludzi, którzy byli twoimi znajomymi, są twoimi znajomymi i przeszli na kuchnię roślinną i coś pękło w tej koncepcji?
1: Wiesz co, widzę na pewno ten trend w restauracjach, w liczbie restauracji, zarówno w Trójmieście, jak i w Warszawie, które rzeczywiście w wersji roślinnej raczej się zamykają, aniżeli otwierają, ale bardzo trudno jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście powodem tego jest to, że ludzie przestają jeść roślinne dania, czy są to po prostu jakieś powody koniunktury, czy po prostu jakieś personalne. Natomiast odnośnie osób, które mogłyby wrócić do diety mięsnej, to naprawdę myślę, że w swoim życiu poznałam maksymalnie 5 takich osób. Raczej to się nie zdarza. Jeśli tak, to może trend był jakiś taki na pół roku, na rok, to ja nawet nie zwróciłam uwagi, że ktoś przestał jeść mięso, więc trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście odnośnie trendów w tej chwili chyba goście bardziej zwracają na uwagę na liczbę białka. My też w naszym menu, po prostu w ostatnim menu, już zaczęliśmy dopisywać, ile jest gram białka w danych daniach, wychodząc naprzeciw takim potrzebom. Natomiast patrząc się na półki w supermarketach, uginające się od
0: produktów roślinnych,
1: tak, od produktów roślinnych, to myślę, że dieta roślinna tutaj jest i trzyma się całkiem dobrze. Być może przeniosła się ona do kuchni domowej. Może to jest powodem, natomiast nie wygląda na to, żeby tych produktów roślinnych właśnie na półkach supermarketów miało ubywać. Raczej powstają nowe marki.
0: Na pewno teoria do sprawdzenia, ale myślę sobie, że za przechodzeniem na dietę roślinną, czy tam semi-roślinną, jeśli ktoś łączył ją z na przykład, nie wiem, jedzeniem owoców morza albo ryb, stały zazwyczaj 3 filary. Pierwszy, powody zdrowotne, drugi, powody ideologiczne i trzeci powody, nie wiem, społeczno-polityczne, i myślę, że ta trzecia noga może się trochę załamywać, ponieważ ktoś przestawał jeść mięso, bo chciał dbać o klimat, chciał dbać o zwierzęta, zmniejszać swój ślad węglowy, a kiedy widzisz, że dookoła właściwie nikt się tym specjalnie nie zajmuje i lecimy na złamanie karku w stronę tej przepaści, no to właściwie po co ja mam się bawić w kuchnię roślinną, po co mam wydawać więcej pieniędzy na te produkty, szukać restauracji, zastanawiać się, czy mogę zjeść pizzę z pepperoni, czy szukać tylko margerity. No właśnie, ciekawy temat. Przypuszczam, że będzie wracał, jeśli nie w tej audycji, to w jakichś innych programach.
1: Ja myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, na którą nie zwróciłeś uwagi, a mianowicie jest mnóstwo ludzi, którzy, powiedzmy sobie, nazwalibyśmy ich fleksitarianami, którzy po prostu jedzą mięso, ale też lubią roślinne dania, i tak naprawdę patrząc się na gości, których poznaję w Mannie, zarówno w Gdańsku, jak i w Warszawie, to powiedziałabym, że około 70-80% gości to wcale nie są weganie czy wegetarianie. To są osoby, które po prostu jedzą normalnie na co dzień, a przychodzą do Manny, bo chcą przygody kulinarnej, bo chcą

0: zjeść coś, czego w domu nie są w stanie sobie przygotować, bo chcą, żebyśmy ich zaskoczyli. I myślę, że to jest taki ciekawy motyw i ciekawy kierunek. I rzeczywiście do nas wracają goście, którzy byli praktycznie przyciągani i zmuszani na początku na tą pierwszą wizytę, żeby do nas przyjść. A teraz przychodzą, przyprowadzają znajomych, oprowadzają po naszym menu, jakby to było po prostu ich, bo widzą w tym wielką przygodę kulinarną.
1: Ja sam jestem wegetarianinem i mówię o tym od dawna publicznie zawsze i wszędzie, ale daleko mi do jakiegoś takiego radykalizmu i uważam, że jeśli jesteś osobą, która po prostu wprowadza do swojej diety produkty roślinne i zmniejsza to spożycie mięsa, to i tak super i właśnie o to chodzi. Anno, czy jakieś innowacje na rynku kulinarnym, które będą być może wcale nie tylko dotyczyły kuchni roślinnej, ale po prostu gastronomii i tego, w jaki sposób operujemy jakimiś tam produktami, są dzisiaj zauważalne i możesz powiedzieć o nich jako o zbliżającym się trendzie?
0: Wiesz co, myślę, że rynek jest bardzo nieprzewidywalny, że jest tyle zmian, mini trendów, wiesz, kto by pomyślał o trendzie, nie wiem, czekolady dubajskiej z 5 lat temu, tak? Kto by pomyślał o tym, że matcha będzie tak popularna, nie wiem, jeszcze z 10 lat temu, więc myślę, że rynek jest naprawdę nieprzewidywalny. Dla mnie najważniejsza jest autentyczność i to, że po prostu tworzymy dania, które pochodzą z naszego serca i po prostu my za nimi stoimy w kontekście i smaku, i podania i myślę, że to zawsze będzie się bronić.
1: A pamiętasz kampanię przedwyborczą w 2023 roku, kiedy straszono wyborców jedzeniem robaków? Gdzie jesteśmy na tym po tych 3 latach? Zbliża się ten moment, kiedy w restauracjach będziemy jedli dania z robaków? Czy niestety się z tego wycofaliśmy? Albo stety?
0: Wiesz, ja się z tym nie spotkałam w tej chwili, jeśli chodzi o trend restauracyjny. Widzę to na pewno w karmie dla psów i dla kotów.
1: No, świetnie.
0: No na ten moment tam rzeczywiście jest, jeśli...
1: No ale słuchaj, ale te 4 lata temu mówiono na Zachodzie, a w Polsce tym straszono, na Zachodzie mówiono o tym jako o przyszłości kuchni i przyszłości źródeł białka, że te owady wejdą normalnie do naszego menu. To co się z tym stało przez tych kilka lat?
0: Myślę, że temat po prostu zginął gdzieś, być może zostanie on podjęty na nowo.
1: Ale zginął, czy na przykład zabiło go jakieś lobby mięsne, albo serowe, albo jeszcze jakieś inne.
0: No niestety nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc tutaj nie będę się wymądrzać i...
1: Czyli muszę szukać wśród łowców teorii spiskowych.
0: Myślę, że tak. No. Poszukamy razem, jak chcesz.
1: No dobrze, a czy macie jeszcze w planach, oprócz drukowania steków 3D, wprowadzić do twoich prowadzonych przez ciebie dwóch restauracji, wprowadzić jakiś taki produkt, który będzie nie tylko smaczny, będzie nie tylko wyglądał, ale także będzie zaciekawiał formułą jego przygotowania.
0: Wiesz co, kolejnym takim daniem, które już w sumie mamy, to jest kwiat bananowca. Mało znany, mało popularny produkt tutaj w Polsce i my go robimy w taki sposób, że no w zeszłym tygodniu miałam grupę około 30 osób, które kosztowały ten kwiat bananowca i wszyscy po prostu, którzy byli praktycznie foodies, wszyscy powiedzieli, że to jest smak, którego oni w życiu nie jedli i że to jest fenomenalne.
1: A ty do czego byś go porównała?
0: Wiesz co, sam smak kwiatu bananowca przypomina troszeczkę jackfruta, chlebowiec, natomiast to w jaki sposób on jest przygotowany, on idzie na chipsie z nori i prażonego ryżu, ma ciekawy sos estragonowo-cytrynowy i sam kwiat bananowca jest w bardzo ciekawej marynacie, więc po prostu no to danie naprawdę jest takie, że robi efekt wow.
1: Zaczynam żałować, że przed audycją zjadłem tylko ryż smażony z warzywami. Trzeba było może zaryzykować ten kwiat bananowca. Anna Orzech, restauratorka prowadząca 2 restauracje, Manna, jedną w Warszawie, drugą w Gdańsku, była trzecią, ostatnią gościnią w dzisiejszych Wszystkich Ludziach Przyszłości. Bardzo ci dziękuję za wizytę i smacznego. A ja dziękuję wam za obecność przy odbiornikach. Pędzę na kolejny dokument w ramach MDAG-u i życzę wam spokojnego, miłego wieczoru. 7 minut do godziny 20. Bartek Czarkowski. Dzięki i do usłyszenia.

0: głowy tej zamysł.
1: Autopromocja. Halo, nie mogę rozmawiać, jestem na impakcie.
2: Julia, ale to ty dzwonisz.
1: Marta, tu jest 700 prelegentów, 10 scen, a wszyscy rozmawiają o 24 różnych wątkach. Od cyfrowej przyszłości, przez zdrowie psychiczne, po geopolitykę.
2: No dobra, no to jadę, ale biorę ze sobą Alicję.
3: Dziewczyny, ja już tu jestem. Chodzę, pytam, nagrywam, no i szukam tych trendów.
2: No i jak wrażenia?
1: O tym wszystkim opowiemy w najbliższy czwartek. Od 12 do 14 w audycji Czwórka na Impakcie. Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch
4: i Alicja Michalska.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: miss. Passage, you miss. Hard, after bone, hard. Pieces, penny keys, you miss. Passage, you miss. Passage, you miss. Zbliża się godzina 20.
1: Pogoda.
0: 11 stopni Celsjusza na termometrach, jakość powietrza dzisiaj bardzo dobra, pewnie dlatego, że troszkę wieje. No i oczywiście troszkę również ten deszcz może się pokazać, ale raczej dzisiaj już nie powinno go być. No w nocy może pokropić, no i ewentualnie jutro też, ale jak na razie jest bezdeszczowo, całkiem przyjemnie na zachodzie naszego kraju, natomiast tam powinny pojawić się opady deszczu, ale również na zmianę ze słońcem. Temperatura 10 stopni Celsjusza. Zjeżdżam na południe. Najchłodniej w Zakopanem tylko 7 stopni, ale południe bardzo podobnie temperaturowo jak do nas, czyli 10-11 stopni. Tak samo wschód, aczkolwiek tutaj w Suwałkach najchłodniej, bo tylko 9 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Hej, tutaj Bliskis. Zapraszamy na nasz set w 12 calach na godzinę.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
1: Po reklamie.

0: To jest miejski folklor w czwórce.
1: Dobry wieczór. I zamiast Leszka odzywam się ja, czyli Michał, którego zwą również numer raz. Dzisiaj mam tą okazję i zaszczyt poprowadzić za właśnie Eldokę miejski folklor. Wczoraj audycja numer raz na fali, dzisiaj miejski folklor. Zastanawiałem się, jak się odnajdę w tej przestrzeni leszkowej, ale wydaje mi się, że nasza przestrzeń jest dosyć podobna, chociaż ostatnio jak mieliśmy razem Cypher i wymieniliśmy się utworami, Leszek zaskakiwał mnie, że nie były to w ogóle utwory hip-hopowe, rapowe, tylko ze świata muzyki, po prostu dobrej muzyki, więc pojawili się przeróżni

Proszę bardzo, artyści tacy jak Marvin Gaye, tacy jak chyba Luther Vandross, nie pamiętam, ale wiem, że Leszek zahaczał o bardzo fajne rejony, które ja również bardzo lubię. I nie wiem, szczerze mówiąc, jaką muzykę prezentuję w swoim miejskim folklorze. No ja dziś postawiłem na trochę na klasykę, na taką klasykę, która mi się zawsze podobała i której numery po prostu nie schodzą z mojej takiej życiowej playlisty. No parę takich kawałków się na pewno trafi. I będzie oczywiście też trochę nowości, bo wychodzi tego dosyć dużo, więc nie wiem, czy na przykład Leszek bardzo mocno grzebie w przeszłości, czy raczej koncentruje się na rzeczywistości, czy po prostu bawi się muzyką i tym, co może prezentować. No i chyba to jest największa przyjemność, że tutaj w tych audycjach autorskich możemy grać sobie to, co po prostu chcemy. Słyszę w backgroundzie bardzo ulotny taki chilloutowy podkład, więc myślę, że audycja po prostu musi być spokojna, tak jak Eldo. Spokojny człowiek, kochający muzykę. Zaczynamy od Alcoholics Only When I'm Drunk i to jest utwór, akurat taki miks dwóch kawałków, które znajdują się na płycie, z której pochodzi ten utwór, a już wam mówię, na jakiej płycie ten utwór się znajduje. Nie mogę teraz tego znaleźć. No zobaczcie, to jest złośliwość po prostu, czysta złośliwość losu. Liquid i Only When I'm Drunk na wersji singlowej. 2002 rok. To faktycznie już 24 lata minęły od premiery tego utworu, więc dobrze, posłuchajcie, ja to wygrzebię, bo znam ten kawałek przede wszystkim, jeżeli chodzi o album, który no wtedy, w tamtych czasach mnie bardzo zachwycił, bo był inny. Ta muzyka taka West Coastowa, jaką znałem do tej pory, okazała się, że może być również trochę bardziej nowojorska, przynajmniej moim zdaniem, więc no i w ogóle nazwa Alcoholics i utwór z Loaded Bastardem, który też pojawił się na ich albumie, genialny. Natomiast po Alcoholics będzie Beatnuts No Equal i to jest utwór, który można śmiało powiedzieć, że wprowadzał nas w świat Beatnuts w 93 roku, ponieważ ukazał się na epce zwiastującej dopiero główne albumy Intoxicated Demons, The EP, 93 rok, no a dopiero potem ukazał się album Street Level, który jak dla mnie jest ich chyba najlepszą płytą. Ale posłuchajcie, No Equal to naprawdę świetna zapowiedź. Jeszcze we trzech z Feszynem, czyli potem z Altarikiem, więc taki pierwotny skład zespołu The Beatnuts.

Yeah. Tak się robiło rap w 93. Zespół Beat Nuts, Intoxicated Demons EP. Tak panowie z Beat Nuts zaczynali swoją karierę i to była pierwsza rzecz, która od nich oficjalnie wyszła. No i między innymi ten utwór łącznie okraszony teledyskiem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądali hip-hopowcy, jak się ubierali, jakie mieli przebrania w tamtych czasach, w jakich miejscach kręcili klipy, to zobaczcie, bo myślę, że to jest też taka trochę pigułka tych wszystkich klasycznych hip-hopowych niby, znaczy hip-hop, no nie niby, ale tak naprawdę bardzo hip-hopowych ujęć, specjalnie nastawionych tak, żeby no było to 100%, 100% rapowe. I rap w rapie po prostu, jeszcze biorąc pod uwagę właśnie obrazek, to myślę, że te wszystkie rzeczy dlatego w tamtych latach tak się pięknie łączyły, bo po pierwsze były inne, po drugie były fajne, kolorowe i no to w ogóle to było fajne, bo te ubrania były fajne i takie, których u nas w ogóle nie było, więc myślę, że tym bardziej tak trochę patrzyło się na to jak na taki ekskluzywny produkt ze Stanów Zjednoczonych. No i fajnie, bo do tej pory tak zostało, to są ekskluzywne rzeczy The Beat Nuts, a wcześniej The Alcoholics. A już za chwilę Don't Trust Anyone, czyli pamiętajcie, to bardzo ważne przesłanie. Street Smarts, tak nazywa się artysta, czyli można, w Polsce to by nazywało się sprytny ulicznik. No, fajna nazwa w sumie na takiego sprytnego ulicznika. Natomiast Don't Trust Anyone to chyba no, oczywiste, żeby naprawdę nie ufać nikomu. No i pewnie tutaj jako młody, zbuntowany małoletni taki spryciarz pewnie się takim hasłem gdzieś tam nosił. No, ale w utworze zarapował to w bardzo fajny sposób. Tutaj na zdjęciach, oj, ale brzydkie zdjęcia. Znaczy nie brzydkie, żartuję, ale tutaj po prostu z bronią miał jedno zdjęcie, ale to takie na pokaz. Sami hip-hopowcy naprawdę dużo robią rzeczy na pokaz i pokazują to, czego w rzeczywistości na przykład nie mają. To się oczywiście zdarza i chyba jest całkowicie normalne w ogóle. Więc żebyście się nie musieli bać tych raperów niektórych, bo oni tylko wymachują na teledyskach jakimiś dziwnymi rzeczami, a w rzeczywistości pewnie, chociaż nigdy nie wiadomo, więc lepiej uważać, lepiej nic złego nie mówić, na przykład w kierunku takiego artysty, który wymachuje czymś akurat, mówię tutaj o broń. Więc pozostańmy z muzyką. Street Smarts, który już za chwilę, i to jest oldschoolowy kawałek, bo to jest utwór, chociaż może nie, bo miałem tutaj takiego jednego oldschoolowca totalnego, ale ten utwór ten utwór jest nowym kawałkiem, natomiast z nowości jeszcze takich ciekawych jest kolejny utwór, czyli Mike D. Utwór nazywa się Switch Up i to jest ten Mike D. To jest ten Mike D z zespołu Beastie Boys, chciałem powiedzieć Backstreet Boys, ale by była wtopa, z zespołu Beastie Boys. No i gdzieś tam poczytałem sobie komentarze pod tym utworem i takie, może nie pełne współczucia, ale może takie bardziej troski fanowskiej, że no już tylko został jedyny Mikey na posterunku. No i pewnie coś w tym jest. Pomimo, że no jeszcze jeden człowiek z Beastie Boysów również żyje i ma się dobrze, no to Mike D tutaj na Mike'u szaleje. Trochę jest to abstrakcja, ale z drugiej strony kto takiemu artyście powie, że to jest słabe na przykład, albo no myślę, że to już jest ten etap artyzmu, że co nie zrobisz, to wszyscy mówią, wow, ale sztos, nie? Nawet jeżeli coś jest totalnie kiczowate. Myślę, że również w ten sposób pojawiają się przeróżne nowe trendy, które czasami są wystawiane na próbę czasu i robią coś takiego może dla beki, może dla eksperymentu. Okazuje się, że coś jednak przynosi wymierne efekty popularnościowe i jako ciekawostka. Więc to bym traktował jako ciekawostkę, chociaż słyszymy tam, jest tam pierwiastek Beastie Boysów, przede wszystkim jego wokal i charakterystyczny przester z takim charakterystycznym pogłosem dodany na wokalu. No i chyba tutaj Mike D po prostu na tym się kończy, ale posłuchajcie, może ja się mylę, może inaczej ten utwór odebrałem, więc sprawdźmy to wspólnie jeszcze raz.

Mike D, panie i panowie, pan, który tworzył, współtworzył jedną z najważniejszych ekip w ogóle w historii muzyki, bo myślę, że tutaj ciężko się zawężać tylko do jednego gatunku, jakim jest rap, no bo tam to nie był tylko rap, tam był również i rock, tam było trochę mocniejsze granie, tam było darcie, tam było rapowanie, tam było śpiewanie, no było dużo przeróżnych rzeczy, ale zawsze było to no w jakimś tam stopniu alternatywne, jeżeli chodzi o podejście do muzyki. No i pomimo, że panowie z Beastie Boys mają znane utwory, no to myślę, że nie mają aż tak znanych utworów, na przykład jak zespół The Rolling Stones, czy The Beatles, czy Led Zeppelin, wiele, wiele innych. Chociaż no wiadomo, że Beastie Boysi to w sumie lata 80., 90., no i dopóki zespół trwał cały czas. Natomiast wiadomo, że muzyka się zmieniała. Rick Rubin, wszechobecny wtedy producent, zarówno przy produkcjach Red Hot Chili Peppers, jak i właśnie Beastie Boysach, czy wiele innych ekip, no to myślę, że to też był taki trochę wspólny mianownik, że jak coś miało być dobre i przede wszystkim dobrze brzmieć i być dobre, no to ten Rick Rubin tam swoim palcem dotykał i już wtedy było na pewno dobre, taki znak jakości w tamtych czasach. No i chyba do dzisiejszego dnia tak jest, że ci tacy inżynierowie, producenci muzyczni, którzy już zrobili bardzo dużo, a jeszcze oczywiście mogą zrobić więcej, no to podejście na pewno się trochę zmienia i ciekawe, czy jest tam więcej pokory, czy wręcz przeciwnie, więcej takiego ego, które powoduje to, że stajemy się tacy nieśmiertelni, wręcz władczy, i wtedy jak robimy remix, to nikt nam nic nie może powiedzieć, że mu się nie podoba na przykład. To jest fajne. Ale ja ostatnio dostaję jakieś remiksy moich kawałków z płyty i nigdy nie wiem, czego się spodziewać, i do tej pory każdy z remiksów, które dostałem, jest po prostu fajny, jest dobry, jest świetny i nic bym tam nie zmieniał, ani nie dawał żadnych sugestii. Przed nami Royal Flesh Worldwide i to jest Worldwide w dwóch odsłonach, ponieważ pierwsze Worldwide pojawiło się na płycie Ghetto Millionaire, właśnie Royal Flesha, natomiast ta druga część to już utwór troszkę bardziej współczesny. Ja to zaraz muszę tutaj do końca sprawdzić, ponieważ nie wiem dokładnie, w którym roku ukazał się ten kawałek. Nie, no tutaj jakieś pokerowe akcje wyskakują, bo przecież Royal Flesh to również...

O, nazwa... Dobra, już mam. Wydany około 2005 roku Worldwide Part 2, czyli no nie tak dużo później, ale tutaj mamy jeszcze w bonusie zespół M.O.P., czyli dwóch krzykaczy, Lil Fame i Billy Dance, którzy potrafią no rozkręcić każdy kawałek chyba. Myślę, że to jest taka ekipa, że jak ich zapraszasz, to wiesz, że nie będzie nudno, bo dwa różne style, no i dużo oczywiście wrzeszczenia i pokazywania pazurów hip-hopowych, co jest akurat bardzo fajne. Także sprawdźcie to dwa razy: Royal Flesh, Worldwide i Worldwide Part 2 z gościnnym udziałem M.O.P. Letting niggas talk that New York shit. That's where I'm from, man. Who fucks the deal, man? No doubt, motherfucker. Fucks the deal, man.

dużo energii prosto od MOP i Royal Flesha. Utwór z roku, uwaga, około 2005, przynajmniej tak mi wyskoczyło, jak wpisałem w internet. No, ale pewnie jest to do sprawdzenia, chociaż myślę, że wtedy też wychodziło dużo takich kawałków luźnych, nie z żadnego albumu, tylko jako singli, więc możliwe, że to właśnie albo do jakiegoś filmu, albo skądś. W każdym razie fajnie, że jest, że możemy go posłuchać. Dobrze, i przeskakujemy na kolejnego oldschoolowego gracza, no bo jakby nie było, ten gracz jest dosyć już leciwy, ale z drugiej strony no cały czas mocno się udziela i nie tylko oczywiście artystycznie, bo ostatnio mieliśmy go okazję no posłuchać, jeżeli chodzi o nowy album, no ale oczywiście też widzimy go często w filmach, w serialach, no bo udziela się aktorsko i myślę, że też już sobie wypracował taką swoją półeczkę, no zazwyczaj gra policjantów. No i w Polsce jakby tak długo jeden artysta hip-hopowy grał policjantów, no to myślę, że tutaj nie miałby aż takiego dużego powodzenia, natomiast no tam trochę inaczej się to odbywa i taki LL Cool J, który był w oddziałach SWAT-u, NCIS, CIA, FBI, no pewnie wszystkich tych jednostek, myślę, że jest specjalistą, pewnie jeszcze jakieś komandofoki, jakieś G.I. Joe, no bo tych filmów było naprawdę dużo, a jego można było oglądać tak samo jak Common'a, czy Mos Defa chociażby. Ostatnio gdzieś się na Mos Defa natknąłem, grał jakiegoś gangusa, który no zginął dość szybko w tym filmie i już potem nie grał, ale może takie było założenie, więc tak pewnie było. Ale wracając do LL Cool J'a, który oczywiście swoje przerapował, swoje nagrał, to tutaj utwór Ill Bump z albumu, który, no, to też jest album, który pamiętam dosyć mocno, 99 rok, album, coś tutaj mi się nie zgadza, okej, dobrze, The Tunnel, bo to jest również utwór, który znajduje się na składance Funkmaster Flexa, Big Cup, tam właśnie ten utwór, na ten album, ten

kawałek został nagrany. Także Il Bomb, no a potem Toad Process. I tutaj powiem wam, że teraz nie powiem wam, co to jest za artysta, bo gdzieś mi to zniknęło, ale sprawdzę to. Czasami tytuły, jak no, opisujemy kawałki, gdzieś potrafi po prostu wciąć. No i tak chyba było w tym wypadku, więc na pewno Cool J, ale ten drugi utwór, który pojawi się, myślę, że jest również bardzo dobry. Także sprawdźcie to.

8 minut, a nie 7 minut do godziny 21. Ja nazywam się Numerasy. Dzisiaj w zastępstwie za Eldo prowadzę specjalnie dla was miejski folklor. Miejski folklor, jakoś nie mogę do te końcówki mi zniknęły dzisiaj. Nie wiem, może to już kwestia całego dnia i w ogóle, chociaż nie, no przecież zawsze mam, często mam audycję wieczorem, więc dobra, nie zwalam na nic. Tak mi się jakoś końcóweczki ucięły. A jako realizator w swojej drugiej pracy bardzo też tego pilnuję, żeby bramka, która jest na przykład zapięta na głos, nie obcinała za bardzo

0: tych końcówek, no, a czasami tak się zdarza, że lektor sam umie te końcówki obcinać. To jest niesamowita w ogóle specjalizacja, jak lektor nie mówi na przykład t na końcu albo k, no i wtedy tego nie słychać i ciężko z tym cokolwiek zrobić. Dlatego zwracam na to uwagę również u siebie. Już za chwilę, moi drodzy, Dave East na koniec tej godziny, ponieważ zostało nam 6 minut już tylko do godziny 21, czyli wschodni David przed nami. No i słyszymy się po 21, miejski folklor do 22, więc zostańcie z nami.
1: Miejski folklor.

0: Autopromocja.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: 11 stopni Celsjusza w Warszawie, no i taka pogoda chyba w całej Polsce, chociaż no rano będzie wszędzie chłodno, najzimniej w Zakopanem 2 stopnie, a w centrum 6-5 i bardzo podobnie przez cały dzień. Natomiast po południu mogą również występować burze, ale to bardziej na północnym zachodzie, bo w centrum raczej słonecznie, chociaż również deszcz może niestety się pojawić. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, no to teraz jest umiarkowane. Jakość powietrza, no mamy bardzo dobrą.
1: Autopromocja.
2: Wiele głosów, różne perspektywy i tematy, które dotyczą każdego z nas. Raz w miesiącu zapraszamy wszystkich do otwartego studia Czwórki. Niezależnie od tego, skąd pochodzisz, co czytasz, kogo słuchasz, w tej rozmowie ważny jest każdy głos. Otwarte studio to najważniejsza debata publicystyczna Czwórki z udziałem gości, ekspertów, młodej publiczności i słuchaczy. Na otwarte studio Czwórki zapraszamy w najbliższy czwartek o godzinie 18.
3: Justyna Dźwig-Kluga
2: i Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.

0: czujesz.
1: To jest miejski folklor.
0: Miejski folklor.
1: W czwórce.
2: Dobry wieczór, ja nazywam się Numeraz i dzisiaj godnie, mam nadzieję, zastępuję, właśnie to nie mi to oceniać, zastępuję Eldo w audycji Miejski Folklor, także jesteśmy już po pierwszej godzinie, mam nadzieję, że jeszcze nie odeszliście od odbiorników, ponieważ u nas ten blok, w którym są reklamy i no, przechodzimy przez równą godzinę, nie trwa tak długo, na przykład jak w niejednej telewizji komercyjnej, ale no tak czy siak można sobie na przykład wyskoczyć, zrobić ciepłą herbatkę, no chyba, że kawkę ktoś jeszcze preferuje o tej godzinie, chociaż ja bym nie ryzykował, bo jednak o tej godzinie kawa wpływa na mnie w tak, jak ma działać kawa, czyli po prostu daje mi dużo energii, za dużo, więc ja już o tej godzinie kawy nie ryzykuję, ale moją kawą i moją kofeiną, jak codziennie, jest muzyka, którą śledzę, którą dla was szykuję i którą mogę wam prezentować na antenie czwórki, tak już od wielu, wielu lat. Niezmiernie się z tego powodu cieszę, szczególnie jak jeszcze mogę poprowadzić audycję dodatkową, przypadkowo, nie swoją, tylko kolegi, który akurat nie mógł, no to już w ogóle ekstra, bo wtedy mogę jeszcze więcej muzy wam zaprezentować. No i na tym to polega. De La Soul, już za moment z albumu Cabin in the Sky, moi drodzy, albumu, który ukazał się rok temu już, sprawdzę jeszcze dokładnie, tak, rok temu w listopadzie, 21 listopada 2020, mnie jakieś takie przejmujące, no i chyba taka ma być właśnie muzyka, no i oczywiście pierwszy kawałek cały Dave'a, no genialny album, naprawdę świetny producent, jeżeli chodzi o producentów, to na pewno Dave, na pewno DJ Premier, na pewno P-Track i oczywiście sama cała ekipa De La Soul, która no zawsze supa Dave East, West, przepraszam, nie East. Także płyta spójna, 70 minut muzyki, moi drodzy, to jest dopiero właśnie nie wyczyn, to fajny kawałek muzyki i takie płyty powinny się nagrywać, bo naprawdę słucha się jej za no z takim no, poszanowaniem dla ich muzyki, ale też dla tego, jak ta płyta została zrealizowana, zrobiona, wyprodukowana, jacy są goście i co wokół tego wszystkiego się działo.

Także wielki szacun. De La Soul, moi drodzy, a potem będzie zespół Gangstar, The Remains. Jest to również, i to jest w ogóle singiel, który pojawił się na drugiej stronie bodajże All For The Cash, ale ja to jeszcze sprawdzę, bo teraz tak z pamięci machnąłem, a mogłem się delikatnie pomylić. No ale posłuchajcie De La Soul, a Quick 16 for Mama z gościnnym udziałem Killer Mike'a.

What is this? Gangstar. Jakie what is this? Przecież wiadomo. Ale tak się kończy ten utwór. No i wiedziałem, że muszę to zweryfikować. Ten utwór pojawił się, znaczy ja przypuszczam, że on się pojawił na jakimś singlu, ale znalazł się na składance Full Clip A Decade of Gangstar w 99 roku. I patrzę sobie tutaj, jaki to jest gatunek według internetu. No to jest to Japanese Hip Hop. No i jeszcze rap i J-pop. To ciekawe akurat, ale no pewnie tak tutaj algorytm podpowiedział i tak wyskoczyło. Przedziwne. Ale gangstar nigdy nie jest przedziwny, zawsze jest szlachetny. Nie mylić z gangsterem oczywiście. Tylko gangstar to DJ Premier i świętej pamięci Guru. No właśnie, mieliśmy trochę Nowego Jorku i tak naprawdę teraz przelecimy, wsiądziemy w odrzutowiec, w samolot pasażerski, przelecimy sobie z NYC do LA, czyli z JFK do LAX. Dwa lotniska, które często padają, jeżeli chodzi o teksty raperów, w piosenkach, w kawałkach, no bo jednak się lata, jak się ma, to się lata, no a panowie swoje latali. Ale jeżeli chodzi o utwór, który za chwilę się pojawi, to wtedy jeszcze trochę, znaczy wiedziałem, co to jest beef, chyba, może nie wiedziałem, a może oszukuję i teraz, no ale tak naprawdę powiem wam, że po prostu nie pamiętam, bo faktycznie nie pamiętam tego czasu, czy wtedy już były takie beefy, o których się mówiło. Chyba nie, chyba to był jeden z pierwszych między zachodnim wybrzeżem a wschodnim wybrzeżem. I to też niesamowite, że pomimo tego, że pojedynkowały się poszczególne ekipy, to jednak była to taka walka West versus East, czyli ekipa Dog Pound, ekipa Snoopa między innymi, a po drugiej stronie ekipa Capone and Noriega z całym zapleczem Queens. Także była oczywiście odpowiedź z drugiej strony, chyba to była odpowiedź, bo to był chyba pierwszy kawałek, już nie pamiętam genezy, aż sobie to wyczytam, który utwór był pierwszy, no bo jeżeli ten był New York, to ekipa z Nowego Jorku zrobiła utwór LA, który był bardzo hardkorowy, bo ten jest naprawdę bardzo przyjemnym kawałkiem, oprócz tego, że padają tam zwroty w kierunku właśnie graczy z tego obozu z nielubionego, no to jednak ten kawałek jest fajny, mięciutki, taki przyjemny G-funk tak zwany. Więc posłuchajcie, za oczywiście produkcję odpowiada tutaj, dzień dobry, witam serdecznie, odpowiada DJ Puch, musiałem odpowiedzieć realizatorowi, który wpadł na chwilę, Maciej, pozdrawiam serdecznie Macieja. No nie sposób nie odmówić, bo to by było niekulturalne po prostu. Także Dog Pound, New York, New York. Ja jeszcze sprawdzę genezę tego wszystkiego, bo też jestem ciekaw, bo

Zapomniałem, tyle lat minęło, bo to 95 rok, więc zaraz to sprawdzę. A potem, żeby za daleko nie przelatywać, znowu to zostajemy w Los Angeles, zostajemy w Compton, zostajemy, znaczy przenosimy się tylko na inną dzielnicę, do Ice Cube'a. No i on powie, you know how we do it, i myślę, że wtedy już wszystko będzie jasne. Yo, I got this. It's that money.

tak se podśpiewuję pod nosem, jak nikt nie słyszy, a jak ktoś usłyszy, to też nic się nie stanie. Nie mam super talentu do śpiewania, tak samo jak nie mam talentu do rysowania i ostatni rysunek, który robiłem na Cypherze z Dominiką Płonką, no trafił w ręce Dominiki. To był, jak on się nazywał, Likoń. Nie, Leko, kurczę, teraz zapomniałem, jak to zwierzę się nazywało, ale jakąś nazwę wymyśliliśmy, czyli połączenie konia z lwem, więc pewnie sobie to przypomnę. Lekoń chyba w ogóle, Lekoń. Dobrze, więc zarówno jak i nie mam talentu do śpiewania, to nie mam talentu do rysowania, więc pozostanę przy rapowaniu i przy prowadzeniu audycji, no, do których chyba jakiś talent mam, skoro jak na razie mi to wychodzi. Robi to tyle czasu i w dalszym ciągu mi się to podoba i mi się to nie znudziło, więc to jest chyba znak, że jednak chcę to dalej robić i pewnie będę, jeżeli będę miał taką możliwość. A już za chwilę, moi drodzy, na antenie czwórki pojawi

się kto? A nie wiem kto, bo tutaj o tak, tak, wracamy, jest, dobrze, na żółto. Cool G Rap, Drama Side, tak nazywa się ten kawałek, z gościnnym udziałem Big Pana, no dwóch totalnych, no jeżeli już będę używał nomenklatury zwierzęcej, to naprawdę dwóch koni niezaprzeczalnych. Big Pan oczywiście już nie żyjący, ale no jak zostawia po sobie takie ślady, takie traki jak ten, no to myślę, że jest to frajda dla każdego fana, że może jeszcze posłuchać. Aczkolwiek ten kawałek był nagrany stosunkowo dawno, jak jeszcze zarówno Big Pan żył, jak i Kool G Rap był jeszcze młodym Kool G Rapem. Młodszym na pewno niż teraz. A tuż po Kool G Rapie będzie Dress, utwór Shory. Jest to utwór z albumu Eight Novocaine, solowa płyta Dressa z zespołu Black Sheep, odnaleziona przeze mnie po iluś tam latach od wydania, ale znalazłem, zakochałem się w tym albumie i już potem Dressa śledziłem przez, aż dziwnie zaczął się na mnie patrzeć i tak się oglądał, i dlaczego ty mnie śledzisz? Numer, ja mówię Dress, bo lubię twoją muzę, dlatego cię śledzę. I faktycznie te utwory pojawiały się, często nowe. Ostatnio Dress troszkę zamulił, jeszcze swego czasu na Instagramie nagrywał takie freestyle albo po prostu rapował swoje zwrotki jadąc samochodem gdzieś tam przed siebie. No i to też było fajne, bo można było posłuchać jakichś nowych rzeczy od właśnie Dressa, czyli w jednej, drugiej od zespołu Black Sheep. Właśnie ciekawe, a może na przykład jest szansa na to, że Black Sheep wróci do gry i zaczną i nagrają razem płytę. Myślę, że płyta Black Sheep, oj, to myślę, że to by było coś dobrego. Nie wiem dlaczego, ale to kurczę, chyba by nie mogliby tego zepsuć nawet jakoś. Chyba, że nazwaliby się na przykład White Sheeps, no to wtedy wiadomo, że byłoby to dosyć dziwne, ale myślę, że tak by się nie stało. Ja trzymam kciuki, bo może okaże się, że jednak chociaż tyle lat Dress nagrywa sam, że chyba, myślę, że to już dawno sytuacja jest zamknięta, ale nie wiadomo. Także posłuchajcie Kool G Rapa, a potem Dressa. No i miłego słuchania. No doubt. Some real drama shit.

Jazz zespołu Black Sheep, no ale tutaj w solowej odsłonie genialny album, który no bardzo mi przypadł do gustu i w pewnym momencie naprawdę słuchałem go dzień w dzień i teraz się tak dlatego zacząłem

zastanawiać, bo zacząłem się zastanawiać nad albumem, który ostatnio tak sumiennie słuchałem i długo, no i to był album zespołu De La Soul, Cabin in the Sky, na pewno, z ręką na sercu to mówię, bo naprawdę tej płyty słuchałem przez ostatni, znaczy w okresie, kiedy ta płyta wyszła, to no tak chyba z 3 tygodnie albo z miesiąc, myślę, że ta płyta w ogóle nie wyskakiwała ze Spotify'a mojego i po prostu była tam zapętlona, no bo chyba właśnie na tym polegają dobre płyty i do tych płyt również potem można wrócić i ich słuchać ponownie i ponownie i ponownie. Tak samo było z płytą Redmana, Muddy Waters 2 sprzed 2 lat i to też był album, który nie schodził z moich głośników. No i to cała przyjemność, jest niesamowita przyjemność, że album, który trwa godzinę, ponad godzinę, słucha się po prostu za każdym razem z takim przejęciem i z taką pewną przygodą w głowie, bo jednak ja wybieram sami albumy, jak chcę przeżyć po raz kolejny tą samą przygodę, albo żeby ta muzyka towarzyszyła mi przy innej przygodzie, ale z drugiej strony zapamiętujemy wydarzenia właśnie dzięki muzyce, dzięki niektórym sytuacjom, które się zdarzają i wtedy niektóre utwory, albumy bardzo mocno przylegają do naszej pamięci i ja mam tak z paroma albumami w swoim życiu. No i na pewno nie jest to Freestyle Fellowship, które już za chwilę, ponieważ jest to zespół, którego można powiedzieć praktycznie w ogóle nie słuchałem, ale klasyka, więc szczerze z chęcią wam o tym krótko opowiem. Pochodzący oczywiście z Los Angeles w Kalifornii, czy nie wiem, czy oczywiście. Może dla niektórych oczywiście, dla niektórych nie. Ekipa, w której w skład wchodzą między innymi AC Alone, Mecca 9 i Self Jupiter. Z tego projektu kojarzę AC Alone, bo w ogóle wczoraj coś też przeglądałem i aż się zastanawiałem, dlaczego możliwe, że tu jest kawałek AC Alone i mówię, skąd ja tego AC Alone kojarzę? A okazuje się, że kojarzę go właśnie z Freestyle Fellowship. Byli większą częścią kolektywu Good Life Cave i Project Bloat. No i panowie pod koniec lat 80. jak się poznali, zaczęli po prostu freestylować. Jako że Freestyle Fellowship, no to wiadomo, że nazwa tutaj jest dosyć istotna i wypadałoby być konsekwentnym, ale oczywiście, znaczy ja nawet nie wiem, może utwory, które są na tej płycie, na tych płytach ich nagrane, są również nagrane na freestylu. Tych płyt nie było dużo, bo ukazały się 4 studyjne albumy, 91, 93, 2001 i 2011. Dosyć długie przerwy między poszczególnymi albumami, no ale panowie się pewnie nie spieszyli, tym bardziej, że nie była to ekipa, która pewnie przynosiła zyski, raczej ambitna muza z większymi wartościami, jak na przykład napisał o nich tygodnik LA Weekly, że to tacy astralni jazzowi geniusze z South Central. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Oczywiście tematy, które się przywijają, są od tak naprawdę tego, że śpimy na ławkach w parku, ale też o księgach biblijnych, czy o gangsta rapowych, łowcach dywanów. Więc trochę faktycznie freestylu, trochę szaleństwa, ale myślę, że ogólnie bardzo bardzo porządny zespół. Seventh Seal, tak nazywa się ten numer. On jest dosyć długi, więc może ja zapowiem jeden, a po tym jednym się z wami będę żegnać. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Freestyle Fellowship, Seven Seal. No ciekawa rzecz, trochę chaotyczna, ale tak jak utwory z tamtych właśnie lat, bo panowie, no pierwsza płyta w 91 roku i z tej właśnie płyty pochodził ten utwór. Patrzę na produkcję, no nie, tutaj sami panowie produkowali. Jeszcze sprawdzę kolejny album, 93, bo ten album najbardziej kojarzę przynajmniej z okładki. Chociaż ten kawałek, który graliśmy przed chwilą, również go znałem. Patrzę, no nie, ale płyty długie, po ponad godzinę czas trwania, więc no myślę, że wszystko się zgadza. Aż wrócę sobie do tego albumu Inner City Griots, bo pamiętam tą okładkę, a muzykę przypomnę sobie, jak zacznę słuchać. Dobrze, ja dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. 11 minut zostało do godziny 22. Audycja Miejski Folklor dzisiaj, którą specjalnie prowadziłem dla was zamiast Eldo, którego pozdrawiam bardzo serdecznie i was również pozdrawiam od Leszka. No a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że te 2 godziny spędziliście

0: się przyjemnie, bo ja niezmiernie. A na koniec powrót, wielki powrót zespół D12, moi drodzy. Tear It Down z gościnnym udziałem Exhibita. Nie wiem, co o tym myśleć. Dziwny ten kawałek, trochę szczególnie rap D12. No ale dobrze, posłuchajcie, mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie zniechęcam, na pewno. Także dobrej nocki życzę, no i trzymajcie się cieplutko. Heja.
1: Miejski folklor.

0: Hit. Autopromocja.
1: Cześć, z tej strony Justyna Dźwig-Kluge. Jestem dyrektorką Czwórki. Co robicie w sobotę? Bo my was zapraszamy na Noc Muzeów w Polskim Radiu. Po raz pierwszy z tej okazji otwiera się również Radiowa Czwórka. Wpadnijcie koniecznie zobaczyć, jak tworzymy dla was program. Posłuchajcie, jak powstają nasze audycje. Zasiądźcie przy żółto-czarnym mikrofonie. I przekonajcie się, jak świetnie grają na żywo nasi DJ-e. Czekamy na was w sobotę 16 maja od godziny 19. Będą oczywiście nasi niezastąpieni prowadzący.
2: Dominika Płonka.

0: Alicja Michalska,
1: Kamil Jasiński,
2: Kuba Jamrozek,
3: Michał Daniluk,
4: Adam Smolarek,
5: Marcin Hubert, czyli Harper,
6: Lulu Zupczyńska, czyli Cougar,
7: Norbert Bożym, DJ Bear.
8: Bądźcie w czwórce.
9: Bądźcie w czwórce.
8: W Noc Muzeów.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
10: Po reklamie.

0: Minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane w całej Polsce, no ale jakieś gwiazdy może gdzieś tam będzie widać. 10 stopni jak na razie odczuwalna, o 1 stopień mniej, no i wieczorem, czy w nocy ta temperatura spadnie do 6 stopni, ale jutro, no to jej tego słońca nie będzie niestety zbyt wiele. Temperatura 18 stopni, więc też nie powinno być tak źle. Ciśnienie dzisiaj to 1002 hektopaskale, no i obecnie szybko rośnie.
1: Polskie Radio.
2: Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno,
3: ona ma długi włos.
4: Jak krótki ląd i zaraz płonie.
5: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
6: Może zróbmy coś.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co prawda jest już po 22, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przypomnieć sobie dzisiejszą poranną audycję.
0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
3: Igor Fleischer jest gościem w poranku czwórki. Widzieliśmy się ostatnio 2 miesiące temu, no z malutkim hakiem w Szczyrku na Snowfeście. Jeszcze chyba nie wszystkim opadły emocje po tym festiwalu, a widzimy się już po raz kolejny, żeby pogadać o twojej następnej inicjatywie, której czwórka również patronuje. To jest festiwal Carbon Silesia w Zabrzu, 19-20 czerwca. 6. już edycja tego festiwalu. Ty masz jakieś korzenie śląskie, że ty musisz wszystkie festiwale robić na Śląsku, chłopie? Albo chopie?
4: Chopie. Lubię ten Śląsk, wiesz? Dobrze się tam czuję. Od ponad 10 lat organizujemy Snowfest właśnie na Śląsku. Również w podobnej lokalizacji szukaliśmy miejsca, terenu, żeby zorganizować letni festiwal. No i znaleźliśmy, zakochaliśmy się w tej przestrzeni po prostu od pierwszego wejrzenia i stąd taki pomysł i ta historia trwa już 6 lat.
3: Słuchaj, zanim przejdziemy do tegorocznego line-upu i do tych, nie wiem, zmian, które być może są w ogóle w kontekście festiwalu jego 6. edycji, to chciałbym zapytać, jak to było historycznie, bo ta pierwsza edycja wystartowała w roku 2021 i to jest taki moment w historii polskiej muzyki, branży klubowej, branży koncertowej, że raczej ludzie myśleli o tym, że będzie się trzeba zwijać, a nie rozwijać nowej inicjatywy, a ty się pojawiłeś z Carbonem we wrześniu 2021, czyli przed którąś tam fazą pandemii, no bo tak. 2021 to jednak

0: cały czas były te obostrzenia. Mhm. Raczej odwoływano imprezy, a jeśli robiono je, to w takim bardzo ograniczonym zasięgu. Były to często imprezy na kilkaset osób, a ty odpalałeś festiwal. Skąd wtedy wziął się w ogóle ten pomysł i skąd brałeś przekonanie, że to się w ogóle uda?
1: No lubimy ryzykować. Co prawda wtedy dostaliśmy zielone światło, że możemy to przeprowadzić. Do końca nie wiedzieliśmy, czy się uda, bo jak już wspomniałeś, były różne fale pandemii i były różne obostrzenia i tylko patrzyliśmy. Pamiętam, że ja mocno obserwowałem na ten wykres, jakie będą zachorowania, jakie są prognozy. Nauczyłem się już tego niemalże na pamięć i sam byłem w stanie stwierdzić, czy będzie dobrze, czy będzie źle, bo też również to dotyczyło festiwalu Snowfest. No, dostaliśmy zielone światło. Dwa miesiące później ten festiwal już się odbył, więc dwa miesiące ciężkiej pracy, wakacyjnej pracy, bo jak już wspomniałeś, pierwsza edycja odbyła się we wrześniu, co oznaczało, że lipiec, sierpień to było naprawdę dużo, dużo.
0: Ciśnięcie,
1: co również przełożyło się na zdrowie, bo wylądowałem w szpitalu, bo dużo stresu. Wiadomo, że
0: ale
1: wtedy...
0: z COVID-em czy bez COVID-u?
1: No właśnie bez COVID-u, zupełnie
0: ciśnienie
1: inne objawy.
0: Ciśnienie skoczyło po prostu.
1: Ciśnienie też mnie skoczyło. Myślę, że po prostu stres i organizm to wszystko to odbiło się właśnie na tym zdrowiu. Udało się, no pierwsza edycja, ale już po tej pierwszej edycji wrześniowej stwierdziłem, że nie mogę pracować latem, że ten Snowfest to dużo pracy, Carbon również dużo pracy, więc stwierdziliśmy, że edycja powinna odbywać się każda kolejna w czerwcu, a w wakacji powinniśmy odpoczywać, żeby mieć również trochę przestrzeni dla samych siebie. No i tak jak już wspomniałem, ta historia trwa 6 lat, bardzo fajne wydarzenie, myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj jest miałem też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem, to Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
0: A wybór Zabrza, oprócz tego, że kochasz Śląsk, był czymś podyktowany?
1: Nie był podyktowany. To chodziło o lokalizację, szukaliśmy tej lokalizacji dosyć długo, pewnego razu zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po kopalni. Zaczęliśmy od zwiedzania kopalni od podziemia. No i zwiedzaliśmy ją dosyć długo, patrząc na siebie i moją obecną żoną Zuzą, że fajna ta kopalnia, no ale tutaj nie zrobimy imprezy masowej. No i w pewnym momencie wyjechaliśmy kolejką górniczą na powierzchnię i naszym oczom ukazał się piękny, zrewitalizowany teren Muzeum Górnictwa Węglowego właśnie w Zabrzu, który wtedy jeszcze nie został oddany do użytku. Potrzebowali pół roku, żeby skończyć te prace. Spojrzeliśmy na siebie i właściwie w ciągu 5 sekund kiwnęliśmy tylko sobie głową, że to jest to miejsce.
0: To jest to miejsce.
1: No i okazuje się, że nie tylko my się zakochaliśmy w tej przestrzeni, bo również nasi uczestnicy, którzy z roku na rok pojawiają się tłumnie i przyjeżdżają coraz większą ekipą.
0: Jak ty sobie układasz skład i skąd bierzesz te pomysły, kogo chcesz zobaczyć w 2026? Czy patrzysz na trasy, dostajesz propozycje od agentów, czy to jest jednak taki wybór, patrzysz na listę odsłuchanych w jakimś serwisie streamingowym swoich odsłuchanych artystów, bo powiedziałeś przecież kilkanaście minut temu, że to jest bardzo takie twoje muzyczne dziecko i odzywasz się do agentów i pytasz, czy jest taka opcja, żeby w czerwcu za tam kilka miesięcy oni się pojawili.
1: Wiesz co, to jest jakaś wypadkowa tego, co się akurat dzieje w mojej głowie i co lubię i czego słucham. Humejtku akurat starają się zaprosić już od kilku lat, ale nigdy nie było nam po drodze z różnych względów, więc cieszę się, że udało się po chyba 3 latach ich sprowadzić do Zabrza. Jan Blomqvist, Szybki Strzał, jakoś tak poszło, że akurat znamy się z agentem i był dostępny, więc udało się w ciągu chyba 5 dni go potwierdzić, więc to mnie również bardzo cieszy, bo również z doświadczenia wiem, że ten line-up układa się bardzo fajnie, natomiast im bliżej wydarzenia, tym jest większy stres, bo jednak trzeba zamknąć cały skład, a już raz miałem taką sytuację, że byłem 2 miesiące do i brakowało mi jeszcze jednego headlinera, a wtedy wiesz, w głowie wszystko pracuje, budzisz się nieprzespane nocy, zlany potem, mówisz, kurczę, no po prostu muszę mieć drugiego headlinera. Chcąc gdzieś tam sprzedać te bilety i zainteresować ludzi tych wydarzeniem. Oczywiście są potrzebne duże gwiazdy, stąd też Humejtku, Jan Blomqvist i ten powiedzmy drugi rząd, to są te nazwiska, które ja uwielbiam, znam, prezentuję w swoich setach, stąd też obecność, tu możemy przejść trochę do tego wątku muzycznego, obecność Sophie Courtesis, czy Axela Bomana, Demi Riquismo, czy Sally C. To są artyści,

którzy nie są z pierwszych stron gazet. Nie zobaczysz ich na okładce DJ Maga, Mix Maga i pewnie w innych pismach branżowych. Natomiast ich muzyka w tym momencie króluje na parkietach na całym świecie. Ich utwory są grane przez topowych wykonawców. I to mnie cieszy, że te mniejsze nazwiska, to jest właśnie moje takie trochę spełnienie tych marzeń, że ich zaprosiłem, zobaczę, posłucham.

0: chodzą na festiwal, ale no, ci headlinerzy są potrzebni. No, są potrzebni, żeby zainteresować samym wydarzeniem. Patrząc na to, co się dzieje wokół nas i ile tych wydarzeń jest, jak duża jest konkurencja.
1: Jak programujesz festiwal, programujesz dany dzień, programujesz daną scenę, to myślisz o zachowaniu pewnego nastroju i klimatu, który ma być budowany od tam, nie wiem, popołudnia przez wieczór do nocy, czy jednak jest to wymóg agentów i tego, że ktoś jest trochę większym nazwiskiem, trochę popularniejszy i on musi zagrać później, w związku z tym inaczej musisz sobie te puzzle na scenie poustawiać?
0: Oczywiście są takie pytania od agentów albo sugestie, że on powinien zagrać w innym momencie, prawda, dany artysta. Wiadomo, że każdy dba o swojego wykonawcę i chce dla niego jak najlepiej. Billing, czyli tak naprawdę układ artystów, to jest w ogóle też osobna bajka i to, jak każdy pcha, żeby był większą czcionką, żeby był po lewej, żeby był po prawej, żeby był przed tym, to jest, myślę, że temat na całą audycję, ale nie, ja staram się nie pozwalać na to, mówiąc, żeby zaufali mi, bo mam doświadczenie w tym, co robię i gwarantuję, że ten slot będzie dobry dla tego wykonawcy i to się sprawdza, zazwyczaj wysłuchują moich argumentów.
1: Coraz częściej mówi się, Igor, o tym, że muzyka klubowa może nie przeżywa kryzysu, bo są duże festiwale, są duże imprezy, ale no, ta część klubowa przeżywa pewnie rodzaj jakiegoś tąpnięcia. Zauważasz to, że młodzi ludzie mają mniejszą potrzebę słuchania elektroniki na żywo, chodzenia do klubów, imprezowania? To jest zauważalne gdzieś z twojej perspektywy?
0: Więcej słyszę o tym niż widzę, aha, bo do klubów oczywiście, nie chodzę, ale jak gram, to chodzę i przyznam szczerze, że nie ma jakiejś wielkiej tragedii w tych miejscach, w których ja występuję. Teraz w najbliższą sobotę jedziemy z Bertem grać jako Last Robots do Bielska, więc myślę, że tam będzie również fajny klimat, bo to również Śląsk, a tam jest zawsze dobra energia, więc jakby nie zauważyłem tego jakoś specjalnie. Dużo się o tym mówi, faktycznie no, w tych klubach może, czy też nie ma się gdzie bawić w tych klubach, w samej Warszawie klubów, w których...
1: No tak, to właśnie z tego, z czegoś to wynika, że tych klubów jest coraz mniej, mniejsze zapotrzebowanie.
0: To pewnie tak. W Warszawie akurat nie ma zbyt wielu miejsc, w których można się pobawić przy dobrej elektronice.
1: Co jest lekkim absurdem. Nie masz dwumilionowe miasto, tak, do którego co weekend przyjeżdża masa turystów i dokładnie, nie masz dobrej oferty klubowej.
0: Dokładnie. A nawet jeśli masz tą dobrą ofertę klubową, to zdarza się, że tych ludzi jest garstka. I to jest akurat smutne, bo porównując na przykład Warszawę do Barcelony, chociaż ciężko porównywać, gdzie mogą się odbywać 2-3 festiwale w tym mieście, je w jeden weekend i na każdym jest full ludzi. Może być soldo, prawda? No ale myślę, że daleko nam jeszcze do Barcelony. Liczę, że te czasy się zmienią i przyjdą lepsze. Natomiast nie ma co narzekać. Ja będę apelował, że wychodźcie do klubów, bawcie się. Ludzie nie przestają się bawić dlatego, że się starzeją, tylko starzeją się dlatego, że przestają się bawić i myślę, że tym powinniśmy się kierować.
1: Trzy tipy z line-upu, które byś już dzisiaj wskazywał słuchaczom czwórki, być może rozważającym przyjazd do Zabrza. Kogo trzeba na pewno zobaczyć na tegorocznej edycji?
0: Sofia Kurtesis, Sally C, Demiri Quismo.
1: Po jednym zdaniu o każdym?
0: Sofia, Ninja Tune, świetna wytwórnia, doskonała artystka, która w tym momencie odbywa trasę po Stanach Zjednoczonych. Można się spodziewać po niej wszystkiego, więc tym bardziej czekam na jej występ. Demiri Quismo, szef wytwórni Semi Delicious, który tworzy muzykę house w nieco szybszym tempie. Na pewno jego utwory sprawdzają się doskonale na parkiecie, czego dowodem są właśnie produkcje wydawane i serwowane przez topowych wykonawców. No i Sally C, również przedstawicielka tego szybszego house'u, która no, potrafi rozgrzać parkiet do czerwoności.
1: Okej, tej Sally C nie znałem, ale to jest zdecydowanie temat do zgłębienia także dla mnie. I dla tych wszystkich, którzy chcą 19 i 20 czerwca pojawić się w Zabrzu na 6 już edycji Carbon Silesia Festival. Igor Fleischer był gościem poranka czwórki. Wielkie dzięki i
0: super,
1: powodzenia.
0: Dziękuję.
1: Niech te 5,5 tygodnia to będzie fajna, wytężona, ale jednak fajna praca.
0: Dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: U Kasi Dydo w Stacji Kultura, jak zawsze, oryginalni goście.
4: Stacja Kultura w czwórce.
5: Przenosimy się teraz do Cannes, a to dlatego, że jest tam Marcin Radomski, prosto z festiwalu. Największe światowe premiery i nazwiska, o których mówi dzisiaj cały świat kina. Marcin Radomski jest w samym sercu tych wydarzeń. Co się tam wydarzy przez najbliższy czas, o jakich filmach będzie mówił cały świat, o tym mam nadzieję, Marcin Radomski nam uprzejmie doniesie już teraz. Dzień dobry, witaj w czwórce. Co ciekawego u ciebie się wydarzyło?
6: No i jak zawsze oglądam filmy, seriale i rzeczywiście dużo się tutaj dzieje. Wczoraj przyjechałem na festiwal filmowy do Cannes i wczoraj on się wieczorem rozpoczął. Rozpoczął się pokazem Elektryczny Pocałunek. Taki jest polski film. Electric Kiss, taki jest tytuł polski, natomiast to jest francuski film, komediodramat, taki kostiumowy, burleskowy, zabawny. Zresztą często tak tutaj się festiwal filmowy w Cannes rozpoczyna. Rozpoczyna się od takiego akcentu francuskiego najczęściej, doceniającego właśnie ich własne produkcje. Pojawiła się cała ekipa oczywiście tego filmu i to jest opowieść o miłości, taka zabawna właśnie w formie kostiumowej, lekka jak na początek tego festiwalu, natomiast wydaje mi się, że podczas tegorocznej 79. edycji raczej te filmy będą opowiadały o tym, co dzieje się obecnie na świecie w kontekście historycznym, ale też pewnie i współczesnym, bo wczoraj też członek jury, przewodniczący Park Chan-wook, scenarzysta, reżyser, producent południowo-koreański, powiedział, że filmy są też i też ten aspekt tutaj pewnie będzie brany pod uwagę, zwłaszcza w kontekście tego, jak wiemy, co się dzieje na świecie. Chociaż tutaj w Cannes doceniana jest najbardziej sztuka filmowa i to mnie najbardziej zawsze cieszy. Oczywiście najważniejszy jest film, ale też istotny jest ten cały kontekst, czyli czerwony dywan, gwiazdy, które się pojawiają na nim, ale to są gwiazdy najczęściej związane z filmem. To są reżyserzy, aktorzy z rzeczywiście z tych obsad najważniejszych filmów, twórców europejskiego, światowego kina, kina autorskiego. Właśnie teraz jestem na takim tarasie festiwalowym, w ogóle w Cannes jest bardzo słonecznie i widzę, że tutaj w oddali odbywa się tak zwany fotokol, czyli prezentacja ekipy dla fotoreporterów. Prawdopodobnie już jakiś kolejny seans jest właśnie zapowiadany i robione są zdjęcia, które pewnie obiegną cały świat. Tak jak zdjęcia wczoraj z tej gali otwarcia, bo wczoraj rzeczywiście na gali otwarcia pojawiła się między innymi Jane Fonda, która właśnie mówiła o ciekawych rzeczach.
5: No właśnie, o kinie. Powiedzmy,

0: Może o tym, o czym mówiła Jane Fonda i czy to był jeden z najmocniejszych momentów otwarcia i dlaczego jej słowa o kinie jako akcie oporu jakoś tak bardzo mocno wybrzmiały?
1: Tak, bo ona rzeczywiście to powiedziała, co zauważyłaś, czyli że kino jest aktem oporu, bo ono opowiada historię i potrafi nam przez ekran opowiedzieć o historiach, które oczywiście mogą budzić empatię, ona właśnie mówiła, ale też mówiła, że to są historie, które mogą być dla nas niewygodne i wobec których widz w kinie właśnie musi się jakoś ustosunkować. I że one, też mówiła w ten sposób, że one umożliwiają nam nawiązywanie więzi, skłaniają do rozmowy i mówiła, że wierzy w siłę głosów na ekranie. Tych bardzo różnych głosów i też takich głosów, które są poza nim, czyli tych, które są po seansie. I wydaje się, że właśnie to jest też sens w ogóle festiwali filmowych, że po pierwsze pokazują wyselekcjonowane najważniejsze filmy światowego kina, tak jak tutaj właśnie festiwal w Cannes, ale poza tym skłaniają do rozmowy, dlatego tutaj też są oczywiście te prezentacje w formie konferencji prasowych, gdzie reżyserzy, twórcy mogą się wypowiedzieć. Są też wywiady. Będę też miał możliwość przeprowadzenia wywiadów z kilkoma twórcami, twórczyniami z całego świata i potem one docierają do widzów, czytelników na całym świecie. Więc myślę, że Jane Fonda rzeczywiście powiedziała ważne słowa o tym, czym dzisiaj może być kino i że tak też kino powinniśmy traktować też w dobie platform streamingowych, bo wszyscy zresztą na pewno oglądamy wiele w domu, ale też warto się spotkać właśnie w kinie, na festiwalu i porozmawiać, co te filmy mogą nam dać, a festiwal w Cannes jest najlepszym takim miejscem do tego, żeby o tym porozmawiać.
0: Honorowa Złota Palma dla Petera Jacksona była dla ciebie zaskoczeniem, czy to był po prostu oczywisty wybór?
1: Wiesz co, trochę była zaskoczeniem, natomiast chyba większym dla samego nagrodzonego, bo wczoraj na gali powiedział, że nie jestem typem gościa, który odbiera Złotą Palmę, więc był bardzo zaskoczony, skromny. Zresztą taki jest, mi się wydaje, jak jego kojarzę z różnych właśnie wypowiedzi przez lata. Nowozelandzki filmowiec, no autor najważniejszej chyba trylogii w ogóle serii filmowej, adaptacji Tolkiena, Władcy Pierścieni, ale też Hobbit. No na pewno zasłużenie został tutaj nagrodzony, w końcu otrzymał, mówiło się, że odchodził, będzie na emeryturę, ale on cały czas pracuje i jest kimś, kto tworzy filmy, no i myślę, że będzie jeszcze tworzył, więc cieszy mnie to bardzo, że otrzymał też tę nagrodę. Honorowa Złota Palma właśnie dla Petera Jacksona, myślę, że bardzo, bardzo zasłużona.
0: Czy ty myślisz, że widać było, jak odbierał nagrodę, jakąś taką właśnie, czy czuć było taką nostalgię za erą Władcy Pierścieni, czy też Cannes coraz mocniej docenia takie kino gatunkowe i twórców, którzy zmienili jednak dosyć mocno to mainstreamowe kino?
1: Wiesz, to tak. To jest coś, jakieś takie sedno rzeczywiście tego, masz rację. To jest coś, co też tutaj się dzieje i wydaje mi się, że w ogóle teraz coraz częściej wraca się do klasyki filmowej i festiwal filmowy w Cannes też do tego wraca, dlatego docenia właśnie coś takiego już, co jest ikonicznego, wpisanego w popkulturę, jakim jest Władca Pierścieni właśnie, ale co więcej, dzisiaj na przykład w ogóle wieczorem dwa takie nostalgiczne pokazy, bo jeden to Top Gun, czyli film z 86 roku. On ma 40 lat i dzisiaj on zostanie, oczywiście film z Tomem Cruise'em, dziś zostanie pokazany wieczorem na plaży, bo tutaj są też takie pokazy na plaży, które właśnie, których pokazywane są starsze filmy, no i teraz po 40 latach Top Gun, ale co więcej, dzisiaj jest też pokaz Szybcy i Wściekli. Tak, się filmu...
0: Ja jestem fanką.
1: No ja też, więc wiesz, wybieram się. 2001 rok. To była premiera tego filmu. 25 lat, czyli dzisiaj jest 25 lat i z tej właśnie okazji jest tutaj powrót tego filmu na festiwal Szybcy i Wściekli. No myślę, że dla wszystkich fanów aut, szybkich wyścigów samochodowych, no to jest... Ten thriller sensacyjny jest jednym z takich kultowych już filmów, mimo że ma 25 lat. Dla mnie to tam w tym filmie prawa fizyki zostały zawieszone i myślę, że warto do tego filmu wrócić. A tutaj w Cannes przyjedzie jeszcze ekipa tego filmu, bo będzie Van Diesel, Michelle Rodriguez, będzie też Middle Walker, czyli córka Paula Walkera,

0: który w filmie przecież wystąpił, a który już nie żyje, więc ona przyjedzie i z ekipą właśnie będą wspominać, że będzie dużo śmiechu, dużo dobrej zabawy, bo też te wieczorne pokazy, bo to jest w ramach pokazów Midnight Screening, pokaz zacznie się tutaj 23:45, więc w takim idealnym właśnie czasie już takiego wieczornego luzu. Więc myślę, że to będzie też wydarzenie, ten powrót Top Gun po latach na festiwal, więc tak, więc dużo takich akcentów teraz się pojawia, że jest i Władca Pierścieni, Peter Jackson dostaje nagrodę, jest Top Gun, jest właśnie Szybcy i Wściekli. I to na początek festiwalu, więc to jest też taki znak, że jednak chcemy wracać też i upamiętniać te kultowe momenty, kultowe chwile, no takie, które wpisały się do popkultury.
1: Powiedz jeszcze, na jakie filmy czekasz najbardziej?
0: Bardzo czekam na film nowy Asghara Farhadiego. To jest reżyser, no, oscarowy reżyser, Klienta, Rozstania. On potrafi naprawdę opowiadać mocne historie, ale w taki bardzo ludzki sposób, poprzez historię o człowieku, o relacjach. No i tutaj Historie równoległe to będzie film, który pojawi się pojutrze tutaj na festiwalu i też ma polski akcent, bo pojawiają się producenci tego filmu, Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz, a w ogóle sam reżyser w tym filmie nawiązuje do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, więc bardzo jestem ciekaw, co to będzie za historia. Podobno jest to opowieść o kobiecie, która obserwuje swoich sąsiadów, żeby się zainspirować do pracy, takiej pracy artystycznej, więc jestem ciekaw, cóż to będzie za historia. Izabeli Per się tam pojawia, Katrin Deneuve, więc bardzo czekam na ten film. To jest jeden z tych filmów. Czekam też na film nowy Pedra Almodovara, bo to jest też taki, no, światowej sławy reżyser, tworzący od wielu, wielu lat. I teraz powraca do języka hiszpańskiego, tworzy kolejny film w swoim oryginalnym języku. Myślę, że też to będzie coś rzeczywiście mocnego. Zastanawiam się, jak ten film właśnie zostanie tutaj odebrany i czy mi się spodoba. No i oczywiście czekam na polski akcent na festiwalu, czyli film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Pokazywał tutaj Zimną wojnę. Kilka lat temu dostał nagrodę za reżyserię. Wcześniej Ida przecież dostała Oscara za film nieanglojęzyczny, więc no to jest też wydarzenie, że Paweł Pawlikowski tutaj powraca i w konkursie głównym będzie pokazywał swój film, więc jest wiele tytułów, na które bardzo czekam.
1: Życzę ci udanych seansów. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się połączymy i opowiesz nam, co się dzieje w Cannes, co się dzieje w miejscu, które tak naprawdę wyznacza kierunki światowego kina. Dzisiaj Marcin Radomski prosto z Lazurowego Wybrzeża, prosto z festiwalu w Cannes. Bardzo ci dziękuję za tą jakże miłą relację. No i baw się dobrze i pij kawę z gwiazdami i pięknym widokiem.
0: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce. Zastanawiacie się, co w sieci piszczy? Nie mogło dzisiaj oczywiście zabraknąć także gościa prosto z internetu. W mojej autorskiej popołudniowej audycji. Fragment już teraz.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
0: I w naszym studiu zjawił się on we własnej osobie, Jezus od designu. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Gutek, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, że w końcu możemy spotkać się w realu. Dzisiaj sprawdzałem ponad 170 tysięcy obserwujących.
4: Wszystko się zgadza.
0: To chyba jest

0: imponujący wynik. Oczywiście budowanie marki osobistej to jedno, ale ta świadomość albo zainteresowanie Polaków estetyką chyba cały czas rośnie, mam wrażenie. I twoje konto to pokazuje, prawda?
1: Nie wiem, czy moje konto jakby świadczy o tym, że zainteresowanie Polaków estetyką rośnie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, też wydaje mi się, że rośnie generalna świadomość, powszechna wiedza na ten temat. Trochę wynika to, wydaje mi się, z rosnącego dobrobytu, że ludzi stać na coraz więcej i chwała za to, że akurat żyjemy w takim momencie, gdzie możemy sobie na to pozwolić.
0: I możemy na to zwrócić uwagę i możemy o tym myśleć, bo społeczeństwo się rozwija, a pokolenie naszych rodziców, a nawet pokolenie naszych dziadków, no oni jednak inne potrzeby musieli w pierwszej kolejności zaspokoić i nie było po prostu czasu, żeby zastanawiać się, a poza tym ciągłe niedobory i tak dalej.
1: Nie było przede wszystkim możliwości.
0: A jak obecnie wygląda twoja praca? Poza mediami społecznościowymi projektujesz wnętrza. Czy dużo osób korzysta z usług takich ekspertów? Czy cały czas w naszym kraju, wiesz, ja remontuję, ja sam wszystko wiem, jadę do sklepu, ja wiem najlepiej, co chcę, jak chcę i co będzie ładne?
1: Z roku na rok przybywa osób, które korzystają z usług projektantów, architektów wnętrz, ale też ten rynek rośnie. Przybywa zarówno klientów, jak i przybywa specjalistów. Moja praca akurat w moim konkretnym przypadku wygląda tak, że ja ją współdzielę ze swoją żoną i to ona bardziej trzyma lejce naszej pracowni, ja działam bardziej na froncie w ostatnim czasie, tym medialnym, że tak powiem. Natomiast co do zasady, praca projektanta polega na tym, żeby dobrze ocenić potrzeby klienta, inwestora, zrozumieć jego poczucie estetyki, przefiltrować to przez własny gust, no i w ostatecznym rozrachunku na świat wydać taką przestrzeń, która łączy i spaja te wszystkie elementy.
0: Gutek, to może z drugiej strony. Jak wyglądało projektowanie waszego mieszkania, skoro prowadzisz firmę z żoną i tym zajmujecie się zawodowo?
1: No, tak jak każdy rozsądny mężczyzna, po prostu ustąpiłem na samym początku i naprawdę ten remont był wręcz idealny.
0: Czy to, że zajmujecie się tym zawodowo, to ułatwiło wam sprawę, czy wręcz przeciwnie utrudniło, bo znacie cały rynek, wiecie, z czego można korzystać, jakie są opcje i trudno było coś wybrać?
1: To rozwieje jeden mit. Nie da się znać całego rynku i to jest też jeden z problemów, jeśli klienci samodzielnie sobie, w sensie inwestor, ktoś sobie urządza samodzielnie mieszkanie czy dom, to nagle okazuje się, że wybór płytek czy dowolnego wykończenia wnętrza czy mebli jest właściwie nieograniczony. I czasem zbyt duży wybór powoduje taki paraliż, że nie możemy iść dalej. Więc przesadnie duża znajomość i wiedza czasem jest blokująca. No, w naszym przypadku było tak, że w miarę dobrze rozpoznaliśmy swoje potrzeby przy okazji projektowania innych wnętrz, więc ono poszło faktycznie gładko. Teraz myślimy o kolejnym mieszkaniu, w sensie o przeprowadzce i już mamy większe wątpliwości. Wydaje nam się, że chyba wzrosła też nasza świadomość tego, co jest na rynku i tak dalej. I w związku z tym...
0: Czyli cały czas poznajecie rynek?
1: Myślę, że nie da się inaczej, okay, bo cały czas się pojawiają nowości.
0: Gutek, jak byś powiedział, jak mieszkają Polacy?
1: Myślę, że byłoby krzywdzącym dla wielu, a właściwie dla wszystkich, wrzucić ich do jednego wora.
0: Ale w przeważającej większości, czy można w ogóle o czymś takim mówić?
1: Obawiałbym się takiego skategoryzowania sprawy, ponieważ jakby każdy z nas jest jakimś indywiduum, prawda? Myślę, że trudno jest tak bardzo uśrednić. Można wyszczególnić pewne, nie wiem, nurty estetyczne czy pewne aspekty estetyczne, które często się pojawiają, ale nie chciałbym powiedzieć, że tak mieszkają wszyscy, czy tam duża
0: część
1: Polaków.
0: Oczywiście, boimy się uogólnienia i nie chcemy tego robić.
1: Ale myślę, że jest duży szwedzki sklep, który mebluje życie Polakom i osobiście nawet nie widzę w tym nic złego, bo uważam, że zasadniczo ten sklep robi dobrą robotę. Wprowadza przyzwoity naprawdę design na, no, w cudzysłowie oczywiście, dużym pod strzechy. Myślę, że markety budowlane też w dużej mierze wielu Polakom domy wykańczają, no bo jest to wygodne. No, zresztą u mnie w domu rodzinnym jest dokładnie tak samo, prawda? No, jedziemy, kupujemy. Ale coraz więcej Polaków też szuka jakiejś formy takiego wnętrza, które bardziej będzie ich wyrażało, ich osobowość, będzie bardziej rezonowało z ich zainteresowaniami, ze stylem życia, no to wtedy są projekty bardziej indywidualne i takie, które no według mnie są najciekawsze.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja coś takiego zauważam, że historia już zatoczyła koło i jeszcze kilkanaście lat temu wszystko, co z

0: z okresu PRL-u, to się tego wstydziliśmy, a teraz bardzo często czy jakieś meble się pojawiają, czy jakieś dekoracje, że staramy się jednak z tamtego okresu wybrać coś, co nam się podoba i co będzie pasowało do wnętrza. Wydaje mi się też, że po prostu już na swoim mieszka pokolenie urodzone po 89 roku i zna to tylko z opowieści, nie ma negatywnych skojarzeń raczej z tamtym okresem.
1: Zdecydowanie, poza tym też trzeba wziąć pod uwagę, że jest to lwia część naszej współczesnej historii. Myślę, że wiele osób ma też potrzebę takiego poczucia przynależności kulturowej, więc jeśli zaczynamy doceniać coś, co powstało w tamtym okresie, ale co jest nasze, którego historię zaczynamy rozumieć, dostrzegać, myślę, że jest to akurat mega pozytywny aspekt, bo nawet doczytując o historii pewnych mebli, zaczynamy rozumieć, dlaczego na przykład one były tak proste, dlaczego były akurat z drewna, nie z innej technologii wykonane. Zaczyna nam się to układać w spójną opowieść o naszej, dużej części naszej historii.
0: No dobrze, Gutek, czy dzisiaj na przykład broni się meblościanka pełen połysk? Czy w jakiś sposób to trzeba zmienić? Cała konstrukcja okej, ale te fronty wypadałoby wymienić.
1: No tak jeden do jeden, no to wiadomo, że nie kopiujemy rozwiązań, które są jakieś żywcem wzięte z przeszłości. Raczej szukamy jakichś nowych interpretacji tego, osadzenia tego mebla, tego elementu w jakimś nowym kontekście albo zinterpretowania takiego mebla na nowo. Teraz byliśmy w Mediolanie, była piękna wystawa Polski Modernizm, gdzie właśnie była prezentowana między innymi meblościanka, tylko w takim, nazwijmy to, współcześnionym wydaniu. I to robi imponujące wrażenie. My oczywiście, myśląc meblościanka, no mamy w pamięci te paprocie, te sztuczne kwiaty. No nie wszystko, co tak powiedzmy w dużym uproszczeniu zakwalifikowalibyśmy jako coś estetycznego.
0: No dobrze, ale z drugiej strony ty na swoim profilu bardzo często mówisz o tym, że są trendy, które szybko wychodzą z mody. Ale czy można zaprojektować mieszkanie? Czy są takie elementy wystroju, o których można powiedzieć, że są ponadczasowe? Czy projektując mieszkanie w 2026 roku, za 10, za 20 lat, będziemy wiedzieli, że to jest z tego okresu?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, ale sprowadziłbym je do takiej odpowiedzi, że projekt ponadczasowy to jest trochę taki święty graal designu. W sensie one się trafiają, one się zdarzają, ale nie mamy w 100% pewności, czy to nie będzie, czy jaki będzie odbiór tego z perspektywy 10, 15 czy 20 lat. Myślę, że można by wskazać pewne uniwersalne dzisiaj elementy wnętrz, które będą na pewno dobrze wyglądają dobrze obecnie, wyglądały 10 lat temu dobrze i za 10 lat też będą wyglądały dobrze, ale to nie one świadczą o całym wnętrzu. No nie wiem, przykładowo, wysokie wnętrza zawsze będą dobrze wyglądały, zawsze. No, tak mi się wydaje, że zawsze będziemy je pozytywnie oceniać. Naturalne materiały, ale to jest tylko i wyłącznie pewien obszar, a nie całe rozwiązanie designu.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o lamele, które tak często pojawiają się u ciebie na profilu. Jeszcze niedawno były super, wszystkim się podobały, wszędzie się pojawiały, a teraz są obciachami. Jak to się stało?
1: Staram się coraz mniej mówić o lamelach, żeby nie
0: żeby nie pompować tej banieczki.
1: Tak, i nie obrażać lamelarzy. W każdym razie, ja myślę, że jednym z problemów dzisiejszego, no nawet powiedziałbym całego świata, jest zbyt duży dostęp do informacji i przesyt nią. I my mamy poczucie bardzo szybko, że widzimy pewne rozwiązania cały czas, jeszcze w dobie sztucznej inteligencji, to już w ogóle zwielokrotnione. Więc na przykład takie lamele, które były dostępne w supermarkecie, które były bardzo łatwym rozwiązaniem na zaaranżowanie jakiejś dekoracyjnej ściany, dość uniwersalnym, wpasowywały się w wiele estetyk, no były kuszące i zresztą mi samemu się one tam, nie wiem, 10 lat temu powiedzmy, podobały. Natomiast no właśnie pewien przesyt i nadmiar powoduje zmęczenie materiałem. Tak no jak kiedyś byliśmy zmęczeni boazeriami, meblościankami i tak dalej.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online. Czwórka.online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Czwórka. Polskie Radio.

paszach jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać, co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie. Pasujemy do siebie jak północ, południe, yo. Jak tam rożona łódka z mym kubkiem. Jak bloki z podwórkiem, jak ciosy z podbródkiem. Jak znikniesz, to umrę. Jak pójdziesz, to pójdę i ja. Absolutnie.

Mam. Jak to się stało, że przestał mi z tobą smakować Aperol? Dokąd zmierzamy, milczymy i chyba idziemy na rekord. Bardzo chciałbym wiedzieć, kiedy właściwie odjechał nam peron.

Lecimy na pociąg, czarną godzinę zmienimy na złotą. A czarnych godzin naprawdę mam potąd. Naprawdę mam potąd. I nieważne dokąd, ważne z kim odtąd. Sami we dwoje, pociąg przyjechał na właściwe tory.

Pan widzi się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mi

Čtvrka, rádio i podcast. Thank you.

just jump off, amigo!

Czwórka. Polskie Radio.

0: Jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać. Lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Lecimy, no.